0: wniosującego o skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę z Mercosurem, twierdzi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Przypomniał, że wcześniej złożenie takiego pisma zapowiedziała m.in. Francja. Co to znaczy, że Polska jako jedyna złożyła skargę na Mercosur? To wyjaśni nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Fakt, że żaden inny kraj poza Polską nie zdecydował się na formalną ścieżkę prawną, raczej osłabia pozycję negocjacyjną Warszawy. Oznacza to, że nawet kraje takie jak Francja, Węgry, Austria czy Irlandia, które głosowały przeciw umowie z Mercosurem, tak jak Polska, nie zgłaszają obecnie wątpliwości. Jak ustaliłam, państwa Unii mają jednak czas do 20 lipca, żeby ewentualnie przyłączyć się do polskiej skargi. Byłoby to wsparcie jednak o wiele słabsze niż indywidualna skarga. Oznaczałoby, że kraj się przyłącza, ale nie atakuje samodzielnie decyzji Komisji i Rady, żądając jej unieważnienia. Państwa Unii mogą dołączyć się także przeciwko Polsce po stronie Komisji Europejskiej i Rady Unii.
0: Stanisław Kracik oficjalnie rozpoczął pracę jako komisarz zarządzający Krakowem. Decyzję o jego powołaniu podjął premier. Podczas pierwszej konferencji prasowej Kracik podkreślił, że zamierza sumiennie wykonywać swoje obowiązki, porównując się do rzemieślnika. Funkcję komisarza będzie pełnił do czasu wyboru nowego prezydenta miasta, co może nastąpić nawet w drugiej połowie września.
2: Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami, ale dzięki temu, że jest nieodwołana Rada Miasta, ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, jak również przygotowywanie się do budżetu 2027.
0: Stanisław Kracik oświadczył też, że absolutnie nie zamierza startować w wyborach prezydenckich w Krakowie.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Topr zakończył sezon ogłaszania komunikatów lawinowych w Tatrach. Ratownicy przypominają jednak, że na szlakach wciąż mogą występować zagrożenia związane z zimowymi warunkami.
4: Jeszcze w Tatrach jest śnieg. Tak, ten śnieg szybko nie zginie po zimie, ale nie ma zagrożenia lawinowego. Śnieg jest zmrożony, twardy. Gdzieniegdzie przy wysokiej temperaturze zdarzają się sytuacje, że ze stromych ścian wytapiane są kamienie, skały i tutaj prosimy turystów o ostrożność. Apelujemy również do turystów o to, aby bardzo wysoko w Tatrach, jak będą poruszali się po śniegu, żeby zabrali ze sobą raki, czekan, kask. Ten sprzęt nadal jest potrzebny.
0: Apelował ratownik dyżurny Topru Andrzej Marasek. Jestem coraz mocniejszą mamą, tak przyznaje w RMF FM pani Katarzyna, mama Zosi, która niedawno przeszła przez przeszczep serca. Takie historie prezentowaliśmy wam wczoraj w Faktach w Dniu Matki.
5: Zosia teraz jest pełna wigoru, pełna życia, pełna energii.
6: Pamięta pani ten moment, gdy dowiedziała się pani, że będzie przeszczep?
5: Tak, i wtedy uczucia były mieszane, bo z jednej strony to było wielkie szczęście, bo wiedziałam, że w ten sposób będę ratować moje dziecko. Zawsze do dzisiaj mam w głowie też rodziców tego dziecka, którzy zgodzili się, pomimo ich tragedii, przekazać dalej dal życia.
6: Czy przeszczep pani córki też zmienił panią trochę, jako mamę?
5: Myślę, że jestem bardziej wrażliwa.
6: Zosiu, ile ty masz lat?
7: 5!
6: A kim chcesz zostać, jak będziesz duża?
7: YouTuberką.
6: A jak się czujesz dzisiaj?
7: Dobrze.
6: Mama to potwierdza?
5: Potwierdzam. Wiadomo, że są zloty i upadki, ale razem przetrwamy wszystko.
0: Z panią Katarzyną rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Jeszcze więcej takich niezwykłych historii mamy dla was na rmf24.pl. Na koniec tego wydania Faktów wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Marian Banaś, były szef NIK, który teraz deklaruje chęć startu w wyborach na prezydenta Krakowa, był we wtorek gościem Tomasza Terlikowskiego.
8: No jak pan tak na poważnie?
9: Na poważnie.
8: Na poważnie, absolutnie nie ma żadnych wątpliwości?
9: No, gdyby były wątpliwości, to by nie było ogłoszenia, że chcemy startować.
8: Ale po co to panu?
9: No po to, żeby po prostu zmieniać rzeczywistość na lepszą. To, co się dzieje w ogóle w Krakowie i w Polsce, wymaga zdecydowanie działań ludzi, którzy są kreatywni, którzy są uczciwi, którzy chcą, aby to państwo było praworządne, no i przestrzegało wszystkich
8: Tak wszyscy tak mówią.
9: Wszyscy tak mówią, tylko nie robią.
7: Polityka, który mówi, że chce, żeby państwo było niepraworządne, żeby nie przestrzegało reguł.
9: Panie redaktorze, tak się mówi, tylko tak się nie robi. Więc, a ja dałem przykład, właśnie będąc bezpartyjnym ministrem w PiS-ie przez dwie właściwie kadencje i później jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, że potrafiłem rzeczywiście skutecznie dbać o grosz publiczny. Mało tego, właśnie poprzez swoją działalność i reformę służb skarbowych i celnych sprawiłem, że do budżetu wpłynęło ponad 300 miliardów dodatkowych pieniędzy, a później jako szef Najwyższej Izby Kontroli sprawdzałem wydatki i okazało się, że mieliśmy do czynienia niestety z patologicznym systemem wydawania tych pieniędzy.
8: Co z zarzutami wobec pana? Bo pan mówi o praworządności, tak prokuratura jest. Postawiła dwa zarzuty.
9: Panie redaktorze, to od samego początku, jak mówiłem, jest tylko i wyłącznie nagonka polityczna.
8: Ale co się dzieje?
9: No, cały czas jest sprawa otwarta, jest oczywiście w toku, ale nie zapominajmy, że nadal ludzie od Ziobry, Kamińskiego funkcjonują i w służbach, i w prokuraturze. No i widzimy, jaki problem ma.
8: Czyli to oni pana ścigają.
9: Jaki problem ma obecny minister
8: sprawiedliwości? No dobrze, ale jakoś nadzór nad nimi sprawuje minister Żurek, a nie Prawo i Sprawiedliwość, więc chyba...
9: Tylko, panie redaktorze, trzeba o tym wiedzieć, że dzisiaj tak jest w prawie, że niestety nie można tak z marszu odwołać prokuratora, kiedy o tym decyduje między innymi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który też pewne układy ma z PiS-em, więc po prostu mamy sytuację taką bardzo trudną.
8: Dobrze, czyli rozumiem, że chce pan zmieniać Polskę na lepsze, a kto za panem stoi? Znaczy, jak rozumiem, żeby zrobić kampanię wyborczą, to trzeba mieć ludzi, pieniądze i jeszcze parę innych rzeczy.
9: No oczywiście, panie redaktorze, gdyby nie było środowisk, gdyby nie było ludzi właśnie dobrej woli, którzy też widzą tą patologię, która się toczy, że partie polityczne
8: zawłaszczają. Ja wiem, że ludzi dobrej woli jest więcej, ale kto? Ludzie i środowiska to jest żadna odpowiedź.
9: To jest konkretna odpowiedź, panie doktorze. Ja nie będę tutaj operował dzisiaj nazwiskami. Te nazwiska się pojawią wkrótce, kiedy powołamy sztab, kiedy powołamy komitet honorowy.
8: To jakie to są środowiska? Jeżeli pan nie chce powiedzieć nazwisk, to chociaż jakie to są środowiska?
9: To są środowiska z życia intelektualnego i kulturalnego, jeśli chodzi o Kraków, a również aktorzy. Jeśli chodzi o przedsiębiorcy, no aktorzy się też znajdą, lekarze, no i oczywiście dużo młodzieży również, która funkcjonuje.
8: A politycznie? Z której strony?
9: Politycznie żadna, dlatego że my jesteśmy poza polityką. Tak jak powiedziałem, właśnie
8: nie
9: polityka...
8: Nie ma dużego miasta w Polsce bez polityki.
9: Panie redaktorze, ale tak się stało, że właśnie partie polityczne w sposób daleko idący uzależniły włodarzy w wielkich miastach od siebie i tak naprawdę interesy obywateli są gdzieś na uboczu, natomiast realizowane są interesy partyjne, właśnie co rodzi nepotyzm, no i niestety niszczenie środków publicznych, które są środkami obywateli, a nie takiej czy innej partii.
8: Użył pan sformułowania ludzie i środowiska, a skąd pieniądze?
9: Pieniądze też się znajdą, dlatego że jeżeli już sformułujemy komitet, to tutaj jest duża deklaracja wielu ludzi, którzy właśnie będą...
8: Jakich ludzi? To znaczy, jeszcze raz się pytam.
9: Przedsiębiorcy między innymi, zwykłych obywateli.
8: Ale bardziej związane z Konfederacją, czy z Nową Lewicą,
9: panie redaktorze,
8: czy z kimś jeszcze
9: innym?
8: To
9: są środowiska, które nie są związane z żadnym środowiskiem politycznym, bo jak powiedziałem, jest masa ludzi w Krakowie. To, że akurat referendum się udało, to jest tego wynikiem, że oni nie chcą, aby polityka tutaj decydowała o wszystkim w tym mieście, nie tylko, ale również i w Polsce. Więc po raz pierwszy jest okazja, że mogą mieć obywatele, którzy są obywatelami naprawdę, jeśli chodzi o Kraków, dobrymi i mądrymi, żeby mieli więcej wobec nich rządzących szacunku i dobrze było miasto
8: zarządzane. Żadnego nazwiska pan nie poda. Znaczy, bo jakby to pan mówi, że jest ludzie, środowiska, żadnego konkretu. Znaczy, mówi pan, że nie chce pan uprawiać polityki, a to jest dokładnie polityczna nowa mowa. Ludzie, środowiska, nie podam żadnego nazwiska.
9: Nie, panie redaktorze, to nie wolno uprzedzać za wcześnie pewnych faktów.
8: Te a to boi się pan, że zaczną grzebać dziennikarze, że sprawdzą, że wyciągną, pana, że coś jest nie tak?
9: Nie ma obawy. To akurat chodzi o środowiska bardzo uczciwe, ludzi kreatywnych, którzy byli zawsze odsuwani, bo mamy duży nepotyzm również i w Krakowie, jak i w Polsce.
8: Kto ten nepotyzm uprawiał?
9: A kto uprawiał?
8: Prezydent Majchrowski czy prezydent Kiszalski?
9: Panie redaktorze, doskonale wiemy, że z stanowiska są obsadzane przez ludzi, którzy są związani partyjnie z rządzącymi.
10: No to nie jest nepotyzm, tylko partyjność.
9: A to jest partyjność, która się wiąże z nepotyzmem, bo często tam wchodzą ludzie, którzy nie mają kompetencji do sprawowania funkcji, a za to wszyscy my płacimy. Bo po prostu wtedy, jeżeli pieniędzy brakuje, a popatrzmy, jaki jest budżet w Krakowie. W Krakowie mamy prawie 8 miliardów zadłużenia, a dochód jest 10,5 miliarda złotych.
10: A to jak skoro oddajemy głos ludziom, to bardzo proszę dwa pytania od naszych słuchaczy od razu.
9: Bardzo
10: dużo mamy mieszkańców Krakowa. Pierwsze, którzy chcieli się zapytać kandydata na prezydenta, co i jakie ma pomysły. Są też pytania polityczne. Bardzo proszę.
9: Z czego opłaci pan kampanię? Czy ma pan już budżet? Ile chciałby pan przeznaczyć na kampanię? Karolina Myślnica. Oczywiście w tej chwili nie ma żadnego jeszcze budżetu, ale potencjalnie już jest dużo możliwości. W momencie, kiedy oficjalnie zostanie utworzony sztab i komitet honorowy, te pieniądze się znajdą.
10: Ale ile? Milion, 2 miliony, 5 milionów, 10?
9: Proszę pana, no ja w tej chwili nie mogę wskazać konkretnej liczby. Ja twierdzę, że absolutnie przy tego typu kampanii będzie odpowiednia kwota, która sprawi, że wygramy te wybory.
10: Panie prezesie, pan jest naprawdę mistrzem odpowiadania mową trawą. Ludzie, środowiska, będzie odpowiednio dużo pieniędzy, ale nie powiem ile i nawet nie powiem kto.
9: Nie, no proszę pana, nie ma dzisiaj potrzeby ujawniać nazwisk i mówić o kwotach,
10: ale jak pan
9: które
10: przychodzi
9: dopiero się
10: do radia,
9: pojawią.
10: To chyba po to, żeby coś powiedzieć.
9: No to właśnie mówię, że obywatele mają okazję wybrać człowieka, który nie powiązany jest z żadną partią i daje gwarancję, że będzie ich słuchał.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Mariana Banasia, byłego prezesa NIK. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o 3.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: poranek Radia RMF 24.
1: Od samego rana jesteśmy w samym centrum wydarzeń
2: i relacjonujemy je dla Was na gorąco.
3: W poranku Radia RMF 24 mamy też fakty co pół godziny i najważniejsze publicystyczne punkty dnia. Rozmowę o 7 i poranną rozmowę o 8.
0: Poranek Radia RMF 24. Już dziś od 7.

0: Godzina trzecia. Za chwilę na zegarach w całym kraju czas na fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Rosyjskie zakłócenia sygnału GPS są coraz groźniejsze. Litewscy urzędnicy mówią o systemowej prowokacji. W Polsce nowy prezes Sądu Najwyższego zapewnia, że będzie kierował tym gremium w sposób apolityczny. W tych faktach będziemy też w Łodzi. Powiemy o bardzo ważnej akcji profilaktycznej skierowanej do kobiet. Rosja znacząco rozbudowała system fałszowania sygnału GPS w obwodzie kaliningradzkim, poinformował litewski regulator łączności cytowany przez agencję Reutera. Według Wilna liczba anten do tak zwanego spoofingu wzrosła z 3 do 36. Wiceprezes litewskiego regulatora łączności ocenił, że rosyjskie zakłócenia mają już charakter systemowy i permanentny, a ich zasięg może sięgać nawet 450 km w głąb Europy. Zakłócenia mogą obejmować m.in. Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię oraz część Skandynawii i Morza Bałtyckiego. Teraz Stany Zjednoczone. Donald Trump przeszedł badania okresowe w szpitalu Walter Reed pod Waszyngtonem. Jak poinformował, wszystko zostało sprawdzone i jest idealnie. Stan zdrowia amerykańskiego przywódcy jest szeroko komentowany w mediach w Stanach Zjednoczonych. Doniesienia zza oceanu na temat kondycji Donalda Trumpa zebrał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Mnożą się pytania o jego stan zdrowia, nie ze strony polityków, lecz lekarzy. Pojawiają się pytania o obrzęki nóg, siniaki na dłoniach i o to, czy Biały Dom przekazuje prawdę na temat stanu zdrowia prezydenta. W dodatku tu już trzecia taka wizyta w Instytucie Wojskowym w ciągu 13 miesięcy. Sam Trump uważa, że jest w świetnej formie i jak mówi, ma doskonałe wyniki testów poznawczych i drwi ze swoich poprzedników. Jak waszym zdaniem poradziłby sobie Biden? Myślę, że mógłby nie odpowiedzieć poprawnie nawet na pierwsze pytanie. Zresztą Obama też poradziłby sobie słabo. Myślę, że obaj wypadliby bardzo słabo. O sobie i swoich testach mówi następująco. Jeden lekarz powiedział, to pierwszy raz, kiedy widzę, żeby ktoś odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania. To lekarz, który zawodowo zajmuje się takimi rzeczami, a ja zrobiłem ten test 3 razy. Problem polega jednak na tym, że część lekarzy spoza administracji twierdzi, że wokół stanu zdrowia prezydenta pojawia się coraz więcej pytań. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Przenosimy się teraz do Polski. Orzekając jako sędzia przez 30 lat, nigdy nie byłem związany z polityką i nadal będę bronił politykom wpływu na sądownictwo, deklaruje Zbigniew Kapiński. Wyznaczony przez prezydenta pierwszy prezes Sądu Najwyższego zapowiedział kontynuowanie działań swojej poprzedniczki Małgorzaty Manowskiej. Oboje spotkali się wczoraj z pracownikami sądu. Jak doszło do przekazania urzędu?
3: Kończąca urzędowanie Małgorzata Manowska na odchodnym przekazała swojemu następcy 3 podstawowe rady.
4: Szanować prawo i stosować je tak, jak ono zostało napisane, a nie tak, jak my je rozumiemy. Szanować ludzi, nawet tych najmniejszych, bo jak się przewrócisz na korytarzu, to nie inny prezes cię podniesie, tylko pracownik ci pomoże. I trzecie, nie czytaj komentarzy o sobie, po prostu nie rób tego, ja dzięki temu przetrwałam.
3: Przyjmując rady poprzedniczki, Zbigniew Kapiński podkreślał, że przede wszystkim zamierza dbać o niezależność sądu, zwłaszcza od polityki.
5: Będę kierował Sądem Najwyższym w taki sposób, żeby ta polityka tu nie miała wejść.
3: Mówił prezes Kapiński, jednocześnie jednak dodając, że w orzekaniu sędziowie od polityki nie uciekną.
1: Te fakty zebrał dla was nasz dziennikarz Tomasz Skory.
6: To także są fakty.
1: Badamy nie tylko mamy. To akcja Amazonek, która zachęcała kobiety do badań profilaktycznych w kierunku raka piersi i innych nowotworów kobiecych. Wczoraj w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej można było nauczyć się, jak prawidłowo wykonać samo badanie.
7: Czy mogę pani chwileczkę zająć? Czy pani pamięta o badaniu swoich piersi?
8: Pamiętam, jestem z Ukrainy i badałem zawsze.
9: Czy pani dowiedziałyście się od Amazonek przed chwilą właśnie czegoś nowego, jeżeli chodzi o to, jak zadbać o swoje zdrowie?
10: Dowiedziałam się o właściwej metodzie badania tych piersi, bo zawsze robiłam to szybko i niewłaściwy sposób. Jednak trzeba to dociskać z taką należytą starannością, dokładnością.
11: Polki korzystają z badań profilaktycznych dużo sumienniej niż mężczyźni. W naszym województwie to niemal 70% kobiet, to są te osoby, które zrobiły badania w ramach programu Moje Zdrowie. Z drugiej strony w programach profilaktycznych dedykowanych kobietom nie są zbyt sumienne.
1: Na Piotrkowskiej była reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Akcja Amazonek przypomina, że rak piersi nie ma metryki i może dotyczyć także młodych kobiet i takich, które prowadzą zdrowy tryb życia. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W niej na pytania słuchaczy odpowiadał Marian Banaś, były prezes NIK, który zamierza startować w wyborach na prezydenta Krakowa. Rozmawiał z nim Tomasz Terlikowski.
12: Czy przywróci pan poprzednie opłaty strefy płatnego parkowania? Krzysztof Kraków. Proszę Państwa, to był jeden z wielkich błędów pana prezydenta, że właśnie wprowadzono dodatkowo większe opłaty. Ja oczywiście natychmiast doprowadzę do tego, że soboty i niedziele będą wolne od opłat. Obywatele mają prawo wjeżdżać właśnie dni wolne, żeby tutaj mile spędzać czas, spotykać się z rodzinami i zwiedzać piękny Kraków. Natomiast jeśli chodzi o samochody, czyste powietrze w transporcie, to twierdzę, że to także była po prostu pewnego rodzaju manipulacja, dlatego że po pierwsze większość ludzi posiada samochody diesla, one spełniają warunki, jeśli chodzi o czystość powietrza, więc tu nie chodzi o żadne czyste powietrze, tylko pieniądze, bo za pierwszy rok wystarczyło płacić po 100 zł miesięcznie, w drugi rok po 300 zł, a w trzeci rok po 500 zł. No proszę Państwa, no gdzie tu mamy uczciwość, gdzie tu mamy jakąś logikę? Chodziło tylko o pieniądze i obciążenie obywateli. No, ja natychmiast absolutnie,
13: Ale skasuje się pan strefę czystego powietrza w ogóle?
12: Ja wycofam ten zakaz wjeżdżania samochodów diesla do Krakowa.
13: I zniesie pan w związku z tym opłaty.
12: I zniosę opłaty.
13: A opłata klimatyczna na całym świecie, w bardzo wielu miastach jest, a w Krakowie nie ma. To może trzeba wprowadzić.
12: To już nie ja będę decydował. Oczywiście konsultacje ze mieszkańcami i na tym właśnie polega nowa jakość zarządzania, żeby ustalać w ogóle decyzje, które mieszkańców dotyczą, mieszkańcami.
13: O metro? Będzie metro? Chciałby pan metro?
12: Panie redaktorze, to są na razie plany bardzo, bardzo kosztowne i właśnie też trzeba się na tym mocno zastanowić z ekspertami, z mieszkańcami, w jaki sposób ten problem potraktować i czy rzeczywiście...
13: Czyli pan się zastanawia w ogóle, czy robić metro w Krakowie, czy
12: nie,
13: w takiej formie?
12: Ja uważam,
13: formie,
12: że sprawa jest otwarta, ale jak we wszystkim, trzeba mieć jak najlepsze ekspertyzy i opinie ludzi, którzy się na tym znają. To nie może być
13: ale
12: na zasadzie...
13: Ale ci, którzy to robili, się nie znają?
12: No ja liczę, że po prostu jeszcze do tego potrzeba większych i konkretniejszych konsultacji, dobrze, żeby podjąć taką decyzję.
13: Ale jedna linia, dwie linie, czy ile tych linii?
12: Panie redaktorze, na pewno to by rozwiązało problem, ale to niekoniecznie musi być metro. Oczywiście możemy zrobić tak, jak to się działo, jak to jest robione, czy w Japonii, czy w Meksyku, gdzie część, nawet w Stanach Zjednoczonych, część jest pod ziemią, część nad ziemią, ale tu chodzi o to, aby to było właśnie w miarę oszczędne i funkcjonalne.
13: No tak, ale metro akurat jest oszczędne i funkcjonalne, jest wygodne. Ja mieszkam obok stacji metra, mogę pana zapewnić, jest naprawdę wygodne rozwiązanie.
12: Tak jak powiedziałem, jest to sprawa otwarta, po konsultacjach z mieszkańcami, ekspertami będziemy podejmować decyzje.
13: No może tramwaje w takim razie,
12: Proszę,
13: ale...
12: Na pewno komunikacja tutaj jest jednym z głównych problemów w Krakowie.
13: No, bo mamy pytanie od Stanisława z Krakowa, który pyta się, kiedy powstanie w terminie linia tramwajowa na Azory i czy będą pieniądze na ten cel, pana zdaniem?
12: Panie redaktorze, najpierw trzeba się przyjrzeć budżetowi. Zadłużeń miasta i trzeba zrobić wszystko, aby zredukować wydatki, a nie zaciągać kolejne pożyczki. Ostatnio została zaciągnięta pożyczka na wynagrodzenia w kwocie 350 milionów, podczas gdy to zadłużenie sięga prawie.
13: Ta linia ponad ma dofinansowanie z Unii Europejskiej. Do 2029 trzeba je oddać.
12: Oczywiście zrobimy wszystko, aby to dofinansowanie miało miejsce. Mamy w otoczeniu również ludzi, super doświadczonych ekspertów, którzy pracowali w Brukseli. To się Państwo dowiedzą niedługo, ale to są ludzie, jeżeli już będą oficjalne zgłoszone komitety. Natomiast na pewno są w otoczeniu ludzie, którzy mają bardzo dużą wiedzę, kompetencje, nie powiązani żadną partią i tutaj zrobimy wszystko, żebyśmy również jak najwięcej środków z Unii uzyskali.
13: A skąd te pieniądze będzie? Pan mówi, że macie gigantyczny dług jako Kraków, większy nawet niż...
12: Panie redaktorze, a czy tutaj została przeprowadzona analiza dokładnie wydatków, czy te wydatki, które w tej chwili są...
13: Czyli zrobi pan analizę, ale to robi szefnik.
12: Są celowo. No właśnie. Od tego trzeba zacząć. Najpierw trzeba dokładnie przyjrzeć się budżetowi, wydatkom, które do tej pory były w ogóle wydawane. I spróbować podjąć tutaj decyzję, bo na pewno oszczędności są i to wcale nie mało.
13: Dobrze, a jaki jest największy problem mieszkańców Krakowa, skoro jesteśmy przy tych takich ankietowych pytaniach do kandydata?
12: Jeden z najważniejszych problemów, co skłonił ludzi do wyborów, to był właśnie zakaz wjazdu samochodów diesla.
13: No, ale to już powiedział, że pan zmienił.
12: Tak samo, jeśli chodzi o parkowanie. Kolejny problem to jest problem mieszkań, tak? Jest masa ludzi, którzy młodzieża, którzy po prostu nie mają dostępu do mieszkań i to jest jeden z problemów. Tymczasem my wynajmujemy wiele budynków, podczas gdy jest znaczna ilość pustostanów, które nie są remontowane, co do których...
13: Czyli pustostany by pan teraz zakresował.
12: Oczywiście.
13: A Airbnb, najem krótkoterminowy, pan zlikwidował w Krakowie?
12: A dlaczego? Dlaczego?
13: Nie, no pytam się.
12: Nie, no ja uważam, że jest też to możliwe, tylko to musi być wszystko rzeczywiście pod nadzorem i kontrolą.
13: No tak, tylko że z drugiej strony bardzo wielu miejscach w Krakowie większość mieszkań, szczególnie na Starym Mieście i nie tylko, i w Kazimierzu, to są budynki, mieszkania, które są wynajmowane tymczasowo, na chwilę. Co jest problemem dla mieszkańców otaczających, a także tak naprawdę wyludnia tkankę miejską.
12: Panie redaktorze, no to tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy to konsultować z mieszkańcami i słuchać ich głosów. I od tego będą uzależnione nasze decyzje.
13: Ale mieszkańcy nie to będziemy, są ci, którzy mieszkają, czy ci, którzy są właścicielami? Nie, bo to jest kluczowe pytanie.
12: Proszę panie, i jedni, i drudzy, bo jedni i drudzy mają swoje prawa i trzeba po prostu znaleźć rozwiązanie, żeby one były najbardziej sensowne.
13: No jeszcze pytanie, a pokoje na godzinę? Złośliwie by zapytali, co proszę? Z pokojami na godzinę?
12: Panie redaktorze, no to jest właśnie coś, co robi każdy polityk, jeżeli nie ma argumentów i chce kogoś zniszczyć, tak? To po prostu może w ten cel rzucać błoto, a zawsze coś się może przykleić.
13: I co, to pana się przykleiło?
12: No przykleił się tylko wobec tych, którzy nie znają faktów i nie operują dowodami.
13: Ale zakazałby pan, czy nie?
12: Ale czego?
13: No w Krakowie, pokojów na godzinę.
12: Ale panie redaktorze, ale a gdzie nie ma pokoju na godzinę, jak proszę pana, ludzie przyjeżdżają czasem na parę godzin, potrzebują odświeżyć się i po prostu fotela, panie, możesz sobie wynająć.
13: Ale to wynajmuje na noc, a nie na parę godzin.
12: Nie, na noc też i na parę godzin też wynajmują w Krakowie.
13: Ale tak wie to nie pan, jest. Czym się kojarzy pokój na godzinę? Pana, to nie, żeby się odświeżyć, nie, się wynajmuje nie, pokój na
12: proszę
13: godzinę.
12: Proszę pana, i oczywiście tutaj absolutnie nie można dopuścić do tego, żeby to się wiązało z jakąś niemoralnością. Od tego też są służby, które powinny mieć nad tym nadzór i zarówno miejskie, jak i administracyjne.
13: Tak, z drugiej strony to w Polsce to niestety jest wciąż stręczycielstwo jest nielegalne, ale prostytucja jest
12: legalna. Właśnie, dlaczego się tym nie zajmujemy? Dopiero jak kogoś chcemy zniszczyć, to po prostu wyciągamy jakieś sprawy, to w przypadku pana prezydenta i wtedy...
13: A pan broni prezydenta Karola Nawrockiego?
12: Nie, proszę pana, ja tylko mówię, co się dzieje w polityce, że w polityce nie operujemy faktami, tylko fake newsami i fałszywymi często...
13: To jeszcze tylko ostatnie pytanie. A pana zdaniem powinno się zakazać albo ograniczyć prostytucję? Na przykład rozwiązanie skandynawskie, karać klientów?
12: Panie redaktorze, na pewno z tym problemem trzeba coś zrobić, bo to jest niedopuszczalne, żebyśmy po prostu tutaj na naszych oczach i to w miejscach publicznych dopuszczali do tego typu sytuacji.
0: Marian Banasie w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całego wywiadu możecie posłuchać w sieci. Mamy go na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Godzina czwarta, za chwilę na zegarach czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: O czwartej utrudnienia na A2 w Mazowieckiem. Na wysokości Baranowa ciężarówka zderzyła się z autobusem. Nowe centrum serwisowe dla śmigłowców polskiej armii ruszy już we wrześniu. Ogłosił to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W tych faktach także nowa odsłona Peaky Blinders. O szczegółach powie nasza dziennikarka. Uwaga kierowcy na A2 w Mazowieckiem. Jak informujecie nas na gorącą linię, na wysokości Baranowa ciężarówka zderzyła się z autobusem. Lewy pas w kierunku Warszawy jest w tej chwili przejezdny, natomiast dwa pasy w kierunku Poznania są zablokowane. Na miejscu pracują straż pożarna i policja. Dobre informacje są takie, że w tym wypadku nikt nie został ranny. A wam przypominamy, że gorąca linia RMF FM jest do waszej dyspozycji przez całą dobę. To nasz numer.
2: 600 700 800.
1: Jeżeli coś ważnego dzieje się w waszej okolicy, dajcie nam znać. Główny ukraiński negocjator Rustem Umierow dotarł do Berlina, poinformował portal Politico. Ukrainiec w stolicy Niemiec ma spotkać się z wysokimi rangą urzędnikami z grupy E3, czyli Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Wizyta odbywa się po ostatnich rosyjskich atakach na Kijów oraz w czasie napięć między kanclerzem Friedrichem Mercem a Wołodymyrem Zełenskim dotyczących przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej. Szczegóły rozmów nie zostały ujawnione. We wrześniu w Polsce uruchomione zostanie centrum serwisowe do silników wszystkich śmigłowców używanych przez naszą armię, ogłosił szef MON. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty w Kanadzie zapowiedział, że polski przemysł chce także uruchomić krajową produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.
3: Otwierają się drzwi dla możliwości przenoszenia produkcji na przykład rakiet PAK-3 do Patriotów, czy pocisków rakietowych do Marsów, innych rodzajów broni do Europy i Polska jest jednym z najbardziej poważnie rozpatrywanych kierunków.
1: Zakomunikował Kosiniak-Kamysz.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Dwa wnioski o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa złożyli wczoraj miejscy radni. Jak informowaliśmy, jeden przygotowali politycy Prawa i Sprawiedliwości, drugi radny Jacek Strojny, który był kontrkandydatem prezydenta Konrada Fijołka w wyborach w 2014 roku. Zdania mieszkańców stolicy Podkarpacia w sprawie przeprowadzenia referendum są podzielone.
4: Myślę, że nie potrzeba.
5: Myślę, że nie. Prezydent działa prężnie.
6: Powinna być referendum?
7: No być może. Opłaty za postój samochodów kiedyś były do 17 godziny, teraz są do tam 20 chyba. No i miasto jest zadłużone z tego, co wiem.
8: Fiołek jest super prezydentem.
9: Jesteśmy za Krakowem i żeby tak było, ja w Krakowie.
10: Rzeszów potrzebuje zmiany.
9: Trzeba trochę ludzi dopuścić do zarządzania.
1: Wnioski radnych to dopiero początek procedury. W faktach teraz Olsztyn. Poradnik dla dzieci dotyczący zachowania w niebezpiecznych sytuacjach zaprezentowano w tamtejszej szkole podstawowej numer 13. Książeczka przygotowana przez Urząd Wojewódzki już wkrótce trafi do wszystkich uczniów klas 1-3 w regionie.
11: Są wszystkie ważne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dziecka, tego, gdzie dzieci mogą się zgłosić, kiedy czują się zagrożone, jakie tematy powinny podjąć z dorosłymi wcześniej, póki są bezpieczne, żeby wiedzieć, jak się zachować na wypadek jakiejś awarii, na wypadek jakiegoś nietypowego zachowania dorosłych ludzi.
12: Wszystko w przyjaznej formie. Są ilustracje, widziałem.
11: Są ilustracje, ale są również zagadki, są takie specjalne wierszyki, które tłumaczą to wszystko, więc naprawdę w bardzo przystępny sposób i aktywizujący dzieci.
1: Z dyrektorką olsztyńskiej podstawówki Małgorzatą Siergiej rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Trwają prace przy nowej odsłonie słynnych Peaky Blinders. Zdjęcia powstają właśnie w brytyjskim Birmingham. O nowej produkcji opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
13: Już wiemy, że gwiazda Stranger Things Charlie Heaton zagra Charlesa Shelby'ego, najstarszego syna Tomiego. Tym razem głównym bohaterem jest Duke Shelby, również syn Tomiego, i gra go Jamie Bell, któremu największą popularność przyniosły role w filmach Billy Elliot i King Kong. Scenariusz ponownie napisał Steven Knight, a niezatytułowany na razie serial będzie kontynuacją Peaky Blinders i filmu Peaky Blinders Nieśmiertelny. Akcja rozgrywać się będzie w Birmingham w latach 50.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Zagrożenie wirusem Ebola w Polsce wciąż jest bardzo niskie. Tak uspokajają w rozmowie z RMF FM lekarze. Eksperci podkreślają, że problem dotyczy 10 państw afrykańskich, w tym przede wszystkim Konga, Sudanu i Ugandy. Nie można jednak nazwać go jedynie lokalnym zjawiskiem, podkreśla były główny inspektor sanitarny profesor Jarosław Pinkas.
4: Wszystkie problemy są problemami globalnymi. Już w tej chwili nie mamy żadnych problemów regionalnych, bo się przemieszczamy, jesteśmy jedną wielką globalną wioską. Ludzie z Afryki przyjeżdżają do Polski, są duże hubowe lotniska, z których przylatają później do innych miejsc, jest ciągły kontakt. To, co się powinno dziać, powinno być związane przede wszystkim z dokładną analizą instytucji zarządzających zdrowiem publicznym w Europie i na świecie. Mamy 3 takie instytucje. Europejskie Centrum Kontroli Chorób w Sztokholmie, które powinno wydawać jednoznaczne opinie dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, nie tylko krajów członkowskich, jak się mamy zachować, żeby było jedno zintegrowane działanie. Tak? Nie może być jakichś własnych partykularyzmów, bo one nie są oparte o wiedzę, tylko o, być może mogą być naddatkowe, albo się komuś coś wydaje. Prawda? No, medycyna jest oparta na dowodach naukowych i nasze działania powinny być oparte na dowodach naukowych. I jeżeli zbieramy dużą ilość informacji, wyciągamy z tego odpowiednie wnioski. I oczywiście wszystko, co się dzieje w medycynie, wszystko, co się dzieje w zdrowiu publicznym, musi być naddatkowe. I to jest wielki problem, bo ludzie tego nie rozumieją. My musimy pomyśleć o tym, co się może zdarzyć szczególnego i zawsze tak działać, żeby doprowadzić do sytuacji, że ten najsłabszy będzie najlepiej, będzie dobrze, przepraszam za słowo, zaopiekowany, prawda? Więc istnieje coś, co jest naddatkowe. To tak jak było w COVID-zie, prawda? Robiliśmy rzeczy naddatkowe. I teraz się okazuje, oczywiście z perspektywy czasu one były być może zupełnie niepotrzebne, ale wtedy tak trzeba było i być może teraz tak trzeba też robić, jeżeli chodzi o ebolę. Wirusy i bakterie są i musimy sobie z nimi radzić na takiej zasadzie, żebyśmy się racjonalnie zachowywali. Dopóki nie będzie szczepionki, efektywnie działającej szczepionki, to powinniśmy pamiętać o tym, żeby zrobić wszystko to, co jest w zaleceniach. I te zalecenia do głównego inspektoratu sanitarnego powinny dochodzić z innych krajów, chociażby tam, gdzie jest jakieś doświadczenie, tak? No, jakie było to? Myślę, że warto wrócić do COVID-u, tak? Myśmy mieli COVID bardzo późno. Na początku marca 2020 roku mieliśmy pierwsze przypadki COVID-u, ale już wcześniej były one w innych krajach, tak? Więc można było domyślać się, że ktoś sobie poradził, znaczy nie tyle domyślać się, tylko wprowadzać te rzeczy, które były efektywne, bo były takie miejsca, albo nie robić takich rzeczy, które nie są efektywne, dlatego że następowała większa propagacja wirusów. I mamy otwarty świat, otwarty dostęp do nauki i z niej się powinno korzystać. Ale tak jak powiedziałem, wydaje się, że najbardziej istotne jest to, żeby instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne, szczególnie w Europie, wydawały jednoznaczne rekomendacje. Analizowały analiza tego, co się dzieje w Szwecji, powinna być oparta na tym, na wiedzy, dlaczego do tego doszło, prawda? Być może mają sprawniej funkcjonujące instytuty związane chociażby z epidemiologią, czy też z chorobami zakaźnymi. Może mają większe doświadczenie, prawda? I to jest jedyna kwestia. Na pewno bardzo istotne jest to, żeby były niezwykle jednoznaczne, spójne komunikaty, jak się mamy zachować. We wszystkich mediach społecznościowych, żeby po pierwsze nie prowadzić do jakiejś sytuacji, jakiejś paniki, którą bardzo łatwo wygenerować. Teraz każdy, kto rano wstanie, może coś napisać w internecie, może napisać, że spotkał się z ebolą albo sam jest chory, prawda? Wygeneruje się to w przestrzeni publicznej i nagle się okaże, że mamy w Polsce jakąś panikę, prawda? Więc to najważniejsze jest w tej chwili to, żeby komunikaty Ministerstwa Zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, Państwowego Zakładu Higieny jako lidera w pozyskiwaniu wiedzy i własnych analiz powinny znajdować się w przestrzeni publicznej. I oczywiście rozmawiamy w RMF-ie. To państwo także powinniście być absolutnie na bieżąco i analizować to, co trzeba robić. Epidemia to jest socjologia. Epidemia i generalnie działanie przeciwepidemiczne to są działania związane z socjologią, czyli naszymi zachowaniami. Tak? Jeżeli chcemy być bezpiecznym krajem, musimy się zachowywać zgodnie z rekomendacjami. Jeżeli później okaże się, że one są nadmiarowe, to powinniśmy wyłącznie podziękować za to, że ktoś o nas dba. Nie ma żadnego innego interesu oprócz tego, żeby bronić tych, którzy są najsłabsi.
6: Na razie komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego, mimo bardzo trudnej sytuacji w Afryce, są uspokajające. Według pana może być tak dalej?
4: Myślę, że powinno być tak dalej. W momencie, kiedy Główny Inspektor Sanitarny pozyska dane, że istnieje większe zagrożenie, należy tą skalę zagrożenia o niej opowiedzieć i powiedzieć, co trzeba robić, żebyśmy byli bezpieczni.
6: Czy dzisiaj, jeśli ktoś leci do Afryki, niekoniecznie do Ugandy czy do Sudanu, po prostu do Afryki, powinien na coś zwrócić uwagę?
4: Powinien zwrócić uwagę na to, na zalecenia, które są w danym kraju mu przedstawione. I myślę sobie, że linie lotnicze i na lotniskach powinny być informacje, a także pozyskiwać informacje, które pojawią się w przestrzeni publicznej, związane z medycyną podróży, czy dane kraje są bezpieczne, czy nie. I to oczywiście jest także współdziałanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Głównym Inspektorem Sanitarnym, czy też ministrem zdrowia, żeby informować o potencjalnych zagrożeniach.
6: Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że szczepionka przeciwko temu konkretnemu typowi wirusa Ebola, który teraz jest bardzo mocno obecny w środkowej Afryce, będzie za mniej więcej pół roku. To jest realny scenariusz?
4: To jest realny scenariusz. Mamy technologie pozwalające na to, żeby szczepionki były konstruowane i wdrażane bardzo szybko. No tak się działo w COVID-zie, prawda? Po roku mieliśmy szczepionkę. Wydawało się, że to jest zupełnie nierealne, ale poproszę pamiętać o tym, że nad szczepionkami wtedy pracowało 180 placówek na całym świecie, prawda? Więc i była też jeszcze wymiana informacji. Technologia budowy szczepionki w tej chwili jest kompletnie inna niż kiedyś, prawda? To są głównie technologie związane z mRNA, więc takie technologie, które są nawet dość trudne do wytłumaczenia dla przeciętnemu obywatelowi, ale wiemy, że one są skuteczne.
10: Sytuacja nie zmieniła się naprawdę. To nie jest, to ma być przekaz prawdziwy, nie tylko uspokajający. On jest później dopiero uspokajający. Najpierw musi być prawdziwy. Tu się nic nie dzieje. Dzieje się tam. Oczywiście, że jak zawsze trzeba uważać, trzeba obserwować, trzeba patrzeć, trzeba złapać byka za rogi. To ognisko należy likwidować. I to się dzieje, to się robi. To skala jest duża, tym razem jest duża. To jest 10 państw afrykańskich. To jest problem. To nie jest tylko Demokratyczna Republika Kongo, jak zawsze, ale to są też inne państwa. Natomiast to jest dalej coś, co wymaga obserwacji, wymaga uważności. To takie słowa padną jak w przypadku hantawirusa.
6: Wirus Ebola nie przenosi się z człowieka na człowieka?
10: No dokładnie tak. Więc tutaj niebezpieczeństwa są mniejsze, ale...
6: Drogą kropelkową, tak jak wirusem grypy, nie da się zarazić?
10: No, nie da się zarazić, tak. Ale musimy pamiętać o tym, że kontakt z tą chorą osobą jest niebezpieczny i w konsekwencji może prowadzić do pełnoobjawowego zespołu.
6: Przez to, że na przykład mamy kontakt z przedmiotami, których dotykała taka chora osoba?
10: Tak. Może tak być. Więc to są takie kontakty bezpośrednie, prawda, które wynikają z kontaktu z samym wirusem, prawda? Więc otoczenie ma znaczenie tutaj w przypadku tego wirusa.
1: Przekonują prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski i były główny inspektor sanitarny profesor Jarosław Pinkas. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najnowsze informacje o skali zagrożenia wirusem Ebola i sytuacji w Afryce mamy na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF24. Tu cywile mają wstęp.
1: Po co w ogóle Donald Trump zaczął tą wojnę?
2: Ja nie wiem, na ile ten plan Trumpa jest długofalowy, ale możemy powiedzieć, że w takiej perspektywie krótkookresowej takim głównym celem to jest wsparcie Izraela.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia,

0: odkryto ogniska hantawirusa, Jan Dobrogowski rozpoczął kwarantannę w Polsce. Te informacje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym potwierdził reporter RMF FM. Co wiadomo o stanie zdrowia kapitana, powie nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
1: Kapitan czuje się dobrze, został sprowadzony do Polski przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej, przeszedł już badania w Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, z kolei w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego wykonano czwarty, kolejny test na obecność hantawirusa. Wynik tego testu jest ujemny, a to oznacza brak zakażenia. Kapitan nie ma też żadnych objawów choroby i teraz będzie przechodził kwarantannę w Polsce. Ta kwarantanna musi potrwać zgodnie z procedurami do 21 czerwca. Dodatkowo nadzorem sanitarnym objęta jest czwórka obywateli Polski, którzy mogli mieć kontakt z pasażerami wycieczkowca. Cała czwórka też czuje się dobrze. Służby sanitarne uspokajają, że w Polsce nie ma teraz ani jednej osoby zakażonej hantawirusem. Nie ma też gryzoni, które przenoszą typ wirusa, który pojawił się na statku, a w związku z tym zagrożenie epidemiologiczne w naszym kraju jest bliskie zera.
2: Twoje pieniądze w faktach RMF FM.
0: Coraz więcej Polaków płaci wyższe podatki, tak wynika z danych Ministerstwa Finansów. W ubiegłym roku prawie 2,5 miliona osób przekroczyło drugi próg podatkowy i zapłaciło 32% podatek. To o 0,5 miliona więcej niż rok wcześniej. Ile deklaracji PIT spłynęło do fiskusa?
3: Około 25 milionów, z czego prawie 24 miliony to deklaracje elektroniczne.
4: Co nas bardzo cieszy i powtarzamy to jak mantrę, że do Urzędu Skarbowego przyjść tylko wówczas, kiedy naprawdę masz problem.
3: Mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda i widocznie Polacy tej rady posłuchali, może nawet za bardzo. 6 milionów cyfrowych deklaracji zostało złożonych automatycznie, bez żadnej ingerencji podatnika. Wśród nich z pewnością wiele przypadków, w których można było skorzystać z ulg podatkowych, a tego nie zrobiliśmy. Podatki rzeczywiście zajmują nam coraz mniej czasu. 35% deklaracji cyfrowych zostało złożonych w ciągu 5 minut. Rekordziście zajęło to 4 sekundy.
0: Szczegóły rozliczeń za zeszły rok zebrał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Dziś środa i jak co tydzień mamy dla Was cykl Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Temat, którym się zajmiemy, to poród, przygotowanie i powrót do formy. Swoją wiedzą podzielą się specjaliści z Warszawskiego Szpitala Południowego, ginekolog, położna i fizjoterapeutka uroginekologiczna. Będziemy mówić nie tylko o zdrowiu fizycznym. O szczegółach teraz nasza dziennikarka Magdalena Greinert.
5: Podpowiemy, jak przygotować się do ogromnej zmiany w naszym życiu, jaką jest pojawienie się dziecka. Są rzeczy, które należy ustalić, zanim maluch pojawi się na świecie, radzi Katarzyna Kruszewska, położna z Warszawskiego Szpitala Południowego.
6: Chociażby przygotowanie jakichś posiłków, które możemy sobie odmrozić, tak, nie wiem, w sytuacji kryzysowej, czy zorganizowanie przestrzeni wokół siebie, ustalenie zasad, kiedy kto będzie przebierał malucha.
5: Przez cały dzień będziemy Wam radzić, jak przygotować się do porodu i bez komplikacji przejść przez połóg oraz jaka w tym procesie jest rola partnera. Powiemy też, co powinno zaniepokoić i dlaczego płacz dziecka nie zawsze oznacza, że jest głodne. Na Wasze pytania będzie odpowiadać nasz ekspert podczas telefonicznego dyżuru.
0: Polecamy, to wszystko czeka na Was dzisiaj w faktach. A teraz kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Najważniejsze informacje z Polski i świata o poranku przekażą Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Pierwsze poranne fakty punktualnie o 5.30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach mamy 5:30. Czas na fakty RMF FM. Pierwsze poranne wydanie ma dla nas Magdalena Wojtoń. Witamy.
1: Dzień dobry, zapraszam. Pilna informacja z Mazowsza. Zdarzenie ciężarówki z autobusem na A2 w pobliżu Baranowa. Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego zapewnia, że jest i będzie apolityczny. Na to stanowisko prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Dzisiaj Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. O poranku problemy z przejazdem na A2 w okolicach Baranowa na Mazowszu. Ciężarówka najechała tam na autobus stojący na poboczu. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Trasa w stronę Poznania jest nieprzejezdna. To usłyszeliśmy przed chwilą w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na węźle Groździsk Mazowiecki policja kieruje Was na objazdy. Nowy prezes Sądu Najwyższego zapewnił, że będzie kierował tym gremium w sposób apolityczny. Zbigniew Kapiński podczas wspólnej konferencji ze swoją poprzedniczką Małgorzatą Manowską podkreślił, że objęcie funkcji traktuje jako odpowiedzialność i będzie kierował Sądem Najwyższym w taki sposób, by politycy niezależnie od ich nadania nie mieli wpływu na przebieg spraw.
2: Jako sędzia z 30-kilkuletnim stażem nigdy nie byłem związany z żadną opcją polityczną. I tym bardziej teraz, od momentu objęcia funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, będę kierował Sądem Najwyższym w taki sposób, żeby ta polityka tu nie miała wejścia.
1: Nieprzychylni powołaniu Kapińskiego byli m.in. były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Polska i Wielka Brytania podpiszą dzisiaj traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Premier Donald Tusk wskazał, że istotnym elementem porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne.
3: Historia uczy nas ostrożności i sceptycyzmu, jeśli chodzi o skuteczność traktatów, ale muszę powiedzieć, że kiedy pracowaliśmy nad traktatem dotyczącym obronności i bezpieczeństwa z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
1: Szef rządu przypomniał, że podobny traktat Polska podpisała rok temu z Francją. To poranne fakty w RMF FM w środę 27 maja. Wciąż gorąco w Krakowie po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Jest już wyznaczony komisarz Stanisław Kracik. My będziemy się zastanawiać, jakie będą kandydatury w przyspieszonych wyborach. Zapraszamy na nasze rozmowy o poranku w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Po siódmej gościem Piotra Salaka będzie pułkownik Andrzej Derlatka, były szef agencji wywiadu. A godzinę później Tomasz Terlikowski porozmawia z minister klimatu Pauliną Henik-Kloską. W faktach RMF FM wrócimy też do bulwersującego tematu niższych świadczeń dla osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. Będzie też sport, powołania do piłkarskiej kadry i meldunek z paryskich kortów Rolanda Garrosa.
4: Można się przyczepiać może trochę do jedzenia, ale to jak każdemu, to zależy co smakuje.
1: Zapraszam na fakty o 6:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dokładnie przed nami szósta, to jest pora faktów. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski w studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, o poranku.
0: A skoro wszyscy na swoich miejscach, to zaczynajmy.
1: Zablokowana A2 w stronę Poznania i częściowo w kierunku Warszawy.
2: Koło Baranowa na Mazowszu ciężarówka zderzyła się z autokarem.
1: Stany Zjednoczone planują ograniczenie swoich sił w Europie.
2: Kolejne dowody ujawnia Politico. O szczegółach za chwilę korespondent RMF FM w Waszyngtonie.
1: Krakowem rządzi komisarz powołany przez premiera Stanisław Kracik.
2: A na koniec powołania Jana Urbana i wieczorna sensacja na kortach w Paryżu. Zaczynamy od problemów z przejazdem na mazowieckim odcinku autostrady A2 w rejonie Baranowa.
1: Jak wiecie z faktów, ciężarówka uderzyła tam w autokar stojący na pasie awaryjnym.
2: Nikomu nic się nie stało, ale autostrada w tej chwili jest zablokowana. Ostrzegacie w telefonach na gorącą linię RMF FM.
3: Tir wyjechał na pas, tak jakby jadąc w stronę Warszawy, na drugą stronę. I w stronę Warszawy jest zablokowany jeden pas. To jest spory korek, natomiast z Warszawy w stronę Łodzi już nie da się tą autostradą dalej nabiegać.
1: O poranku policja kieruje Was na objazdy na węźle Grodzisk Mazowiecki.
2: Uprzedzamy, na razie nie wiadomo, jak długo potrwają tam utrudnienia.
1: Kolejny sygnał, że Stany Zjednoczone planują ograniczenie swojej militarnej obecności w Europie.
2: O tych planach wycofania części sprzętu wojskowego poinformować miał w piątek na

0: Decyzja ma wpisywać się w politykę Donalda Trumpa, który od lat krytykuje NATO i zapowiada ograniczenie zaangażowania USA w bezpieczeństwo Europy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: 6:02, teraz w faktach. Kraków, którym rządzi komisarz Stanisław Kracik.
2: Swoją funkcję będzie pełnił do czasu wyboru następcy odwołanego w niedzielnym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
1: Jak teraz będzie funkcjonowało miasto, to już pytanie do naszego krakowskiego reportera Macieja Sołtysa.
3: Tak jak do tej pory, w zakresie komunikacji, bezpieczeństwa, edukacji czy obsługi komunalnej zapewnia rządowy komisarz.
4: Ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, przygotowywanie się do budżetu 2027.
3: Mówił Stanisław Kracik. Wczoraj głos zabrał też odwołany Aleksander Miszalski, który podziękował za 2 lata swojej prezydentury. Zapowiedział również zaangażowanie w kampanię przed nadchodzącymi przedterminowymi wyborami. A te w Krakowie mają się odbyć do 90 dni od niedzielnego głosowania.
2: 2 wnioski o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa trafiły wczoraj do tamtejszej Rady Miasta.
1: Odwołania Konrada Fiołka chcą radni opozycji. O tym, co zarzucają prezydentowi z Rzeszowa, reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Duży dług, wolny rozwój i złe rządy, to mówią autorzy wniosków o referendum. Jeden złożył radny Jacek Strojny, który 2 lata temu kandydował na prezydenta, drugi złożyli radni PiS. Prezydent odpowiada, miasto się rozwija, są inwestycje, a mieszkańcy są zadowoleni. Czy oni sami chcą referendum?
6: Myślę, że nie potrzeba.
7: Myślę, że tak. Rzeszów potrzebuje zmiany.
8: Mieszkam na Budziwoju, odkąd ja tam mieszkam już 7 lat, nic się nie zmieniło. Nie ma chodników, nie ma drogi, nie ma ścieżek rowerowych.
5: Referendum potrzebne?
8: Tak.
9: Uważam, że ten prezydent jest dobrym prezydentem.
10: Sporo osób jest niezadowolonych i powinny mu się wypowiedzieć na ten temat.
5: Referendum dojdzie do skutku, jeżeli za wnioskiem zagłosuje 15 radnych. Opozycja doliczyła się na razie 13, ale liczy na rozłam w obozie prezydenta.
1: Trener Jan Urban wysłał powołania na najbliższe towarzyskie mecze naszych piłkarzy z Ukrainą i Nigerią.
2: W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Kto dostanie szansę debiutu?
11: Dzień dobry. Napastnicy Karol Czubak i Mateusz Żukowski, czyli wicekról strzelców Ekstraklasy i czołowy strzelec minionego sezonu w drugiej Bundeslidze. Oraz młodzi obrońcy, 18-letni Kasper Potulski z Mainz, Oskar Wójcik z Krakowi i Norbert Wojtuszek z Jagiellonii. Nie zabrakło powołania dla wicekapitana Piotra Zielińskiego i kapitana Roberta Lewandowskiego.
12: To tylko właśnie powód do radości, bo im dłużej ten zawodnik będzie prezentował barwy naszego kraju, im dłużej będzie częścią tej reprezentacji, to myślę, że tylko i wyłącznie na korzyść kadry.
11: Uważa były trener kadry U21 Maciej Stolarczyk. Pełną listę powołanych mamy na rmf24.pl. Z Ukrainą towarzysko zagramy w najbliższą niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie.
1: Fakty sportowe po 6:30. Wieczorną sensacją w Rolandzie Garrosie porażka 5. rakiety świata Jessica Pegula pożegnała się z Paryżem. I to już w pierwszym meczu. Kimberly Birrell sensacją, bo Pegula prowadziła w tym meczu 6-1, potem w drugim secie 2-1, a i tak przegrała 6-1, 3-6, 3-6.
2: Dzisiaj w Paryżu mecze naszych zawodniczek, Świątek, Frank i Linet, zatem trzymajmy kciuki.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
16: Poranek jest ciepły, bo w całym kraju mamy tak od 11 w Szczecinie do 17 w Rzeszowie. Niestety może lokalnie pokropić. Warszawa, Łódź, Lublin, Katowice, Wrocław, Opole, Kraków, Rzeszów.
17: Ale tak jest ciepło, że przydałoby się, żeby pokropiło.
16: No jasne. W południe deszcze zostaną tylko na południu. Katowice, Kraków, Rzeszów. A o godzinie 16 padać będzie tylko w Krakowie, natomiast wieczorem tylko na Podhalu. To będzie ciepły dzień, w ciągu dnia maksymalnie temperatury pokażą, termometry pokażą.
17: Czyli deszcze idą w dół mapy.
16: 22 kreski.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.

0: 6.30, czas na fakty wiadomo, wam zapraszamy.
1: Nieodpowiedzialna zabawa czy rosyjskie służby? Jakie jest źródło fali fałszywych alarmów z ostatnich dni?
2: O tym będziemy rozmawiać w rozmowie o 7 w Faktach i w Radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka będzie o poranku pułkownik Andrzej Derlatka, były szef agencji wywiadu.
3: Tak jest. Dzień dobry,
1: Piotrze.
3: Dzień dobry.
1: Bez względu na źródło fałszywych sygnałów, to jak polskie służby sobie z tym radzą w takim
3: razie? No właśnie, to jest pytanie. To jest pytanie i o to będę pytał, ale oczywiście skupimy się na aktywności rosyjskich służb w Polsce. Oczywiście na razie nie ma na to dowodów, że te tropy fałszywych alarmów prowadzą na wschód. Przypomnijmy, prokuratura zatrzymała dwie osoby w tej sprawie, jak informuje TVN24 i Superwizjer, ale nie ulega wątpliwości rosnąca aktywność wschodnich służb. Jak na tym tle prezentuje się nasz kontrwywiad? Czy jesteśmy skuteczni? I co jest wyznacznikiem tej skuteczności? Będzie też o zagłuszeniu z Królewca sygnałów GPS na terytorium Polski, no i będzie o aneksie do raportu o likwidacji WSI.
2: Zapraszam zatem o 7, a w Holandii i Belgii wtorek był pierwszym tropikalnym dniem w tym roku. W holenderskim The Bild temperatura wzrosła do 30,4 stopni Celsjusza.
1: W belgijskim Ukel równo 30. W obu krajach pobite zostały rekordy ciepła na 26 dzień maja.
2: Niemiecki Bild pisze o pierwszej takiej fali majowych upałów od początku prowadzenia pomiarów meteorologicznych, a te prowadzone są od 1855 roku.
1: I właśnie ta upalna pogoda jest wyzwaniem dla tenisistów na French Open, bo tam od początku tego dnia 30 i ponad 30 na termometrach.
2: Co prawda, jak odnotowują historycy, 35 stopni zdarzało się wielokrotnie od czasu pierwszej edycji turnieju w 1895 roku, ale tylko sporadycznie i nigdy przez dłuższy okres, a teraz według prognoz tak pozostać ma co najmniej do końca tygodnia.
1: Tenis za chwilę w Faktach Sportowych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Powołanie Jana Urbana na początek Faktów Sportowych.
2: Patryk Sylwański razem z nami o poranku.
6: Dzień dobry.
2: Patryku. Trener naszej futbolowej kadry szuka nowych opcji w ataku.
6: No i z tego powodu powołanie na przykład dostał Mateusz Żukowski, autor 17 goli na poziomie drugiej Bundesligi. Na liście także Karol Czubak, napastnik Motoru Lublin, strzelił w naszej lidze 18 bramek i został też wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy.
7: Ja na to ciężko pracowałem ten sezon. Gdzieś rok temu nikt o tym nie myślał, że taka osoba jak ja może być blisko reprezentacji, a dzięki temu sezonowi pracowałem na to, że największą dumą w życiu piłkarza jest reprezentować swój kraj.
6: Tak mówił Czubak. Na zgrupowanie seniorskiej kadry przyjedzie też na przykład 18-letni obrońca niemieckiego FSV Mainz Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek z Jagiellonii czy Oskar Wójcik z Krakowi. W finale konferencji zachodniej Ligi NBA Oklahoma City Thunder wygrała San Antonio Spurs 127-114. W tej parze prowadzi teraz 3-2. A na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie niespodziewana porażka Jessica Pegula, Amerykanka rozstawiona z piątką, przegrała z Kimberly Burrell, tenisistką z Australii. W męskim turnieju niespodziankę sprawił jej rodak Adam Walton, który wyeliminował Daniła Miedwiediewa. Odpadł także nasz Kamil Majchrzak. Naszego tenisistę pokonał w trzech setach Chilijczyk Alejandro Tabilo.
8: Tak naprawdę w każdym elemencie był lepszy, mimo że gdzieś tam próbowałem się jakkolwiek załapać na grę, to szło mi to bardzo pod górkę. No szkoda, bo na pewno poszło to za szybko i za gładko.
6: Komentował Majchrzak na antenie Eurosportu. Dużą niespodzianką awans do drugiej rundy 17-letniego Francuza Moise Kouame. Pokonał starszego o 21 lat Marina Cilicza. Tak młody tenisista dotarł ostatnio do drugiej rundy turnieju paryskiego w 1991 roku. Wtedy dokonał tego Rumun Dinu Pescariu, a później dużej kariery nie zrobił. Duńczyk Jonas Winnego zbliża się do triumfu w Giro d'Italia. Wygrał 16 etap i w klasyfikacji generalnej ma już ponad 4 minuty przewagi nad najgroźniejszym rywalem.
4: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki.

0: zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: Radio RMF 24, środa, 27 maja. Za chwilę o tajnych służbach. Były szef wywiadu na naszej antenie, pułkownik Andrzej Derlatka. Po ósmej Paulina Henik-Kloska. Czas na poranek informacyjny. Piotr Salak, witam
1: raz,
0: i trzy, zapraszam.
1: Raz,
0: zaczynamy
1: trzy,
0: oczywiście od faktów.
1: Słyszy,
0: Magdalena
1: raz,
0: Wojtoń
1: trzy,
0: i Tomasz Staniszewski.
1: Słyszy,
0: jest siódma.
2: Pod lupą faktów emeryci, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę i otrzymują niższe świadczenie niż powinni.
3: Po tych bataliach z ZUS-em polsko-brytyjski traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności podpiszą go dziś Donald Tusk i Keir Starmer.
2: Gościem rozmowy faktów i radia RMF 24 jest dzisiaj pułkownik Andrzej Derlatka,
3: czyli były szef agencji wywiadu. Już teraz zapraszamy. Pod lupą faktów RMF FM, jak mówiliśmy, bulwersująca sprawa osób, które zostały wprowadzone w błąd. Przeszły na wcześniejszą emeryturę i otrzymują niższe świadczenie niż powinny. Jak informowaliśmy już kilka miesięcy temu, dotyczy to tysięcy osób.
2: Wciąż nie zmieniono przepisu, który zakłada zmniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę wcześniej pobranych świadczeń, choć rację emerytom przyznał Trybunał Konstytucyjny.
3: Batalię z ZUS-em o ponowne przeliczenie emerytury od kilkunastu miesięcy prowadzi m.in. pan Ryszard ze Starego Sącza w Małopolsce.
2: Ma już w ręku korzystny dla niego wyrok sądu pierwszej instancji, ale to nie oznacza, że dostanie wyższą emeryturę.
4: ZUS ma ponownie przeliczyć emeryturę, za 3 lata różnicę wypłacić. No jak na dzień dzisiejszy na tym się skończyło, jest cisza. Nie wiadomo, czy ZUS się odwoła od decyzji sądu. Jeżeli się odwoła, to sprawa pójdzie do sądu apelacyjnego, z tym, że tam czas oczekiwania jest 3 lata, czasami nawet 4 lata. Wygląda na to, że ZUS czeka na przeczekanie, więc nic nie traci, bo wypłaca te same pieniądze. Część emerytów nie doczeka.

0: Polacy pozostają jedną z największych mniejszości w Zjednoczonym Królestwie. Nowy traktat ma stanowić rozwinięcie wcześniejszych obustronnych umów, skupiając się nie tylko na obronności, ale także na odporności gospodarczej, bezpieczeństwie energetycznym oraz walce z nielegalną imigracją i przestępczością. Oczekuje się także, że podpisane dziś porozumienie potwierdzi zobowiązanie obu państw do wzajemnej obrony.
1: O 12:00 powitanie Donalda Tuska przez premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w bazie lotniczej Northolt. Godzinę później podpisanie traktatu w miejscu symbolicznym, bunkrze bitwy o Wielką Brytanię w zachodnim Londynie, a potem szefowie rządów razem złożyć mają wieńce pod pomnikiem zadedykowanym pilotom i personelowi naziemnemu. Bitwa o Anglię.
2: Najpóźniej w przyszłym tygodniu poznamy nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, dowiedział się dziennikarz RMF FM Kasper Wróblewski.
1: Do tej pory, przypomnijmy, start w przyspieszonych wyborach zapowiedzieli już Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem, radna Krakowa, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji i były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
2: Kacper z nami w faktach.
3: Dzień dobry.
2: A co z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości?
3: O, jak się dowiedziałem, w PiS-ie rozważane są dwa scenariusze. Partia postawi na radnego Michała Drewnickiego lub zdecyduje się wspierać tak zwanego kandydata obywatelskiego. Od czego będzie zależał wybór konkretnego scenariusza?
4: Bardziej czekamy na to, kogo premier Donald Tusk wskaże jako namiestnika Donalda Tuska w Krakowie.
3: Usłyszałem od posła Łukasza Kmity z PiS-u, byłego kandydata na prezydenta Krakowa. Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda uważa, że PiS nie postawi na nikogo związanego z partią.
5: Nikt szczególnie nie garnie się do tego, żeby w Krakowie kandydować z uwagi na to, że Kraków jednak nie głosuje na prawicę.
3: Jak informowaliśmy w faktach, niewykluczone, że Koalicja Obywatelska wystawi wspólnego kandydata z PSL-em. Lewica i Polska 2050 rozważa samodzielny start wyścigu o fotel krakowskiego prezydenta.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: To rozmowa o 7:00, także w internetowym radiu RMF 24. Piotr Selak i jego gość. Zapraszamy.
7: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7:00 jest pułkownik Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu. Dzień dobry, panie pułkowniku.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Cieszę się, że pana słyszę i widzę. Panie pułkowniku, prokuratura mówi o dwóch wnioskach o areszt w sprawie fałszywych alarmów. Tak informuje TVN24 i prokuratura mówi wyraźnie. Na razie nic nie wskazuje na rosyjski ślad. Pan jest zaskoczony takim postawieniem sprawy?
8: No nie, ja od początku mówiłem, że najbardziej prawdopodobnym wariantem jest jakieś działanie z wnętrza, z Polski, wynikające z jakichś pobudek ekstremistycznych, albo też z chęci robienia tak zwanej zadymy.
7: Wiele
8: osób chciałoby takiej zadymy.
7: A pańskim zdaniem polskie służby zadziałały dobrze w tej sprawie? Tak szybko i tak ostro i tak szeroko?
8: No okaże się, ponieważ to, że są wnioski o aresztowanie, że są aresztowania, to jeszcze nie oznacza, że te osoby są faktycznymi sprawcami tych przestępstw. To nie jest tak od razu, to nie jest hop-siup dopiero. Teraz będą przesłuchania, będzie szukanie kolejnych dowodów i tak dalej. To poczekajmy, spokojnie, będziemy wiedzieli. No, poprzednie przy fale ataków podobnego charakteru w tym czasie opozycyjną Platformę Obywatelską okazały się praktycznie rzecz biorąc niewychwycone, więc zobaczymy. No, w każdym razie to jest stan pewnego napięcia, bo to wyjaśni się, o co tu w tym wszystkim chodzi?
7: Pułkownik Andrzej Derlatka, razem z nami były szef Agencji Wywiadu. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w radiu RMF 24. Panie pułkowniku, to jest tak, że to jest akcja skoordynowana pańskim zdaniem?
8: Wydaje mi się, że jest skoordynowana, ponieważ tutaj nie ma przypadków. W świecie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko. I jeśli są różne ataki w różnych miejscach przeciwko różnym osobom, oznacza, że jest jakieś porozumienie między osobami, które tych ataków dokonują. Pierwszy wniosek jest taki, który jest wnioskiem dosyć groźnym, że to jest cała grupa osób, że to nie są jakieś pojedyncze osoby, że to po prostu jest skoordynowana grupa, która chce coś tu osiągnąć.
7: No dobrze, a przyjmijmy w takim razie pański sposób myślenia, że to jest skoordynowana grupa, to o czym by to świadczyło?
8: Świadczyłoby o tym, że pojawiają się w Polsce nurty ekstremistyczne. Jeśli to jest działanie z pobudek politycznych, a nie jakiś głupawy, młodzieżowy wybryk, czy jakichś innych ludzi, którzy chcą się popisać że potrafią takie rzeczy robić i są sprawni w posługiwaniu się łącznością komputerową. No to jest po prostu pytanie zasadnicze, bo jeśli

0: to są jakieś ugrupowania ekstremistyczne, no to jest dość groźne. To dlaczego? Jest to poważny problem. Jeśli to są jakieś wygłupy, no to nie jest aż tak poważne, aczkolwiek jest to problem, jak w takim przypadku się chronić przed takimi wygłupami, bo to nie może być łatwe.
1: A dlaczego pańskim zdaniem te ataki, czy te fałszywe alarmy, fałszywe sygnały dotyczą przede wszystkim polityków opozycji, prawej strony sceny politycznej?
0: No bo tutaj jest podejrzenie motywacji politycznej. No niestety, no jeśli jest wybrana grupa celów, którzy są sytuowani po jednej stronie sceny politycznej i te osoby są znaczące, no to jasna jest sprawa, że to jest motyw polityczny.
1: Panie pułkowniku, czy my dostrzegając, bo takie były pierwsze sygnały i tak też większość komentatorów na to patrzyła, że to przede wszystkim są rosyjskie służby, czy my nie ulegamy jakiejś szpiegomanii?
0: No w jakimś sensie na pewno, ale to jest całkowicie uzasadnione. To nie jest normalna sprawa, że przyjeżdżają do Polski jacyś faceci i wysadzają nam tory kolejowe. Albo też inni podpalają nam magazyny, czy też sklepy. No po prostu to jednocześnie alarmuje wszystkich naszych obywateli. Pokazuje, że jesteśmy w stanie wojny, no na razie hybrydowej, ale mam nadzieję, że to się dalej nie posunie. No jest po prostu stan, jak to jakiś polityk określił, stan przedwojenny. I nie dziwmy się temu, że ludzie są dość rozdrażnieni. Ja widzę, że społeczeństwo raczej reaguje dość spokojnie i ma jednoznaczne poglądy na temat naszych wschodnich sąsiadów. Tutaj się po prostu to tylko pogłębia.
1: Pan mówi, że trwa wojna hybrydowa, tak też mówi wielu przedstawicieli służb, czy byłych oficerów służb, czy obecnie pracujących w służbach. A pańskim zdaniem ta wojna się, te działania rosyjskie, one się nasilają od 2022 roku?
0: No oczywiście, że tak. No bo przedtem byliśmy obiektem, jednym z głównych, ale może nawet najważniejszym obiektem zainteresowania służb rosyjskich. Rosja uważa nas za głównego wroga. Nie tylko w Słowiańszczyźnie, ale generalnie głównego wroga. Więc to jest kwestia nie tego, jaką mieliśmy siłę militarną, jaką mieliśmy gospodarkę, bo było słabiej, było gorzej. Ale wtedy też było to działanie ze strony służb rosyjskich. Tu chodzi przede wszystkim o tak zwaną miękką siłę. Polska oddziaływuje na wschodzie w sposób niezwykle silny. Ale co Polska pokazała, to jaki ten awans został dokonany. To, że nadal kultura polska jest tam niezwykle wpływowa.
1: Oczywiście, panie pułkowniku, ale
0: Rosjan jesteśmy ważnym wrogiem.
1: Oczywiście, ale mi bardziej chodzi o te sygnały dotyczące aktywności rosyjskich służb. Czy tych sygnałów jest więcej dlatego, że nasze służby kontrwywiadowcze po prostu zmieniły taktykę i wyłapują teraz wszystkich dywersantów, wszystkich ludzi związanych czy powiązanych z rosyjskimi służbami, już nie tylko ich obserwują, czy też dlatego, że po prostu Rosjanie są bardziej aktywni?
0: Raczej to drugie. Rosjanie są bardziej aktywni. My nie wychwytujemy wszystkiego. W kryminologii jest pojęcie tak zwanej ciemnej albo czarnej liczby. Ilość przestępstw wykrywanych przez organy ścigania to jest 10-20% ogółu przestępstw. Tych liczb, tych działań rosyjskich na terenie naszego kraju jest bardzo dużo, różnego rodzaju. No zwłaszcza najbardziej, powiedzmy, widowiskowe, to są działania sabotażystów, wysadzanie pociągów, czy próby wysadzania pociągów, czy też podkładanie ładunków wybuchowych w paczkach, które są przewożone po całym świecie i tak dalej. To jest widowiskowe, natomiast podskórnie toczy się wojna służb. To jest tak, że oni lokują tam w Polsce swoich agentów. I właśnie jednocześnie prowadzą działania w social media, czyli w mediach społecznościowych. Dalej oni prowadzą cały czas największą możliwą w historii agresję przeciwko Polsce w działaniach hakerskich.
1: I panie pułkowniku, o tej aktywności...
0: To jest coś nieprawdopodobnego.
1: O tej wojnie służb chciałem z panem porozmawiać, bo Rosjanie organizują akcje sabotażowe, żeby odciągnąć uwagę polskich służb kontrwywiadowczych od prawdziwych zagrożeń. Tak sugeruje w rozmowie z Rzeczpospolitą podpułkownik Marek Świerczyk z ABW. Czy te akcje sabotażowe mogą odciągać nasze służby kontrwywiadowcze od rzeczywistego zagrożenia? Pan by tak na to też spojrzał?
0: Absolutnie nie. Absolutnie. To nie ma nic wspólnego. Inni ludzie zajmują się sprawami sabotażu i dywersji, inni ludzie zajmują się walką z działalnością szpiegowską w Polsce. To nie jest tak, że wszyscy nagle rzucają się na jeden temat. Nie. Całe służby są do tego, żeby działać przeciwko wszystkim tego typu zagrożeniom. Na razie są to zagrożenia niemilitarne, ale wojsko się przygotowuje do militarnych. Teraz na pierwszej linii frontu jest wywiad i kontrwywiad.
1: A jeżeli tak
0: muszą
1: jest,
0: być odpowiednio doposażone, bardziej niż w tej chwili.
1: A jeżeli tak jest, panie pułkowniku, że wywiad i kontrwywiad jest na pierwszej linii, to po wyrzuceniu tak wielu rosyjskich dyplomatów, rosyjskich, białoruskich z Polski, pańskim zdaniem taka aktywność czysto agenturalna w Polsce jest prowadzona na szeroką skalę?
0: Oczywiście, że tak. Wspomniałem na początku, że Polska jest traktowana przez Rosjan od wielu lat, w zasadzie od momentu rozpadu Układu Warszawskiego i RWPG jako główny wróg. Już wtedy budowali przyczółki. Później, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, do NATO, to poszła cała fala działań wywiadowczych przeciwko naszemu krajowi, rozpoznawczych i tak dalej. To są rzeczy, które się dzieją, o czym się publicznie specjalnie nie mówi, no bo żeby nie stwarzać atmosfery szpiegomanii na przykład, czy tego typu zachowań, które ludzie paraliżują i tak dalej. Na szczęście społeczeństwo polskie w tym zakresie zachowuje się bardzo dobrze.
1: To wygląda na to w takim razie, że te rosyjskie działania są kontrskuteczne.
0: Nie sądzę. To jest tak, że na przykład wybierane są koordynaty do ataków. Wysyłani są szpiedzy po to, żeby określać obiekty, które będą zbombardowane, na które spadną rakiety. Do tego trzeba ustalić pozycję na ziemi w sposób precyzyjny, żeby ten obiekt zniszczyć później, kiedy dojdzie do wojny. Druga sprawa, są plasowani agenci w różnych instytucjach. Teraz trwa sprawa tego urzędnika z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, który zajmował się aktami archiwalnymi w dużym stopniu. To pokazuje, że oni chcą plasować w Polsce agenturę nielegalną, czy tak zwaną. Oczywiście.
1: Ale pana to zaskakuje, panie pułkowniku, przecież to jest
0: nielegalne. Ale tak?
1: Ale panie pułkowniku, ja się dziwię, że pana to zaskakuje, przecież to jest, można by powiedzieć, odwieczna metoda działania rosyjskich służb.
0: No ja, mnie to nie zaskakuje. Ja pokazuję po prostu, że interesuje ich wszystko w Polsce. I główny nurt działania wywiadu rosyjskiego od czasu, kiedy wydalaliśmy szpiegów rosyjskich plasowanych w placówkach, jest to tak zwany wywiad pozaplacówkowy. Wywiad z pozycji ludzi, których byśmy nie podejrzewali. Druga sprawa to jest agentura wpływu. Ja obserwuję, no bo jestem po prostu w jakimś sensie specjalistą. Ale jest bardzo dużo przypadków działania agentury wpływów, rosyjskich wpływów w Polsce.
1: To gdzie by pan wskazał takie przypadki?
0: Mamy trzy partie prorosyjskie, które są legalnie zarejestrowane.
1: Ale gdzie by pan wskazał takie przypadki działania agentury wpływu, panie pułkowniku?
0: No, oczywiście, że tak. Ja, to są znane przypadki. To są na przykład decyzje podejmowane na szkodę Polski, a w interesie na przykład rosyjskim. No.
1: To jakie decyzje, panie
0: pułkowniku? Tego dwóch przypadków. Były cały czas różne komisje badające tego typu przypadki, ale ze względu na sytuację polityczną w Polsce nikt nie chce używać nazwisk. Dopóki nie złapiemy za rękę, nie będziemy mieli jednoznacznych dowodów, nie możemy powiedzieć, że takiej agentury nie ma, czy też jest ktoś konkretny. To jest trudne, ponieważ to musi być przełożone na sprawy procesowe. To jest ewidentne. No powiedzmy, można różnie patrzeć na decyzję o tym, że Polska zrezygnowała z programu Karkonosze, czyli nabycia samolotów tankowania w powietrzu. No dla przeciętnego człowieka, no mówię, no dobrze, było drogie, więc zrezygnowali. Nie z tych rzeczy. Taki system powoduje, że w sposób w pewnym sensie wirtualny nagle będziemy mieli, jeżeli będziemy mieli te tankowce, dwa lub trzy razy więcej samolotów. Dlatego, że te samoloty dłużej będą w powietrzu, nie będą lądowały na ziemi. Mamy w tej chwili poniżej setki samolotów, a tak nagle, gdyby te samoloty się pojawiły, jakbyśmy mieli nagle 300 samolotów.
1: Panie pułkowniku, ale
0: i ktoś to zlikwidował. Dlaczego?
1: Panie pułkowniku, ale jaka jest prawda o tych rosyjskich służbach? Bo być może my trochę żyjemy w takim micie amerykańskich filmów sensacyjnych, kiedy patrzymy na te rosyjskie służby, które są bezwzględnie skuteczne, które są diabolicznie przebiegłe, które planują trzy kroki do przodu. A jak patrzę na to, jak się zachowuje chociażby armia rosyjska w Ukrainie, okazuje się, że Ukraina sobie znakomicie radzi z armią rosyjską. Miała być taka silna, miała być taka potężna, a tu się okazuje, że to jest trochę kolos na glinianych nogach. Może podobnie jest ze służbami służbami rosyjskimi. Co pan myśli na ten temat?
0: No, służby rosyjskie oczywiście są do zwalczenia. To nie jest tak, że są wszechpotężne. Są liczne. Rzeczywiście wybierają do służb ludzi, którzy są lepiej przygotowani. Tak czy inaczej, ich efekty działania są niekiedy po prostu żałosne. Stosują metody przaśne, takie, które wyglądają na mało skuteczne i, i wręcz powiedziałbym żałosne. No, powiedzmy sobie o tym, jak działają rosyjskie służby. Próba zabójstwa Skripala w Wielkiej Brytanii. Okazała się, że nie wychwycono. Media wychwyciły, kto to robił. Ci ludzie zostali zidentyfikowani. A istotą działania służb jest tajność, po to, żeby nawet pokazać, że nie wiadomo z jakiego kraju przyszli. Były oczywiście skuteczne działania rosyjskie, które nie były ustalone w tym sensie, że nie wiemy, kto był sprawcą. Nie znamy od modus operandi, na przykład użycie polonu do otrucia. To są przypadki, które Wielka Brytania napiętnowała i uznała, że to jest po raz pierwszy użycie broni chemicznej na terenie państw NATO. To jest niezwykle ważne i mocne sformułowanie, jeśli chodzi o Brytyjczyków. Tak czy inaczej, te służby popełniają liczne błędy. Sprawa Berlina, zamachu na Czeczeńca w Berlinie. Zabili go, co prawda, ale wiadomo, kto to zrobił. To nie jest tak, że oni są skuteczni w tym sensie. Te zbrodnie, które popełniali na terenie Rosji, jak zabicie Nawalnego, pokazują, że można pewne rzeczy ustalać. Inna sprawa, że powrót Nawalnego do Rosji był po prostu czymś niepojętym.
1: A z pańskiej perspektywy Białorusini czy Rosjanie są groźniejsi?
0: Oczywiście, że Rosjanie, bo Białorusini są po prostu satelitami Rosjan. Podlegają, jeśli chodzi o działania wojskowe, już to oficjalnie jest tak, że podlegają całkowicie Rosji. Ja Białorusi nie traktuję jako suwerennego państwa.
1: Także jeśli chodzi o służby.
0: Są próby Łukaszenki takie czy inne, ale to jest państwo zintegrowane już w dużym stopniu z Rosją. I podlega ostateczny głos w różnych dziedzinach zawsze podejmują Rosjanie. Albo Rosjanie już działający na Białorusi w strukturach administracyjnych i rządowych, albo też Moskwa decyduje.
1: Czy to, co się dzieje w krajach bałtyckich w tej chwili, czyli te liczne ataki dronów, te sygnały o tym, że z obwodu królewieckiego może być zagłuszany system GPS i w krajach bałtyckich, i także w Polsce. O czym to świadczy pańskim zdaniem?
0: To o złych zamiarach Rosji. Po prostu oni testują rozwiązania, które przydadzą mi się wtedy, kiedy będą realizowane już ostre działania wojenne. Lecące rakiety, czy drony, czy bomby szybujące można zakłócać właśnie poprzez tego typu działania.
1: Ale to jest pańskim zdaniem bezpośrednie
0: przygotowanie.
1: To jest pańskim zdaniem bezpośrednie przygotowanie do większej operacji militarnej?
0: Jak najbardziej. Rosja się cały czas przygotowuje do wojny. Tu nie ma żadnej pomyłki w ocenie. To samo jeśli chodzi o NATO w tej chwili, już od paru lat można powiedzieć, też się przygotowuje. Natomiast sprawa tych zagłuszeń z terenu Okręgu Królewieckiego jest niezwykle poważna, ponieważ oni po prostu paraliżują albo powodują różne zagrożenia dla komunikacji lotniczej, dla transportu morskiego. Jest to po prostu bezczelne rosyjskie działanie. Na to musi znaleźć się odpowiedź, nie tylko dyplomatyczna. Musi być działanie ze strony NATO.
1: A pańskim zdaniem, czy my nie reagujemy w sposób zbyt pasywny, tylko broniąc się przed atakami rosyjskimi, czy nie powinniśmy w sposób bardziej ofensywny zaatakować, czy pracować, jeśli chodzi o kierunek rosyjski?
0: Takie głosy są w NATO. Wiele osób w NATO, wiele osób z szczebla kierowniczego mówi, że dość już tego, że powinniśmy pokazać lwi pazur, powinniśmy pokazać Rosjanom, że my też jesteśmy w stanie im odpowiedzieć w sposób adekwatny. Zasadą wojny, podstawową zasadą wojny jest symetria. Jeżeli uderzają w nas, to nasza odpowiedź powinna być symetryczna i powinniśmy to zrobić. A mamy w tej chwili wojnę hybrydową, co prawda? Oczywiście politycy się obawiają, że jak zaczniemy odpowiadać, to będzie eskalacja, że wtedy może dojść do incydentów militarnych, zbrojnych i tak dalej. Takie ryzyko oczywiście istnieje, ale musimy pokazać siłę, bo Rosjanie rozumieją jedynie język siły. niczego innego nie rozumieją. Dla nich to jest ślepota. Mają cel przed sobą i idą od punktu A do punktu B, czasem tracąc ponad milion żołnierzy. Ale to jest coś, co jest w stanie ich powstrzymać.
1: A co moglibyśmy
0: zrobić? Adekwatność odpowiedzi.
1: Co moglibyśmy zrobić? Co by pan nazwał taką adekwatną odpowiedzią? Jak mogłaby wyglądać taka operacja? Hipotetyczna, zupełnie hipotetyczna operacja tajnych służb NATO.
0: No różne. Mówiono o tym, że jesteśmy w stanie, jako Polska wystarczy, że jesteśmy w stanie sparaliżować metro w Moskwie czy w Petersburgu. To jest, oczywiście publicznie o tym powiedziano, żeby Rosjan ostrzec. Możemy również inne rzeczy robić na takiej zasadzie, jak paraliżowano działanie różnych zakładów przemysłowych w Iranie przez podrzucenie jakiegoś oprogramowania szkodliwego, które jest w stanie zakłócić działanie systemów. Tych możliwości jest bardzo dużo. Ludzie zajmujący się profesjonalnie tą działalnością mają cały arsenał środków, gwarantuję państwu, i mogą to zrobić. Natomiast to są służby. Służby nie prowadzą własnej polityki. Na tym, co się stanie, to zależy od polityków. Politycy muszą podjąć decyzję, że robimy to, że idziemy w tym kierunku, że działamy w taki sposób. Na razie takiego zielonego światła służby nie dostały, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach europejskich. To samo Amerykanie powstrzymują się przed tego typu działaniami.
1: Panie pułkowniku, już na koniec chciałem pana zapytać a propos polityki. Czy to uważa pan, że to będzie polityczna burza, kiedy będzie ujawniony aneks do raportu o likwidacji WSI?
0: Myślę, że nie. No to już upłynęło tak dużo lat. Mam nadzieję, że nie będzie ujawniona agentura, bo po ujawnieniu raportu o działaniach WSI zginęli ludzie. Po prostu zostali zamordowani. To byli ludzie, którzy służyli Polsce, niezależnie od tego, czy to jest Polska komunistyczna, czy nie komunistyczna, bo to było jedno państwo polskie. Nadal żyjemy w tym samym państwie i mamy nadal podobne interesy jak wtedy. Więc ja bardzo negatywnie oceniam w ogóle zrobienie tego raportu. Ujawnienie tego załącznika uważam, że nie służy niczemu dobremu. Chyba że chodzi o to zamęt, chodzi o jakiś bałagan, anarchię. Cały czas widzę takie próby, żeby to zrobić ze strony niektórych ludzi. Niektórych podejrzewam o to, że są agenci rosyjscy, agenci wpływu. No, ja sobie nie wyobrażam, że Polak myślał źle o Polsce, o Polakach, szkodził Polsce. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć.
1: Bardzo panu...
0: To jest coś przerażającego, że takie rzeczy w ogóle miały miejsce. No stało się, no trudno.
1: Bardzo panu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Pułkownik Andrzej Derlatka, były szef agencji wywiadu, był gościem rozmowy o 7 w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy, panie pułkowniku.
0: Bardzo dziękuję.
1: Kłaniamy się. RMF24.

0: artyści Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski zapraszają.
1: Najbardziej prawdopodobnym tropem jest działanie z Polski. Tak gość Piotra Salaka w RMF FM, pułkownik Andrzej Derlatka, były szef agencji wywiadu, komentuje skierowanie przez prokuraturę do sądu dwóch wniosków o areszt w sprawie ostatnich fałszywych alarmów.
2: O sprawie poinformowała TVN24. Zdaniem byłego szefa agencji wywiadu mogło chodzić o chęć zrobienia zadymy.
3: To, że są wnioski o aresztowanie, że są aresztowania, to jeszcze nie oznacza, że te osoby są faktycznymi sprawcami tych przestępstw. To nie jest tak od razu, to nie jest hop-siup. Dopiero teraz będą przesłuchania, będzie szukanie kolejnych dowodów i tak dalej. To poczekajmy, spokojnie.
2: Cała rozmowa z pułkownikiem Andrzejem Derlatką jest na rmf24.pl. Butelkomaty i segregacja odpadów wciąż budzą emocje. No i właśnie o niej i o to, czy system powinien być poszerzany, zanim zacznie skutecznie działać, zapytamy dzisiaj w porannej rozmowie w RMF FM.
1: Naszym gościem będzie minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, z którą porozmawia Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku, witamy
4: Dzień
1: w
4: dobry.
1: Faktach. O co chcesz zapytać ministra?
4: No politycznie oczywiście o wyniki referendum w Krakowie. Co z niego wynika, czy nie jest to czerwona kartka i czy zlekceważenie tego tematu nie jest prostą drogą do porażki w wyborach parlamentarnych obecnej koalicji. Ale jak mówiliście, nie zabraknie także pytanie o butelkomaty, o butelki po alkoholu i kartony, a także o opodatkowanie masowych zbieraczy butelek. Nie zabraknie także pytań o polityczną przyszłość klubu Centrum.
1: Zapraszam zatem na rozmowę. Początek 7:45, a już teraz...
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: O zmianach w Polskim Nadzorze Finansowym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się. Po pracy w Komisji Nadzoru Finansowego zmieniamy branżę lub udajemy się na dłuższy wypoczynek. Taki projekt przepisów przyjął rząd. Ogranicza zatrudnianie szefa KNF-u oraz jego zastępców w podmiotach, których działalność była przez komisję nadzorowana. Okres takiej karencji to rok po zakończeniu pełnienia funkcji. Przepisy mają objąć nie tylko członków KNF-u, ale też pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W ich przypadku zakaz zatrudniania będzie wynosić 6 miesięcy. Takie restrykcje mają wejść w życie w Polsce. To jeszcze powiedzmy o represjach, które pojawią się na wschodzie. Represjach finansowych. Rosyjska Duma Państwowa uchwaliła ustawę przewidującą konfiskatę majątków Rosjan, którzy opuścili kraj i działają na szkodę jego interesów. Przepisy mają wejść w życie od 1 września. Krzysztof Zasada o tym, za co grozi konfiskata.
7: Po pierwsze, chodzi o dyskredytację rosyjskich sił zbrojnych, po drugie, o wzywanie do wprowadzania sankcji, po trzecie, propagowanie symboli nazistowskich, a także o dystrybucję materiałów uznanych w Rosji za ekstremistyczne.
6: A w jaki sposób władze mają egzekwować tę karę?
7: Na drodze sądowej. Natomiast jeśli osoba podejrzana jest za granicą i nie ma możliwości powiadomienia jej, wyznacza się obrońcę z urzędu. W jego obecności prowadzi się postępowanie.
6: Zerknijmy jeszcze na kursy walut. Z ekonomicznej ciekawości sprawdźmy, jak stoi rubel. No, najwyżej od wielu miesięcy, ale i tak szoruje po dnie. Kosztuje 5 groszy. Solidniejsze waluty lekko tracą wobec złotego. Euro kosztuje 4,23 grosze. Dolar 3,63. Frank szwajcarski 4,63. Funt brytyjski 4,89.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, to jest poranny program w Radiu RMF 24 w środę 27 maja. Już wiemy, Stanisław Kracik oficjalnie rozpoczął wczoraj pracę jako komisarz zarządzający Krakowem. Decyzję o jego powołaniu podjął premier. Funkcję będzie pełnił do czasu wyboru nowego prezydenta miasta, co pewnie nastąpi dopiero w drugiej połowie września. Maciej Sołtys, nasz krakowski reporter, jest razem z nami. Dzień dobry, Maciej.
1: Dzień dobry, jestem.
0: To jak będzie teraz funkcjonował Kraków? Będą jakieś zawirowania?
1: Nic się nie zmieni, tak jak do tej pory. Tak zapewniał podczas wczorajszej, pierwszej swojej konferencji prasowej komisarz Kracik. Podkreślał, że zamierza sumiennie wykonywać swoje obowiązki. No i trochę porównał się do rzemieślnika.
2: Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami, ale dzięki temu, że jest nieodwołana Rada Miasta, ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, jak również przygotowywanie się do budżetu 2027.
1: Jednocześnie wczoraj Stanisław Kracik zupełnie wykluczył chęć startu w tych nadchodzących przedterminowych wyborach nowego prezydenta miasta. Wczoraj głos zabrał też Aleksander Miszalski, który podziękował za 2 lata swojej prezydentury. Odwołany w niedzielnym referendum prezydent stolicy Małopolski powiedział, że prawie 30% mieszkańców była niezadowolona z kierunku, w jakim zmierza Kraków. Wnioski są takie, że nie byliśmy im w stanie wytłumaczyć naszych racji. Tak mówił wczoraj Miszalski.
3: Zawiodła komunikacja, począwszy od wprowadzenia strefy czystego transportu, przez wytłumaczenie krakowianom, skąd się wziął dług miasta i jak funkcjonują jego finanse, przez wytłumaczenie, że ludzie, o których byłem oskarżany, jakoby byli moimi kolesiami, w większości w ogóle nie pracują w magistracie i nie miałem żadnego wpływu na to, gdzie pracują. Wielu rzeczy nie potrafiliśmy mieszkańcom wytłumaczyć skutecznie.
1: No i to, co wymieniał były już prezydent Aleksander Miszalski, to były te zarzuty, które stawiali mu inicjatorzy referendum. Wczoraj Miszalski zapowiedział też, że zaangażuje się w kampanię w tych nadchodzących przedterminowych wyborach.
0: No ja nie wiem, czy to jest obietnica, czy groźba, powiem ci, dla potencjalnego kandydata w takim razie.
1: Mam wrażenie, że może to być delikatne obciążenie.
0: Otóż to, bo pierwsze nazwiska już się pojawiły, prawda?
1: Zgadza się, tak.
0: I powiedz, kto chciałby się wprowadzić do magistratu?
1: No, jeszcze przed referendum gotowość do startu zgłosił na X-ie były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. On zresztą to wczoraj u nas potwierdził. Swoją kandydatkę zgłosiła też partia Razem. W przyspieszonych wyborach wystartuje współprzewodnicząca tej formacji, Aleksandra Owca, to jest radna Krakowa, a z Konfederacji wystartuje przedsiębiorca Bartosz Bocheńczak. W PiS-ie rozważane są 2 opcje. To jest start radnego miasta Krakowa Michała Drewnickiego albo poparcie dla tak zwanego kandydata obywatelskiego. A jak dowiedział się nasz dziennikarz Kacper Wróblewski, najpóźniej w przyszłym tygodniu mamy poznać nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. No i niewykluczone, że to będzie kandydat wybrany we współpracy z PSL-em. Z kolei Lewica i Polska 2050 rozważają samodzielne starty.
0: Maciej, a ty jako krakowski reporter, tak, znasz Kraków doskonale, znasz tak też nastroje w mieście i uważasz, że Kraków czeka z wytęsknieniem na te wybory, czy raczej jest zmęczony po tej kampanii około referenda?
1: Kiedy rozmawiałem z mieszkańcami na ulicach, zarówno wczoraj, jak i w poniedziałek, to dominowały 2 głosy. Albo ludzie po prostu nie chcieli już rozmawiać w ogóle o tym referendum, o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego, albo rzeczywiście to były głosy krytyczne wobec tego odwołanego prezydenta. Więc myślę, że te 30%, które poszło, jest zaangażowane w to i czeka na te wybory, ale taka zdecydowana większość krakowian, myślę, że jest po prostu zmęczona i czeka na takie uspokojenie tej sytuacji.
0: No nie będzie spokojnych wakacji, politycznych
1: nie
0: spokojnych
1: będzie,
0: wakacji.
1: Nie będzie.
0: O tym wszystkim Maciej Sołtys oczywiście na antenie Radia RMF 24. Ja tylko powiem, że Stanisław Kracik, czyli komisarz Krakowa, będzie gościem Radia RMF 24. To tuż po godzinie 10 u Tomasza Terlikowskiego. Za 19 minut 8.

0: Za kwadrans będzie 8, to jest Radio RMF 24, a dzisiaj w Londynie ważne wydarzenie, jeśli chodzi o naszą obronność, nasze bezpieczeństwo. Jak zapowiedział wczoraj premier Donald Tusk, Polska i Wielka Brytania podpiszą dzisiaj traktat o obronie i bezpieczeństwie.
1: To jest strategia, jaką przyjęliśmy, aby zacieśniać i to na najwyższym dyplomatycznym poziomie współpracę z tymi państwami, które realnie będą chciały wzmacniać nasze bezpieczeństwo. I no, w czasach, kiedy nie muszę tego, mam nadzieję, już więcej nikomu tłumaczyć. Niestabilność została wpisana na trwałe.
0: Tak mówi premier przed posiedzeniem rządu, to było wczoraj, a w brytyjskim Ekonomiście czytamy, że traktat polsko-brytyjski może na nowo zdefiniować układ sił w Europie i wynieść Polskę do grona głównych graczy na starym kontynencie. Współpraca Polski i Wielkiej Brytanii w dziedzinie bezpieczeństwa to jest nic nowego, ale w traktacie mają się znaleźć też konkretne zobowiązania dotyczące nie tylko obronności, ale także naszej odporności gospodarczej, bezpieczeństwa energetycznego, walki z nielegalną migracją i przestępczością. Ma on też potwierdzić zobowiązanie i Polski, i Wielkiej Brytanii do wzajemnej obrony na wzór tych traktatów niedawno zawartych i z Francją, i z Niemcami. Kiedy podpisanie? Około godziny 13 w Radiu RMF 24. Jeszcze przed faktami, a propos bezpieczeństwa, powiemy o nowych, niepokojących sygnałach płynących z Waszyngtonu.

0: Te niepokojące sygnały, o których wspomniałem, które docierają do nas zza wielkiej wody, są takie, że Stany Zjednoczone planują jednak ograniczenie swojej militarnej obecności w Europie, ale więcej na ten temat powie nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Z moich informacji wynika, że w ciągu 4 tygodni poznamy szczegóły, jak informuje Politico. Z kontynentu mają zostać wycofane m.in. samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne. Portal powołuje się na dyplomatów NATO. Nie jest pewne, jaki będzie harmonogram, ale wiemy, że Stanom Zjednoczonym znudziła się rola policjanta świata, powiedział mi jeden z waszyngtońskich dyplomatów. Według ustaleń Politico o planach Pentagonu mówił podczas zamkniętego spotkania sojuszu doradca amerykańskiego resortu obrony Alexander Vels Green. Decyzja ma wpisywać się w politykę Donalda Trumpa, który od lat krytykuje NATO i zapowiada ograniczenie zaangażowania USA w bezpieczeństwo Europy. Na razie Waszyngton zapewnia, że zmiany nie obejmą amerykańskiego systemu odstraszania nuklearnego. Nie wiadomo jednak, które jednostki wojskowe i jaki sprzęt zostaną wycofane w pierwszej kolejności. Dyplomaci NATO podkreślają, że wiele będzie zależeć od tego, czy europejscy sojusznicy będą w stanie samodzielnie uzupełnić braki po amerykańskich siłach. Temat ma zostać omówiony podczas czerwcowej konferencji NATO, gdzie państwa sojuszu przedstawią swoje możliwości militarne. Eksperci ostrzegają, że szczególnie trudne może być zastąpienie amerykańskich okrętów podwodnych i bombowców strategicznych, które od lat stanowią jeden z kluczowych elementów odstraszania NATO w Europie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Pawłowi już bardzo, bardzo dziękujemy. Radio RMF24, program poranny. Za 10 minut będą fakty, a tuż po faktach oczywiście Tomasz Terlikowski i poranna rozmowa. Paulina Henning-Kloska będzie gościem Tomka. Już za moment się pojawi w naszym studiu.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Uważa się, że jeżeli ta blokada cieśniny Ormus potrwa jeszcze naprawdę kilka tygodni, to zacznie się już taki prawdziwy kryzys.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Zaczyna się zmiana w portfelach Polaków. Wynagrodzenia rosną coraz wolniej.
1: Już jutro o 16 w radiu RMF24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Paulina Henning-Kloska już w studiu razem z Tomaszem Terlikowskim. Poranna rozmowa RMF FM już za moment. Wcześniej oczywiście fakty, czyli Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Jest ósma.
1: $68 milionów.
2: Tyle wart jest klefedron zabezpieczony w fabryce zlikwidowanej w jednej z miejscowości w powiecie kutnowskim w województwie łódzkim.
1: Zatrzymano 6 osób.
2: Potem w faktach RMF FM pytanie o butelki, system kaucyjny i fiskusa.
1: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Na początek jednak informacja sprzed chwili.
2: Zatrzymano 3 osoby w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. Wobec jednej zastosowano areszt, poinformował o poranku w TVN24 szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński.
1: Według niego zatrzymani to 20-latkowie, osoby, które miały już problemy z prawem.
2: Zbieramy nowe informacje w RMF FM. Wrócimy do nich w kolejnych faktach. 6 osób słyszało zarzuty wytwarzania znacznej ilości narkotyków w jednej z miejscowości w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim. Jak już mówiliśmy, produkowali klefedron.
1: Wartość zabezpieczonych narkotyków to $68 milionów. W faktach Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
3: Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 25 do 48 lat. Linia produkcyjna zlokalizowana była w kontenerze na terenie jednej z posesji w gminie Bedlno. 2 osoby w fartuchach laboratoryjnych zostały zatrzymane na gorącym uczynku. CBŚP zabezpieczyło ponad 200 kg klefedronu oraz 2000 litrów półproduktu. Podejrzani nie przyznali się do winy, odmówili składania wyjaśnień. W czasie przeszukania pomieszczeń znaleziono 1 000 000 zł w gotówce. Zabezpieczono też samochody o łącznej wartości 850 000 zł. 5 osób zostało już aresztowanych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Olsztynie.
2: Troska o środowisko, czy może dodatkowy dochód do opodatkowania?
1: W faktach pytamy, czy zwracanie opakowań w ramach systemu kaucyjnego to podstawa do reakcji fiskusa.
2: W sieci znajdziemy liczne historie o długich wypłatach z kaucjomatów na kwoty liczone w tysiącach złotych.
1: I zdaniem części doradców podatkowych takie zyski mogłyby nawet zmusić nas do założenia działalności gospodarczej.
2: W faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Dzień dobry.
2: Igorze, co na ten temat mówi Skarbówka?
4: Osoby fizyczne, które nie zbierają opakowań z kaucją na dużą i zorganizowaną skalę, nie mają tu powodów do niepokoju.
5: No nie dajmy się ogłupić.

0: Czas zatem na poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, moim gościem jest Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska, Klub Centrum. Witam pani minister.
3: Dzień dobry, witam.
2: To co z tym fiskusem?
3: Nie będzie podatku od systemu kaucyjnego.
2: No dobrze, jak pan zorganizował?
3: Odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy. Natomiast zresztą wypowiadał się już w tej sprawie minister finansów, nie ma żadnych planów.
2: Dobrze, ale tutaj słyszeliśmy wypowiedź wyobraźmy sobie taką sytuację. Zbieram grupę dzieciaków i mówię im, chodzicie po śmietnikach, zbieracie te butelki, ja je potem oddaję i odpalam wam jakąś sumę. No wtedy mam pracowników, no jakiś, mam jakiś zysk, no i jeszcze im płacę.
3: Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest opodatkowane.
2: Czyli gdybym tak zrobił?
3: Drobne zarobkowanie, nawet jak ktoś pójdzie na spacer, zbierze opakowania, oddaje, nie jest to objęte żadnym opodatkowaniem. Podatek od kaucji płacimy tylko niezwrócony. Od niezwróconej kaucji płaci się podatek VAT i płacą to operatorzy.
2: No dobrze. Nie, słyszała pani minister o tym, że zatrzymano osoby, które miały przygotowywać prowokacje w mieszkaniu prezydenta. To tylko małojecka sława. Mamy taką pewność, że ci dwudziestolatkowie nie byli przez nikogo inspirowani?
3: Oczywiście, tak jak służby zajęły się ściganiem skutecznym sprawców, tak teraz trzeba ustalić motywy działania i na tej podstawie stwierdzić, czy pracowali na jakieś zlecenie, czy z głupoty po prostu podejmowali tak niebezpieczne inicjatywy.
2: Pytam o to także dlatego, że jak się słucha czasem ekspertów, to oni mówią, że część z tych sprawców rozmaitych prowokacji, a tutaj mamy do czynienia z takimi młodymi ludźmi, to są jacyś młodzi już karani, których po prostu się werbuje, oni nawet mogą nie wiedzieć po co.
3: Tak jak powiedziałam, trzeba teraz ustalić motywy. To, co jest najważniejsze, to to, że sprawcy zostali zidentyfikowani, zatrzymani, bo nie możemy doprowadzić do tego, by nasze służby były stygmatyzowane. Straż pożarna musi działać niezwłocznie, kiedy dostaje informację o zagrożeniu życia i zdrowia i nie można, i apeluję tu do polityków prawicy o opamiętanie, państwo jest do tego, by ustalać sprawców, natomiast nie doprowadzajmy do efektu mrożącego na służbę.
2: Pani minister mówi o politykach prawicy, ja zadam pytanie, a nie jest tak, że za długo było śmieszkowanie z tego, że wkraczano do mieszkań dziennikarzy, kpiny, zamiast szybkiego działania, które mogłoby przerwać takie działania?
3: Działania w celu ustalenia sprawców prowadzone są od początku, natomiast zwykle dotarcie do sprawcy chwilę zajmuje.
2: Wróćmy do kaucji. Pani minister spotkała już kogoś, poznała kogoś przy butelkomacie?
3: Znaczy to w ogóle są przytaczane nie moje słowa. Ja nigdy nic takiego nie mówiłam o jakimś zawiązywaniu relacji przy kaucjomacie, więc to jest jakiś absolutny fake news przypisywany mojej osobie.
2: Natomiast ale krąży cieszę wszędzie, się. Zgodzi się pani, że krąży.
3: Znaczy jak
2: że
3: gdzieś mi to wpadło, natomiast absolutnie odcinam się od takich insynuacji, choć być może one są gdzieś kiedyś wypowiedziane, na pewno nie przeze mnie. Natomiast abstrahując, cieszę się, że system kaucyjny odbudowuje swoje zaufanie. Mamy ponad 50 tysięcy punktów odbioru opakowań. Najwięcej oczywiście opakowań trafia do tych punktów zautomatyzowanych, które stanowią trochę powyżej 20%.
2: A ile trafia tam?
3: 81%
2: opakowań. Czyli to 20%, 80%
3: trafia. I stąd też kolejki przy butelkomatach, ale ja widzę wyraźnie, że sieci handlowe już widzą w tym przewagę konkurencyjną, więc wyposażają się w kolejne butelkomaty i wierzę, że w ciągu tego roku będzie dynamicznie tych punktów automatycznej zbiórki opakowań przyrastało.
2: My wiemy, ile w tej chwili trafia, ile jest tych zwracanych tych butelek, znaczy jaki to jest procent?
3: Przez 4 miesiące wróciło do systemu miliard opakowań, ponad miliard.
2: Ile to jest procent wszystkich?
3: To ja tylko powiem, że dla przykładu w Norwegii 1,5 mld trafia w ciągu roku
2: do systemu. No dobrze, ale Norwegia jest zdecydowanie mniejszym krajem.
3: To pokazuje też, z jakim skalem wyzwania logistycznego mamy do czynienia. Co do procentów, trudno dzisiaj to przekładać na procenty, ponieważ mamy właśnie start sezonu wiosenno-wakacyjnego.
2: Czyli będziemy więcej pić.
3: Pijemy więcej napojów jest wprowadzanych do systemu i dziś dokładnie są to tygodnie, w których producenci zwiększają liczbę napojów wprowadzanych na półki do sklepów.
2: Nie ma pani takiej obawy, że z tych puszek i butelek po piwie będzie po prostu w tych butelkomatach wydzielać się niezbyt przyjemny zapach?
3: Nie zauważyłam takich efektów.
2: Bo jeszcze nie ma upału.
3: To, co zrobiliśmy, zmianę, którą wprowadziłam moją decyzją,

0: Które wprowadził mój zespół już w 2024 roku, to wyprowadzenie napojów mlecznych z systemu kaucyjnego. One faktycznie mogłyby powodować problemy sanitarne. Zostały takie problemy zidentyfikowane na przykład w Rumunii i innych krajach, które tego typu opakowania wprowadzały do systemu. Podraża to koszty funkcjonowania systemu i myśmy z tego komponentu systemu zrezygnowali.
1: A kiedy będzie ten taki kompleksowy raport na temat funkcjonowania systemu kaucyjnego?
0: Po pierwszym roku mamy obowiązek złożyć taki raport do Sejmu, ale to też będzie moment takiego dużego podsumowania, gdzie będziemy chcieli pokazać zyski ekonomiczne, ekologiczne i też efektywność funkcjonowania tego systemu, bo przypomnę, że robimy go między innymi po to, by wesprzeć producentów w budowaniu gospodarki obiegu zamkniętego. Producenci mają w tym roku już obowiązek, by odbierać w systemie około 77% opakowań. Groziłyby im kary, gdyby tego poziomu nie uzyskali, w związku z czym to jest też element wsparcia, by nie płacić zbędnych kosztów, a budować właśnie gospodarkę w obiegu zamkniętym, bo plastik nas zalewa. Jak widać, też jest duże poparcie dla rozszerzenia systemu kaucyjnego, małe opakowania szklane.
1: Pytanie, czy wejdą butelki po małpkach tak zwane, ewentualnie po winie do systemu i kiedy?
0: Osobiście jestem zwolenniczką rozszerzenia o jednorazowe szkło systemu, zwłaszcza te małe opakowania,
1: tak,
0: które zaśmiecają nam przestrzeń publiczną. Od początku, jak głosowałam, mój klub składał taką poprawkę jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Prawica ją odrzuciła. Będziemy chcieli do tych rozwiązań wracać. No myślę, że po tym okresie wakacyjnym, ja to już zapowiadam od dawna, będzie przestrzeń, by podjąć decyzję
1: Ale
0: o ewentualnym
1: Ale po wakacjach wejdzie, czy zacznie się przygotowywać?
0: No, operatorzy muszą mieć też czas na przygotowanie.
1: Bo chodzi o takie słuchy, że to 2 lata może trwać.
0: Jeżeli
1: nawet
0: nie chcemy bałaganu logistycznego, oczywiście operatorzy muszą i producenci dostać jak zwykle czas na przygotowanie
1: Ile
0: się do tego, do tej zmiany. Natomiast zobaczymy, tak jak powiedziałam, po wakacjach będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy po najtrudniejszej części sezonu z organizacją logistyki.
1: Czyli po wakacjach się pani zastanowi.
0: Nie, decyzja w tej sprawie, że ten system zostanie rozszerzony, w moim zespole zapadła i myśmy ją podjęli. To jest kwestia teraz kiedy, a Dobrze. Nie czy.
1: Tutaj stawiamy kropkę i za chwilę wrócimy do tematów nie tylko butelkomatów, także innych związanych ze środowiskiem. Będą też pytania od naszych słuchaczy. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypomnę, naszym gościem jest Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska, Klub Centrum. Panie minister, jeszcze na chwilę zmieńmy temat, wrócimy za chwilę do ochrony środowiska. Polityka teraz. Strefy czystego transportu to jeden z powodów przegranej w referendum prezydenta Miszalskiego, pani zdaniem? Takie głosy się pojawiły.
0: Ten postulat pojawiał się wśród osób, które szły na referendum, ale powiedzmy sobie szczerze, Kraków w bardzo kontrowersyjny sposób wprowadził strefę czystego transportu.
1: Czyli prezydent popełnił błąd.
0: Uważam, że wprowadzając strefę czystego transportu, trzeba równoważyć też rozwój transportu zbiorowego, miejskiego, a nie być nastawionym na zarabianie na strefie czystego transportu. Trochę mam wrażenie, że źle te komponenty w Krakowie wyważono, ale będą nowi kandydaci. Na pewno będzie to element kampanii w Krakowie.
1: Będzie kandydat
0: służymy,
1: klubu Centrum?
0: Służymy. Nie podjęliśmy jeszcze w tej sprawie decyzji. Natomiast ja i mój zespół służymy oczywiście pomocą Radzie Miasta Krakowa, która pozostała, by zastanowić się, jak poprawić logistykę, zarówno jeżeli chodzi o transport miejski, by on był tańszy, bo te komponenty w dyskusji w trakcie referendum również się przebijały i jak zorganizować dobrze strefę czystego transportu.
1: Nie ma jeszcze decyzji w sprawie kandydata klubu Centrum, a będzie jeden kandydat koalicji w Krakowie? Czy pani zdaniem to jest niemożliwe?
0: Nie ma takiej decyzji. Chyba jest to niemożliwe. Niektóre środowiska jak Lewica ogłosiły już start swoich kandydatów i to jest naturalne.
1: Jesteśmy w ciszy.
0: Jesteśmy w ciszy wyborczej. I no, partie polityczne będą wykorzystywały niewątpliwie do mobilizacji swojego elektoratu te wybory uzupełniające w Krakowie.
1: A nie ma pani takiej obawy jako ministra tego rządu, że to jest czerwona kartka dla rządu i być może kierunek zmian? Jak się patrzy na sondaże, to Koalicji Obywatelskiej właśnie spadło. Większość koalicjantów nie wchodzi poza Lewicą. No i wygląda na to, że rządzić będzie, jeśli zgodzi się na to Grzegorz Braun.
0: Wszystko Koalicja. Zależy od moim zdaniem strategii wyborczych, które przyjmiemy w roku przyszłym i czas pewnie końca roku to będzie czas kształtowania strategii, a one potrafią przewrócić wyniki wyborcze.
1: A strategia wyborcza Centrum jest jaka? Na listach Koalicji Obywatelskiej?
0: Będą podjęte decyzje, na pewno będzie pan redaktor o nich słyszał.
1: No z całą pewnością będę słyszał, ale chciałem się dowiedzieć.
0: Rozpatrujemy różne scenariusze. O, bardzo dobra decyzja. Wczoraj zostało zarejestrowane w końcu po prawie 3 miesiącach nasze stowarzyszenie w Sądzie Rejestrowym w Warszawie. Czekaliśmy długo.
1: Ile macie członków?
0: Sprawa była przewlekła. Kilkuset członków mamy, ale tak naprawdę w tej chwili dopiero możemy otworzyć konto, zacząć formalnie naszą działalność społeczno-polityczną i na pewno będą przyspieszenia w tym zakresie.
1: A będziecie przyspieszać w sprawie liczby wiceministrów, bo mamy pierwszą wiceminister sportu i turystyki z waszego klubu, Żaneta Cwalina-Śliwowska. Będą następne?
0: Bardzo się cieszę, że bardzo liczna reprezentacja kobiet sportu ma teraz swoją reprezentację kobiety
1: w kierownictwie
0: resortu.
1: Bardziej się pani cieszy, że pani klub ma tą
0: przedstawicielkę. Ale to, wbrew pozorom to jest też bardzo ważne, żeby przedstawicielka tej części społeczeństwa i zawodniczek była w kierownictwie ministerstwa, ale przede wszystkim Żaneta poszła do ministerstwa z konkretną agendą spraw do załatwienia. Będziemy ją niebawem przedstawiać. Na razie pozwólmy jej się zalogować do ministerstwa rozpędzonego, bo jednak trudniej wchodzi się do takiego zespołu w trakcie już sezonu politycznego. Tak, rozmawiamy o kolejnych osobach, ale tak jak powiedziałam, tu nie chodzi o stołek dla konkretnej osoby, tylko o sprawy i o konkretną agendę do załatwienia. Chcielibyśmy bardzo wzmocnić głos w gospodarce i o tym też rozmawiamy.
1: Panie minister, wróćmy do tematów segregacji odpadów i tak dalej. Coraz więcej warszawiaków, nie tylko mieszkańców innych miast, dzwoni do nas, pisze i mówi, jesteśmy wściekli. To znaczy tak, butelki nosimy sami. Sporą część śmieci, takich bardziej skomplikowanych, musimy sami zawieźć na PSZOK, często stojąc w gigantycznej kolejce. Są w Warszawie PSZOKi, gdzie się stoi 2 godziny, żeby oddać śmieci. Są takie, gdzie się nie stoi, to też jest prawda. A teraz jeszcze nam podnoszą ceny za wywóz śmieci. No co wywołuje zrozumiały gniew, złość i rozżalenie.
0: Jeżeli rośnie płaca minimalna, jeżeli rośnie płaca średnia i trzeba więcej zapłacić kierowcom, którzy zajmują się logistyką, przewożeniem śmieci, jeżeli więcej trzeba zapłacić za transport, bo rośnie cena benzyny na stacjach, to niestety rośnie koszt obsługi
1: odpadów. Pani minister, ale jeżeli się więcej obowiązków daje na mieszkańców, to powinny spaść. To znaczy, jeżeli ja sam muszę wywieźć elektrośmieci, sam muszę wywieźć stare ubrania, sam muszę wywieźć stare buty, no to jakby to powiedzieć, to koszty tego spadają.
0: Rosną. To oczywiście wymaga też gimnastyki ze strony samorządu, by lepiej organizować te frakcje, które pozostają. Natomiast to, co powiedziałam, wzrost kosztów wywozu odpadów wynika z wzrostu kosztu płac i z wzrostu kosztów transportu. I to są wzrosty, które często ciężko kwestionować.
1: Ale ludzie płacą więcej, a jeszcze muszą zapłacić za benzynę, za dojazd i zapłacić swoim czasem, żeby
0: rozumiem,
1: to zawieźć gdzie indziej.
0: Nie chcę tu bronić samorządów, tak jak powiedziałam, one są tego, by organizować logistykę, ale muszą też więcej zapłacić za pensję i muszą więcej zapłacić za transport.
1: Więc ludzie płacą dużo więcej i piszą w internecie, piszą na różnych mediach społecznościowych, piszą tak, ja się już nie dziwię ludziom, którzy wywożą te śmieci do lasu, bo jak mam stać 2 godziny do PSZOK-a i jeszcze zapłacić więcej za wywóz śmieci, to mi się to przestaje podobać.
0: A to podraża koszty funkcjonowania systemu, bo te śmieci też trzeba zagospodarować i nie pochwalajmy i
1: nie będę pochwalać tylko mówię, że ludzie
0: zaśmiecania
1: są
0: lasów, rzek, łąk i jezior. Natomiast co zmieni, co może zmienić tę sytuację w systemie, to rozproszona odpowiedzialność producenta, którą wprowadzamy w Polsce w pełnym zakresie, czyli producent, który wprowadza odpad do systemu, będzie w związku z tym ponosił koszty, co będzie, liczymy, sprawiało, że każdy producent 3 razy zastanowi się, czy dany odpad wprowadzać do systemu, a to jest przykład tak zwanej marchewki w markecie, w opakowaniu i bez.
1: Dobrze.
0: Każda marchewka pozostawiająca po sobie ślad. Worek plastikowy i stanowi dodatkowy koszt utylizacji odpadów.
1: Co z tymi turbinami? Bo pojawiła się informacja, że jednak będziecie wzmacniać te turbiny, które już działają.
0: Energia z wiatru na lądzie jest najtańszą energią dostępną dzisiaj w polskim systemie elektroenergetycznym i od początku mówiliśmy, że jeżeli chcemy obniżać koszty energii w Polsce, obniżać rachunki za energię, potrzebujemy najtańszej energii w systemie w większym zakresie, ale również dlatego, że ona stabilizuje system, równoważąc energię ze słońca, która jest bardziej dostępna wiosną i latem, a ta produkowana przez turbiny wiatrowe na lądzie generuje więcej energii jesienią i zimą. I to się fajnie nam układa i stabilizuje system w układzie 12-miesięcznym. Ja już mówiłam o tym, kiedy pan prezydent zawetował ustawę wiatrakową, że nie poddamy się i będziemy korzystać oczywiście zgodnie z prawem z tych możliwości pozaustawowych. I tak, wczoraj Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza do polskiego porządku prawnego zasady tak zwanego repoweringu, czyli modernizacji turbin wiatrowych na lądzie w sposób szybki i bezpieczne.
1: To znaczy, co można zrobić? Można zwiększyć ich siłę?
0: Można zwiększyć moc takiego wiatraka czy farmy wiatrowej nawet o 30%.
1: A w jaki sposób?
0: Modernizując ją i wewnętrznie, i zewnętrznie, bez decyzji środowiskowej. Z drugiej strony trzeba to oczywiście bezpiecznie dla ludzi, bo trzeba to robić zgodnie z planowaniem przestrzennym.
1: Czyli ta odległość zostaje.
0: Musimy być zgodni z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, więc w tym zakresie nic się nie zmienia. Co jest bardzo ważne, w międzyczasie technologie produkcji wiatraków i produkcji energii przez te wiatraki bardzo się zmieniły. Wiatraki są dużo bardziej wydajne i nawet przy tej samej mocy potrafią dawać nam dużo więcej energii. I de facto taka modernizacja może sprawić, że z tej samej farmy, zmodernizowanej, nawet 100% więcej energii trafi do systemu elektroenergetycznego. Czyli lepiej wykorzystamy tą przestrzeń kraju, która dla wiatraków jest dostępna.
1: Pani minister, ETS-2, bo jesteśmy przy energii, może być jednym z tematów tej najbliższej kampanii wyborczej. Tak twierdzi choćby profesor Antoni Dudek, że ceny energii, które wzrosną, jeśli ETS-2 w takiej formie wejdzie, jakiej ma wejść, no to będzie temat kampanii. Zamierzacie coś z tym zrobić?
0: PiS chce
1: oczywiście, żeby wycofania się z ETS-2.
0: Nie, PiS przyjął ETS-2.
1: To wiemy, a teraz to się wycofać.
0: Za rządów przypomnę, że zarówno cel Fit for 55, czyli redukcja emisji do 30 roku, neutralność klimatyczna, jak i ETS-2 zostały wprowadzone do systemu prawa europejskiego za rządów PiS, kiedy Mateusz Morawiecki reprezentował Polskę na szczytach
1: europejskich. No i dlatego Mateusz Morawiecki nie jest teraz kandydatem na premiera, to PiS twardo podkreśla.
0: Ale PiS też, kiedy Solidarna Polska chciała zawieszać system ETS w kryzysie energetycznym, to PiS mówił, że nie można tego zrobić i to jest głupota.
1: Rządzi koalicja demokratyczna, tak zwana.
0: I my widzimy błędy naszych poprzedników i staramy się je naprawić. I faktycznie negocjujemy również rewizję ETS-u dwójki. Już udało nam się tą rewizję, tą dyrektywę wejścia jej w życie oddalić w czasie, opóźnić. Chcemy doprowadzić do tego, by ten system był najlepiej dobrowolny dla krajów, przynajmniej do roku 30. Rozmowy trwają, ale co najważniejsze, jesteśmy właśnie w fazie głębokiej rewizji ETS i ETS-2 i w połowie tego roku będziemy pracować nad zmianą obydwu tych dyrektyw i to jest dorobek polskiej prezydencji i naszych negocjacji w tym zakresie. Tak, będziemy negocjować do upadłego, budujemy...
1: Ważniejsze, czy skutecznie, nie czy do upadłego.
0: Do końca mojej misji na pewno będziemy to negocjować z podstawowego względu. Uważamy, że To jest, bo z jednej strony mamy opodatkować osoby korzystające na przykład z węgla do ocieplania swoich domów, z drugiej strony dawać im na wymianę kopciuchów z tych samych pieniędzy. Można to zrobić po prostu prościej.
1: Pani minister, zielona tarcza, pojawiły się informacje, że 5 kilometrów od granicy na Podlasiu z Białorusią będzie taka zielona tarcza. To znaczy, że ludzie nie będą tam mogli wchodzić, bo pojawiły się takie niepokoje, że nie będzie można chodzić po lesie.
0: Nie. Dementuję. Ta strefa wprowadzana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej nie ma nic wspólnego z przemieszczaniem się ludności cywilnej, więc nasi obywatele będą mogli swobodnie z tego terenu korzystać. Tarcza faktycznie wchodzi na całej, wzdłuż całej granicy wschodniej i tego obwodu królewieckiego. 5 kilometrów będzie taka strefa no-go, która ma uniemożliwić w przyszłości poruszanie się potencjalnie jakichś obcych, wrogich wojsk na tym terenie. No, mamy przykład. W zeszłym roku 4 Amerykanów utonęło, przemieszczając się po terenie Litwy w bagnach i dokładnie tego typu bariery budują wszystkie kraje i bałtyckie, i polskie.
1: Czyli chcemy wykorzystać naturalne ukształtowanie terenu, na przykład bagniste tereny, żeby tam zastawiać
0: żeby
1: pułapki.
0: Żeby ciężki przemysł ciężki sprzęt sił zbrojnych potencjalnego naszego wroga nie mógł się łatwo tam przemieszczać. Każde wojsko idąc, planując jakąś akcję operacyjną, najpierw robi rozpoznanie terenu. I w tym zakresie wojskowi zarekomendowali, by dzika przyroda również była naszym sprzymierzeńcem. 5 kilometrów będzie strefa no-go, 50 kilometrów slow-go. Wprowadzamy tam modyfikacje gospodarki leśnej, rezygnujemy z tych wyrębów zupełnych, całkowitych i będziemy zabagniać, będziemy nawadniać te tereny, co też jest spójne z budowaniem odporności wobec przyspieszających zmian klimatu i też wzmocnieniem utrzymania bioróżnorodności na tym terenie, więc realizujemy cele bezpieczeństwa, łącząc je z celami środowiskowymi.
1: Skoro jesteśmy przy różnorodności, to teraz pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę wylosować 2 pytania. Najpierw pierwsze, dobrze. Pierwsze pytanie od naszych słuchaczy, żeby było różnorodnie. Bardzo proszę.
0: Jakie udogodnienia dla przedsiębiorców chcielibyście wprowadzić jako klub Centrum? Nad jakimi projektami obecnie pracujecie? I jaki planujecie program wyborczy skierowany do przedsiębiorców? Przede wszystkim pracujemy przede wszystkim nad kwestiami deregulacyjnymi. Ostatnio dużo na pewno słyszycie Państwo takich też wyprzedzających informacji o tym, na przykład jak ma się utrudniać montaż małego OZE. My będziemy szli w drugą stronę, chcemy ułatwiać montaż małego OZE w ramach przydomowych instalacji i doposażać
1: cały czas są domy, a nie przedsiębiorcy.
0: Ale to jest cały segment przedsiębiorców, którzy pracują w tym segmencie. Więc i pracujemy nad kilkoma fajnymi projektami deregulacyjnymi, które w najbliższym czasie będziemy chcieli faktycznie
1: pokazać. To drugie pytanie, bardzo
0: żeby
1: proszę
0: prowadziło
1: wylosować.
0: Się w Polsce łatwiej działalność gospodarczą, no ale też duża potrzeba jest uproszczenia systemu podatkowego.
1: Ale pani zamieszała w tej kuli, naprawdę bardzo proszę. Mówiąc, było takie mieszanie. Dobrze, drugie pytanie. Widzę, że
0: czy program Czyste Powietrze zostanie utrzymany, czy będziecie chcieli go czymś zastąpić? Program Czyste Powietrze działa już płynnie. Teraz chcemy odbudować do niego zaufanie. Jeżeli będzie potrzebna dalsza modernizacja, by ten cel został wypełniony, to tak będziemy go zmieniać, bo niewątpliwie po tych różnych przejściach jest to duże wyzwanie.
1: No i tu stawiamy kropkę. Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska, Klub Centrum.
0: Dziękuję bardzo. Pięknie, dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Republikanie walczą o utrzymanie władzy w Kongresie. Czy agresywna manipulacja granicami okręgów wyborczych zagwarantuje zwycięstwo w jesiennych wyborach?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: No i czas najwyższy. RMF24.
5: Czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski.
6: Trzy osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym serii fałszywych alarmów, do których dochodziło w ostatnich dniach.
7: Chodzi o wezwania policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez ludzi związanych z opozycją parlamentarną i środowiskami prawicowymi. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co wiadomo o zatrzymanych?
8: To młodzi ludzie w wieku 19-20 lat, którzy wpadli w kilku miejscach w Polsce. Działali w nieformalnej grupie w internecie, która specjalizowała się w atakach hakerskich, stalkingu czy właśnie wywoływaniu fałszywych alarmów. Wiadomo, że mają na koncie podobne przestępstwa. Jeden z nich ma już orzeczony areszt. Sprawą drugiego zajmie się dziś sąd. Trzeci młody mężczyzna został zatrzymany dopiero kilka godzin temu. Z pewnością też będzie wniosek o jego aresztowanie.
6: A czy możemy powiedzieć, czym zatrzymani się kierowali?
8: Jak usłyszałem, głównym celem była zabawa i destabilizacja sytuacji. Cieszyli się, widząc, jaki zamęt wywołują swoim działaniem. Z satysfakcją obserwowali reakcje na najwyższych szczeblach władzy, a także to, jak dwie strony sceny politycznej się okładają, powiedział mi jeden ze śledczych. Na razie nie ma żadnych sygnałów, by te osoby działały na zlecenie jakichś obcych służb.
6: Uwaga kierowcy, jedna osoba ranna w zdarzeniu trzech samochodów w Siemianicach w Wielkopolsce.
7: To krajowa jedenastka. Na miejscu jest policja, która kieruje ruchem.
6: Nawet 8 ton złota przerzucić mogła międzynarodowa siatka, do której miał należeć były premier Hiszpanii, José Luis Zapatero. Złoto przerzucano z Wenezueli do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
7: Według źródeł, na które powołuje się dziennik El Mundo, sprawa wyszła na jaw dzięki temu, że francuska policja przejęła z czatu informację dotyczącą transferu części tego transportu, co najmniej 5 ton złota z Wenezueli.
6: Według hiszpańskich śledczych operacje prowadzone w Dubaju miały być realizowane m.in. poprzez spółkę założoną tam właśnie z inicjatywy ex-premiera Hiszpanii Zapatero.
7: Wczoraj hiszpański Krajowy Sąd Karny i Administracyjny przychylił się do prośby byłego szefa rządu o przełożenie jego przesłuchania.
6: Z najbliższego wtorku, 2 czerwca.
7: Na dwa dni.
9: 17
7: i 18 czerwca, tak informują o poranku hiszpańskie media.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
6: Piłkarska Liga Konferencji kończy dziś rozgrywki, wieczorem finał.
7: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
11: Dzień dobry, no to będzie angielsko-hiszpański pojedynek. Historia europejskiej piłki jest ich oczywiście pełna, ale akurat te dwie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy. Crystal Palace powalczy z Rayo Vallecano. Dla obu ekip to jest szansa na pierwszy międzynarodowy sukces. Przypomnę, że w drodze do tego finału jesienią Rayo pokonało Lecha i Jagiellonię. Finał w Lipsku o 21:00. A zdecydowanie wcześniej wielkoszlemowy Roland Garros zagwarantuje nam emocje tenisowe i co ważne z udziałem reprezentantek Polski. Od 12 na korcie Iga Świątek, jej rywalką będzie czeszka Sara Bejlek, nieco później Magda Linet kontra Jelena Ostapienko. Jeśli Polki wygrają, to trafią na siebie w trzeciej rundzie. No to byłoby duże wydarzenie. Po południu Magdalena Fręch zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Tenis prezentowany przez Fręch ma się powoli zmieniać i ewoluować.
12: Zmieniamy ten styl gry na bardziej agresywny, żeby mocniej uderzać, żeby szybciej grać, szybciej akcje zamykać, bardziej agresywnie.
13: Dotąd na Roland Garros nie odnosiła aż tak wielkich sukcesów. Czy tym razem będzie lepiej?
12: Mam nadzieję. Wygląda z dnia na dzień coraz lepiej na korcie, więc mam nadzieję, że powinna tutaj zaskoczyć.
11: No, z trenerem Magdaleny Fręch, Andrzejem Kobierskim, rozmawiał w Paryżu Marek Gładysz. Ruszyła półfinałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze. Pierwsze starcie Arki Gdynia z Zastalem Zielona Góra było bardzo jednostronne. Zastal wygrał aż 90-64. Bardzo dobrze zagrał choćby Jakub Szumert. Do 20 punktów dołożył 11 zbiórek.
14: Narzuciliśmy to, że szczególnie w pierwszej połowie twarda obrona, łatwe przechwyty i napędzaliśmy się, dzięki czemu zbudowaliśmy tą przewagę. Po zbudowaniu większej przewagi w miarę kontrolowaliśmy ten mecz.
11: Komentował reprezentant Polski, a wieczorem pierwsze półfinałowe derby Warszawy. Legia zagra z Dzikami.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.

0: Za 21 minut, godzina 9, radio RMF 24, w środę 27 maja, to znowu będzie Polski Dzień, panie redaktorze, w Paryżu, tak?
1: No nie pierwszy i nie ostatni.
0: Mam nadzieję, że nie ostatni.
1: No, jeszcze jutro na pewno dwoje naszych reprezentantów będzie grało, także...
0: Patryk Serwański, redakcja sportowa, przed momentem w faktach sportowych, a teraz w radio RMF 24. Dlaczego mówimy, że to będzie Polski Dzień? Bo dzisiaj Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręk. To ja bardzo proszę teraz o menu i rozkład jazdy.
1: O 12 Iga Świątek.
0: Bardzo
1: od tego
0: ładnie.
1: Zaczynamy. Jej rywalką Sara Bejlek. Najwcześniej o 12.30 Magda Linet i tutaj rywalką będzie Jelena Ostapienko.
0: A, czyli najwcześniej, czyli trzeba poczekać na zakończenie poprzedniego meczu.
1: Tak, dokładnie. I najwcześniej o 16.00 tutaj, zakładam, że na pewno będzie jakieś opóźnienie. Najwcześniej o 16.00 Magdalena Fręch i Chilli Teichmann. Tak to wygląda w największym skrócie.
0: Jeżeli chodzi o Igę Świątek, to tutaj raczej jesteśmy pewni, rozumiem, że tutaj byłoby ogromnym zaskoczeniem i poważną niespodzianką, niemiłą niespodzianką, gdyby Igę Świątek się noga powinęła.
1: Ale trzeba zwrócić uwagę, że Sara Bejlek w przeszłości kilka lat temu wygrała juniorski French Open, że potrafi to robić. Jest wysoko notowana, bo wygrała w tym roku turniej WTA 500, co pozwoliło jej awansować jej do czwartej dziesiątki rankingu. Jest uznawana za naprawdę duży talent, a w Czechach takie określenie oznacza, że naprawdę umie się grać w tenisa, bo tam ta konkurencja jest bardzo duża. Filigranowa zawodniczka, według tych oficjalnych informacji niecały 1,60 m, ale podobno troszeczkę więcej, że tam jednak nie doszacowano, bo jeszcze trochę urosła, ale to jest jedna z najniższych zawodniczek z tej szeroko pojętej światowej czołówki. Czyli
0: Maria Sakkari też jest stosunkowo niewysoka i pamiętam, był taki moment, kiedy sprawiała dużo problemów Idze Świątek.
1: Ale Maria Sakkari, myślę, że bardziej siłowy tenis jednak, tak. Taka atletyczna zawodniczka. Sara Bejlek trochę jak Paolini, trochę jak Chwalińska, zachowując proporcje, czyli troszeczkę bardziej szukanie pomysłu, sprytu na korcie, tego typu bardziej to jest zawodniczka.
0: A Magdalena Fręch, jej rywalka?
1: To jest bardzo ważny mecz, bo zagra z Jeleną Ostapienko, czyli tą postacią, z którą Iga Świątek nie może sobie poradzić i Iga Świątek...
0: Magdalena.
1: Świątek przegrała wszystkie mecze z Ostapienko.
0: Tak.
1: To jest ważna sprawa, dlatego, bo w drabince to się tak układa, że jeżeli Iga Świątek wygra z Sarą Bejlek, to trafi na Magdę Linet albo na Jelenę Ostapienko. Więc albo będziemy mieli mecz, miejmy nadzieję, Igi Świątek z Magdą Linet, to byłoby super, albo Igi Świątek, jeżeli wygra, z tą jej najczarniejszym scenariuszem, bo z Ostapienko nigdy się Idze Świątek nie udało wygrać. Natomiast Magda Linet to już zrobiła w przeszłości. To był turniej w Rzymie, rok 2020.
0: A, więc czyli też okres, na mączce.
1: Ale okres pandemiczny i turniej był przełożony na wrzesień, więc trochę też inne warunki, powiedzmy, pogodowe, a wiemy, że na tych kortach ziemnych to ma duże znaczenie, jaka jest temperatura, wilgotność, i tak dalej. Ale potrafiła z nią parę lat temu Magda Linet właśnie na mączce wygrać z Jeleną Ostapienką. Także ten argument też jest ważny. Jak patrzymy sobie na drabinkę, dlatego tutaj tą Igę Świątek też wmieszałem.
0: A jakieś doniesienia na temat zdrowia Magdy Linet? Już żadnych problemów?
1: Niedużo w ogóle mówiła po tym pierwszym meczu. Ja przypomnę, że tam 3-godzinne spotkanie, ale duże problemy. Była przerwa medyczna, ewidentnie była walka z bólem. Był nawet taki fragment meczu, gdzie ona serwowała od dołu. To, rzadko się to spotyka na tym poziomie
0: ale się zdarza.
1: Turniejów, tak, ale to się zdarza. Po prostu dyskomfort odczuwała. Natomiast nie bardzo chciała mówić, czym to było spowodowane. Mówiła, że w trakcie meczu szukała takich rozwiązań, które by ten ból ograniczały, że trochę się jeszcze nawodniła, wzięła solę. Tam jest też gorąco w Paryżu, więc ten ubytek mikroelementów też jest duży i to też jest wyzwanie dla zawodników i dla zawodniczek.
0: I Magdalena Fręch.
1: No, Chilli Teichmann to jest zawodniczka ze Szwajcarii, ale jeżeli dobrze pamiętam, urodzona w Hiszpanii, stąd ta wymowa chociażby imienia. Taki mecz wydaje mi się, że dla Magdaleny Fręch do przejścia. Ona nie straciła dużo sił w pierwszym spotkaniu, bo akurat jej rywalka w drugim secie skreczowała, poddała mecz z powodu kontuzji. Tutaj też wiemy, na takich turniejach każdy ta zaoszczędzona energia się gdzieś tam przydaje. Także mam nadzieję, że akurat Magdalena Fręch tutaj sobie poradzi. To myślę, że będzie taki mecz, w którym ona może pokusić się o trzecią rundę, a akurat na French Open nigdy nie bardzo przepada za tym turniejem Magdalena Fręch. Nie miała tutaj nigdy jakichś dobrych wyników. Także tutaj szansa na zrobienie czegoś fajnego. Trzecia runda to już jest naprawdę taki dobry wynik. No to już te top 32, tak? No to już jest bardzo, bardzo fajny rezultat.
0: Jeśli chodzi o te mecze najlepszych, najważniejszych panów, no to co dzisiaj? Chyba Nowak Dżokowicz tylko.
1: Nowak Dżokowicz.
0: Ale to wieczorem.
1: Dzisiaj, właśnie, wiesz co, ciężko powiedzieć dokładnie o której,
0: Oczywiście.
1: Są takie dni tenisowe, gdzie te opóźnienia są relatywnie nieduże, są takie, gdzie są ogromne. Z reprezentantem gospodarzy będzie grał Francuz, ale też Zwieriew dzisiaj z tej czołówki i akurat jego rywal, myślę, lepiej znany, Tomasz Machacz, czyli czeski tenisista, który potrafi sprawiać niespodzianki, także to też taki ciekawy mecz i on rzeczywiście późnym wieczorem, tym razem Nowak Dżokowicz ustawiony jest na nieco wcześniejszą porę, ale pamiętamy, że z Giovannim Pecci-Pericardem w pierwszej rundzie grał dość późno.
0: Powiem Ci, że to zapowiada, jeżeli będzie grał z przedstawicielem gospodarzy, to zapowiada emocje na trybunach. Nie ma chyba bardziej...
1: Mniej więcej o tej samej porze też jest planowany mecz dwóch Francuzów. Halisa z Igo Humbertem, także też taki francusko-francuski pojedynek, więc też pewnie zainteresuje Francuzów, ale tam też oprócz tego, że... kibice we Francji tenisowi czy w Paryżu, no oni z jednej strony kochają te gwiazdy, ale tam każdy ma swojego jakiegoś faworyta, także okej, no Dżokowicz przyciąga, ale to nie jest tak, że tam wszyscy idą tylko na Dżokowicza, tam są tacy, którzy potrafią wyszukać sobie takich smaczków i szukają gdzieś trochę innego też tenisa, bo umówmy się, jak ktoś co roku chodzi na Rolanda Garrosa, są też tacy, to już tym Dżokowiczem powiem brzydko, ale mogą być znudzeni niektórzy.
0: No, nie wiem.
1: Pewnie jest taka też grupa i na przykład chodzą sobie na tych młodych, chcą zobaczyć coś nowego, nie zdziwiłbym się, gdyby byli też tacy.
0: No jak w ogóle, jak ktoś mieszka w Paryżu, to może nawet nie zauważyć tego, że taki jest turniej jak na kortach Rolanda Garrosa. Patryk Serwański razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękuję. Gorąco dzisiaj w Paryżu?
1: No cały, do końca tygodnia ma być powyżej.
0: I żadnych
1: 30.
0: burz? Nic takiego?
1: Wiesz co, patrzyłem na temperaturę, na opady, powiem szczerze, że nie, ale wydaje mi się, że nic takiego nie było zapowiadane.

0: Trzy osoby zatrzymane, tak mówi Marcin Kierwiński w sprawie fałszywych alarmów. Trzy osoby zatrzymane, wobec jednej zastosowano areszt. Takie informacje przekazał szef MSWiA na antenie TVN24. Minister powiedział też, że zatrzymani to 20-latkowie, to są osoby, które już miały problemy z prawem. Cytując ministra, zapewnił również, że będą kolejne zatrzymania, kolejne przesłuchania osób, które mogą być zamieszane w tę sprawę. Rozmawialiśmy też o tym w rozmowie o 7:00. Moim gościem był pułkownik Andrzej Derlatka, to jest były szef Agencji Wywiadu, i przekonywał, że mamy tutaj do czynienia ze skoordynowaną akcją.
1: W świecie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko. Jeśli są różne ataki w różnych miejscach przeciwko różnym osobom, oznacza, że jest jakieś porozumienie między osobami, które tych ataków dokonują. Pierwszy wniosek jest taki, który jest wnioskiem dosyć groźnym, że to jest cała grupa osób, że to nie są jakieś pojedyncze osoby, że to po prostu jest skoordynowana grupa, która chce coś tu osiągnąć.
0: No dobrze, a przyjmijmy w takim razie pański sposób myślenia, że to jest skoordynowana grupa, to o czym by to świadczyło?
1: Świadczyłoby o tym, że pojawiają się w Polsce nurty ekstremistyczne. Jeśli to jest działanie z pobudek politycznych, a nie jakiś głupawy, młodzieżowy wybryk, czy jakichś innych ludzi, którzy chcą się popisać, że potrafią takie rzeczy robić i są sprawni w posługiwaniu się łącznością komputerową. No to jest po prostu pytanie zasadnicze, bo jeśli to są jakieś ugrupowania ekstremistyczne, no to jest dość groźne. To jest poważny problem. Jeśli to są jakieś wygłupy, no to nie jest aż tak poważne, aczkolwiek jest to problem, jak w takim przypadku się chronić przed takimi wygłupami, bo to nie może być łatwe.
0: Tak mówi były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Andrzej Derlatka. Mówiliśmy też w ogóle o funkcjonowaniu rosyjskich służb na naszym terenie, o tym, jak bardzo są skuteczne, jak działa polski kontrwywiad i czy zachodnie służby nie powinny przypadkiem być bardziej nastawione ofensywnie, jeśli chodzi o działania na terenie Rosji. Cała rozmowa oczywiście do posłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na rmf24.pl. Gorąco polecamy. My za moment wrócimy do tego, co dzisiaj wydarzy się w Londynie, czyli do podpisania umowy między Polską a Wielką Brytanią. Premier Donald Tusk tuż przed wylotem do Londynu. Za moment na naszej antenie.

0: Za 5 minut będzie 9, za 5 minut będą fakty, ale jeszcze przed faktami przenieśmy się na warszawskie lotnisko Chopina, bo tam przed momentem dosłownie zakończył się briefing prasowy Donalda Tuska przed wylotem do Londynu. Wiecie doskonale, że dzisiaj podpisanie porozumienia z Wielką Brytanią, porozumienie w sprawie obrony, w sprawie bezpieczeństwa. Polski premier podkreślał, że to porozumienie z Londynem jest działaniem w ramach NATO.
1: Chcę bardzo mocno podkreślić, i to było także obecne w naszych rozmowach z Brytyjczykami, że ta współpraca polsko-brytyjska ma być rdzeniem, ma być istotą współpracy natowskiej. NATO w ramach NATO i NATO jest dla nas tutaj oczywiście organizacją, w ramach której ta współpraca będzie przebiegała. Niektórzy pytają, skoro jest artykuł 5, skoro i tak NATO gwarantuje wspólną reakcję na wypadek zagrożenia, to po co nam traktaty dwustronne, jak ten z Francją i ten z Wielką Brytanią? Otóż rzeczą bardzo ważną jest, i tak czytamy oba traktaty, że niezależnie od reakcji NATO jako całości, będzie można liczyć i na Francję, i na Wielką Brytanię, na szybkie reakcje dwustronne w przypadku zagrożenia, zanim zapadnie decyzja wszystkich 32 członków NATO. I jak wiecie, w dzisiejszej rzeczywistości, także technologicznej, szybkość reakcji, adekwatna reakcja, to jest coś, co będzie się liczyło w przypadku konfliktu i dlatego tak bardzo zależało nam na finalizowaniu obu traktatów, i polsko-francuskiego, i polsko-brytyjskiego.
0: Premier Donald Tuska, w tle już pracujące silniki rządowego samolotu. Podpisanie traktatu zaplanowano na godzinę 13 naszego czasu. Za 5 minut, niespełna 5 minut oczywiście, fakty na naszej antenie. Co po faktach w Radiu RMF24? Troszkę porozmawiamy o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Porozmawiamy o sytuacji w Iranie, a po 9.30 zajmiemy się sprawą ZUS-u i zajmiemy się tym, jak rozliczane są pieniądze emerytalne dla nie tylko naszych słuchaczy.

0: 9 na zegarach, czas zajrzeć do studia faktów. Tam już czekają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Najnowsza porcja faktów zatem przed nami.
1: Na faktach starcie emerytów z ZUS-em.
2: Większość z nas nie doczeka tej decyzji. Poumieramy i sprawa się sama skończy.
3: Kolejny raz alarmujemy w sprawie seniorów, którzy mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego i wyroków sądów nie utrzymują należnych pieniędzy.
1: Potem premier zatrzymanych w związku z fałszywymi alarmami.
4: Dla nas było ważne, żeby możliwie szybko wykryć sprawców.
3: A na koniec biało-czerwoni w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. To problem nawet 300 tysięcy osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę.
1: Dostają mniej pieniędzy, bo mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie zmieniono przepisu, który zakłada zmniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę wcześniej pobranych świadczeń. Wiele osób kieruje sprawy do sądu.
3: Pan Ryszard ze Starego Sącza w Małopolsce podkreśla, wielu emerytów może sprawiedliwości nie dożyć. On ma wyrok pierwszej instancji, nie ma za to należnej wypłaty od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: ZUS prawdopodobnie czeka na to, że większość z nas nie doczeka tej decyzji, że poumieramy i sprawa się sama skończy. Zwłaszcza, że to przeliczenie dla tych roczników, które ma być w czerwcu, to jest tylko 67 tysięcy, natomiast tych, którzy są poszkodowani, to jest między 200 300. Więc wybrano 3 lata rocznik. Podobno mają być przeliczone. A jak to będzie wyglądało, to nie wiadomo.
1: Co mówi rząd, usłyszycie w porannych faktach.
5: Trzymamy się faktów.
3: Sprawa jest poważna w tym sensie, że są bardzo poważne konsekwencje. Tak premier Donald Tusk mówi o 3 zatrzymanych osobach w śledztwie dotyczącym ostatniej serii fałszywych alarmów.
4: Jak wiecie, sprawcy są bardzo młodzi. Prace trwają, będą kolejne zatrzymania. Taką informację otrzymałem od ministra Kierwińskiego. I wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych. No, zwracam się do wszystkich, którym taki pomysł pada do głowy. Nie róbcie tego.
1: Tak mówił premier kilka minut temu przed wylotem do Wielkiej Brytanii. W Londynie szefowie rządów Polski i Wielkiej Brytanii podpiszą po południu traktat dotyczący wzmocnienia współpracy w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności. Nie będzie podatku od systemu kaucyjnego, tak zapewnia w RMF FM minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
3: W faktach pytaliśmy, czy zwracanie opakowań w ramach systemu kaucyjnego może stanowić podstawę do reakcji dla fiskusa.
1: Chodzi o wypłaty z kaucjomatów na duże kwoty.
6: Odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy, natomiast zresztą wypowiadał się już w tej sprawie minister finansów, nie ma żadnych planów.
7: Dobrze, ale tutaj słyszeliśmy wypowiedź i wyobraźmy sobie taką sytuację. Zbieram grupę dzieciaków i mówię im, chodzicie po śmietnikach, zbieracie te butelki, ja je potem oddaję i odpalam wam jakąś sumę.
6: Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest opodatkowane. Drobne zarobkowanie, nawet jak ktoś pójdzie na spacer, zbierze opakowania, oddaje, nie jest to objęte żadnym opodatkowaniem.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister klimatu i środowiska Pauliny Henik.

0: Gładysz.
1: Iga Świątek, w samo południe, na korcie centralnym z Czeszką Sarą Wejlek.
0: Potem około 13:00 Magdalinet, trudny mecz z Łotyszką Jeleną Ostapenko.
1: No i wieczorem, raczej nie przed 18:00, Magdalena Fręch ze Szwajcarką Jill Teichmann.
0: Nie zapominamy o Polakach w deblu.
1: Tak jest, debiutujący w Wielkim Szlemie Filip Pieczonka zagra w parze z Czechem Witem Kopsiwą i chrybalami będzie dobrze znana para Ugonys z Monako i Francuz Edouard Roger Vesselin. Natomiast Katarzyna Piter i Meksykanka Renata Zarauza zmierzą się z hiszpańsko-amerykańską parą Christina Butcha, Nicole Melikar Martinez.
0: Będziemy kibicować, a w RMF FM sprawdzajcie fakty.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Przed 10:00 wrócimy oczywiście do rozliczeń emerytów, do tej sprawy, o której wielokrotnie nam mówiliście, do tej epopei, o której opowiada nam pan Ryszard, ale wcześniej Iran i oczywiście ceny benzyny na świecie. Dzisiaj 6,42 za litr benzyny, 6,75 za litr oleju napędowego. Może będzie taniej.

0: 9 minut po godzinie 9, radio RMF24, nasz poranny program w środę 27 maja. Iran zaczął przywracać dostęp do internetu dziesiątkom milionów Irańczyków. Tak przynajmniej przyznaje i przekazuje New York Times, powołując się na wysokiego rangą urzędnika. W ten sposób Iran znosi blokadę wprowadzoną po tym, jak Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły 28 lutego ataki na ten kraj. No i rozpoczęła się wojna. Teraz trwa zawieszenie broni. Czy to oznacza powrót do normalności albo przywracanie przynajmniej tej normalności? Zapytajmy naszego gościa. Razem z nami profesor Przemysław Osiewicz, specjalista od stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Sytuacja wraca do normalności w Iranie?
1: No, myślę, że to byłoby chyba jednak na wyrost, słowo na wyrost, gdybyśmy go, panie redaktorze, dzisiaj użyli. No, pytanie, co zdefiniujemy jako normalność? Myślę, że normalność w takim rozumieniu bezpiecznego życia, beztroskiego, no, nie będzie udziałem Irańczyków jeszcze co najmniej przez kilka miesięcy, jeśli nie lat. Natomiast tak, nie ma działań wojennych i rzeczywiście są takie informacje, to też mam potwierdzone informacje, bo udało mi się nawiązać kontakt z kilkoma osobami w Iranie. Rzeczywiście internet działa, natomiast bardzo, bardzo ograniczonym, no bardzo, bardzo ograniczonym stopniu, także są tam, no raczej jest możliwa wymiana po prostu informacji, wiadomości tekstowych, raczej nie jakichś większych plików, tutaj jeszcze takiej przepustowości nie ma. To nie wynika tylko i wyłącznie z kwestii tego, że władze irańskie nałożyły tę blokadę, to też wynika ze zniszczeń, bo wiadomo, że zwłaszcza lotnictwo izraelskie niszczyło właśnie te tak zwane huby internetowej i telefonii komórkowej pod Teheranem i to też wpłynęło oczywiście siłą rzeczy na to, że telefonia komórkowa była bardzo ograniczona, tą łączność, ten zasięg był ograniczony, no i co z tym związane, nie było możliwości transferu danych.
0: Panie profesorze, na jakim my jesteśmy etapie w tej chwili, bo Amerykanie ewidentnie sugerują, tak nawet takie sygnały też przekazuje sam Donald Trump, że jesteśmy coraz bliżej porozumienia, a z drugiej strony mieliśmy no dosłownie przed chwilą ataki na południowy Iran.
1: No to właśnie są te sprzeczne informacje, bo z jednej strony, tak jak pan redaktor słusznie podkreślił, mamy informacje i to oficjalne, tak, o tym, że to porozumienie jest bliskie. Dzisiaj po południu oczywiście czasu amerykańskiego, ale prezydent Trump zwołał spotkanie w Białym Domu. Ono się miało wcześniej odbyć w Camp David, co byłoby takim rzeczywiście symbolicznym wydarzeniem, biorąc pod uwagę historię związaną ze słynnym porozumieniem między Izraelem a Egiptem w tym samym miejscu. Natomiast tam ze względu na prognozy pogodowe, jak rozumiem, zostało to przeniesione do Białego Domu i prezydent Trump zaprasza tam praktycznie wszystkie najważniejsze osoby w swoim rządzie, na czele z sekretarzem stanu Marco Rubio. Mają dyskutować właśnie praktycznie tylko i wyłącznie o Iranie i o treści tego porozumienia. No, jak sam sekretarz stwierdził, to jest kwestia doprecyzowania kilku słów i zdań. No i gdyby się tym rzeczywiście posiłkować, to można by było być, panie redaktorze, optymistą. Moglibyśmy być optymistami i zakładać, że to zawarcie tego porozumienia jest bliskie, że to w zasadzie godziny nas od tego dzielą, natomiast no, są sprzeczne informacje, bo ze strony irańskiej są informacje o tym, że Amerykanie w cudzysłowie torpedują te negocjacje i właśnie podejmują różne działania, no, które postawią trochę Irańczyków pod ścianą, to praktycznie uniemożliwią im podpisanie tego porozumienia, także no, można też przyjąć, że jest to pewien element strategii wywierania jeszcze większej presji na stronie irańskiej, natomiast no, jest to strategia bardzo niebezpieczna.
0: A co my możemy powiedzieć o tej strategii irańskiej, o której pan wspomniał? Co jest taką czerwoną linią według pańskiego zdania, jeśli chodzi o Iran?
1: No myślę, że strona irańska oficjalnie tutaj cały czas podkreśla, że nie ma takiej możliwości, by na zawsze Iran zrzekł się badań nad energią atomową, bo to tak jest ujmowane. No, już praktycznie półoficjalnie Irańczycy deklarują, że nigdy ich zamiarem nie było i nie będzie pozyskanie broni jądrowej. Natomiast nie chcą sobie zamknąć drogi do prowadzenia własnych badań i uzyskania takiej niezależności atomowej. No, oczywiście przede przede wszystkim w sektorze energetycznym. I jak się domyślam, tą czerwoną linią jest właśnie, nazwijmy to, ta rezygnacja na zawsze. No, są tam takie propozycje, żeby zawiesić te badania na przykład na 10-15 lat. No, różne propozycje się pojawiają, także przekazanie tego wysoko wzbogaconego uranu stronie trzeciej. Tutaj najczęściej się wspomina o Federacji Rosyjskiej. No, także tych rozwiązań jest sporo, natomiast myślę, że to jest ta czerwona linia, plus na pewno też tą czerwoną linią może być, bo myślę, że to też jest niestety kwestia ceny. Liban. Myślę, że tutaj Iran też postawił warunek bardzo jasno, zaprzestanie przez Izrael ataków na południowy Liban, na cele Hezbollahu. To będzie moim zdaniem elementem tego porozumienia, bo no, pytanie też, czy Irańczykom uda się jeszcze coś dodatkowego wynegocjować, bo już są takie analizy dotyczące tego, czy jak Iran by się zachowywał w momencie, kiedy Izrael by na przykład kontynuował ataki na Liban, jeśli jednocześnie strona amerykańska zgodziłaby się na stopniowe znoszenie sankcji gospodarczych. A wiadomo, że na tym Irańczykom zależy najbardziej.
0: Panie profesorze, jeszcze pana chciałem zapytać o sytuację w samym Iranie. Czy ta wojna zmieniła jakoś układ polityczny, jeśli chodzi o Iran? I jak jest postrzegany ten konflikt? Czy jest postrzegany przez Teheran jako, no, w gruncie rzeczy zwycięstwo? Bo rozumiem, że gdy Amerykanie przystępowali do tych ataków, to założenie było takie, żeby zmienić reżim.
1: Z tego, co wiem, z tych informacji, które do mnie docierają stamtąd, to życie toczy się w miarę normalnie. To znaczy w miarę normalnie. Ludzie chodzą do pracy, transport działa w miarę bez zakłóceń, także można by powiedzieć, że niewiele się zmieniło. Poza tym, że no, to przeświadczenie o tym, że Iran wygrywa, bo może nie wygrał, ale że wygrywa te konfrontacje z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi, jest powszechne zarówno wśród tych osób, które wspierają reżim, jak i przeciwników. No, dużo się też na pewno mówi tutaj, oczywiście już to raczej jest kwestią dyskusji z osobami z Irańczykami, którzy są poza Iranem. Dużo się mówi o tym, że tak naprawdę opozycja nie istnieje, no, znaczy ona została bardzo skutecznie
0: zniszczona,
1: spacyfikowana w styczniu, także nawet ta wojna w marcu niczego by już nie zmieniła. No, i jest coraz większy podział między Irańczykami, nie tyle wewnątrz państwa, bo to nic nowego, natomiast coraz większe są podziały między tą diasporą irańską i tam dochodzi do coraz takich gwałtowniejszych walk politycznych między poszczególnymi frakcjami, także też na to Irańczycy zwracają uwagę. No, nie dalej jak tydzień temu mieliśmy takie spotkanie, właśnie takie zamknięte forum, na którym rozmawialiśmy z Irańczykami właśnie na ten temat i oni wskazywali wyraźnie na to, że opozycja jest rozbita, to, że ona praktycznie systemowo nie istnieje w Iranie, to wiadomo od dawna, natomiast problemem jest to, że poza granicami Irańczycy nie mówią jednym głosem i ta wojna jeszcze bardziej podzieliła tą diasporę irańską.
0: Panie profesorze, już tak na koniec, a pańskim zdaniem ta polityka Iranu, kiedy na początku wojny ostrzeliwali wszystkich w rejonie, ona zmieni też pozycję Iranu, jeśli chodzi o kształt tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Mówię o pozycji Iranu wśród krajów arabskich.
1: Na pewno, bo wydawało się, że i taka też zresztą była strategia różnych państw arabskich, Zatoce Perskiej, zwłaszcza Zjednoczonych Emiratów Arabskich, może w trochę mniejszym stopniu, ale też Kataru i Arabii Saudyjskiej, że można sobie kupić bezpieczeństwo, współpracując ze Stanami Zjednoczonymi, a jednocześnie jakoś tam oswajając Iran, i że tak naprawdę to zwłaszcza Emiratczycy się o tym niestety boleśnie przekonali, że mogą prowadzić interesy i pomagać tak naprawdę Amerykanom i Izraelczykom bez konsekwencji, tak? Jeśli jednocześnie będą wykonywać jakieś ruchy przyjazne w stosunku, no zwłaszcza tutaj, jakie nazwijmy to handlowe, w stosunku do Iranu, no w momencie, kiedy wybuchła wojna, to ta polityka została bardzo brutalnie zweryfikowana, bo się okazało, że Irańczycy się przed niczym nie cofną i będą uderzać w państwa, które uznają za sojuszników swoich wrogów, i to bardzo wyraźnie podkreślano, także to nie jest atak przeciwko obywatelom Emiratów, czy przeciwko samym Saudyjczykom, tylko tylko to jest atak będący konsekwencją pomocy, jakie te państwa udzielały Stanom Zjednoczonym czy Izraelowi podczas wojny. Myślę, że tutaj no, są te spotkania, tutaj Saudyjczycy zwłaszcza organizują takie spotkania zamknięte z Irańczykami, no bo odtworzono taki kanał dyplomatyczny. Ja myślę, że prędzej czy później no, i Saudyjczycy, i Irańczycy już kilkukrotnie pokazali, że udowodnili, że są w stanie ponad podziałami myśleć bardzo, bardzo pragmatycznie i miejmy nadzieję i ja sądzę, że tak będzie, że i tym razem nie mówię o tym, że od razu wszyscy zapomną o tych atakach i o tych zniszczeniach, natomiast, że jakieś porozumienie zostanie zawarte, a przynajmniej dialog będzie wznowiony i być może, jeśli Iran zgodzi się na przykład w przyszłości jakoś zrekompensować straty tym państwom, to wpłynie na taką pełną normalizację stosunków między nimi.
0: Bardzo panu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Profesor Przemysław Osiewicz, specjalista od stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, był razem z nami. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękujemy panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: Miłego dnia, kłaniamy się oczywiście. Liczymy na to, że jak najszybciej dojdzie do porozumienia, do trwałego porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego? No wystarczy pojechać na stację benzynową. Wiadomo, 20 minut po godzinie 9.

0: 24 minuty po godzinie 9. Jeszcze w Radiu RMF 24 informacje z Bliskiego Wschodu. We wtorek izraelska armia przeprowadziła atak na szefostwo wojskowego skrzydła Hamasu w Strefie Gazy i zginął Mohamed Ody. To jest szef wojskowego skrzydła Hamasu właśnie. Informuje o tym izraelski minister obrony Izrael Katz na platformie X. 11 dni wcześniej, także w ataku Izraela, zginął poprzednik Odego, czyli Izal Did Haddad. A Ode został mianowany następcą Haddada właśnie po jego śmierci. Wcześniej kierował wywiadem Hamasu, między innymi podczas ataku tej organizacji na południowy Izrael. To było, przypomnę, 7 października 2023 roku. Był odpowiedzialny za morderstwa i porwania wielu izraelskich cywilów i żołnierzy. Tak czytamy we wspólnym oświadczeniu izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu i ministra obrony. Portal Times of Israel przekazał, że Ode zginął wraz z żoną i synami. Sam Hamas do tej pory nie skomentował tych doniesień.
1: RMF 24.

0: 9:30 na zegarach, a to oznacza w Radiu RMF 24, że czas najwyższy na fakty. Marlena Chudzio razem z nami. Dzień dobry, Marlena.
1: Dzień dobry. Premier Donald Tusk weźmie dziś udział w podpisaniu traktatu o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności w Wielkiej Brytanii. Dokument realizuje strategię zacieśniania współpracy na najwyższym poziomie.
2: Traktat jest skoncentrowany na bezpieczeństwie obu partnerów, a w praktyce chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo Polski. Dlaczego podkreślam ten fakt, że wzmacnia przede wszystkim polskie bezpieczeństwo? Ponieważ to, co jest nowe i to, co było kluczowe z naszego punktu widzenia, to jedno z początkowych zdań tego traktatu. Otóż traktat z Wielką Brytanią podpisujemy świadomi. Obie strony podkreślają, że są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym dla Polski, dla Wielkiej Brytanii, dla NATO jest Rosja.
1: Tak mówił premier Donald Tusk przed wylotem do Londynu.
3: Aktualny obraz faktów.
1: W Sewastopolu na okupowanym Krymie doszło do ataku rakietowego. Miała zostać trafiona siedziba Sił Powietrznych Floty Czarnomorskiej Rosji, podała ukraińska Prawda, powołując się na źródła rosyjskie. Według szefa władz okupacyjnych w Sewastopolu rakieta trafiła w budynek południowego zarządu Banku Centralnego na placu Łastowa. Zapalił się dach, uszkodzony został także budynek administracji w rejonie ulicy Gogola. Premier Donald Tusk potwierdził zatrzymanie 3 osób w śledztwie dotyczącym ostatniej serii fałszywych alarmów. Wcześniej w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że z dużym prawdopodobieństwem namierzona zostanie osoba, która stoi za fałszywym alarmem w sprawie mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Na naszej antenie komentowała te poranne doniesienia minister klimatu i środowiska Joanna Henning-Kloska.
4: To, co jest najważniejsze, to to, że sprawcy zostali zidentyfikowani, zatrzymani, bo nie możemy doprowadzić do tego, by nasze służby były stygmatyzowane. Straż pożarna musi działać niezwłocznie, kiedy dostaje informacje o zagrożeniu życia i zdrowia i nie można, i apeluję tu do polityków prawicy o opamiętanie, państwo jest do tego, by ustalać sprawców, natomiast nie doprowadzajmy do efektu mrożącego na służbę.
5: Pani minister mówi o politykach prawicy, ja zadam pytanie, a nie jest tak, że za długo było śmieszne z tego, że wkraczano do mieszkań dziennikarzy, kpiny, zamiast szybkiego działania, które mogłoby przerwać takie działanie?
4: Działania w celu ustalenia sprawców prowadzone są od początku, natomiast zwykle dotarcie do sprawcy chwilę zajmuje.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski. I na koniec zaglądamy na plany French Open. Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Ten mecz w samo południe. Około 13:00 Magdalinet zagra z Łotyszką Jeleną Ostapienko. Dużo później Magdalena Fręch zacznie mecz ze Szwajcarką Jill Teichmann.
3: Radio, muzyka, fakty.

0: To jest niekończąca się historia. Tak nam mówią słuchacze RMF FM, słuchacze RMF 24, emeryci żądający ponownego przeliczenia należnych im pieniędzy. Pomimo wygranych procesów w sądach nadal nie otrzymują wynagrodzenia, jakie według wyroków powinno im się należeć. Wśród takich osób jest pan Ryszard ze Starego Sącza. Kilka miesięcy temu jako jeden z pierwszych nagłośnił sprawę. Odwiedził go ponownie nasz reporter Paweł Konieczny.
1: Mają ponownie, ZUS ma ponownie przeliczyć tę emeryturę, za 3 lata różnicę wypłacić. No jak na dzień dzisiejszy, na tym się skończyło, jest cisza, nie wiadomo, czy ZUS się odwoła od decyzji sądu, czy się nie odwoła od decyzji sądu. Jeżeli się odwoła, to sprawa pójdzie do sądu wyższej instancji apelacyjnego, z tym, że tam czas oczekiwania jest 3 lata, nie, czasami nawet 4 lata. Wygląda na to, że ZUS czeka na przeczekanie, więc nic nie traci, bo wypłaca te same pieniądze. Część emerytów nie doczeka, więc wypłacać już nie będą musieli. No a jest jeszcze kwestia jedna. Na dzień dzisiejszy załóżmy, że ZUS nie wykona decyzji sądu, nic nie powie, nic nie pisze i nie wiem, czy trzeba się w ten czas jeszcze raz odwoływać do sądu o komornika, czy o ponowne, ponieważ ZUS może, załóżmy, nie wykonać decyzji sądu. Jak to się w ogóle wszystko skończy?
2: Pan wyrok usłyszał pod koniec kwietnia.
1: No już 27 kwietnia był wyrok.
2: Czeka pan po prostu na przeliczenie albo na decyzję o odwołaniu się?
1: Tak, czekam na decyzję albo przeliczą, no lub będzie decyzja ZUS-u, że się odwołują do sądu wyższej instancji. ZUS prawdopodobnie czeka na to, że większość z nas nie doczeka tej decyzji, że poumieramy i sprawa się sama skończy. Zwłaszcza, że to przeliczenie dla tych roczników, które ma być w czerwcu, to jest tylko 67 tysięcy, natomiast tych, którzy są poszkodowani, to jest między 200 a 300. Więc wybrano 3 lata rocznik, podobno mają być przeliczone, a jak to będzie wyglądało, to nie wiadomo. My czekamy, cieszymy się z wyroku, który był wydany przez sąd. ZUS tak jakby nie wykonywał tego, no i tak to wszystko w zawieszeniu wygląda. Takie przypadki są, że ludzie już czekają około 2 miesięcy po ostatecznym wyroku i do dnia dzisiejszego nic nie ma. No to wygląda na to, że trzeba będzie jeszcze do sądu iść raz. To jest czyste czekanie na to, że umrzemy.
0: Tak mówi nam pan Ryszard ze Starego Sącza. Do tej sprawy wracamy i na antenie Radia RMF 24 i na antenie RMF FM. W faktach, słuchajcie, będziemy przekazywać najnowsze informacje. Będziemy dopytywać, co rządzący zamierzają z tym zrobić. Za moment Wrocław, za moment Dolny Śląsk i Jarmark Świętojański na naszej antenie.

0: 27 maja, Radio RMF 24, środa. Do 24 czerwca jeszcze trochę zostało. Dlaczego o 24 wspominamy? No bo to świętego Jana. Miesiąc tradycji, rzemiosła i letnich inspiracji. We Wrocławiu trwa już Jarmark Świętojański. To jest jedno z największych plenerowych letnich wydarzeń w mieście. W ponad 80 domkach handlowych wystawcy prezentują swoje produkty. Rzecz jasna, promują lokalną twórczość też. Rzemiosło, wiadomo, jak to na jarmarku. Do kupienia także, oprócz pamiątek, tradycyjne potrawy. Przekonała się o tym nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
1: Zajrzałyście na Jarmark Świętojański, tylko oglądacie, czy też robicie jakieś zakupy? Może czegoś próbowałyście dobrego?
2: Koleżanki kupiły takie coś, co razi prądy.
1: O, co to jest takiego, bo brzmi źle.
3: To jest taki pilot, że ten guzik razi prądem, ten jest latarką, a ten jest laserem.
1: To ja się troszkę boję do ciebie zbliżać. Kogo będziesz razić?
3: Kolegów i brata.
4: Smakujemy, kupujemy, naprawdę jest...
1: A skąd pani do nas przyjechała?
4: Z Podkarpacia. W ogóle zwiedzamy, ponieważ dziećmi jesteśmy na wycieczce szkolnej. Także zwiedzamy, obserwujemy, patrzymy. Jest sympatycznie. Zakupy też robiliśmy.
1: Co się udało kupić?
4: Krasnale. Aj, krasnale, jakieś takie rękodzielnictwo i z Bolesławca coś. Różne rzeczy, także...
1: Będzie pamiątka i z Wrocławia, i z wycieczki.
4: Będzie.
1: Jarmark Świętojański to okazja także do zakupów, szczególnie tych wyrobów artystycznych, rzemieślniczych, których nie kupimy w sieciówkach. Co u pana dostaniemy?
5: A tutaj u nas na stoisku sprzedajemy wyroby, które są inspirowane kulturą Słowian oraz Wikingów. Mamy rogi, mamy kufle, mamy biżuterię, mamy też inne ozdoby oraz literaturę dla wszystkich, którzy są zainteresowani tą tematyką.
1: To jest tylko dekoracja? Czy taki róg może do czegoś posłużyć?
5: Jest to naczynie użytkowe i na tym pozostajemy.
1: Nie zdradzi pan, co z nim można zrobić?
5: Nie, nie mogę.
1: Proszę opowiadać, co tu można kupić?
6: To jest takie stoisko, biżuteria z Krakowa i Lwowa. Ja pochodzę ze Lwowa, ale mieszkam w Krakowie 30 lat, ale kocham niesamowicie Wrocław, bo tutaj niesamowita ilość ludzi z moich stron, chociaż ja też, mój tata Polak, mama Ukrainka, i to wszystko przenoszę w swoją markę. Wszystko czerpię z tradycji, całkowicie. Ale to jest w modernowym takim wydaniu, ale z naszymi korzeniami, z naszymi barwami, z makami, z różami, z kwiatami, te co po prostu rosną u nas na łąkach. No i dużo pracy i dużo serca w tym wszystkim. No i oczywiście wianki, które zapoczątkowałam 12 lat temu w Krakowie. Dzięki mi ta moda właśnie, nawet nie wierzę, że trwa 12 lat.
0: Poranna kawa albo przedpołudniowa z rogu Wikinga, co wy na to? No, ciekawe, jakby smakowała. Świętego Tomasza to chyba jakoś na początku lipca. O, 3 lipca podpowiadają. 3 lipca Tomasz, nie święty, Tomasz Terlikowski pojawił się w Radiu RMF 24 po 10. Piotr Salach, dziękuję.

0: spoza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: No i już godzina 10 w Radiu RMF 24, czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtun i Tomasz Stańszewski już na Was czekają.
1: W przedpołudniowych faktach, zgodnie z obietnicą, wracamy do prawnej batalii. Emeryci kontra ZUS.
2: Nic nie traci, bo wypłaca te same pieniądze. Część emerytów nie doczeka.
3: Chodzi o wprowadzonych w błąd. Przeszli na wcześniejszą emeryturę i otrzymują niższe świadczenie niż powinni.
1: Potem protest przed Sejmem.
3: Protestować będą naukowcy.
1: Dziś środa, więc Twoje zdrowie w faktach.
3: Tematem poród, przygotowanie i powrót do formy. Przepisów nie ma, są za to głodowe świadczenia.
1: Tysiące seniorów, którzy przeszli na emeryturę wcześniej, czekają wciąż na zmiany w prawie.
3: Na razie, mimo korzystnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, muszą sądzić się z ZUS-em.
1: A i po ich wygranej w sądzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych może się odwołać.
2: Czyste czekanie na to, że umrzemy. Moja sprawa już się ciągnie półtora roku. A ile się będzie jeszcze ciągła, nie wiadomo. Czy doczekam końca, też nie wiadomo. Na dzień dzisiejszy, jeżeli się odwołają, no to może być jeszcze następne 3 lata.
1: To słyszano już w faktach, pan Ryszard ze Starego Sącza.
3: My w sprawie emerytów interweniujemy od kilku miesięcy i sprawy nie odpuszczamy.
1: W faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzepek. Igorze, czy rząd planuje te kwestie uregulować?
4: Potrzebne są tu zmiany ustawowe i projekt jest już gotowy.
5: Myśmy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowali projekt ustawy, który rozwiązuje w sposób zgodny z konstytucją problem.
4: Mówi mi wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski, ale proces legislacyjny idzie powoli. Na razie etap opiniowania. A emeryci z niskimi świadczeniami czekają i sądzą się z ZUS-em, choć był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie na rzecz emerytów. Czy ZUS nie mógłby odpuścić?
5: Nie może sobie odpuścić, dlatego że jest obowiązany do stosowania przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a tam mamy przepisy, które zostały uchwalone w 2012 roku.
4: Bo wyrok Trybunału nie został opublikowany z uwagi na wadliwie wybrany skład.
3: Kilka tysięcy naukowców ma wziąć dziś udział, według organizatorów, w manifestacji przed gmachem Sejmu w Warszawie.
1: Ich główny postulat to zwiększenie wydatków na naukę w Polsce. Przed Sejmem jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, witamy w faktach. Jaka jest propozycja naukowców?
6: Proponują, żeby na badania naukowe Polska przeznaczała 3% PKB. Teraz to niewiele ponad 1%. Profesor Filip Szymański z Komisji Ewaluacji Nauki komentuje, że polskie uczelnie teraz są daleko w międzynarodowych rankingach nie dlatego, że brakuje nam talentów, tylko właśnie przez brak pieniędzy na rozwój.
7: Mamy wspaniałych studentów, wspaniałych asystentów, adiunktów, samodzielnych pracowników, osoby, które w innych krajach bardzo się rozwijają, osoby, które tworzą innowacje, a niestety poza granicami kraju. Dlatego gorąco popieram dzisiejszą akcję.
6: Na protest do Warszawy jadą teraz autokary m.in. z naukowcami z Krakowa, z Gdańska, z Poznania, z Katowic i z Lublina. Część uczelni organizuje też dzisiaj godziny rektorskie, żeby chętni łatwiej mogli dotrzeć na demonstrację.
1: 3:50. W faktach teraz aktualne ostrzeżenie drogowe. Zderzenie 2 ciężarówek na A2 w Wilanku w Lubuskiem.
3: Między Jordanowym i Trzcielem zablokowany jest prawy pas w kierunku Świecka.
8: O zdrowiu w faktach RMF FM.
3: Dzisiaj tematem cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM jest poród, przygotowanie i powrót do formy.
1: Częścią tego przygotowania jest szkoła rodzenia, gdzie przyszli rodzice zdobędą wiedzę nie tylko o porodzie, ale też o opiece nad noworodkiem.
3: Ale warto skorzystać też z indywidualnych przygotowań z położną. O tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
9: Z tej możliwości może skorzystać każda kobieta w ciąży. Wystarczy, że zgłosi takie zapotrzebowanie w miejscu, w którym jest zapisane do położnej. Wizyty są refundowane przez NFZ i przysługują każdej kobiecie ciężarnej.
10: Położna, która jest obok z którą się widzą co tydzień, która je edukuje na temat przebiegu ciąży, na temat porodu, opieki nad noworodkiem, jest naprawdę taką cenną osobą i myślę, że z tego wsparcia powinna skorzystać naprawdę każda kobieta.
9: Tłumaczy Katarzyna Kruszewska, położna z Warszawy.

pierwsze dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od informacji na temat protestu naukowców, ale będziemy rozmawiać także z komisarzem Krakowa Stanisławem Kracikiem.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Wrocławia. Tam syreny alarmowe, działania ratownicze, ewakuacja ludności oraz współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miasta. To wszystko, jak mówiłem, we Wrocławiu, które stało się dziś miejscem jednych z największych miejskich ćwiczeń z zakresu ochrony ludności i reagowania kryzysowego. Służby właśnie rozpoczynają akcję, a na miejscu w Parku Staszica na Dodrzu jest nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Witaj, Martyno.
1: Dzień dobry, witam, a obok mnie Bartłomiej Bajak, dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego, który dowodzi tą całą akcją. Ona faktycznie lada chwila ruszy, w tej chwili rozkładane są

0: namioty z punktami medycznymi, z takimi kryzysowymi punktami w razie, no właśnie, czego? Co będziemy tutaj dzisiaj ćwiczyć?
1: Dzień dobry. Tak naprawdę ćwiczenie rozpoczęliśmy o godzinie 9:00 uruchomieniem systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta, poprzedzony wysłaniem do mieszkańców Wrocławia o godzinie 7:00 alertu RCB z informacją o tym, że są ćwiczenia. Natomiast tutaj znajdujemy się dlatego, że w pobliskich zakładach scenariusz zakłada działania związane z wystąpieniem awarii chemicznej i tutaj w tej chwili prowadzimy osoby ewakuowane z okolic, które potencjalnie zostały zagrożone po to, żeby przeszły całą ścieżkę dekontaminacyjną i przygotować te osoby do ewakuacji z terenu zagrożonego.
0: Przygotowujecie się także do ataku z powietrza.
1: Tak, natomiast w tym kontekście właśnie było użyte system ostrzegania i alarmowania.
0: Na czym te działania będą polegać? Widzę, że tutaj gromadzi się coraz więcej mieszkańców zainteresowanych. Co się dzieje? To będzie spektakularna akcja. Czego można się tu spodziewać?
1: Na pewno. Będzie rozwinięta cała ścieżka dekontaminacyjna, czyli strażacy od początku do końca będą przyjmować pozorantów, potencjalnie osoby zagrożone, osoby skażone, które później przejdą przez całą ścieżkę, zostaną oczyszczone z zanieczyszczeń, następnie przejdą do punktu, w którym zostaną zewidencjonowane i przewiezione w bezpieczne miejsca, albo do szpitali, albo do miejsca gromadzenia i później z tamtych miejsc dalej będą przechodzić w poszczególne inne miejsca. Natomiast w okolicy tutaj Parku Staszica mamy służby zgromadzone, które z jednej strony, tak jak Straż Pożarna, realizują zadania związane z dekontaminacją, ale również zabezpieczają ten teren, przygotowują punkty ewakuacyjne, więc tych służb jest dosyć sporo.
0: Myśli pan, że jesteśmy gotowi w razie jakiegokolwiek zagrożenia?
1: Na pewno mamy procedury, mamy sprzęt, mamy ludzi wykwalifikowanych do udzielania różnego rodzaju pomocy. Te ćwiczenia właśnie są po to, żeby sprawdzać tą gotowość, podnosić ją, widzieć się nawzajem, skoordynować te działania, tak żeby w sytuacji zagrożenia chociażby Państwowa Straż Pożarna wiedziała, że są inne służby, w jaki sposób te służby mogą pomóc właśnie w prowadzeniu likwidacji zagrożeń.
0: Jeśli chodzi o zagrożenie militarne, to Polska jest no, do tej pory dosyć bezpiecznym miejscem. Służby nie mają okazji, żeby trenować na co dzień takie akcje, a dziś uczestniczą tutaj różne służby, prawda? To jest okazja, żeby sprawdziły się wszystkie naraz, jak to jest koordynowane.
1: Tak, to jest jakby główne założenie z naszej perspektywy, z perspektywy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, żeby sprawdzić, jak te służby działają, jak te służby się widzą, czym dysponują, w jaki sposób podejmują decyzje, gdzie mogą być przydatne. To jest świetna okazja do tego, żeby zintegrować te służby.
0: A w razie czego mieszkańcy też będą wiedzieli, co robić?
1: W sytuacji, kiedy będzie potrzeba poinformowania mieszkańców, właśnie wykorzystaliśmy system ostrzegania i alarmowania, którego głównym założeniem jest to, żeby mieszkańcy otworzyli media, otworzyli, sprawdzili informacje na różnego rodzaju kanałach informacyjnych, żeby dowiedzieć się, co robić. Tutaj już przy samych tych ćwiczeniach mieszkańcy, jeżeli byłoby realne zagrożenie, przez służby będą bezpośrednio informowane, co mają robić, w jaki sposób mają postępować i gdzie mają się udać.
0: Trzeba się dziś spodziewać na ulicach Wrocławia więcej służb. Ten widok nie powinien, jak słyszeliśmy, nikogo niepokoić. To tylko ćwiczenia. Ja zostaję tutaj w Parku Staszica. Będę się przyglądać i relacjonować na antenie RMF FM i RMF 24, co aktualnie się dzieje. Bardzo dziękuję. Moim i waszym gościem był Bartłomiej Bajak, dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.
1: Dziękuję.
2: Pięknie dziękuję. To była Martyna Czerwińska, nasza reporterka, wrocławska reporterka. Bardzo jej dziękuję za informację. A my w Radiu RMF 24 za chwilę wrócimy do Warszawy. Tam na dziś zapowiedziany jest protest środowiska naukowego i właśnie o tym proteście już za moment powiemy w naszym radiu.

0: Słuchacie radia RMF24. Jest środa, 27 maja. Protest naukowców szykuje się dzisiaj w Warszawie przed Sejmem. Domagają się oni większych wydatków na naukę w Polsce. To kontynuacja akcji protestacyjnej pod hasłem 3% dla nauki, 100% dla Polski, którą zorganizowali badacze z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Chcą oni, żeby na naukę przeznaczano w Polsce 3% PKB. Teraz to niewiele ponad 1%. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał o tym proteście z byłym przewodniczącym Komisji Ewaluacji Nauki przy Ministerstwie Nauki, dziekanem Wydziału Medycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, profesorem Filipem Szymańskim.
1: Jako środowisko naukowców apelujemy o pilne zwiększenie nakładów na polską naukę. Naukę, która niestety jest marginalizowana. Jesteśmy jednym z krajów, w którym to na naukę jest przeznaczane naprawdę bardzo małe środki. Ja jako przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki w imieniu naszego całego zespołu już kilka miesięcy temu zaapelowałem o zwiększenie tych nakładów do 3%. Gorąco popieram akcję kolegów, akcję, która spotkała się z ogromnym tak naprawdę odzewem środowiska naukowego, ponieważ my wszyscy widzimy, że utrzymanie tego na obecnym poziomie to utrata tych najmłodszych, tych, którzy mają się rozwijać, w których my powinniśmy jako państwo inwestować, bez których tak naprawdę ta innowacja, nasza polska innowacja będzie niemożliwa.
2: Obecne warunki mogą zniechęcić tych, którzy rozważają, chcą zostać młodymi naukowcami, a może z tego zrezygnują przez aktualną sytuację?
1: Obecne warunki wręcz bym powiedział zniechęcają. Wielu wybitnych, znakomitych naukowców wyjeżdża do innych krajów Unii Europejskiej, wyjeżdża za ocean, mając tam możliwości, ogromne możliwości, warsztat, brak problemu finansowania swoich znakomitych projektów. I to, co jest też ważne, te pieniądze służą również do budowania zespołów, które bez których tak naprawdę możliwość rozwoju Polski jest bardzo ograniczona.
2: Czy obecna sytuacja wymaga, aby stworzenia nowych standardów, mechanizmów przewidywalnych, jeśli chodzi choćby o wynagrodzenia?
1: Zdecydowanie tak i wymaga tak naprawdę konsensusu ponadpartyjnego. Nie możemy nadal pozwolić, żeby polska nauka była tak niedofinansowana, żebyśmy obserwowali, jak nauka zarówno za oceanem, w innych krajach Unii Europejskiej, jak i ta w Azji odjeżdża. Tak naprawdę ten pociąg odjechał, to finansowanie, te innowacje są zdecydowanie częściej obserwowane w innych krajach niż to się dzieje w Polsce. To przekłada się tak naprawdę również na miejsce, to niedofinansowanie polskich uczelni w wielu rankingach. My tak naprawdę jesteśmy daleko, daleko w tyle za wieloma innymi krajami. To właśnie powoduje, że od wielu, wielu lat nauka jest gdzieś z boku. Nauka jest niedofinansowana. Polscy wspaniali naukowcy są niedocenieni. Niedocenieni pod względem nie tylko finansowym, ale także pod względem możliwości budowania zespołów, warsztatów. Na to też są pieniądze potrzebne.
2: Czy nasza dalsza pozycja w rankingach to jest efekt nie braku talentów, tylko braku właśnie pieniędzy?
1: Zdecydowanie tak. Talentów nam nie brakuje. Mamy wspaniałych studentów, wspaniałych asystentów, adiunktów, samodzielnych pracowników, osoby, które w innych krajach bardzo się rozwijają, osoby, które tworzą innowacje, a niestety poza granicami kraju. Dlatego gorąco popieram kolegów, gorąco popieram dzisiejszą akcję, zorganizowaną akcję, która spotkała się z ogromnym poparciem całego środowiska. Proszę zobaczyć, jak duży odzew, jak duże zaniepokojenie, jak duża bezradność środowiska jest, że tak naprawdę drobnym apelu przerodziło się w ogromną masę. Wszystkich państwa serdecznie zapraszamy.
0: Polska ma prężnie rozwijającą się gospodarkę, jednak finansowanie nauki osiągnęło bezprecedensowo niski poziom. Na naukę i szkolnictwo wyższe, przypominamy, przeznacza się jedynie ponad procent PKB. Polska powinna opracować długofalowy plan i politykę rozwoju nauki. Tak napisali polscy naukowcy na łamach pisma Nature. Początek protestu o godzinie 13 przed gmachem Sejmu w Warszawie na temat tego protestu. Jak słyszeliście przed chwilą, nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z byłym przewodniczącym Komisji Ewaluacji Nauki przy Ministerstwie Nauki, obecnie dziekanem Wydziału Medycznego UKSW, profesorem Filipem Szymańskim. To jest Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Jest 10.30, jest Marlena Chudzia i są najnowsze fakty.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział kontrolę w biurze poselskim Zbigniewa Ziobry, a także Marcina Romanowskiego. Jak przekazał, dzieje się to w związku z doniesieniami o podjęciu pracy przez Ziobrę dla Telewizji Republika. Elementem wniosku o wypłatę poselskiego uposażenia jest klauzula dotycząca wynagrodzenia.
2: Zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Prezydium Sejmu o wszystkich zmianach danych podanych we wniosku mających wpływ na moje prawo do uposażenia poselskiego w trybie artykułu 25 ust. 1 ustawy o wykonaniu mandatu posła i senatora. Jednocześnie zobowiązuje się, że zawiadomię marszałka Sejmu o zamiarze podjęcia dodatkowych zajęć. Takie oświadczenie pan poseł Ziobro podpisał. Niezłożenie przez posła do Prezydium Sejmu prawdziwego oświadczenia w zakresie podjęcia zatrudnienia może być potraktowane jako świadome działanie,
1: powiedział Włodzimierz Czarzasty. 200 kg klefedronu i 200 litrów substancji służących do produkcji tego syntetycznego narkotyku przejęto w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Olsztynie. Zarzuty usłyszało 6 osób, zostali zatrzymani na terenie powiatu kutnowskiego. Wakacje coraz bliżej, niektórzy już rezerwują letni wypoczynek. Warto jednak zachować czujność i rozwagę, by planowany wyjazd nie zamienił się w koszmar, który będzie nas słono kosztował.
3: Ostrzegam jako rzecznik konsumentów przed pochopnym płaceniem, zrobienie przedpłat na pobyt, czy to w górach, czy nad morzem, czy na Mazurach. Proponowałbym sprawdzać strony internetowe, opinie, żebyśmy się nie dali zrobić na szaro. Jadąc gdzieś, żeby się nie okazało, że w ogóle nie ma takiego ośrodka i nasze pieniądze poszły w błoto i nie mamy ani wypoczynku, ani pieniędzy. Przed tym ostrzegam.
1: Mówi powiatowy rzecznik konsumentów w Ciechanowie Wojciech Bogdan. 31 maja na niebie widoczny będzie tak zwany niebieski księżyc. To rzadka pełnia, jednak jej nazwa nie ma nic wspólnego z wyglądem naszego naturalnego satelity. Chodzi o to, że w ciągu jednego miesiąca mamy możliwość zobaczenia dwóch pełni. Więcej o tym piszemy na RMF24.pl, a ja tylko dodam, że niebieski księżyc pojawia się średnio raz na 2,5 roku.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Słuchajcie, Radio RMF 24, teraz przenosimy się na Bliski Wschód. Tam irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ocenił, że wznowienie wojny ze Stanami Zjednoczonymi jest, tu cytat, mało prawdopodobne. Prawdopodobieństwo wojny jest niewielkie z powodu słabości wroga, oświadczył wysoki rangą przedstawiciel marynarki wojennej Mohammad Abkharazdeh, cytowany przez agencję TASNIM. Dodał jednak, że siły zbrojne są w stanie alertu i mają pełne magazynki. Zapowiedział, że gdyby do wznowienia wojny doszło, to doszłoby wówczas do przeobrażenia strefy od wschodu do zachodu Zatoki Perskiej w cmentarz dla agresorów. Wszystko wskazuje na to, że tym razem rzeczywiście jesteśmy nieco bliżej pokoju, choć wciąż nie znamy szczegółów potencjalnego porozumienia. No jesteśmy bliżej oczywiście do tego, że Iran wygrał, a Stany Zjednoczone są tak słabe jak nigdy dotąd. No tu Iran też trochę przegrzewa.

0: w Radiu RMF24. Przenosimy się teraz do Krakowa, gdzie swoje urzędowanie rozpoczyna komisarz powołany przez premiera Donalda Tuska. Jak już wiemy, został nim dotychczasowy wiceprezydent Stanisław Kracik, który jest teraz z nami. Witam, panie komisarzu, panie prezydencie.
1: Dzień dobry.
0: Jakie będą pana pierwsze posunięcie jako komisarza miasta Krakowa? Od czego chce pan zacząć swoją pracę?
1: Teraz muszę zacząć od sprostowania. Tak naprawdę jestem pełniącym obowiązki komisarz już wtedy, kiedy w innych okolicznościach niż referendum następuje przejęcie władzy i nie ma Rady Miasta. Więc ja jestem pełni obowiązki organu miasta, czyli obowiązki prezydenta z wszystkimi, tak powiem, kompetencjami i zadaniami. Więc to takie pierwsze sprostowanie. Natomiast pierwszy już był, znaczy spotkałem się z wszystkimi dyrektorami. Dział tych jednostek jest w Krakowie powyżej 70 i umówiliśmy się na to, kiedy pracujemy, jak pracujemy, dlaczego. Przypomnieliśmy sobie rotę ślubowania pracownika samorządowego i dajemy sobie ten czas, te 3 miesiące czy 3,5 miesiąca na to, żeby nie był to dla Krakowa czas stracony i w oczekiwaniu na kolejnego prezydenta. Miasto musi funkcjonować, miasto musi obsługiwać mieszkańców, miasto musi działać i jak gdzieś tam rano dzisiaj mówiłem, miasta zatrzymać nie można.
0: No właśnie, ale przewiduje pan jakieś odważniejsze działania, czy raczej skupi się pan na tym, żeby w spokoju i oczywiście konsekwencje, tak żeby wszystko działało, doprowadzić Kraków do wyborów nowego prezydenta?
1: To znaczy funkcjonowanie, spokój, to są działania, do których, tak powiem, przywykłem od 1990 roku, od czerwca, kiedy objąłem funkcję burmistrza miasta i gminy przez 20 lat, więc nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast dla mnie najistotniejsze jest rutyna. Natomiast chcę, żeby żaden z tych dużych projektów, które miasto realizuje w tej chwili, na tym nie ucierpiał, żebyśmy nie stracili szansy na pozyskiwanie kolejnych środków z Feniksa. Ludzie, myślę, że są zmobilizowani do tego, że nie chcemy, żeby to były jakieś, powiedziałbym, gorsze dni dla Krakowa, a nawet część rzeczy, które były zaplanowane, a które były jakby wstrzymywane z uwagi na przedreferendalny klimat, chcę wdrożyć i będę to wdrażał, skorzystam z przysługujących mi uprawnień.
0: A jakie są najważniejsze tematy, którymi się pan teraz musi zająć? Wiadomo, że mieszkańcy zgłosili ponad 20 tysięcy uwag. One będą analizowane, czy to pan zostawi już następcy?
1: Nie, to są uwagi do planu ogólnego. Przepraszam. No to jest żeby specyfika Krakowa, bo myślę, że ja nie wiem, być może, że to nie zostało najlepiej zakomunikowane przez wtedy, bo przecież w Krakowie nie wykonuje się nowego studium uwarunkowań rozwoju, tylko pracuje się nad planem ogólnym. Dzisiaj na sesji nadzwyczajnej będzie w tej sprawie taki jakby raport, na jakim etapie jesteśmy z tymi pracami. Tutaj, no powiedzmy sobie, że jesteśmy jakoś tam pod presją czasu, ale już parę razy terminy zakończenia prac nad strategiami i planami ogólnymi w polskich miastach i gminach były, jak wiadomo, prowadzone we wszystkich. Te terminy były przesuwane, więc ja nie zakładam, że będzie kolejne przesunięcie, ale równocześnie też nie możemy pokazywać jakby niedopracowanego projektu, który, tak jak pan wspomniał, wiemy, że to nie tylko wśród tych 20 tysięcy składających wnioski może wywołać coś więcej niż wzburzenie.
0: Był pan jednym...
1: Trzeba to umieć uzasadnić po prostu, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Tak, słucham.
0: Panie prezydencie, pan był jednym z zastępców odwołanego Aleksandra Miszalskiego. Jak pan sądzi, dlaczego w zasadzie doszło do tego odwołania? Dało się tego uniknąć, tej porażki w referendum?
1: Ja myślę, że skoro doszło do referendum, to był już właściwie proces bardzo, bardzo trudny do wstrzymania. A to dlatego, że jakby po ludzku patrząc, myślę, że to w ogóle był bardzo, po pierwsze, podwójnie niesprawiedliwy werdykt. Po pierwsze dlatego, że to 30% zadecydowało o tym, że podziękowano prezydentowi. 70 osób nie poszło głosować, ale wiemy, jak się w Polsce głosuje. Łatwiej się głosuje na nie niż na tak. Więc taka była przyjęta taktyka, że były apele, żeby pozostać w domu. Natomiast takim katalizatorem tej całej, tak powiem, referendalnej akcji była strefa czystego transportu. I to znowu o paradoksie. No, mieszkańcy protestują przeciwko temu, żeby oddychać czystym powietrzem, a Kraków jest jedynym miastem, które te przekroczenia zanieczyszczeń miał. No ale myślę, że albo to nie zostało tak dostatecznie dobrze zakomunikowane. To w ogóle jest sytuacja w Krakowie przedziwna, bo jakby w obrocie prawnym są dwie strefy czystego transportu. Jedna, która obejmuje cały obszar administracyjny miasta i jest ostrzejsza w wymaganiach, i druga po poprawkach, wobec której rozpoczął się ten protest z odwołaniem. Więc jeżeli by tak patrzeć na to z takiego punktu widzenia na zewnątrz i chłodnym okiem, to paradoks goni paradoks. Ale to było dobre paliwo dla opozycji, która dysponowała nieograniczonymi środkami i rozegrała ten temat, jak widać, skutecznie.
0: No, niektórzy mówią, że tu nie chodziło na to strefę czystego transportu, tylko o opłaty za tą strefę dodatkowe i o podniesienie cen.
1: Tak, ale panie dyrektorze, opłaty wnoszą ci, którzy do Krakowa przyjeżdżają, a nie mieszkańcy Krakowa. Mieszkańcy Krakowa byli w ogóle zwolnieni nawet z obowiązku, tak powiem, wymiany samochodu do śmierci technicznej tegoż pojazdu. Więc mieszkańcy Krakowa nic do tego nie dokładali. Protestowały gminy ościenne i mieszkańcy, którzy chcieli wjeżdżać do Krakowa starym sprzętem. Natomiast opłaty oczywiście były podnoszone przez opozycję w ten sposób, że jeżeli można zapłacić za wjazd, to znaczy, że nie chodzi o czyste powietrze, tylko chodzi o kasę. A kolejna rzecz to Kraków, prezydent Miszalski zobowiązali się, że wszystkie pieniądze, które zostają z tych wpłat, będą przekazywane gminom ościennym, żeby oni mogli albo u siebie budować park and ride, albo obniżać koszty funkcjonowania transportu publicznego, więc Kraków nie robi na tym kasy. To jest, jakby widziałbym, kolejny paradoks tej całej sytuacji. Myślę, że ktoś napisze kiedyś na ten temat fajną pracę magisterską.
0: Dobrze, panie prezydencie, to jeszcze na koniec pytanie, którego nie mogę nie zadać, to znaczy zgłaszają się kolejni kandydaci na kandydatów, no bo oczywiście jeszcze nie ma rozpisanych wyborów, więc na razie są to kandydaci na kandydatów na prezydenta miasta Krakowa. A panu przeszło przez głowę myśl, żeby wystartować w takich wyborach?
1: Przeszło mi w 2010 roku i byłem w drugiej turze.
0: Ale pytam się o ten rok, 2026.
1: Nie. Ja tutaj wczoraj wobec licznie zgromadzonych mediów złożyłem solenne przyrzeczenie, że jestem wynajętym człowiekiem do tego przez premiera, żeby przeprowadzić Kraków przez ten trudny okres i wyprowadzić się do wyborów, natomiast mojej kandydatury absolutnie nie zakładam i nie rozważę.
0: Bardzo dziękuję. Pełniący obowiązki prezydenta miasta Krakowa Stanisław Kracik był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję państwu.
0: A w Radiu RMF 24 już za niespełna 6 minut najnowsze fakty RMF FM. A po faktach będziemy mówić między innymi o zarzutach wobec osób, które kierowały grupą wywołującą fałszywe alarmy. To wszystko w Radiu RMF 24. Zostańcie z nami.

0: wojskowy w radiu RMF 24. Tu cywile mają wstęp.
1: I znowu wyszła ze mnie naiwność wojskowego. Do głowy by mi nie przyszło, że ktoś o zdrowych zmysłach może nie chcieć wziąć 44 miliardów euro na polskie bezpieczeństwo.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: Zbliża się godzina 11, to oznacza, że czas na najnowsze fakty RMF FM, a w nich oczywiście Magdalena Wojtoń.
1: Zapraszam. Nowe fakty w sprawie osób zatrzymanych za fałszywe alarmy mają na koncie nawet kilkanaście takich zgłoszeń. Będzie kontrola biur poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, zapowiedział ją marszałek Sejmu. W tych faktach też rodzice chorego Adasia, na którego leczenie pieniądze zbierał ostatnio Łatwogang.
2: My nie wiemy, jak to się stało, że taki los na loterii dostaliśmy, że tutaj jest promowana przez niego nasza zbiórka.
1: Kilka i kilkanaście fałszywych alarmów mają na koncie dwie osoby zatrzymane przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To pierwsi podejrzani z grupy, która ma stać za ostatnimi bezpodstawnymi wezwaniami policji i straży pożarnej do lokali osób związanych ze środowiskami prawicowymi. Fakt o 11 otwiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, witamy Cię ponownie.
3: Dzień dobry.
1: To osoby, które w przeszłości miały na koncie podobne przestępstwa.
3: Zgadza się, działały w ramach grupy rozpracowywanej od jesieni zeszłego roku przez prokuraturę okręgową Warszawa-Praga. Nie znają się osobiście, kontaktują się przez komunikatory internetowe, podejmują się różnych zadań, by piąć się w hierarchii tej nieformalnej organizacji. Jeden z podejrzanych o kaskadowe alarmy nie przyznał się do zarzutów, drugi miał kierować grupą, przyznał się częściowo. Policjanci zatrzymali też trzecią osobę, która ma mieć związek z fałszywymi alarmami. Na razie nie stanęła przed prokuratorem.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zlecił kontrolę biur poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, byłego ministra sprawiedliwości z czasów rządów PiS i jego zastępcy. Na linii sejmowe studio RMF FM, tam nasz reporter Jakub Rybski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jaki jest cel tej kontroli?
4: Marszałek Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że należy sprawdzić, czy są przesłanki, aby pozbawić Zbigniewa Ziobrę parlamentarnej pensji. To dlatego, że były minister sprawiedliwości został w Stanach Zjednoczonych komentatorem politycznym jednej z prawicowych telewizji, ale nie zgłosił tego do prezydium Sejmu. Jednocześnie Ziobry od miesięcy nie ma w Polsce, a wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie od byłego premiera Viktora Orbana otrzymał polityczny azyl.
5: Niezłożenie przez posła do prezydium Sejmu prawdziwego oświadczenia w zakresie podjęcia zatrudnienia, do którego był zobowiązany, może być potraktowane jako świadome działanie zmierzające do osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd.
4: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Niezłożenie takiego oświadczenia jest niezgodne z zapisami ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Z Sejmu Jakub Rybski.
1: Ogromna
6: tym
1: kwota.
6: Żyją ludzie.
1: Ogromna kwota, 15 milionów złotych, stała się rzeczywistością. Udało się zebrać pieniądze na terapię genową 4-letniego Adasia z podszczecińskiego Morzyczyna. Chłopiec choruje na DMD, czyli dystrofię mięśniową Duchenna. Rodzice Adasia zbierali pieniądze na terapię genową w Stanach Zjednoczonych od ponad 2 lat. Dzięki akcji youtubera Łatwoganga brakujące 3,5 miliona złotych zebrano w ciągu 1 dnia.
2: Jeszcze nie dowierzam. Ciężko teraz zebrać myśli przy tym szczęściu. Czujemy wielki oddech. Dużo osób dzwoniło i mówiło, że pisało w naszym imieniu do Łatwoganga. Bo my nie wiemy, jak to się stało, że taki los na loterii dostaliśmy, że tutaj jest promowana przez niego nasza zbiórka i że zebrał nam brakującą kwotę 3,5 miliona w 1 dzień.
1: Z mamą Adasia rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Rodzice chłopca nie zwalniają tempa. W dzień dziecka rozpocznie się charytatywna sztafeta pod hasłem 79 godzin. Ta akcja ma wesprzeć zbiórkę dla kolejnych dzieci chorych na DMD. Terapia genowa nie prowadzi jeszcze do wyleczenia, ale daje szansę na spowolnienie postępów choroby. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Dzień dobry.
1: Na początek Ania z Zielonego Wzgórza w nowej odsłonie.
7: Słynna opowieść dla dzieci i dorosłych o sile wyobraźni i o przyjaźni to jest nowość na afiszu Stołecznego Teatru Roma. To jest również historia o tym, że marzenia mogą stać się rzeczywistością i o prawie do odmienności. Znana nam z literatury Ania jest wyjątkowa.
8: Bardzo szalona, zmienna, emocjonalna, ale ma ogrom pozytywnych cech. Jest bardzo wrażliwa, ma ogromne pokłady miłości, troski w sobie, potrzebę przynależności. To bardzo ładnie widać w naszym spektaklu.
7: Opowiada grająca Anię z Zielonego Wzgórza Magda Kusa. We Wrocławiu zaczyna się dziś Międzynarodowy Festiwal Kryminału. W programie są dyskusje poświęcone literaturze kryminalnej, wykłady z udziałem kryminologów i spotkania z autorami książek. Wśród gości Robert Małecki, Wojciech Mielarz i Maciej Siembieda. Finał w niedzielę. Wystawa

Radio RMF 24 nieustająco towarzyszy wam w ciągu tego dnia. Jest godzina 11.09. Teraz powiemy o niewyobrażalnej kwocie 15 milionów złotych, która stała się rzeczywistością, a wszystko za sprawą rowerowej akcji charytatywnej youtubera Łatwoganga, któremu udało się zebrać brakujące leczenie dwóch chłopców.

0: chorujących na dystrofię mięśniową. Najpierw 12 milionów złotych dla 8-letniego Maxa, a później brakujące 3,5 miliona dla 4-letniego Adasia spod Szczecina. Z mamą Adasia Orlika rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Jakie emocje towarzyszą rodzicom w tych ostatnich dniach i godzinach?
1: Przede wszystkim ogromna ulga. Mama Adasia, pani Alicja, opisywała to tak, jakby po kilku latach mogła w końcu wysiąść z rozpędzonego pociągu.
2: Jeszcze nie dowierzam. Ciężko teraz zebrać myśli przy tym szczęściu. Czujemy wielki oddech, bo cała ta zbiórka to w pewnym momencie się tak rozkręciła, że czuliśmy, jakbyśmy siedzieli w pociągu, który się nie może zatrzymać. Czasami zwalnią, ale nie może się zatrzymać. I ja też już czułam, że ja już nie mam siły, nie mogę z niego wysiąść. Dużo osób dzwoniło i mówiło, że pisało w naszym imieniu do Łatwoganga, bo my nie wiemy, jak to się stało, że taki los na loterii dostaliśmy, że tutaj jest promowana przez niego nasza zbiórka i że zebrał nam brakującą kwotę 3,5 miliona w jeden dzień.
1: Rodzina Orlików czeka teraz dużo pracy. Oni czekają teraz jeszcze na takie oficjalne domknięcie tej zbiórki, żeby wszystkie paski świeciły się na zielono. No i wtedy będzie można zacząć załatwiać kolejne sprawy. Adasia czekają dalsze badania i wtedy poleci na terapię genową do Stanów Zjednoczonych.
2: Trzeba zrobić poziom przeciwciał, jakieś tam wyniki wątrobowe, ale tu u nas jeszcze na miejscu. Się okazuje, że pewnych wyników u nas na miejscu się nie da zrobić. Szukamy rozwiązań, to gdzieś w Europie jeszcze. Mamy też kontakt ciągle z Belgią, tam mamy profesora. Pewne rzeczy mam nadzieję, że już będziemy mogli i tak wyjaśnić na miejscu. Tylko to jest kwestia tego teraz dogadania się z kliniką, nie? Bo to jest też taka cała procedura, że żeby wejść w ten proces kwalifikacji, to trzeba też pieniądze, czyli całą kwotę zabezpieczyć w depozycie. Oczywiście to są środki, które są na koncie fundacji, to fundacja przelewy takie robi na te depozyty, więc czekamy, aż się ten pasek zazieleni. Jedyne, co nas może zatrzymać teraz, to przeciwciała, bo to znaczy, że organizm nie jest jeszcze na przykład gotowy, albo nie może przyjąć tej terapii, albo tej konkretnej. Mieliśmy je na granicy pół roku temu, Adaś do tej pory nie chodził do przedszkola, żebyśmy unikali infekcji. Mamy nadzieję, że to już spadło, ale mówię, musimy to jeszcze najpierw sprawdzić.
1: Rodzice Adasia podkreślają też, że akcja Łatwoganga uruchomiła taką lawinę dobroci i warto byłoby ten ogień podtrzymać. Oni już od dawna planowali dużą akcję na Dzień Dziecka, 79-godzinny live pod hasłem Cała Polska w ruchu dla dzieci z DMD. To będzie taka charytatywna sztafeta, która ma pomóc zebrać pieniądze na leczenie kolejnych dzieci.
2: Nasza koncepcja jest taka, że po prostu będziemy przekazywać głos kolejnemu regionowi, który ma pokazać swój pomysł na ruch. A ruch może być szeroko rozumiany. Nawiązujemy ruchem do mięśni, bo mięśnie to jest coś, co właśnie w tej chorobie zanika i chcemy, żeby przyłączały się różne osoby. Nie tylko grupy sportowe, czy piłkarskie, czy taneczne, czy aerobikowe. Koła gospodyń wiejskich też również mile widziane.
1: Te 79 godzin to nie jest przypadkowa liczba. Gen, który jest odpowiedzialny za produkcję białka chroniącego mięśnie przed rozpadem, składa się właśnie z 79 części. I to właśnie mutacja tych początkowych części odpowiada za tę chorobę. Dodam, że Światowy Dzień Świadomości DMD przypada od 7 do 9 czerwca, czyli właśnie 7-9.
0: A to była nasza szczecińska reporterka Anna Pałamar. Bardzo dziękuję za rozmowę z mamą Adasia Orlika, na rzecz którego udało się zebrać 3,5 miliona złotych, tak żeby leczyć dystrofię mięśniową. Słuchajcie, radia RMF 24. Już za chwilę przeniesiemy się do Londynu, gdzie trwa walka z pożarem żydowskiego supermarketu.

0: w Radiu RMF 24. Teraz najnowsze doniesienia z Wielkiej Brytanii. Około 100 strażaków walczy z pożarem żydowskiego supermarketu w północnym Londynie. Choć przyczyna pożaru nie jest na razie znana, wybuchł on w tej samej dzielnicy, gdzie w ostatnich tygodniach doszło do serii podpaleń i prób podpaleń obiektów związanych ze społecznością żydowską. Strażacy prowadzą obecnie akcję gaśniczą przy Golders Green Road w dzielnicy Golders Green. Pożar wybuchł na przy trzypiętrowym budynku, w którym na parterze znajduje się sklep, a na wyższych kondygnacjach lokale mieszkalne. Pożar powoduje znaczne zadymienie, dlatego zalecamy mieszkańcom okolicy, aby w tej chwili mieli zamknięte okna i drzwi. Czytamy w oświadczeniu londyńskiej straży pożarnej. W ostatnich 2 miesiącach w Londynie doszło do szeregu ataków wymierzonych w społeczność żydowską, przy czym większość z nich miała miejsce w dzielnicy Golders Green na północy brytyjskiej stolicy. Zaczęły się one od podpalenia tam 4 karetek pogotowia należących do żydowskiej służby medycznej. W większości przypadków chodziło o podpalenia lub próby podpalenia obiektów związanych ze społecznością żydowską, ale pod koniec kwietnia 2 mężczyzn zostało tam pchniętych nożem. To ostatnie zdarzenie przyczyniło się do podniesienia w Wielkiej Brytanii poziomu zagrożenia terrorystycznego ze znacznego na poważne.
1: Radio RMF 24.

0: Jest 11.30, jest Marlena Chudzio i są najnowsze fakty.
1: Za pół godziny rozpocznie się wizyta premiera Donalda Tuska w Londynie. Szef polskiego rządu weźmie udział w podpisaniu traktatu o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.
2: Polska jako pierwsza, i będziemy w tym konsekwentni, podjęła to wyzwanie, jakim jest nowa geopolityka, nowa rzeczywistość, i skoro nasz najważniejszy sojusznik uważa, że Europa powinna wziąć na siebie większy ciężar za własne bezpieczeństwo, to Polska jako i lojalny sojusznik, i państwo, które zdaje sobie sprawę, jak ważne jest bezpieczeństwo, podjęła ten wysiłek.
1: Tak mówił przed odlotem do Londynu premier Donald Tusk. Wcześniej Kraków, teraz Poznań. To kolejne miasto, w którym pojawia się pomysł zorganizowania referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Co na to sam Jacek Jaśkowiak?
3: Przede wszystkim zarządzanie miastem nie jest prostą sprawą. No i kiedy patrzę na przykład na to, co się działo we Wrocławiu, gdzie nie zebrano tak naprawdę wystarczającej liczby podpisów, no mimo jednak dużych problemów wizerunkowych prezydenta Sutryka, i również na to, co się stało w Krakowie, to jest oczywiście też pewna lekcja dla wszystkich. Jednak ludzie oczekują od władzy miast racjonalnego zarządzania finansami, prowadzenia po prostu inwestycji w taki sposób, żeby nie dochodziło do pogorszenia stanu infrastruktury.
1: Społecznicy podkreślają, że do referendum potrzeba nie tylko podpisów mieszkańców, ale także sporych środków na promocję. Bez tego nie uda się uzyskać wymaganej frekwencji przy urnach. Na koniec informacja ze świata muzyki. Po raz pierwszy w swojej długiej historii męskie granie orkiestra wydaje drugi singiel, w tym samym roku. Właśnie do rąk i uszu słuchaczy trafiła piosenka Tańczę od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta.

0: Cała piosenka jest już do odsłuchania na naszej stronie RMF FM. Wcześniej trio zadebiutowało singlem Nareszcie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie radia RMF 24. Trwają prace naprawcze linii kolejowej w miejscowości Garbatka w Wielkopolsce, gdzie w poniedziałek doszło do katastrofy. Pociąg osobowy zderzył się tam z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym bez zapór. Zginął kierowca samochodu. W internetowym radiu RMF 24 łączymy się z naszym wielkopolskim korespondentem na linii, Beniamin Kubiak-Piłat. Witaj, Beniaminie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Na jakim etapie są prace naprawcze i na czym one polegają?
1: No teraz tak naprawdę polegają one na wymianie sieci trakcyjnej. Wczoraj wieczorem udało się wkoleić wykolejony pociąg osobowy. On został już usunięty z miejsca tego wypadku. Pracownicy PKP PLK naprawili też około 200 metrów torów kolejowych, które zostały wykrzywione we wszystkie strony podczas tej katastrofy. Teraz pracują tam pociągi sieciowe, które właśnie zajmują się naprawą trakcji. To jest bardzo czasochłonna i trudna operacja, usłyszałem od przedstawiciela PKP PLK. Potrwa ona jeszcze co najmniej kilka godzin.
0: A jak wyglądał ten wypadek? Wiadomo już, jakie są przyczyny?
1: No, to oczywiście bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Policja przekazała w jednym ze swoich komunikatów, że kierowca samochodu ciężarowego, który wjeżdżał na ten przejazd kolejowy bez zapór, zatrzymał się przed nim i po tym, jak się zatrzymał, ruszył jednak i zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem. Pociągi na tym odcinku, czyli między Rogoźnem a Poznaniem, właśnie na przejeździe kolejowym w Garbatce, osiągają prędkość nawet 120 km na godzinę. Zginął kierowca samochodu ciężarowego, o czym już mówiliśmy. 18 osób, które jechało tym pociągiem, nie jest poważnie rannych. Tutaj jeden nastolatek z zadrapaniami trafił do szpitala, ale jego życiu też nie zagraża niebezpieczeństwo. Prokuratura zajmuje się tą sprawą, będą śledczy wyjaśniać wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
0: A jak długo jeszcze mogą potrwać utrudnienia w Garbatce?
1: Co najmniej do jutra. Tutaj jest zakładany taki optymistyczny scenariusz, ponieważ PKP PLK w jednym z pierwszych komunikatów przedstawiciele mówili o tym, że w czwartek ten ruch kolejowy między Poznaniem a Rogoźnem zostanie przywrócony. Prawdopodobnie jutro rano już pociągi będą mogły kursować na tej linii. Najpierw jednak wcześniej wspomniana wymiana sieci trakcyjnej, w nocy testy tego nowego, wyremontowanego szybkotorowiska oraz sieci trakcyjnej. Jutro rano pociągi wyruszą na tę linię, a jeśli chodzi o utrudnienia dla pasażerów, no to tutaj jeszcze warto sprawdzać przed podróżą, przed wyjazdem rozkłady jazdy. Pociągi regionalne, pociągi przewoźników kolei wielkopolskich i Polregio, tutaj kursowanie oczywiście jest wstrzymane, wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. A jeśli chodzi o pociągi dalekobieżne Intercity, to z tego, co się dowiedziałem, one kursują objazdami przez Bydgoszcz oraz Krzyż Wielkopolski.
0: Bardzo dziękuję, to był Beniamin Kubiak-Piłat z najnowszymi informacjami z Wielkopolski. Pięknie dziękuję Ci za te informacje.
1: Do usłyszenia.

0: Słuchacie Radia RMF 24, teraz będzie o sportowych emocjach, bo Iga Świątek za chwilę zmierzy się z Sarą Bejlek. Polsko-czeski pojedynek już niedługo na kortach Roland Garros w Paryżu. Druga runda French Open. Patryk Serwański razem ze mną.
1: Dzień dobry.
0: Patryku, pomówmy o dorobku czeskiej tenisistki.
1: No oczywiście on nie jest jakiś bardzo duży, to jest dopiero 20-letnia zawodniczka, ale uznawana w swoim kraju za naprawdę duży talent. W tym momencie klasyfikowana w 4. dziesiątce światowego rankingu. Ona w lutym wygrała turniej w Abu Zabi, to jest turniej rangi WTA 500. Mamy wielkie szlemy, potem WTA 1000 i właśnie ten trzeci poziom WTA 500. To już nie jest wcale tak łatwo wygrać taką imprezę. To pozwoliło jej właśnie awansować znacząco w światowym rankingu i to jest na razie największy sukces tej zawodniczki. No ma już jakieś ogranie w wielkich szlemach. Nie było sukcesów, co prawda, bo najlepszy wynik to w zeszłym roku druga runda French Open. W tym roku ten wynik jest wyrównany, ale grała już czterokrotnie w Australian Open. Dwukrotnie, to jest jej trzeci występ na French Open. Debiutowała w ogóle w US Open i to był rok 2022, kiedy ona miała dopiero 16 lat. Także no, bez sukcesów, ale to nie jest tak, że ona w ogóle nie wie, z czym się te wielkie szlemy je. Co nie zmienia faktu, że zdecydowaną faworytką meczu jest oczywiście Iga Świątek.
0: Ten debiut w wielkim szlemie z 2022 roku odbił się zresztą szerokim echem w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak. Chodzi o to, że po jednym z jej meczów, kiedy udało jej się dostać do turnieju głównego w eliminacjach, pobiegła do swojego sztabu. W tym sztabie był trener, był jej tata. Tata ją przytulił, ale też klepał po pośladkach i pocałował ją w usta między innymi. I to spotkało się w Stanach Zjednoczonych z taką dosyć ostrą reakcją, że to są takie zachowania wobec młodej dziewczyny, mimo że ze strony ojca, ale jednak w Stanach uznano to za nieakceptowalne. Sztab z kolei zawodniczki, ona sama, kiedy potem o tym mówiła, stwierdziła, że w Czechach nie zrobiłoby to na nikim jakiegoś poważnego wrażenia, natomiast porozmawiali tam sobie wszyscy i uznano, że takich zachowań już nie będzie na korcie, ale wtedy to się odbiło rzeczywiście szerokim echem i było szeroko komentowane w tenisowym świecie.
0: No muszę powiedzieć, że akurat klepanie po pośladkach i pocałunek w usta to chyba w Polsce też by się odbił szerokim echem ojca wobec córki. Wrażenie jednak.
1: Mówię tylko, jaka wtedy była narracja ze strony Sary Bejlek.
0: Zostawmy. Patryka, bez ofensy do Patryku, a co czeka zwyciężczynię meczu Świątek i Bejlek? Oczywiście trzecia runda, ale potencjalne rywalki to?
1: I to jest bardzo ciekawe, bo to może być Magda Linet albo Jelena Ostapienko. Ten mecz zresztą rozpocznie się około 13, no więc albo, jeżeli zakładamy, że Iga Świątek wygra, no to być może uda się też wygrać Magdzie Linet i będziemy mieli dwie Polki w tej trzeciej rundzie, które stoczą pomiędzy sobą taki pojedynek, a jeśli Magdzie Linet się nie powiedzie, no to byśmy mieli mecz Igi Świątek z Jeleną Ostapienko, a Łotyszka to jest zawodniczka, z którą Iga Świątek nigdy nie wygrała. Zawodniczka, która ma sposób na Igę Świątek, dobrze radzi sobie ze stylem gry Polki, także jeżeli Iga Świątek przejdzie do trzeciej rundy, to tak czy inaczej będzie mecz, o którym będziemy mogli rzeczywiście dużo mówić, bo albo polsko-polski pojedynek, albo mecz z Ostapienko, wypadałoby w końcu się przełamać i z tą Ostapienko wygrać. Natomiast ja tutaj oczywiście zakładam zwycięstwo Igi Świątek, bo tak jak mówię, ono jest bardzo prawdopodobne, ale w sporcie to nigdy nie mów nigdy, tak? Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Iga Świątek zdecydowaną faworytką, ale nie zawsze w sporcie faworyci wygrywają, więc tak trochę czuję się nieswojo, mówiąc już o tym, co będzie robiła Iga Świątek w trzeciej rundzie, skoro jeszcze
0: na
1: korcie.
0: Może nie Iga Świątek, tylko Sara Bejlek, przyjmujemy też taką możliwość.
1: Gdyby to był mecz Sary Bejlek z Magdą Linet albo Sary Bejlek z Jeleną Ostapienko, to tych historii do opowiedzenia będzie odrobinę mniej niż w przypadku potencjalnego meczu Igi Świątek z jedną z
0: tych. No to jest oczywiste. Patryk Serwański, będziemy oczywiście śledzić te wydarzenia i informować o nich w Radiu RMF 24.
1: Dziękuję.
0: I w faktach również.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno. Czy my nie ulegamy jakiejś szpiegomanii?
2: No w jakimś sensie na pewno, ale to jest całkowicie uzasadnione. To nie jest normalna sprawa, że przyjeżdżają do Polski jacyś faceci i wysadzają nam tory kolejowe. Albo też inni podpalają nam magazyny.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I to by było na tyle, czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski. Nasze radio oczywiście cały czas nadaje. Cały czas mamy dla was najbardziej gorące i najważniejsze informacje i najważniejsze komentarze. Już za chwilę będziemy się łączyć z Sejmem. A teraz fakty w samo południe.
1: Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam serdecznie. Stanowcze prezydenckie nie w sprawie związków partnerskich. Taki sygnał śle rządzącym kancelaria Karola Nawrockiego. O znaczeniu tej deklaracji opowie nasz warszawski dziennikarz. Poród i powrót do formy sprzed ciąży. Porady dla pań przekaże zaproszona przez nas specjalistka. I znów dzień Polek na paryskich kortach. Przedstawimy harmonogram turnieju tenisowego. Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na legalizację związków partnerskich, oświadczył szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker. Dziś w Sejmie odbędzie się drugie czytanie i debata nad rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Na piątek zaplanowano głosowanie. Łączymy się z sejmowym studiem RMF FM, na linii nasz reporter Jakub Rybski. Witamy,
2: Jakubie. Dzień dobry.
1: No to brzmi jak zapowiedź weta. Co na to rządzący?
2: Politycy koalicji rządzącej uważają, że środowisko prezydenta po prostu nie rozumie, czym jest ustawa o statusie osoby najbliższej, a decyzja o ewentualnym wecie jest motywowana politycznie.
3: To jest dokładnie ustawa, która pomaga Polakom, także w zakresie zabezpieczenia. Ubezpieczenie zdrowotne, w którym można otoczyć partnera, ale także rozliczenia, kwestie finansowe.
2: Tak mówiła minister Katarzyna Kotula z Lewicy. Z kolei Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, uważa, że ten projekt wprowadza de facto instytucję związku partnerskiego.
4: Wprowadza to możliwość tego, aby te przywileje, które są przywilejami dziś dla małżeństw w polskim prawie, były realizowane dla związków jednopłciowych.
2: A według Pawła Szefernakera na to nie ma zgody prezydenta Karola Nawrockiego. Z Sejmu Jakub Rybski.
1: I kolejne sprawy sejmowe. Jeśli prezydent nie przyjmie ślubowania sędziego, zaprzysiężenie odbędzie się tak, jak w wypadku wcześniej wybranych sędziów, czyli w Sejmie, stwierdził marszałek. Włodzimierz Czarzasty potwierdził nasze informacje o upływającym jutro terminie zgłaszania kandydatów na zwalniające się za miesiąc miejsce sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatem koalicji, jak już podaliśmy w faktach RMF FM, jest profesor Sławomir Patyra z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Taką Czarzasty zapowiedział procedurę jego wyboru.
5: Zostanie wybrany przez Sejm, w związku z tym panu prezydentowi nie pozostanie nic innego, jak przyjąć jego przysięgę. Jeżeli pan prezydent nie przyjmie tej przysięgi, to inni sędziowie pokazali, jaki jest tryb inny. W związku z tym tu nic się innego nie zdarzy.
1: Jednak według Trybunału Konstytucyjnego prezydent nie ma obowiązku odebrania ślubowania sędziów, a sformułowanie wobec prezydenta znaczy w obecności głowy państwa. Będziemy śledzić, jak teraz będzie wyglądał wybór. Przypomnijmy, poza kandydatem koalicji Sławomirem Patyrą o miejsce w Trybunale ma się też kolejny raz ubiegać profesor Artur Kotowski, zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. W Wielkiej Brytanii jest już premier Donald Tusk. Wraz z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, złożą podpisy pod traktatem w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Na miejscu czuwa nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, opisz, gdzie jesteś konkretnie.
6: Niedaleko bazy wojskowej w Norholt znajduje się bunkier z czasów II wojny światowej, skąd dowodzone były działania w ramach bitwy o Anglię, w której oczywiście brali udział także polscy piloci. I właśnie w tym symbolicznym dla obu krajów miejscu podpisany zostanie traktat, który wyznaczy nowe kierunki współpracy między Wielką Brytanią i Polską w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Londyn uważa Warszawę za coraz bardziej znaczącego partnera o dużym potencjale militarnym. Oba kraje łączą też istotne więzi społeczne i gospodarcze, chociażby z uwagi na obecność licznej polskiej mniejszości na wyspach. Traktat obejmować będzie także współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa, walki z nielegalną imigracją i zorganizowaną przestępczością. Po podpisaniu umowy obaj premierzy złożą wieńce pod pomnikiem lotników biorących udział w bitwie o Anglię, a następnie spotkają się z żołnierzami. Z bazy Norholt pod Londynem Bogdan Frymorgan.
7: Z faktami RMF FM dla zdrowia.
1: Poród, przygotowanie i powrót do formy. To dzisiejszy temat w naszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Co najmniej raz w trymestrze kobieta w ciąży powinna odwiedzić fizjoterapeutkę uroginekologiczną. Zapytaliśmy, dlaczego warto skorzystać z takiej wizyty, panią Aleksandrę Zyśk, specjalistkę tej profesji z Warszawskiego Szpitala Południowego.
8: Dlatego, że mięśnie dna miednicy pracują przez całą dobę. One dźwigają ciężar narządów jamy brzusznej ciągle i są w ciągłej aktywności. Przenoszą ogromne obciążenia. Ciało kobiety które zmienia tą masę, mamy dziecko, wody płodowe, wszystko to, co ciąży coraz bardziej, powoduje, że te mięśnie reagują. Więc jeśli chcemy dobrze przygotować się do porodu i potem współpracować z położną i tak jeszcze może przygotować to ciało, żeby minimalizować obrażenia, to rzeczywiście te wizyty są w stanie tą pacjentkę porządnie przygotować.
1: Na pewno, drogie panie, macie jakieś pytania. Na wszystkie odpowie nasz ekspert, dr Damian Warzecha, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w warszawskim Szpitalu Południowym. Dzwońcie pod numer 12 200 0010. Znajdziecie go też na naszym portalu.

0: sukcesów, ale Bejlek ma już doświadczenie, bo debiutowała na tym poziomie w US Open jako zaledwie 16-latka. Ciekawie będzie dalej, bo zwyciężczyni tego meczu trafi w trzeciej rundzie na Magdę Linet albo na Jelenę Ostapienko, zatem jest szansa na polsko-polski mecz w Paryżu. Linet na korcie mniej więcej za godzinę, a późnym popołudniem jeszcze mecz Magdaleny Fręch z Jill Teichmann.
1: Pięknych zagrań życzymy naszym taniom i jak najdłuższego udziału w turnieju.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24.
1: A w Radiu RMF 24 rozpoczynamy popołudniowy program. Ja mówię dzień dobry. Za chwilę u nas sejmowe studio. Krzysztof Szczucki będzie gościem Kacpra Wróblewskiego. Co z odbudową strefy Gazy? Takie pytanie postawimy. No, zdaniem Financial Times, Rada Pokoju nie ma pieniędzy. No i tak jak Bogdan mówi, trwa mecz Igi Świątek. Nie ustajemy w trzymaniu kciuków oczywiście. Tomasz Wryński z tej strony. Witajcie.

0: W Radiu RMF 24 czas na politykę. Przenieśmy się do sejmowego studia. Tam jest nasz dziennikarz Kacper Wróblewski, jego gość. Witamy.
1: Dzień dobry, a z nami jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki, Stowarzyszenie Rozwój Plus.
2: I Prawo i Sprawiedliwość, nie wiem, czy powiedział pan.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości.
2: Zamyśliłem się, oczywiście, dzień dobry, muszę tego pilnować, bo być może prezes nas słucha i nie chciałbym wypaść źle.
1: Zapytam najpierw o ostatnią, to co spadło przed chwilą.

0: Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, powiedział, że no nie będzie zgody Karola Nawrockiego na ustawę o statusie osoby najbliższej.
1: Tak, to była spodziewana wypowiedź. Tam jeszcze z panem ministrem Szefernakerem stała też pani minister Socha, która zajmuje się u pana prezydenta kwestiami rodziny, demografii. Tutaj zwracają uwagę ministrowie i też posłowie u nas w klubie, którzy się tym zajmują, że kwestia rozliczania wzajemnego i kwestia spadkobrania, zwłaszcza chyba chodzi o rozliczanie nade wszystko, za bardzo zbliża te instytucje do małżeństwa. Małżeństwo ma być wyjątkowe, bo konstytucyjna ochrona polega na nadaniu małżeństwa charakteru wyjątkowego, a więc nie można tworzyć form zbliżonych do małżeństwa. Więc gdyby nie to, to może prezydent by miał inne stanowisko, ale wygląda na to, że zawetuje.
0: To słysząc głos pałacu, bo to w sumie jest kluczowe pytanie, bo wiemy, że Sejm będzie się zajmował na tym posiedzeniu tą ustawą PSL-u i Lewicy, no ogólnie mówiąc koalicji rządowej, będziecie składać poprawki tak, żeby prezydent to podpisał, czy po prostu dacie pole gry koalicji, a niech sobie prezydent zawetuje?
1: Myślę, szczerze mówiąc, nie wiem, jaka jest strategia, bo nie jestem w tej komisji, która się tym projektem zajmuje. Myślę, że raczej nie będziemy włączali się tak aktywnie w formie poprawek w pracę nad tą ustawą, bo też my od początku jesteśmy bardzo sceptyczni. Znaczy, ludzie oczywiście mogą żyć w związkach nieformalnych, one są w Polsce legalne, wiele osób tak żyje, nic nam politykom do tego, to jest wybór każdego człowieka, nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą być w związku małżeńskim, ale to małżeństwo ma określoną rolę społeczną, tak było, tak jest i my chcemy, żeby tak było nadal, więc nie sądzę, żebyśmy angażowali się w poprawianie tej ustawy. Zakładam, że będziemy głosowali przeciw.
0: Kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta w Krakowie? Bo wiemy, że mamy przyspieszone wybory.
1: Są różne głosy. Są głosy wskazujące na jednego z radnych. Mówi się o Michale Drewnickim. Młody człowiek, znam go zresztą też dobrze i uważam, że świetnie działa jako samorządowiec, jako radny w mieście Krakowie. Niektórzy mówią o jakimś kandydacie ponadpartyjnym. Zresztą ja uważam, że gdybyśmy chcieli realnie zawalczyć o zwycięstwo.
0: Ale to by był Łukasz Gibała, czy zupełnie ktoś inny?
1: Mam nadzieję, że nie. To oczywiście ja nie jestem posłem z Krakowa, ale Łukasz Gibała jest takim człowiekiem o lewicowym, że nie lewackim podejściu do rzeczywistości, więc nie wyobrażam sobie, że on mógłby być naszym kandydatem. Raczej ktoś inny, kto mógłby być dla niego konkurencją, bo myślę, że Łukasz Gibała jest tutaj rozpatrywany jako ten, kto może osiągnąć niezły wynik w tych wyborach. No ale to oczywiście prezes naszej partii razem z posłami krakowskimi, oni będą decydowali o tym, kto będzie kandydatem.
0: Poseł Kmita, pana kolega z klubu mieszkańc Krakowa, zresztą sam kandydował 2 lata temu na prezydenta miasta, powiedział, że no, w PiSie czekamy, aż Donald Tusk pierwszy odsłoni karty.
1: No to jest zrozumiałe, bo też jest tak, że te wybory w 26 być może będą jedynymi, chyba że jeszcze jakieś referendum uda się
0: przeprowadzić. No ale wszystkie oczy będą zwrócone na Kraków.
1: Będą na Kraków i to oczywiście mieszkańcy Krakowa będą głosowali w sprawach krakowskich głównie, ale przedmiotem tych wyborów będzie polityka ogólnopolska na pewno i też ważne jest, żeby konkurent z naszej strony mógł skutecznie zmierzyć się z kandydatem wystawionym przez Donalda Tuska, przez Koalicję Obywatelską. Tak, żeby to doprowadziło do ich porażki, nie tylko w Krakowie, ale też w Polsce.
0: Ale myśli pan, że to będzie taka walka, mówiąc w przenośni na noże, że wystawiamy naprawdę mocnych kandydatów, mocne nazwiska, nawet niekoniecznie związane z Krakowem, ale mające, no nie wiem, ogromną rozpoznawalność choćby na przykład.
1: Znaczy na razie, tak jak słyszę zapowiedzi z innych klubów parlamentarnych, czy z Lewicy, czy z Razem, czy z Polski 2050, to nie są to nazwiska liderów ogólnopolskich. To są nazwiska rozpoznawalne oczywiście. Szef klubu parlamentarnego Paweł Ślis, czy pani poseł Daria Gosek-Popiołek, zdaje się z Lewicy, jest rozważana jako kandydat. Więc to są posłowie, to są politycy, ale to nie są nazwiska ludzi importowani z zupełnie innych części kraju, tylko po to, żeby nadać tym wyborom charakter ogólnopolski, co nie zmienia faktu, że na pewno ten charakter i tak zyskają.
0: Czy Jarosław Kaczyński poróżnił się już z kolejnym prezydentem, po tym, co się ostatnio wydarzyło? Chodzi o powołanie Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
1: Ja uważam, złożyłem serdeczne gratulacje panu prezesowi Zbigniewowi Kapińskiemu. Uważam, że to jest dobra decyzja pana prezydenta, że jakikolwiek by nie podjął, należałoby ją uszanować.
0: Ale prezesowi się nie spodobała na pewno.
1: Pewnie tak i pan prezes ma swoje racje, które wyłożył, bo rzeczywiście ten proces lustracyjny z perspektywy dzisiejszej budzi wątpliwości, ale pan sędzia Kapiński wyjaśnił, wyjaśniał publicznie w mediach, że nie dysponowano tym materiałem dowodowym, który był ukryty w szafie Kiszczaka i który później wdowa po Kiszczaku dopiero chciała sprzedać, ujawniła, chcąc go sprzedać Instytutowi Pamięci Narodowej. Więc
0: to skąd to zamieszanie, bo naprawdę wielka afera się wywiązała.
1: Oczywiście trzeba pytać tych, którzy to zamieszanie wywołują. Uważam, że atak na pana prezydenta Nawrockiego dzisiaj jest zupełnie nieuzasadniony. Zrealizował swoją prerogatywę, wybrał sędziego z krwi i kości, sędziego, który wielokrotnie pokazywał, że ma bardzo twardy, solidny kręgosłup moralny. I ja muszę powiedzieć osobiście, że jestem spokojny, widząc, chociaż nie znam osobiście pana sędziego Kapińskiego, ale widząc jego właśnie działalność publiczną, jestem spokojny, że dobrze pokieruje tym sądem.
0: Przypomnę pana słowa chyba w popołudniowej rozmowie u nas na antenie. To nie jest cytat dosłowny, ale pan powiedział, mówiąc o zmianie konstytucji, aby prezydent miał prawo odwoływać parlament raz w roku, z tego co pan mówił.
1: W popołudniowej,
0: jak zareagowali
1: tak.
0: na to koledzy z Prawa i Sprawiedliwości?
1: W popołudniowej rozmowie rzeczywiście z redaktorem Sroczyńskim taką rozmowę odbyliśmy. Ja nawiązywałem tutaj do koncepcji francuskiej i tam jest mowa o tym, że nie częściej niż raz w roku, ale to nie oznacza, że korzysta z tego prezydent Francji raz w roku i nie oznaczałoby, że korzystałby w Polsce. Oczywiście, że zareagowali różnie, natomiast ja podtrzymuję te swoje propozycje i te inspiracje także pochodzące z konstytucji francuskiej, która wydaje mi się, że wzmacnia prezydenta w taki sposób, który w Polsce też by się przyjął. Oczywiście trzeba wyciągać też wnioski z niepowodzeń we Francji i też w tym zakresie ten model korygować.
0: Ale miał pan takie reakcje, że nie wiem, dostał pan SMS od kogoś z klubu, co ty tam wygadujesz?
1: Aż tak to nie. Myślę, nikt się nie odważył tak do mnie napisać, ale na X-ie chociażby były jakieś krytyczne komentarze, może nie pod nazwiskiem, ale skąd, które z prawicowymi politykami są kojarzone. Ale ja się cieszyłem, szczerze mówiąc, że udało się wywołać taką dyskusję o konstytucji. Oczywiście media mają, zwłaszcza społecznościowe, takie prawo, że wyrywają z kontekstu krótki fragment, ale wtedy dużo osób się zaangażowało w tę debatę i mam nadzieję, że o konstytucji nie tylko w kontekście tego problemu będziemy dużo rozmawiać.
0: Zapowiadając pana, mówiłem Prawo i Sprawiedliwość, no ale też Stowarzyszenie Rozwój Plus. Ilu członków teraz na dziś liczy stowarzyszenie?
1: Chyba wciąż tyle samo, bo zarząd tak naprawdę dopiero się rozkręca naszego stowarzyszenia.
0: Czyli nikt nie dołączy spoza Prawa i Sprawiedliwości do stowarzyszenia.
1: Nie o to chodzi. W tym sensie deklaracje napływają, jest ich sporo, natomiast
0: ale to są znane nazwiska? Na przykład posłanka Matysiak dołączy do Stowarzyszenia Rozwój Plus, bo o tym się mówi.
1: Tego nie wiem. Polę Matysiak znam i bardzo cenię jej działalność, natomiast ja z nią o wstąpieniu przez nią do stowarzyszenia nie rozmawiałem. Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej, nie zarządu, to dlatego może do mnie na bieżąco te deklaracje nie wpływają. Michał Dworczyk jest sekretarzem, on tymi dokumentami dysponuje, więc pewnie będzie w stanie w imieniu zarządu na takie pytania udzielić odpowiedzi.
0: Głosowanie nad wyborem szefa IPN-u zostało po raz kolejny przesunięte. No, wydawało się, że jesteście dogadani z PSL-em, jeśli chodzi o to głosowanie, dr Mateusz Szpytma. Nagła zmiana planów. Wydaje się, że Polskie Stronnictwo Ludowe wycofa się z tej deklaracji. Czy rzeczywiście byliście dogadani z PSL-em, czy to jest tylko taka plotka?
1: Znaczy jakieś, muszą być ogromne naciski na Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja bym tego nie rozpatrywał w kategorii dogadania, tylko rzeczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe, i o tym mówili publicznie jego przedstawiciele, między innymi chyba Piotr Zgorzelski, deklarowało, że poprze pana Szpytmę i na posiedzeniu komisji zresztą poparło. Jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, w tej chwili to opinia była pozytywna na komisji, przegłosowana dla jego kandydatury i liczyliśmy na to, że na posiedzeniu plenarnym też tak będzie i tak miało być. No najwyraźniej wyciągnięto jakieś haki, a być może metodą marchewki, a nie kija. Nie wiem w jaki sposób, ale
0: nie
1: Koalicja Obywatelska okłada PSL po to, żeby się wycofali z tego głosowania. No i nie rozmawialiśmy, bo tu też nie chodzi o nasze jakieś deale z PSL-em, tylko chodzi o poparcie dla dobrej kandydatury i o to, żeby IPN mógł działać solidnie, rzetelnie i stabilnie.
0: Dzisiaj szef MSWiA w jednym z wywiadów powiedział, że ma takie informacje, że Marcin Romanowski jest w Europie, a nie w Stanach Zjednoczonych. Myśli pan, że to kwestia czasu, jak trafi do Polski?
1: Znaczy, jest to możliwe, bo jest wystosowany za nim europejski nakaz aresztowania, więc jeżeli będzie przebywał w państwach, gdzie ten europejski nakaz aresztowania się stosuje, w państwach Unii Europejskiej, to tak się może zdarzyć. No, to jest, panie redaktorze, taki temat, pewnie będziemy jeszcze całymi tygodniami dyskutowali, niewiele wnoszący do debaty publicznej, do spraw ważnych dla Polaków. I on z jednej strony także pokazuje nieskuteczność polskich służb. wątpię absolutnie, by w tym zakresie, żeby było jasne, jakoś służbą nie kibicuję, bo uważam, że chęć tymczasowego aresztowania czy Marcina Romanowskiego, czy Zbigniewa Ziobry jest tu nadmiarowa, jest polityczna. Można by było ich sądzić bez tymczasowego aresztowania, nie byłoby całego tego cyrku wyjazdowo-ucieczkowego, ale jest to temat zastępczy, są ważniejsze sprawy niż to, gdzie przebywa aktualnie Marcin Romanowski.
0: A myśli pan, że Marcin Romanowski jest zbyt słabym komentatorem, żeby zostać na przykład pracę w prawicowej telewizji i móc wyjechać do Stanów Zjednoczonych?
1: Nie oceniać. Ja nie mam kwalifikacji, żeby oceniać zdolności do komentowania. To raczej państwo jako dziennikarze możecie oceniać. Ja swoich sił próbuję w podcaście. O, to tyle
0: a
1: mogę,
0: to, widziałem, tak.
1: To tyle mogę powiedzieć. A czy moi koledzy, koleżanki, bliżsi i dalsi w partii do takich zadań się nadają, to niech fachowcy ocenią.
0: Wspomniałem Marcina Kierwińskiego. Była mowa w poniedziałek, że będzie decyzja w sprawie wotum nieufności, wniosków w sprawie wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Czy ta decyzja zapadła?
1: Z tego, co wiem, to tak. Są dwa obszary, dwa zarzuty podstawowe. Przede
0: wszystkim czyli ten wniosek jest?
1: Kompletnie, w części jest, w części powstaje. Kompletna nieudolność, jeżeli chodzi o nadzór nad służbami w sprawach tych fałszywych alarmów. To jest jedna rzecz. Druga to transkrypcja. Transkrypcja małżeństw zawieranych za granicą, która w sposób, jaki została przyjęta, całkowicie narusza konstytucję. No nie można rozporządzeniem zmienić konstytucji i to wszyscy fachowcy mówią, że to jest niezgodne z artykułem 18.
0: A myśli pan, że ten wniosek zostanie złożony jeszcze na tym posiedzeniu?
1: Ja myślę, że albo na tym posiedzeniu, albo w przyszłym tygodniu, że to jest kwestia kilkudziesięciu godzin, może kilku dni, żeby doszlifować ten wniosek, ale tak, wiem, że taki wniosek powstaje.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Proszę.
2: Sejmowe studio, Krzysztof Szczucki i Kacper Wróblewski. Bardzo serdecznie dziękujemy, panowie.

0: A w Radiu RMF 24 mamy najnowsze informacje dotyczące zatrzymania dwóch osób w związku z podejrzeniem udziału w grupie przestępczej zajmującej się wywoływaniem fałszywych alarmów. Przekazała je dosłownie przed chwilą na konferencji prasowej rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
1: Prokurator ocenił materiał dowodowy jako wystarczający i uzasadniający skierowanie wniosku o tymczasowe aresztowanie. Sąd ten wniosek uwzględnił i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego na 3 miesiące. W niedzielę 24 maja zatrzymano kolejnego mężczyznę. Usłyszał, on jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, ale również o udział w poszczególnych zdarzeniach, w wywołaniu poszczególnych sytuacji zagrożenia. Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył wyjaśnienia. Prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania i sąd dzisiaj również ten wniosek uwzględnił. Zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. W tym postępowaniu badane są również zdarzenia z maja bieżącego roku, które są w zainteresowaniu państwa, opinii publicznej, społeczeństwa. Jeden z podejrzanych usłyszał zarzut dotyczący udziału w dwóch tych zdarzeniach. Jest materiał dowodowy wskazujący na prawdopodobieństwo, że również drugi podejrzany mógł brać w tym udział. Ta kwestia jest badana, będzie dalej badana i to postępowanie będzie dalej prowadzone w kierunku ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach, a także wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności.
0: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros. A jako, że w Radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej informacji, to już za chwilę, już za 3 minuty najnowsze wydanie faktów o 12:30. Bądźcie z nami.

0: Na fakty o 12.30 zaprasza Marlena Chudzio.
1: Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z podejrzeniem udziału w grupie przestępczej zajmującej się wywoływaniem fałszywych alarmów. Mężczyźni usłyszeli zarzuty.
2: Usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń, czyli jednocześnie kilkadziesiąt zawiadomień o stanie zagrożenia w kilkudziesięciu podmiotach. W niedzielę zatrzymano kolejnego mężczyznę. On jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, ale również o udział w poszczególnych zdarzeniach.
1: Mówi prokurator Karolina Staros, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Obaj mężczyźni trafili do aresztu. Nie ma i nie będzie zgody prezydenta na legalizację związków partnerskich, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker. Dodał, że procedowana obecnie ustawa wprowadzająca instytucję związku partnerskiego zrównuje te związki z małżeństwem. Dziś Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz projektem przepisów wprowadzających. Ceny paliw w dół wynika z obwieszczenia ministra energii. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,31 zł, benzyny 98 6,86 zł, a oleju napędowego 6,57 zł. Państwa członkowskie Unii Europejskiej dały zielone światło dla wejścia w życie porozumienia celnego z USA. Ostatecznym krokiem będzie głosowanie Parlamentu Europejskiego podczas czerwcowej sesji plenarnej. W zamian za obietnicę utrzymania ceł m.in. na europejskie samochody na poziomie 15%, Ursula von der Leyen zapowiedziała obniżenie lub zniesienie taryf na amerykańskie produkty rolne. Na koniec faktów trzymamy kciuki za Igę Świątek, która walczy w drugiej rundzie swojego szczęśliwego turnieju French Open. Polka mierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. W pierwszym secie jest 4-1.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie Radia RMF 24. No mniej więcej pół godziny temu rozpoczął się mecz Igi Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open z Czeszką Sarą Bejlek. To spotkanie śledzi dziennikarz z redakcji sportowej Patryk Serwański. Witamy, Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Jak radzi sobie Iga Świątek?
1: No, w rzeczy... Krótko mógłbym odpowiedzieć, bo sytuacja jest taka, jakiej należało się spodziewać i jakiej oczekujemy od takiej faworytki, jaką jest Iga Świątek, szczególnie na tych paryskich kortach. W pierwszym secie Polka prowadzi 5-1, także radzi sobie na razie bardzo dobrze. Bardzo duża jest widoczna różnica i w takim sposobie gry, w sile gry, na korzyść oczywiście Igi Świątek, no jednak procentuje tutaj doświadczenie, przygotowanie fizyczne naszej zawodniczki. Sara Bejlek, przypomnę, 20-letnia Czeszka, która w przeszłości wygrała juniorski French Open w deblu. Także no, też ma dobre wspomnienia z paryskich kortów, ale nie tak dobre jak Iga Świątek. No i nie ma jeszcze takiego dorobku i na razie po tych 30 minutach ta przewaga Igi jest bardzo znacząca. Teraz Iga Świątek serwuje i w tym gemie na razie 15-15, także jeszcze chwilkę. Miejmy nadzieję, że niedługo poczekamy na to, żeby ten pierwszy set został zamknięty. Jeden podwójny błąd serwisowy na koncie Polki, dwa na koncie Czeszki. No i większość tych statystyk na korzyść naszej zawodniczki, chociaż ten pierwszy serwis na razie u Igi Świątek nie funkcjonuje jakoś przesadnie dobrze, mogłoby być troszeczkę lepiej, ale jak widać na Sarę Bejlek to wystarczy. Natomiast biorąc pod uwagę i długość turnieju i warunki atmosferyczne w Paryżu, no to właśnie te pierwsze rundy idealnie, jak tam się te energię zaoszczędzi na tyle, na ile to możliwe. Pierwszy mecz z Emerson Jones przez Igę Świątek łatwo wygrany, no i gdyby dzisiaj też udało się łatwo wygrać, to moglibyśmy być na pewno zadowoleni.
0: Bardzo mocno trzymamy kciuki, oczywiście Iga Świątek i Sara Bejlek na kortach French Open. Będziemy oczywiście śledzić te spotkania i podawać naturalnie na bieżąco wyniki. Dzięki, Patryk Serwański.
1: Dziękuję.

To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Fundusz powołanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju jest pusty, a organizacja utknęła w prawnym i politycznym zawieszeniu, co wstrzymało projekty odbudowy Strefy Gazy. Poinformował o tym dzisiaj brytyjski dziennik Financial Times. Gazeta przypomina, że Trump określał Radę jako jedną z najbardziej znaczących organizacji międzynarodowych, jakie kiedykolwiek powstały, a stałe członkostwo w niej miało się łączyć z koniecznością zapłacenia przez państwa miliarda dolarów. Państwa członkowskie zobowiązały się przeznaczyć 7 miliardów dolarów na pakiet pomocowy Rady dla Strefy Gazy, a Trump obiecał kolejne 10 miliardów dolarów z funduszy amerykańskich. No ale jak ujawnia brytyjski dziennik, powołując się na 4 osoby zaznajomione ze sprawą, 4 miesiące po utworzeniu funduszu finansowego Rady, utworzonego przez Bank Światowy, nie wpłynęły żadne środki od darczyńców. Jak powiedziała jedna z tych osób, cytuję, nie wpłynął ani jeden dolar. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Zatem Radio RMF 24, u nas jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty o 13:00. Bądźcie z nami.

0: zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: Bogdan Zalewski już w studiu. Zaczynamy Fakty o 13.
1: Zachęcam do słuchania. Nowe dane o zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Ceny paliw mocno w dół. Do rządu dołączy Ryszard Petru. Aktywność po porodzie jest wskazana, ale...
2: Nic na siłę. To jest bardzo indywidualna sprawa w zależności od tego, na ile też może pacjentka sobie pozwolić.
1: To nasze porady w cyklu Twoje zdrowie. Iga Świątek wygrała z Czeszką pierwszego seta. Jedna z dwóch osób zatrzymanych w związku z ostatnimi fałszywymi alarmami bombowymi miała już w przeszłości zarzuty za podobne czyny i była w areszcie, informuje prokuratura. Przypomnijmy, że to pierwsi podejrzani z grupy, która ma stać za bezpodstawnymi wezwaniami służb do lokali osób związanych ze środowiskami prawicowymi. Na konferencji prokuratury i policji był warszawski reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy serdecznie, Krzysztofie. Czy wiadomo już, jakimi motywami kierowali się zatrzymani?
3: Prokuratura nie chce ujawniać, jak tłumaczyli się podejrzani. Zastrzega, że wciąż brane pod uwagę są wszelkie scenariusze, jak działanie na zlecenie, także obcych służb, ale także motywem może być na przykład głupia zabawa. Na te ostatnie wskazywać może charakter grupy, do której należały podejrzane osoby. Chodzić miało o zdobywanie uznania innych członków grupy.
4: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
3: Mówiła prokurator Karolina Staros. Wiadomo też o zatrzymanej trzeciej osobie. Ona jednak nie ma żadnego statusu w trwającym śledztwie. Ma mieć związek lub wiedzę na temat fałszywych alarmów w instytucjach publicznych.
1: Duża obniżka cen paliw. Zgodnie z decyzją ministra energii, jutro za litr benzyny 95 zapłacimy o 11 groszy mniej niż dziś, czyli 6 zł i 31 groszy. Jeszcze większa przecena w przypadku oleju napędowego. Maksymalna cena za litr pójdzie od północy w dół o 18 groszy i wyniesie 6 zł 57 groszy. Ryszard Petru dołączy do rządu. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, polityk klubu Centrum obejmie stanowisko wiceministra rozwoju. Kasper Wróblewski jest w naszym sejmowym studiu. Dzień dobry.
5: Dokładnie,
1: Kasprze.
5: Dokładnie, dzień dobry.
1: Kiedy to nastąpi?
5: No niewykluczone, że w przyszłym tygodniu. Nominacja dla Petru jest już w kancelarii premiera i czeka tylko na podpis Donalda Tuska. Ryszard Petru będzie kolejnym politykiem klubu Centrum, który otrzyma rządowe stanowisko. Wczoraj wiceszefową resortu sportu i turystyki została posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Przypomnę, że Centrum powstało po rozpadzie Polski 2050, do której wcześniej należeli wspomniani politycy.
1: Iga Świątek wygrała pierwszego seta z Sarą Bejlek w drugiej rundzie tenisowego Rolanda Garrosa. Na linii ponownie nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański.
6: Jestem.
1: Patryku, młoda Czeszka odstaje poziomem gry,
6: no,
1: wyraźnie,
6: prawda.
1: Ale to nie znaczy, że ma zamiar łatwo się poddać, prawda?
6: No, przewaga Świątek z jednej strony nie podlega dyskusji. Pierwszy set wygrany 6-2, ale Sara Bejlek kilka razy postawiła się Polce. Było kilka długich wymian, w których skutecznie się broniła. Było kilka skutecznych zagrań, które dały jej punkty i były też dwa przełamania serwisu Świątek, które właśnie dały te dwa ugrane gemy. Natomiast Polka spokojnie robi swoje, jest cierpliwa, no i wiązuje się z roli faworytki.
7: Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
1: Po porodzie kobieta potrzebuje wytchnienia, ale absolutnie nie powinna leżeć w łóżku. Lekarze zachęcają do możliwie wczesnego powrotu do aktywności. Jakiej?
2: To zależy oczywiście od drogi porodu. To jest w pierwszych dobach od kilkunastominutowych spacerów. Wszystko zależy od wydolności fizycznej pacjentki. Nie ma tutaj minimalnego, maksymalnego czasu. To też zależy od wyjściowej wydolności fizycznej kobiety. Ale myślę, że te 30 minut dwa razy w tygodniu bardzo spokojnego wysiłku jest wskazane.
1: Radzi, zachęca dr Damian Warzecha, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w warszawskim szpitalu południowym. Więcej rad na stronie Twoje Zdrowie rmf24.pl. Poród i powrót do formy sprzed ciąży. Warto słuchać, czytać i oglądać.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24, popołudniowy program. 4 minuty już po 13 na zegarze. A u nas pytanie o zagrożenie ebolą i hantawirusem. Nowe informacje są od Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Będziemy o tym mówić za chwilę. Łotwa wzmacnia obronę antydronową na granicy Rosji i Białorusi. O tym też za moment w Radio RMF 24. Bądźcie blisko.

0: Słuchacie Radia RMF 24, a w naszym popołudniowym programie wraca temat wirusa Ebola. No, słyszymy o tym wirusie, gdy śledzimy doniesienia z Afryki Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza ponad 700 podejrzeń zakażeń właśnie w Afryce. Zmarło ponad 200 osób. Jaka jest reakcja Polski? No, są przygotowywane dodatkowe procedury. To potwierdza w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
1: To, co my powinniśmy, o co powinniśmy zadbać, to to, że jeżeli ktoś do nas dociera z krajów objętych tym alertem, czyli Uganda, Demokratyczna Republika Kongo, Sudan Południowy, to są te kraje, Tanzania Północna, prawda? To też są te obszary, gdzie podróżujący powinni mieć przynajmniej wypełnioną ankietę epidemiologiczną i być na wyjściu, czyli tam, gdzie wsiadają do samolotu w Afryce, tam powinni być badani pod kątem ewentualnego ryzyka. Z tego, co wiemy, w tej chwili wydostanie się z regionu objętego epidemią jest bardzo trudne. Tam lokalne lotnisko zostało zamknięte. W związku z tym tak naprawdę pojawienie się kogoś z tego regionu w Kinszasie czy gdzieś na dużych lotniskach międzynarodowych jest praktycznie niemożliwe, bo tam nie ma dróg. Tam są też bojówki rebeliantów, tam jest właściwie ten region poza zasięgiem władz Kongo, tak? Tam rebelianci rządzą, w związku z tym też nie ma takiej możliwości, żeby swobodnie, tak jak nam się wydaje, ktoś wsiadł w samochód i przyjechał sobie na lotnisko. To się po prostu fizycznie raczej nie zdarza. To, co może nas dotknąć i o czym wczoraj była mowa na komitecie, że pracownicy medyczni, pracownicy NGO-sów mogą się pojawić, wracający z Afryki. Tam jest w tej chwili ogromna ilość napływających pracowników z Europy, z innych krajów, z innych regionów do pomocy, czyli ludzie, którzy są tam, wolontariusze, pomagać, pracować i oni w pewnym momencie wracają. Niektórzy z nich, tak jak teraz był ten alert dwóch osób we Włoszech, mogą wrócić z objawami choroby i tutaj no, jest bardzo ważne, żebyśmy byli również przygotowani na szybką diagnostykę w kierunku eboli osób, które powracają, ale nie są to lokalni mieszkańcy Afryki, tylko są to na przykład pracownicy medyczni, którzy wracają z akcji realizowanej w Afryce.
2: I czy taki system przygotowujemy? Czy coś
1: My
2: będzie się działo?
1: W tej chwili na etapie analizy, nawet no, jutro odbywa się posiedzenie w Ministerstwie Zdrowia zespołu do spraw chorób zakaźnych i ustalamy w tej chwili konkretne procedury, które by towarzyszyły takiej sytuacji. Oczywiście my mamy zmapowane szpitale, które mogą przyjąć pacjenta na izolację, ale pamiętajmy, no, Ebola wymaga klasy zabezpieczeń BSL-4, czyli takiej, której w Polsce de facto nie mamy. Więc gdyby się okazało, że pacjent z ebolą przybył do Polski, to my mogłabym zaizolować i ewentualnie przetransportować do wskazanego ośrodka.
2: Jak można sobie wyobrazić praktycznie ten mechanizm? Osoby wszystkie, które wracają z Afryki, właśnie z tych krajów objętych w tej chwili ogniskami, byłyby testowane?
1: Nie ma takich absolutnie w tej chwili wskazań. Testowanie zresztą jest nieskuteczną metodą, jeżeli mówimy o bezobjawowych osobach. Tutaj bardziej liczy się wywiad, bardziej liczy się komunikacja

0: Czyli skąd ten turysta czy obywatel wjeżdża, czy miał kontakty ewentualne, ryzykowne, bo to jest kluczowe, a wiemy, że choroba wylęga się do 3 tygodni, w związku z tym nie mamy też pewności, czy osoba, która jest kompletnie bezobjawowa i ujemna, za 2 tygodnie czy za tydzień nie zmieni się i nie zrobi konwersji w kierunku zakażenia.
1: Mówił główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Jak podkreślił, te osoby byłyby objęte takimi wywiadami, które opuszczają obszar objęty epidemią. Dodatkowe procedury dotyczące wirusa Ebola przygotowuje polski sanepid. Będą dotyczyły nielicznych, tak wskazują prognozy, osób wracających do Polski z Afryki Środkowej, gdzie jest zagrożenie związane z tym wirusem. Podkreślamy, że według polskich służb sanitarnych zagrożenie w Polsce wciąż jest bardzo niskie. A w radiu RMF24 za chwilę Łotwa, która wzmacnia obronę antydronową na granicy z Rosją i Białorusią.

To jest popołudniowy program w Radiu RMF24. Jak przed chwilą wspominałem, Łotwa wzmacnia obronę antydronową na granicy z Rosją i Białorusią. W odpowiedzi na przypadki wylatywania dronów na jej terytorium powiedział przedstawiciel armii łotewskiej agencji Reutera. Jak stwierdził szef Centrum Systemów Autonomicznych Armii Łotewskiej Modris Kairisis, cytuję, zamierzamy rozmieścić w ciągu następnych 2 tygodni zespoły obsługi dronów przechwytujących. W jednym zespole znajdzie się do 4 żołnierzy, którzy będą obsługiwać pojazd terenowy i wystrzeliwać z niego drony przechwytujące w promieniu 10 kilometrów. Liczba zespołów patrolujących jest tajna, powiedział. Tu cytat. Musimy zwiększyć liczbę takich zespołów, ale przy tym znaleźć równowagę pomiędzy wszystkimi potrzebami armii. Jeśli rozmieścimy je na każdym kilometrze granicy, szybko wyczerpiemy zasoby armii, dodał. Granica Łotwy z Rosją i Białorusią liczy 400 kilometrów. Kairisis podkreślił, że zestrzeliwanie dronów w czasie pokoju jest trudne, bo dane z radarów w krajach NATO są tajne, a ich udostępnianie żołnierzom odpowiedzialnym za walkę z dronami nastręcza trudności. Znów cytat. Nie można strzelać we wszystko, co się zauważy. Najpierw trzeba to zidentyfikować, żeby nie zestrzelić cywilnego samolotu. Tu Radio RMF 24 już za 8 minut. Fakty o 13.30.

0: Fakty o 13.30 Marlena Chudzio.
1: Litwa kupi 936 fińskich pojazdów opancerzonych Patria, zdecydowała Państwowa Rada Obrony Litwy. Kołowe transportery opancerzone miałyby dotrzeć jeszcze w tej dekadzie. Premierka Litwy Inga Ruginienė po posiedzeniu Rządowej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego oświadczyła, że wojna jest bliżej nas niż kiedykolwiek wcześniej. Wzrost cen paliw wynikający z kryzysowej sytuacji w Zatoce Perskiej kosztował dotąd polskich kierowców 10 miliardów złotych, a podwyżki w największym stopniu uderzyły w firmy przewozowe, wynika z raportu Fundacji Instrat. W ocenie ekspertów zwiększenie odporności państwa wymaga elektryfikacji transportu. Zaglądamy teraz na mecz Igi Świątek podczas French Open. Polka w drugiej rundzie mierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Pierwszy set Polka wygrała bez problemu 6-2, w drugim jest 1-4. W Krakowie hulajnogi wyciągane były z rzek, rowów, jedną ściągano nawet ze szczytu mostu. Ostatnio ktoś tym środkiem transportu wjechał wprost do miejskiej toalety w Czyżynach. Ta została doszczętnie zdemolowana.
2: To była nowa toaleta, to jest nowa toaleta, stąd też ta pierwsza część, bo mamy tam dwie kabiny, jedna jest wyłączona w tym momencie z użytku, została wysłana do producenta tak, aby jak najszybciej, jak najlepiej ocenić to, co się da naprawić w ramach środków utrzymaniowych, a co będzie niezbędne, żeby po prostu mieć, bo te szkody są na tyle duże, że o żadnej naprawie nie ma mowy. Czekamy na kosztorys. On jest bardzo ważny, istotny także dla policji, gdzie w tym momencie sprawa została zgłoszona, wysłane zdjęcia, gdzie mamy kontakt z dzielnicowym i gdzie trwa ustalanie faktów, które mogłyby się przyczynić i też pomóc, żeby po prostu z budżetu jednostki nie płacić tego, tylko tak jak było to na przykład w kilku przypadkach wcześniej, żeby winowajca poniósł koszty naprawy.
1: Mówiła Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Wstępnie naprawa toalety może pochłonąć od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A w Radiu RMF24 ponownie wybierzmy się w informacyjną podróż na kort centralny wielkoszlamowego French Open. W ramach drugiej rundy tegoż turnieju od około półtorej godziny trwa mecz Igi Świątek z czeszką Sarą Beliek. Pierwszego seta wygrała Polka, było 6-2 dla Igi. No i z nami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy ponownie, Patryku. Czy możemy powiedzieć, że czeszka trochę się stawia Idze w drugim secie?
1: Tak, trochę się stawia i trzeba przyznać, że szczególnie w obronie często piłka po zagraniach Igi Świątek wraca, że trzeba się rzeczywiście mocno postarać i popracować nad poszczególnymi akcjami, żeby móc je skutecznie zakończyć, także Iga Świątek to robi, ale Sarę Beliek myślę możemy trochę pochwalić. No mówimy trochę więcej o czeszce, bo to, że ona tutaj się stawia, powiedzmy, czy że pokazuje jakąś taką swoją dobrą sportową twarz, to jest jakieś takie malutkie zaskoczenie, że Iga tutaj może troszeczkę więcej musi włożyć pracy, niż byśmy oczekiwali. Teraz w drugim secie 4-3 dla Igi Świątek, ale chyba jak dobrze pójdzie, za chwilę będzie punkt numer 5, bo Iga w gemie serwisowym Sary Beliek z dużą przewagą, więc za chwilę będzie sama serwowała, teraz zdobywa ten 5. punkt i będzie serwować. Miejmy nadzieję, że ten mecz już w takim razie zakończy, ale mieliśmy już 3 przełamania w wykonaniu Beliek. Że były przełamania w wykonaniu Igi Świątek, to oczywiste, ale ten serwis Igi Świątek dzisiaj nie funkcjonuje jakoś przesadnie dobrze. Skoro 3 razy zdołała przełamać go Beliek, no to możemy sobie taki mały znak zapytania postawić, co by zrobiła z tym serwisem jakaś mocniejsza, silniejsza przeciwniczka, a na horyzoncie właśnie coraz trudniejsze mecze oczywiście. Także to jakiś taki mały minus tego spotkania z perspektywy Igi Świątek. Był też taki moment w drugim secie, gdzie 2 kolejne punkty zdobyła Beliek, bo już było 4-1 dla Igi Świątek, a później drugi punkt, bardzo łatwy gem serwisowy Beliek, potem przełamanie tej zawodniczki. Także no, zostawia po sobie takie nie najgorsze wrażenie, myślę, czeszka. Szczególnie te umiejętności gry defensywnej, taka determinacja w tym, żeby zrobić wszystko, żeby tę piłkę przesłać na drugą połowę kortu, a to jest właściwie w tenisie jedna z podstawowych rzeczy. No jak prześlemy piłkę nad siatką na drugą połowę kortu, to wtedy przeciwnik się martwi, albo przeciwniczka. I nie zawsze nawet w łatwych sytuacjach zdobywa się punkt. Czasami to ktoś faworyzowany popełni łatwy błąd i jednak ten punkt trafi na naszą stronę, więc warto zawsze tę piłkę przebić. Ale póki co ta przewaga Igi Świątek cały czas jest i nawet jeżeli gdzieś te gemy były stracone, to mam wrażenie, że nawet, że ta kontrola nie została utracona. O, może w ten sposób bym to powiedział. No i teraz już Iga Świątek ładnie minęła Sarę Beliek, która poszła do siatki, zdobyła pierwszy punkt przy swoim serwisie, także 15-0 w tym, no miejmy nadzieję, już ostatnim gemie tego spotkania.
0: No miałem mówić, że jest duża szansa, że Iga wyrobi się do faktów o 14, ale zdaje się, że jakbyśmy tak jeszcze chwilę porozmawiali, to moglibyśmy zakończyć ten mecz.
1: No już 30, tak. Także tak jeszcze dwie piłki, miejmy nadzieję. Znaczy inaczej, 2 piłek brakuje. Pytanie, czy to będą te 2 najbliższe piłki, czy jeszcze chwila. No ale to takiego meczu się w gruncie rzeczy spodziewaliśmy. Znaczy, czy rywalka zagra trochę lepiej, czy trochę gorzej, czy z większą, czy mniejszą determinacją, ale tutaj Iga Świątek powinna to w miarę łatwo wygrać i gdybym miał się pokusić o jedno zdaniowe podsumowanie, to powiedziałbym, że tak, że to jest w miarę łatwe zwycięstwo Igi Świątek, przy czym Sara Beliek no trochę się postawiła i to też myślę dobrze, bo w turniej trzeba wchodzić raz zachowując trochę sił, ale też takie zbyt łatwe mecze powodują, że no może pojawić się trochę jakieś rozprężenie, także jeżeli jest troszeczkę tego oporu z drugiej strony, to też dobrze wprowadza zawodnika czy zawodniczkę w taki turniej jak Roland Garros.
0: Trzymamy się wersji, że zaraz ogłosimy zwycięstwo Igi Świątek, no i faktycznie jakiś kataklizm musiałby się wydarzyć.
1: No już będą piłki meczowe za chwilę.
0: Tak jest, dokładnie. Patryk Serwański, dzięki serdeczne, pozdrawiamy.
1: Dziękuję.

0: jest popołudniowy środowy program w Radiu RMF24. No i stało się, premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk oraz Keir Starmer właśnie podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Mówił o tym przed chwilą na konferencji prasowej szef polskiego rządu.
1: We wstępie do traktatu napisaliśmy bardzo wprost, bardzo jednoznacznie, o co nam chodzi. Po pierwsze, co chcemy bronić? Chcemy bronić bezpiecznej Wielkiej Brytanii, Północnej Irlandii, chcemy bronić bezpiecznej Polski, naszych terytoriów, naszych granic. Po drugie, nowoczesne technologie i współpraca w tej dziedzinie jest tak istotna. Po trzecie, powiedzieliśmy sobie, że chcemy chronić nas, ale także szerszą wspólnotę. Robimy to w ramach NATO, po to, żeby wzmocnić NATO. Chcemy być bardziej praktyczni, szybsi w reakcji, kiedy będzie taka potrzeba. Do tego jest ten traktat, ale istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej, tych więzi transatlantyckich. Powiedzieliśmy bardzo wyraźnie w traktacie i za to też dziękuję, że chcemy także chronić nasze wspólne wartości. I ty, i ja jesteśmy do tych wartości przekonani. Ktoś gdzieś na świecie czasami mówi, że one już są nudne albo przestarzałe, a dla nas one pozostają ważne, ale też dla naszych narodów. Rządy prawa, demokracja, prawa człowieka, to poczucie solidarności z ludźmi, chęć działania na rzecz ich bezpieczeństwa i dobrobytu. To wszystko jest fundamentem tego traktatu.
0: Powiedział premier Donald Tusk. Ja dodam, że tuż po 14 w temacie polsko-brytyjskiego traktatu będzie Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii i Irlandii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, naszym gościem. A za 7 minut fakty o 14.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Uważa się, że jeżeli ta blokada cieśniny Ormus potrwa jeszcze naprawdę kilka tygodni, to zacznie się już taki prawdziwy kryzys.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Zaczyna się zmiana w portfelach Polaków. Wynagrodzenia rosną coraz wolniej.
1: Już jutro o 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Już prawie godzina 14, a więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zapraszamy w imieniu Bogdana Zalewskiego.
1: Kłaniam się nisko i zachęcam do słuchania. Protest naukowców przed Sejmem w Warszawie. Narzekają na finansową mizerię.
2: Nie jesteśmy w stanie prowadzić rzetelnych badań.
1: W Londynie polsko-brytyjski układ o obronności podpisany przez premierów Tuska i Starmera. Wniosek o wyłączenie sędzi w sprawie Zbigniewa Ziobry. Iga Świątek awansowała. Wygrała z Czeszką na korcie w Paryżu. Wyciągnijcie polską naukę z dołka. Takie hasło można usłyszeć przed gmachem Sejmu w Warszawie. Trwa tam protest naukowców, którzy domagają się, by na badania naukowe Polska przeznaczała 3% PKB. Obecnie to niewiele ponad 1% produktu krajowego brutto. Przy ulicy Wiejskiej przed budynkiem Sejmu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy, Michale.
3: Dzień dobry.
1: Na co konkretnie miałyby się przełożyć te większe pieniądze?
3: W pierwszej kolejności na wyższe pensje i na większe stypendia, a także na sprzęt do badań, bo teraz, jak mówią tu naukowcy, wiele ważnych projektów trzeba po prostu wstrzymywać właśnie przez brak pieniędzy. Tak to opisują studenci m.in. biotechnologii.
2: Zakup niektórych odczynników jest utrudniony, bo wiadomo, że nie będziemy w stanie sfinansować z grantu i przez to nie jesteśmy w stanie prowadzić badań na takim poziomie, jak to jest możliwe na przykład w instytutach Maxa Plancka w Niemczech.
3: Teraz ta sytuacja finansowa, można powiedzieć, że jest trudna?
4: Jest żenująca przede wszystkim i jest bardzo wstydliwa dla nas pracujących w nauce.
3: Przed momentem tutaj zauważyłem też transparent z hasłem 3% dla nauki, 100% dla Polski. Naukowcy w ten sposób przekonują, że te większe pieniądze powstrzymałyby wielu z nich przed wyjazdem do pracy naukowej za granicę.
1: Otrzymałem pilną informację od naszego śląskiego reportera Marcina Buczka. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dożywotniego więzienia dla Mateusza H., młodego mężczyzny, który 3 lata temu w Radzionkowie zgwałcił i zamordował 18-letnią Wiktorię. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
5: Robimy to w ramach NATO, po to, żeby wzmocnić NATO. Chcemy być bardziej praktyczni, szybsi w reakcji, kiedy będzie taka potrzeba. Do tego jest ten traktat, ale istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej, tych więzi transatlantyckich.
1: Argumentował premier Donald Tusk. O znaczeniu podpisanego właśnie traktatu opowie już za chwilę w radiu RMF 24 gość Tomasza Weryńskiego. Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii i Irlandii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zachęcamy do słuchania. Jest wniosek o wyłączenie z orzekania w sprawie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry sędzi Joanny Grabowskiej. Sędzia zajmuje się sprawą od 3 miesięcy. Bezpośrednią przyczyną wniosku o jej wyłączenie jest posiadanie akcji telewizji Republika, której zatrudnienie znalazł Ziobro. Zdaniem prokuratury może to wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do jej bezstronności. Iga Świątek awansowała do 3. rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Pokonała 6-2, 6-3 Czeszkę Sarę Bejlek. Te wspaniałe wieści przynosi do studia Patryk Serwański. Witamy serdecznie.
6: Jestem, dzień dobry.
1: No, było trochę trudniej, prawda, niż oczekiwaliśmy.
6: Myślę, że tak. No, Bejlek bardzo się starała, dobrze grała w obronie, zmuszała Świątek do wysiłku. Polka kontrolowała spotkanie i tej kontroli nawet na chwilę jednak nie straciła, ale nie zawsze była taka, no powiedzmy, wystarczająco cierpliwa. Czasami próbowała trochę za szybko kończyć akcję, było trochę błędów, niezbyt dobrze funkcjonował serwis, ale jest pewny awans do 3. rundy, a w niej Magda Linet albo Jelena Ostapienko. One właśnie rozpoczęły swój mecz.
7: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
1: Wrocławski rynek zamienił się w miejsce pachnące kwiatami i regionalnymi przysmakami. Jak donosi nasza reporterka Martyna Czerwińska, aż do 28 czerwca potrwa tam jarmark świętojański. Jest aż 70 stoisk z rękodziełem, a przy jednym z nich Galina Kowalski, twórczyni biżuterii.
8: Kocham niesamowicie Wrocław, bo tutaj niesamowita ilość ludzi z moich stron, chociaż ja też, mój tata Polak, mama Ukrainka. Jest ogromna ilość ludzi. Ludzie kupują. 10 lat temu i teraz to jest niebo i ziemia, dlatego że ludzie bardziej doceniają rzeczy tworzone ręcznie, mniej kupują chińskie, doceniają tą pracę, co my, rzemieślnicy, wykonujemy.
1: Na wrocławskim rynku na gości czeka kuchnia z różnych stron świata, a nawet plaża, co rzadko się zdarza.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radia RMF 24. No i oczywiście French Open, rozpoczynał się mecz Magdy Linet.

0: Tu Radio RMF 24, popołudniowy program. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpisali właśnie w Londynie traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. To kolejne z serii dwustronnych partnerstw zawieranych przez polski rząd z innymi państwami, ostatnio między innymi z Francją, a na czerwiec zaplanowane jest podpisanie umowy z Niemcami. O tym dokumencie porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii i Irlandii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, czego dokładnie dotyczy ten traktat?
1: No, jak nazwa wskazuje, współpracę w zakresie obrony i bezpieczeństwa.
0: A jakie jest znaczenie tego traktatu dla Polski? Co konkretnie z niego wynika?
1: Ten traktat stanowi, można powiedzieć, element zarówno po polskiej, jak i po brytyjskiej stronie takiej sieci dwustronnych porozumień największych państw europejskich. No, nie ma co tu dużo ukrywać, one są spowodowane między innymi polityką Stanów Zjednoczonych, zapowiadanym, a nawet być może już trwającym wycofywaniem się częściowo obecności amerykańskiej, tak, z Europy, no i koniecznością wzmocnienia współpracy.
0: Ale czy ten
1: traktat po obu stronach, jeszcze chciałem to dodać, jest formalnie uzupełnieniem Traktatu Północnoatlantyckiego, a więc pozostaje w ramach NATO, no ale jak wiemy, europejskie NATO musi się też mocno zaktywizować, tego oczekują Amerykanie.
0: A proszę powiedzieć, czy ten dokument przewiduje coś więcej niż no, takie deklaracje polityczne, no nie wiem, na przykład konkretne mechanizmy współpracy wojskowej, wywiadowczej albo przemysłów zbrojeniowych?
1: Ten traktat, jakby można powiedzieć, podsumowuje część dotychczasowej współpracy i otwiera kolejne rozdziały. Tutaj warto wspomnieć, że poprzedni traktat obronny mieliśmy podpisany w 2017 roku. Wówczas on skupiał się głównie na kwestiach współpracy wojskowo-przemysłowej czy zbrojeniowej. Ten traktat rozszerza na przykład współpracę w zakresie bezpieczeństwa na kwestie cyber, na wojen, działań hybrydowych, na kwestie bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa również w pewnym zakresie medycznego, tak, czyli na przykład pandemii, czy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Nie znam jeszcze tekstu, tu chciałbym zastrzec tego traktatu, natomiast z przesłuchów wiem, że tam ma znaleźć się również artykuł, który będzie powtarzał w duchu Traktatu Północnoatlantyckiego, ale w układzie dwustronnym, gwarancję bezpieczeństwa.
0: Jak pan sądzi, na ile dla Londynu Polska staje się dziś jakimś ważnym partnerem w Europie, zwłaszcza no, w kontekście wojny w Ukrainie?
1: Znaczy powiedziałbym, że już się stała, to jest fakt. Właśnie dlatego mamy ten nowy traktat. Warto dodać, że ten poprzedni traktat oczywiście był negocjowany przez poprzednie rządy, zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Więc ten nowy traktat to jest też trochę takie nowe otwarcie dla bardziej strony lewej, bo poprzedni traktat był negocjowany przez prawicę w obu państwach, ale to pokazuje też pewną ciągłość.

0: I tutaj trzeba podkreślić, że Wielka Brytania jest państwem niezwykle stale, systematycznie i niezwykle głęboko zangażowanym na Ukrainie. Pod tym względem też bardzo ściśle współpracuje z Polską i podobnie jak Polska jest państwem flankowym NATO, tylko że w przeciwieństwie do Polski nie na flance wschodniej, a na flance północnej, ale to ciągle jakby powoduje, że Wielka Brytania w naturalny sposób patrzy na Rosję jako podstawowe źródło zagrożeń takich czysto militarnych.
1: A patrząc tak nieco szerzej, czy z perspektywy brytyjskiej Polska jest dziś bardziej partnerem politycznym, wojskowym, czy może gospodarczym?
0: Tak naprawdę w każdym zakresie. No. Warto wspomnieć, że Wielka Brytania jest czwartym największym, jest mniej więcej w pierwszej czwórce, piątce największych partnerów gospodarczych Polski, ale my jesteśmy też bardzo istotnym dostawcą na przykład żywności dla Wielkiej Brytanii. Więc te kwestie gospodarcze już są istotne. Polska realizuje co najmniej dwa bardzo duże programy zbrojeniowe w współpracy z Brytyjczykami. To jest program obrony przeciwlotniczej Narew i fregaty Miecznik. Jest bardzo duży dalszy potencjał współpracy zbrojeniowej. Wielka Brytania jest jednym z liderów, podobnie jak Polska, w zakresie cyberbezpieczeństwa, więc tutaj wymiana informacji, wymiana doświadczeń jest bardzo, bardzo pożądana. No z naszej perspektywy polskiej też ważne jest to, że Wielka Brytania obok Francji jest jednym z dwóch państw nuklearnych w Europie.
1: Zastanawiam się też, czy na przykład możliwy jest taki scenariusz w przyszłości, ponieważ mówimy o amerykańskich żołnierzach w Polsce i bardzo chcemy, żeby tutaj byli. Może brytyjscy żołnierze to byłby jakiś pomysł na otwarcie nowych drzwi w tej współpracy polsko-brytyjskiej?
0: Na pewno, aczkolwiek raczej bym na to nie liczył. Z naszej perspektywy chyba niestety Wielka Brytania ma bardzo dobre siły zbrojne pod względem jakościowym, ale bardzo nieliczne. One właściwie można powiedzieć, że są historycznie małe w sensie liczebnym. I w tej chwili Brytyjczycy skupiają się, jeśli chodzi o naszą część Europy, na obsługiwaniu swojej roli jako państwa ramowego sił NATO w Estonii. I myślę, że powinniśmy sobie życzyć jako Polska, żeby przynajmniej to zadanie dobrze wypełniali. Natomiast osobiście mam wątpliwości, czy byłoby ich stać na większą stałą obecność w naszym regionie. Uwzględniwszy to, że ich armia ma w tej chwili tylko 70 tysięcy żołnierzy.
1: Proszę jeszcze powiedzieć, ponieważ rozmawialiśmy o traktacie polsko-brytyjskim, czy ten traktat będzie również ważny, jeśli na przykład dojdzie do zmiany premiera lub nawet rządzącej opcji politycznej, to będzie honorowane?
0: No, traktaty są zawierane między państwami, nie między konkretnymi osobami, tak? Natomiast oczywiście zawsze istnieje możliwość, i to po obu stronach, również po polskiej stronie, wypowiedzenia traktatu. Ale nie sądzę. Szczerze mówiąc, trzeba sobie zdać sprawę, że Polska i Wielka Brytania naprawdę mają istotne wspólne interesy bezpieczeństwa w Europie. Z perspektywy brytyjskiej jest bardzo ważne, żeby powstrzymywać Rosję jak najdalej od własnych granic. Stąd to zaangażowanie na Ukrainie w pierwszej kolejności, ale na flance wschodniej w drugiej. No i po trzecie, co jest moim zdaniem bardzo pocieszające, właśnie historia tego poprzedniego traktatu, o którym mówiłem z 2018 roku, czy deklaracji o relacjach strategicznych do 2030 roku, podpisanej w 2023 roku, to pokazuje dosyć znaczny stopień ciągłości po obu stronach, w obu państwach w zakresie tej współpracy.
1: Bardzo serdecznie panu dziękujemy za rozmowę. Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii i Irlandii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Radiu RMF24. Dziękujemy serdecznie.
0: Dziękuję uprzejmie.

Trwa popołudniowy program w radiu RMF 24. Już niedługo, w czerwcu, ruszą zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności prowadzone przez partnerów MSWiA, Ochotnicze Straże Pożarne i Polski Czerwony Krzyż. 102 tysiące osób będzie mogło zdobyć wiedzę o tym, jak reagować w trakcie nieprzewidzianych kryzysów, no i jak się do nich przygotować. Warsztaty prowadzone będą na podstawie przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony także Narodowej i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Poradnika Bezpieczeństwa. Ta rządowa broszura została wysłana na początku roku do ponad 16 milionów gospodarstw domowych. Czego mają dotyczyć szkolenia? No jak wyjaśnia wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska, cytowana w komunikacie resortu, to będą szkolenia o tym, co jest podstawą poradnika bezpieczeństwa, czyli teoria połączona z działaniami praktycznymi. Zapisy na szkolenia będą możliwe poprzez formularz zgłoszeniowy, no i każda z tych wyspecjalizowanych organizacji będzie informowała o szkoleniu i prowadziła zapisy, zatem warto śledzić, a my też oczywiście w radiu RMF 24 będziemy informować o tym, co się dzieje w tym temacie. 14.30 już za 5 minut, wtedy naturalnie. Najnowsze fakty.

0: Marlena Chudzio i fakty o 14.30.
1: Wierzę, że ten wyjątkowy historyczny dokument w wyjątkowym historycznym miejscu uczyni naszą przyszłość bezpieczniejszą, powiedział premier Donald Tusk podczas podpisania w Londynie traktatu o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
2: Zjednoczone Królestwo i Rzeczpospolita potrzebują tej na najwyższym poziomie współpracy pomiędzy naszymi rządami, państwami i narodami w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Bardzo się cieszę, że bez trudu odnaleźliśmy wspólny język. Nie tak typowy dla dyplomatycznych sloganów.
1: Donald Tusk dodał, że zapisane w traktacie działania dotyczą nie tylko fizycznego bezpieczeństwa, ale także innych obszarów. Ten traktat stanowi element sieci dwustronnych porozumień największych państw Europy. To odpowiedź na politykę Stanów Zjednoczonych, oceniał na naszej antenie Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii i Irlandii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
3: Ten traktat, jakby można powiedzieć, podsumowuje część dotychczasowej współpracy i otwiera kolejne rozdziały. Tutaj warto wspomnieć, że poprzedni traktat obronny mieliśmy podpisany w 2017 roku. Wówczas on skupiał się głównie na kwestiach współpracy wojskowo-przemysłowej czy zbrojeniowej. Ten traktat rozszerza na przykład współpracę w zakresie bezpieczeństwa na kwestie cyber, działań hybrydowych, na kwestie bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa również w zakresie medycznego, tak, czyli na przykład pandemii.
1: Przemysław Biskup podkreślił, że Polska już stała się dla Wielkiej Brytanii ważnym partnerem w Europie. Utrudnienia na krajowej drodze nr 75 na odcinku Nowy Sącz-Brzesko. W pobliżu miejscowości Czchów w Małopolsce przeszła gwałtowna burza. Doszło do oberwania konarów i dużych gałęzi drzew, które spadły na elementy sieci elektrycznej. Droga jest całkowicie zablokowana w obydwu kierunkach. Przypomnę, że na południowych krańcach Polski obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami. I na koniec jeszcze paryskie korty. Magda Linet walczy z rozstawioną z numerem 29 Jeleną Ostapienko. Jest w tym momencie w pierwszym secie 4-1 dla Polki. Wcześniej Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy, pokonując Sarę Bejlek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: W Radiu RMF 24 raz jeszcze przenieśmy się na wielkoszlemowy French Open. Wiemy już, że Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tego turnieju. Cieszymy się bardzo. O około 14 ruszył mecz Magdalinet z łotyszką Jeleną Ostapenko. No i łączymy się teraz z naszym dziennikarzem z redakcji sportowej Cezarem Dziwiszkiem. Dzień dobry. Czarku, witamy.
1: Witam serdecznie.
0: No i dobre wieści chyba, co?
1: Bardzo dobre wieści, panie redaktorze. 5-2 dla Magdalinet. A zaznaczę na wstępie, że o tyle istotne jest to spotkanie, że zwyciężczyni jego zagra właśnie z Igą Świątek w trzeciej rundzie. Może być to albo Magdalinet, albo łotyszka Jelena Ostapienko, czyli ta słynna zmora Igi Świątek, z którą Iga nigdy nie wygrała. Tylko teraz proszę mnie poprawić, 5-6 razy, już nie pamiętam właśnie, ile razy Iga Świątek próbowała, chyba nawet 6, i nie wygrała ani razu z Jeleną Ostapienko. No cóż, może lepiej dmuchać na zimne i nie chcielibyśmy oczywiście tak bardzo, żeby doszło do tego kolejnego spotkania, jak do spotkania polskiego, czyli Świątek Linet. No ale to jest oczywiście wybieganie w przyszłość. Na razie o tym, co jest tu i teraz. Na razie Magdalinet rzeczywiście gra naprawdę świetne spotkanie i widać, że gra dobrze, gra naprawdę tak, no mało popełnia błędów przede wszystkim. Jest zdecydowana. Ostapienko też widać, że nie w najwyższej na pewno formie. No i Magda zasłużenie, myślę, prowadzi 5-2. Świetnie, szczególnie w polu serwisowym. 4 asy serwisowe już po stronie Polki. No i w ogóle pierwszy serwis daje dużo punktów Magdzie Linet, jak zaglądam w statystyki. 80% skuteczności po pierwszym serwisie, to jest statystyka bardzo dobra. Zatem rzeczywiście przebieg spotkania, jakby jeszcze tutaj się zagłębić pokrótce, wyglądało to tak, że Magda Linet przełamała rywalkę w gemie numer 4. Trwał on trochę dłużej, no i na razie to jedno przełamanie jest wystarczające oczywiście do tego, żeby seta wygrać. Teraz serwuje jednak Jelena Ostapienko. Rozpoczął kolejny gem. 15-0 prowadzi Magda Linet i 5-2. Zatem na razie dobrze się to układa, ale pamiętajmy, że co najmniej 2 sety potrwa to spotkanie. No i przede wszystkim trzeba domknąć sprawę tego numer 1 seta. No i pamiętajmy, że dziś jeszcze jeden pojedynek polskiej tenisistki Magdalena Fręch. Na ten moment pokazuje mi, że o 17:30, ale może się ta godzina jeszcze zmienić, jeszcze opóźnić, bo wcześniej będą rozgrywane inne spotkania. Zagra ze Szwajcarką Teichmann. Jill Teichmann naprawdę sprawiła całkiem sporą niespodziankę w pierwszej rundzie, pokonując Ludmiłę Samsonową 6-4, 6-4. Nie była faworytką w tamtym spotkaniu. Wydaje się, że nie jest także w tym. To Magda Fręch ma dużą szansę na awans do trzeciej rundy. No i cóż, miejmy nadzieję, że rzeczywiście udowodni tę rolę faworytki w starciu ze Szwajcarią. Ze Szwajcarką, przepraszam. To oczywiście przed nami, natomiast teraz 15-15 w kolejnym gemie i przypomnę, Magda Linet z Jeleną Ostapienko prowadzi 5-2 w pierwszym secie.
0: No a ja jeszcze powiem ci, że nasza machina informacyjna ujawniła, że faktycznie z Jeleną Ostapienko Iga Świątek ma bilans 0-6.
1: Także 6, jednak 6. Praktycznie. Państwa. No tak, no to tym gorzej w zasadzie dla Igi Świątek, tym bardziej imponujący jest ten bilans z perspektywy Ostapienko.
0: A poza tym, jak fantastycznie oglądałoby się mecz Igi Świątek z Magdą Linet, prawda?
1: Tak, absolutnie.
0: Życzymy wszystkiego Jelenie
1: Ostapienko. Tak jest. I dziękujemy machinie informacyjnej, tak, naszemu wydawcy kochanemu.
0: Cezary Dziwiszek.
1: Dziękuję bardzo.

To jest popołudniowy program w radiu RMF24. No niedługo po tym, jak Drake został pierwszym artystą w historii, którego trzy albumy jednocześnie zajęły trzy pierwsze miejsca listy zestawienia najpopularniejszych płyt tygodnia w USA, raper pobił kolejny rekord. Tym razem pozostawił w pokonanym polu samego Michaela Jacksona. Od teraz to właśnie Drake jest solistą, który umieścił najwięcej utworów na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100. Utwór Janis w wykonaniu Drake'a trafił na szczyt listy przebojów magazynu Billboard. To 14. piosenka artysty, która dotarła na pierwsze miejsce tego prestiżowego zestawienia. Żaden inny solista nie dokonał wcześniej takiego wyczynu. Dodam, że to nie koniec rekordów kanadyjskiego rapera. Otóż Drake został także pierwszym wykonawcą w historii, który umieścił na liście ponad 400 utworów. Dodatkowo wyśrubował własny rekord do 90 piosenek, które w trakcie kariery trafiły do pierwszej dziesiątki zestawienia.

0: nie koniec słuchania radia RMF 24.
1: Zabierz je ze sobą dzięki aplikacji mobilnej RMF On.
2: Słuchaj w samochodzie, komunikacji miejskiej, na zakupach czy na siłowni.
0: Sprawdź aplikację mobilną RMF On już dziś. A już po 16:00 kolejny odcinek programu Teren Wojskowy.

0: Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
1: A w studiu ponownie Bogdan Zalewski, witamy.
2: Zapraszam gorąco, dzień dobry. Orzeł zabić, reszka pozostawić przy życiu. Rzut monetą zdecydował o brutalnym gwałcie i morderstwie w Radziankowie. Sprawca zbrodni na młodej kobiecie usłyszał wyrok dożywocia. Płonie hala w Obornikach, pożar jest potężny. Polska nauka klepie biedę. Przed Sejmem trwa protest przeciwko niedofinansowaniu. W faktach także świat niemowlęcia. O czym świadczy płacz małego dziecka? Dożywotnie więzienie, możliwość starania się o warunkowe zwolnienie za 40 lat, a potem jeszcze bezterminowy pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Taki prawomocny już wyrok wydał sąd apelacyjny w Katowicach włośnej zbrodni sprzed 3 lat. W Radziankowie Mateusz H., wówczas 19-latek, zgwałcił i zabił 18-letnią Wiktorię.
3: Zbrodnia zaplanowana, ofiara przypadkowa?
4: Można tak powiedzieć. Zbrodnia zaplanowana, ofiara przypadkowa. To też wskazywał sąd w ustnym uzasadnieniu, że można zaplanować zabicie przypadkowej osoby. Tak.
3: Czy rzeczywiście rzut monetą zdecydował
4: tak.
3: o życiu tej dziewczyny?
4: Tak, naprawdę. Wiemy to tylko z relacji oskarżonego, natomiast tak, relacjonował to kilka razy, że rzucił monetą i w zależności od tego, czy wypadnie orzeł, czy reszka, to tak zrobi. Na nieszczęście pokrzywdzonej wypadł orzeł.
2: Z prokurator Barbarą Wilmowicz w sądzie w Katowicach rozmawiał Marcin Buczek. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił żołnierza Karola S. oskarżonego o przekroczenie uprawnień. W marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów przy granicy z Białorusią, gdzie byli migranci i inni funkcjonariusze. Wyrok jest nieprawomocny. Ogromny pożar w wielkopolskich Obornikach. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze hali. Dym widać z oddalonego o 30 km Poznania. Więcej na ten temat usłyszycie w kolejnych faktach. Ponad 25 tysięcy podpisów zebrali organizatorzy demonstracji przed Sejmem w sprawie zwiększenia wydatków na naukę. Główny postulat? Polska powinna przeznaczać na naukę 3% produktu krajowego brutto. Niemal 3 razy więcej niż teraz. Na Wiejskiej jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy, Michale.
5: Dzień dobry ponownie.
2: Jakie argumenty wysuwają protestujący?
5: Wydatki na naukę to według nich, jak tu przekonują, inwestycja, która na pewno się zwróci szybciej niż później w postaci na przykład nowych technologii. Przed chwilą tutaj rozmawiałem z protestującymi naukowcami. Uwagę zwracają tutaj ich hasła na transparentach.
6: Pasję do nauki mam, a na odczynniki zbieram.
5: Pani pracuje w laboratorium?
6: Tak, pracuję w laboratorium.
5: I jaka tam jest sytuacja?
6: Są ogromne problemy z finansowaniem. Nasi polscy naukowcy mają mnóstwo bardzo dobrych pomysłów. Nie realizują, ponieważ nie dostają finansowania.
5: Za chwilę naukowcy złożą petycję. Ta demonstracja już powoli się kończy, a z drugiej strony obok mnie pojawiają się kolejne osoby z nowymi transparentami, a tutaj na przykład takie hasło. Prestiżem się nie najemy.
2: Porozumienie między Wielką Brytanią i Polską w zakresie bezpieczeństwa i obronności zostało podpisane przez premierów Keira Starmera i Donalda Tuska w Muzeum Bitwy o Anglię pod Londynem. Jest tam nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, jakie znaczenie ma ten dokument?
7: Traktat zbliży brytyjski i polski przemysł zbrojeniowy, zapewni lepszą obronę przed atakami cybernetycznymi i zapobiegać będzie dezinformacji. Wszystko to dziać się będzie równolegle do zobowiązań wewnątrz sojuszu NATO. Polska wstępuje do Superligi militarnych partnerów Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania staje się jednym z naszych najważniejszych sojuszników. Jak zauważają tutejsi komentatorzy, nasz kraj ma olbrzymi potencjał, który będzie teraz realizowany z większym impetem, z korzyścią dla bezpieczeństwa europejskiego, Brytyjczyków i Polaków.
8: Posłuchaj, co mówią eksperci.
2: W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówimy o życiu kobiety i dziecka po porodzie. O odbiorze świata przez niemowlę opowiada położna Katarzyna Kruszewska z Warszawskiego Szpitala Południowego.
9: Taki maluch wyszedł przed chwilą z brzucha mamy, gdzie spędził ostatnie 9 miesięcy. Czuł się bezpiecznie, był ściśnięty, miał ciemno, miał spokój, słyszał bicie serca mamy, a nagle wychodzi na świat zewnętrzny. To jest ogromny szok. Ogromny szok. I to dziecko naprawdę potrzebuje bardzo dużej bliskości, żeby się dostosować do naszego świata. Więc to, że dziecko płacze, to nie zawsze oznacza, że ono chce jeść, na przykład, i że nie mam pokarmu, i że w związku z tym jestem złą mamą.
2: Tak więc, drogie panie, rozwiewamy mity. Specjaliści dają wam rady. Wejdźcie na portal Twoje Zdrowie rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A Radio RMF 24, popołudniowy program. Magda Linet niestety przegrywa w drugim secie 4-0 z Jeleną Ostapenko. Mamy nadzieję, że Polka wróci do dobrej gry. A za chwilę porozmawiamy z Kasią Sobiechowską-Szuchtą, bo wraca legendarne Toy Story. O tym za moment. Tomasz Weryński, gorąco zapraszam.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Oczywiście polityka ważna, sport ważny, ale teraz to są ważne sprawy. 19 czerwca do kin wejdzie piąta część Toy Story. Ma połączyć pokolenia nieco starszych i bardzo młodych widzów. Właśnie pojawił się nowy zwiastun słynnej animacji i z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Witamy, Kasiu. Jak zapowiada się ta nowa odsłona?
1: No właśnie, bardzo fajnie się zapowiada. Młoda bohaterka filmu Bonnie w tej nowej odsłonie dostaje wymarzony tablet. I ten żab, on jest w kształcie żaby, to znaczy to jest prostokątny tablet, tylko ma takie żabie oczy po lewej i po prawej stronie. Jest zielony i to z tym tabletem niestety te zabawki, czyli Chudy, czyli Jessie, Bass Astral, inne zabawki będą musiały walczyć o uwagę Bonnie. To jest trudne, jak dzieci mają takie gadżety elektroniczne, prawda?
0: Tak.
1: Odkurzyć swoje stare lalki, tego astronautę Baza, czy tego kowboja, szeryfa Chudego. Nowa odsłona ma połączyć, tak jak mówiłaś, rodziców z tym najmłodszym pokoleniem. Wątek wpływu technologii na zabawy, na sposoby spędzania wolnego czasu jest jak najbardziej uzasadniony, takie mamy czasy. A w oryginalnej wersji, my dostaniemy

0: Bimbiem, ten film, te animacje. No bo wiadomo, dzieciaki małe w kinach nie przeczytają naturalnie wszystkich napisów, tak, ale ci, którzy będą chcieli i będą mogli obejrzeć wersję oryginalną, no to tam bohaterów znowu dubbingują m.in. Tom Hanks, Tim Allen i po raz pierwszy komik i prowadzący Oscarową galę, czyli Conan O'Brien, i to będzie nowa postać. Elektroniczna zabawka do nauki korzystania z toalety. No się zgodził Conan O'Brien, pewnie z przymrużeniem oka, on lubi takie wyzwania, ale też właśnie się dowiedzieliśmy, bo to ogłosił na swoich mediach społecznościowych, Bad Bunny oficjalnie dołączył do dubbingu filmu Toy Story 5. Podłoży głos pod zupełnie nową, dosyć osobliwą postać, bo portorykański gwiazdor muzyki zadebiutuje w świecie animacji jako nowa postać. Postać nazywa się Pizza w okularach przeciwsłonecznych.
1: Musimy to zobaczyć koniecznie.
0: Czekamy, Kasiu,
1: ujawnijmy, że ustaliliśmy, że ta słynna animacja ma już ponad 30 lat.
0: Tak,
1: to jest szokujące.
0: 31 chyba nawet, to szokujące, prawda?
1: Pierwsza
0: to
1: część była w 95.
0: Tak,
1: na czym polega fenomen tej serii, powiedz, jak uważasz?
0: Postaram się odpowiedzieć na to pytanie, chociaż oczywiście to nie jest takie oczywiste i proste. Na pewno ponad 30 lat temu Toy Story to był techniczny przełom, bo pod przykrywką bajki o zabawkach też on opowiada taką mądrą, wzruszającą historię o po prostu o byciu człowiekiem. Że masz swoje ukochane zabawki z dzieciństwa, że masz do nich jakiś sentyment, że jesteś nostalgiczny. I to był pierwszy w historii pełnometrażowy film animowany w całości stworzony na komputerze, czyli CGI. Filmy poruszają tematy te wszystkie. Można się kłócić, czy ta czwarta część jest jeszcze dobra, czy tylko pierwsze dwie, ale na pewno poruszają te filmy tematy, które rezonują i z dziećmi, i z dorosłymi. Bo dzieci się bawią zabawkami, dorośli mają dzieci, które się bawią zabawkami i też kiedyś byli dziećmi. Można wymienić takie cechy jak przyjaźń, nie wiem, lojalność, strach przed odrzuceniem, bo te zabawki się jednak boją. Co będzie, jak trafimy wszystkie do pudła i kurczę, zastąpią nas wszystkie gadżety elektroniczne. Zazdrość o taką pozycję też. Tutaj i Chudy, i Buzz, czyli kowboj i astronauta są najlepszym tego przykładem, że oni się po prostu boją, że zostaną odrzuceni. No i dorastanie, bo bohaterowie dorastają przecież, prawda, w tym filmie i zmieniają się też priorytety. Najpierw masz taką ulubioną zabawkę, z którą zasypiasz, a potem już tej zabawki nie potrzebujesz, masz nowych znajomych. I mamy tutaj też bardzo ważny motyw, moim zdaniem, takiej lojalności. To jest deficyt w dzisiejszych czasach. Te zabawki są lojalne wobec dziecka. A ta historia Andy'ego, bo zanim była Bonnie, to był przecież Andy dorastającego wraz z widzem, no to jest taka emocjonalna, unikalna więź z widzem. Teraz jest już nowe pokolenie, jest właśnie mała Bonnie i jak wypadnie ta nowa część, to musimy sprawdzić. Wypowiada się nieźle, a premiera 19 czerwca, jak mówiłeś, no to już za niecały miesiąc obejrzę, opowiem, a potem wy obejrzycie i bardzo chętnie posłuchamy, co wy na ten temat sądzicie.
1: Tak jest, jak mój syn się dowie, to na pewno będziemy tutaj już mieli plany na ten
0: no właśnie,
1: drugą połowę
0: a
1: czerwca.
0: A potem jest piosenka, prawda, że masz we mnie przyjaciela. Kurczę, to no, jak naprawdę komuś jest źle, to niech sobie włączy tę piosenkę, bo zawsze gdzieś jest ktoś, kto wam powie, że masz we mnie przyjaciela, no choćby tego jednego.
1: Ja wam powiem, że wśród naszych zabawek jest taki duży Buzz. Ja zawsze czekam, aż on coś przemówi. On tam na pewno jest.
0: Buzz Astral, oczywiście.
1: Oczywiście.
0: No.
1: No dobrze, czekamy w takim razie. Kasia Sobiechowska-Szuchta, dziękujemy
0: serdecznie.
1: Dziękuję,
0: dobrego dnia.
1: Pozdrawiamy.
0: Wszystko.

0: Radio RMF 24, popołudniowy program, 20, już prawie 4 minuty po godzinie 15. No niestety smutna informacja, pożar szeregowca w podszczecińskim Przedsławiu. Część mieszkańców niestety nie będzie mogła już wrócić do swoich domów. Najnowsze informacje w tej sprawie zebrała nasza reporterka Anna Połamar.
1: Byłam tam dzisiaj w Przedsławiu, udało mi się porozmawiać z kilkoma mieszkańcami tego spalonego szeregowca. W tym domu, który najbardziej został dotknięty pożarem, ostały się w zasadzie tylko przetwory. Właściciel wynosił dzisiaj te słoiki do samochodu. Na miejscu widać też taką dużą mobilizację sąsiadów. Oni organizują pomoc, są obecni, ale dla mieszkańców tego spalonego szeregowca jest to niewyobrażalnie trudna sytuacja.
2: O drugiej w nocy obudził nas szum czegoś za oknem. Okazało się, że w jednym z środkowych budynków od strony tarasu zaczął się pożar, który rozprzestrzeniał się w bardzo szybkim tempie. Praktycznie w 10 minut objętym ogniem było, można powiedzieć, prawie że wszystkie budynki. Przyjechała straż, najpierw jednostki, potem okazało się, że to jest jednak poważny pożar, więc przyjechały jeszcze inne wspierające jednostki, było ich bardzo dużo. Wszyscy się na szczęście poobudzaliśmy nawzajem, samochody zostały wyparkowane z ulicy. Akcja trwała praktycznie, można powiedzieć, przez całą noc, po czym jeszcze trzykrotnie pożar się wzniecał, więc tak naprawdę wracali strażacy na ulicę. Trzy domy właściwie nie istnieją, dwa są do remontu.
3: Maszynka do mnie zadzwoniła, że coś się dzieje na tarasie. Jak otworzyłem taras, to niestety akurat był sobie w płomieniach. Starałem się gaśnicami zagasić. Obudziłem wszystkich mieszkańców, wyjechaliśmy autami, powiadomiona została straż pożarna.
1: Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie było przyczyną wybuchu ognia. Będą to ustalać biegli. Wiadomo, że 3 z 5 segmentów szeregowca nie będą już się nadawać do mieszkania. Pozostałe 2 będą wymagać poważnego remontu. O powrocie więc na razie nie ma mowy. Dodam tylko, że w gaszeniu tego pożaru uczestniczyło ponad 40 strażaków. Akcja trwała całą noc. W wyniku tej akcji jeden ze strażaków został ranny i zabrany do szpitala. Mieszkańcom szeregowca na szczęście nic się nie stało.
0: To relacja naszej szczecińskiej reporterki Anny Połamar. Bardzo dziękujemy. A w Radiu RMF 24 już za 4 minuty najnowsze fakty o 15.30.

0: Czas na fakty o 15.30. Ponownie Bogdan Zalewski.
1: Blisko 150 straszaków gasi duży pożar cynkowni w wielkopolskich Obornikach. W faktach Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wygląda akcja straży?
2: Strażacy skupiają się nie tylko na ugaszeniu hali, w której wybuchł ogień, ale też na obronie sąsiednich budynków. W drodze na miejsce jest specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego oraz jednostki z sąsiednich powiatów. Dym z Obornik widać z odległości kilkudziesięciu kilometrów. W związku z tym silnym zadymieniem służby apelują do mieszkańców Obornik oraz okolicznych miejscowości o pozostanie w domach i nie otwieranie okien. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: Dwa auta zderzyły się na S8 w pobliżu Warszawy między węzłami Powązkowska i Lazurowa. Zablokowany jest pas w kierunku Białegostoku. Mimo że w wielu krajach poparcie dla równości płci rośnie, globalny postęp w tej dziedzinie wyraźnie wyhamował, zauważa Międzynarodowy Zespół Naukowców.
3: Odpowiadają za to przede wszystkim procesy demograficzne, a konkretnie wyższy przyrost naturalny w regionach, w których akceptacja tej równości jest na niższym poziomie.
1: W studiu Grzegorz Jasiński.
3: Dzień
1: witamy
3: dobry.
1: Serdecznie, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, badania prowadzono aż w 78 krajach.
3: Reprezentujących aż 86% światowej populacji, badania dotyczyły lat 1995-2022, a eksperci skupili się na trzech kluczowych aspektach równości płci, prawie kobiet do pracy zarobkowej, równym znaczeniu wykształcenia wyższego dla dziewcząt i chłopców oraz akceptacji kobiet jako liderów politycznej.
1: I co się okazało?
3: Potwierdziło się, że w krajach zachodnich poparcie dla równości płci systematycznie rośnie. Towarzyszy temu jednak niski przyrost naturalny. A to kobiety o mniej egalitarnych poglądach mają więcej dzieci i rodzą je wcześniej. Przekazywane z pokolenia na pokolenie wartości utrwalają tradycyjne poglądy i w niektórych rejonach dominacja tych przekonań rośnie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sport w Radiu RMF 24. No grubo ponad godzina gry za nami i wciąż nie ma rozstrzygnięcia w spotkaniu drugiej rundy French Open. Magdy Linet z Jeleną Ostapenko w setach. Na razie 1-1 trwa trzecia partia. Ponownie łączymy się z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej. Czarku, kto jest bliżej zwycięstwa w tym meczu?
1: Bliżej zwycięstwa minimalnie w tym momencie jest Magda Linet, natomiast nie jest to znacząca przewaga, umówmy się. 2-1 w tej chwili Magda prowadzi, ale serwuje rywalka. Zatem już za chwilę Łotyszka, no mając przewagę własnego serwisu, może oczywiście to spotkanie wyrównać. Tym niemniej oczywiście życzylibyśmy sobie takiego scenariusza jak w pierwszej partii, w której Magda Linet dość szybko przełamała Jelenę Ostapienko. No niestety klątwa komentatora, scenariusz się na razie nie sprawdza, 40-30, więc ważą się losy tego kolejnego gema. Ja powiem może o tym, co się działo wcześniej, o tym, jak w ogóle wygląda to spotkanie. Jest bardzo zacięte, wspominałeś o tym, że grubo ponad godzinę, rzeczywiście za chwilę dobijemy do godziny i 40 minut i myślę, że dobijemy także do 2 godzin, bo zanosi się na naprawdę zaciętą trzecią partię. Set numer 2 był oczywiście odmienny od tego pierwszego, no bo przegrany przez Magdę Linet i tutaj była trochę po prostu odwrotna historia. Nawet można powiedzieć, no, że jeszcze szybciej Jelena Ostapienko rozstrzygnęła losy całego seta, bo już w pierwszym gemie, w drugim secie przełamała Magdę Linet, potem wygrała swój gem, przełamała ponownie Magdę Linet, zatem było w pewnym momencie już 4-0. No i skończyło się 6-2, zatem ta druga partia bardzo wyraźnie wygrana przez Jelenę Ostapienko, która, można powiedzieć, wzięła się w garść, która zaczęła częściej trafiać w kort, zaczęła też popełniać mniej błędów. Chociaż w skali całego spotkania, z tego co widzę w statystykach, Jelena Ostapienko popełnia naprawdę dużo tych niewymuszonych błędów. Zdaje się, że w tym momencie już ta liczba przekracza 30, więc w porównaniu do Magdy Linet, no jest to naprawdę znacząca statystyka. Teraz mam tę statystykę przed sobą. 31 błędów niewymuszonych Ostapienki, zaledwie 16 Magdy Linet. Natomiast to też jest konsekwencja gry. Jelena Ostapienko gra, taki już ma styl, no, gra mocny tenis, ryzykuje i stąd też biorą się błędy. Ma zatem oczywiście więcej też zagrań kończących, bo jak już wstrzeli się w kort, no to po prostu zazwyczaj ten punkt zdobywa. Przed chwilą niestety z naszej perspektywy Jelena Ostapienko wygrała gema przy swoim podaniu. Jest 2-2, serwuje Magda Linet. Ta pierwsza akcja w kolejnym gemie nieudana. Prowadzi Łotyszka 15-0 i na koniec tylko przypomnę, że zwyciężczyni tego zaciętego spotkania zmierzy się w trzeciej rundzie z Igą Świątek, zatem będziemy mieli albo siódme podejście Igi Świątek do pokonania Jeleny Ostapienko. Do tej pory, tak jak rozmawialiśmy przed godziną, się jeszcze niestety nie udało. Albo będziemy mieli polski mecz Iga Świątek w Magda Linet i za taki scenariusz oczywiście trzymamy kciuki najmocniej. No to już tak na sam koniec dodam, że jeszcze dziś Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Teichmann. Natomiast jutro spotkania Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza jeszcze w drugiej rundzie, także póki rzeczywiście prawie wszyscy poza Kamilem Majchrzakiem, nasi singliści są w grze we French Open, no to mamy te emocje praktycznie codziennie i miejmy nadzieję, że jak najwięcej pozostanie ich w grze także po drugiej rundzie. W tym momencie na koniec 30-15 prowadzi Jelena Ostapienko, serwuje Magda Linet. Jeszcze dużo, dużo chyba w tym spotkaniu naprawdę może się wydarzyć.
0: No, miejmy nadzieję, że z pozytywnym finałem dla polskich kibiców. Cezary Dziwiszek, tak, bardzo dziękujemy za chwilę.
1: Dziękuję bardzo.
0: W Radiu RMF 24 najnowsze informacje dotyczące Iranu. Bądźcie blisko.

Słuchajcie, Radio RMF 24 i teraz informacje z Bliskiego Wschodu. Otóż Iran otrzymał projekt wstępnych nieoficjalnych założeń porozumienia z USA, podała dzisiaj irańska telewizja państwowa. Zakłada ono, że Teheran miałby w ciągu miesiąca przywrócić żeglugę handlową przez cieśninę Ormuz do poziomu sprzed wojny, a Waszyngton wycofałby swoje siły z okolic Iranu, no i zniosłyby blokadę morską. Jak zaznacza irańska telewizja, w projekcie porozumienia nie zostały uwzględnione okręty wojenne, a zarządzanie przepływem przez cieśninę Ormuz skierowane byłoby przez Iran w kooperacji z Omanem. Dodała też, że jeśli ostateczne porozumienie zostanie zawarte w ciągu 60 dni, ma zostać zaaprobowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w formie takiej wiążącej rezolucji. No i jeszcze jedna informacja, to sprzed chwili. Fińskie siły zbrojne poinformowały, że podejrzewają, iż rosyjski samolot wojskowy naruszył fińską przestrzeń powietrzną. Siły powietrzne tego kraju odpowiedziały na incydent tak zwanym lotem operacyjnym. To zdarzenie miało miejsce na południowo-zachodnim wybrzeżu Finlandii. A ja zapraszam na program Teren Wojskowy w Radiu RMF 24 w imieniu komandora porucznika rezerwy Maksymiliana Dury z portalu Defense 24. To już za chwilę w naszej informacyjnej stacji będzie komandor porucznik rezerwy do 18 na antenie radia RMF 24. A ja już dziękuję serdecznie za uwagę. Do 16 pozostało nam 8 minut. Tomasz Weliński, dziękuję, kłaniam się.

0: RMF24. Tu cywile mają wstęp.
1: Po co w ogóle Donald Trump zaczął tą wojnę?
2: Ja nie wiem, na ile ten plan Trumpa jest długofalowy, ale możemy powiedzieć, że w takiej perspektywie krótkookresowej takim głównym celem to jest wsparcie Izraela.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
1: A fakty mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. Witamy.
2: Zapraszamy.
3: Zapraszamy gorąco.
2: Strażacy gaszą hale cynkowni w wielkopolskich Obornikach.
3: W akcji uczestniczy grupa ratownictwa chemicznego.
2: Bruksela żąda zniesienia embarga na żywność z Ukrainy.
3: Od Polski, Słowacji i Węgier.
2: Zgłębimy temperaturę wody w Jeziorze Głębokim.
4: Ciepła, ciepła. Bardzo.
5: Łapiemy promienie słoneczne.
3: Złapaliście fale RMF FM. Posłuchajcie faktów.
2: Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rozesłano do mieszkańców powiatów obornickiego i poznańskiego, a także do ludzi przebywających w Poznaniu.
3: To w związku z ogromnym pożarem cynkowni w wielkopolskich Obornikach.
2: Fakty w tej sprawie ustala nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, czego dokładnie dotyczy ten komunikat?
6: Bardzo silnego zadymienia w Obornikach i okolicznych miejscowościach. Jeśli możesz, zostań w domu, zamknij drzwi i okna oraz nie zbliżaj się do miejsca akcji, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ogień pojawił się w jednej z hal na terenie obornickiej cynkowni. Z ogniem już teraz walczy blisko 150 strażaków z Obornik i pobliskich powiatów, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Nie ma informacji, by były osoby poszkodowane. Działania straży skupiają się na ugaszeniu ognia i obronie przed nim pobliskich budynków.
3: Po śmiertelnym wypadku są problemy na drodze krajowej 65 na Podlasiu.
2: Jedna osoba zginęła w zderzeniu motocyklisty z autem w Majówce. Trasa Białystok-Bobrowniki w miejscu tragedii została zablokowana.
3: Komisja Europejska wzywa Polskę, Węgry i Słowację do zniesienia embarga na żywność z Ukrainy.
2: Po zmianie władzy w Budapeszcie z powodu niedopatrzenia embargo automatycznie wygasło.
3: Nowy premier, Peter Modzior, szybko je przywrócił, a Bruksela postanowiła zareagować.
2: Przypomnijmy, Polska od 2023 roku utrzymuje embargo na ukraińskie zboża.
3: Na linii nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Bruginą. Kasiu, jakie zdanie ma komisja?
7: Komisja Europejska uważa, że blokady ukraińskiej żywności powinny zostać zniesione. Rzecznik komisji Thomas Renier powiedział, że utrzymywanie embarga grozi zakłóceniami na rynku wewnętrznym Unii i nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Christoph Hansen przypomniał, że w nowej umowie handlowej z Ukrainą są wystarczające zabezpieczenia i optymalne limity eksportowe. Na razie komisja nie grozi działaniami prawnymi czy karami. Stawia na dialog i współpracę w obawie przed protestami rolniczymi. Jednak jak ustaliłam, łamanie prawa przez Polskę, Węgry i Słowację wywołuje już spore zniecierpliwienie w dyrekcji Komisji Europejskiej do spraw handlu.
3: A teraz świetna wiadomość sportowa.
2: Pilna. Magda Linet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open.
3: Polka wygrała z Łotyszką, Jeleną Ostapenko i teraz zagra z Igą Świątek.
2: W faktach zapraszamy na teren wojskowy w radiu RMF 24.
3: Z nami jest komendor porucznik rezerwy Maksymilian Dura.
2: Witamy, panie komandorze. O czym usłyszymy w programie?
8: U nas na szczęście nic się nie pali, za to z psem na plaży w Orłowie zrobiłem mały kopiec Kościuszki, więc zapraszam RMF do Trójmiasta. A w terenie wojskowym będziemy sobie odpowiadali na cztery ważne pytania. Wyważać drzwi czy nie wyważać? Wycofywać wojska amerykańskie z Polski czy nie wycofywać? Jak Amerykanie tracą wyłączność na dostawę samolotów i rakiet do Europy? Oraz jaką lekcję polskim politykom dała kobieca drużyna FC Barcelona? Zapraszam na teren wojskowy Radia RMF 24, który zaczniemy zaraz po faktach. RMF FM.
3: Aby włączyć radio RMF 24, wystarczy wejść na naszą stronę rmf24.pl
2: i kliknąć u góry ikonę playera.
9: Słoneczne fakty w RMF FM.
2: Słońce i bezchmurne niebo. Tak jest dzisiaj w Szczecinie.
3: Na plaży przy Jeziorze Głębokie sporo wypoczywających. O warunki relaksu pytała nasza reporterka Anna Pałamar.
10: Woda ciepła? Sprawdzał pan już?
11: Ja się kąpię cały rok, to tam dla mnie to żadne. Tam. Tutaj jest w tej chwili czysto, troszeczkę jest urządzeń takich do zabawy dla dzieci. Nie, fajnie, nie ma co.
5: Łapiemy promienie słoneczne, odpoczywamy.
10: A tobie się podoba na plaży?
12: Tak, ten plac.
10: A ten plac, jest. Czyli będziesz tam zaraz hasał?
12: Tak.
10: A do wody chcesz wchodzić? Czy nie za bardzo?
12: Chcę, ale jest zimno.
10: Ciepła woda, chłopaki?
4: Ciepła, ciepła.
10: Tak?
4: Bardzo.
10: Można się już kąpać?
4: Można, tak. Można. Jak najbardziej. Idealnie.
3: No optymalnie. Nad Jeziorem Głębokie.
2: Za pół godziny przypominamy fakty kulturalne RMF FM, a w nich między innymi...
3: Komiksowa opowieść o Mieszku I.
2: I drugi niespodziewany singiel męskiego grania. Zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Bye.
8: skończyły się fakty RMF FM i wchodzimy na teren wojskowy Radia RMF 24. Dzisiaj będziemy się zastanawiali, czy co tak naprawdę decyduje o liczebności amerykańskich wojsk w Polsce, czy rzeczywiście jesteśmy zmuszeni do kupowania amerykańskich samolotów i rakiet przeciwlotniczych, czy służby ratownicze powinny podczas interwencji stosować klucz partyjny, opowiadając przy okazji o wyczynie polskiej piłkarki Ewy Pajor i jej drużyny FC Barcelona. A to wszystko na terenie wojskowym Radia RMF 24, na którym będziemy razem do godziny 18:00.

był cichy bieg. Mike the Mechanics, a my zaczynamy głośny teren wojskowy radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i dzisiaj zacznę oczywiście od sprawy zmniejszenia, a później zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ja osobiście się pogubiłem. Najpierw Donald Trump zapowiada wycofanie ponad 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemczech. I tu zaznaczam, ze stałych baz. Pamiętajmy, w ten sposób ta decyzja uderzyła bezpośrednio w Polskę i w nasze bezpieczeństwo, ponieważ ci stacjonujący w Niemczech żołnierze mieli jako pierwsi przyjść nam z pomocą, gdyby Rosjanie zaatakowali. A dzięki Trumpowi już nie przyjdą. Co gorsza, kilkanaście dni temu pojawiła się informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce, co mogło zmniejszyć ich ilość u nas aż o 4000. Oczywiście bez wcześniejszego powiadamiania polskiego rządu i polskiego prezydenta. W Polsce i w samych Stanach Zjednoczonych wybuchła taka burza, że najpierw 19 maja sam wiceprezydent USA Benz wyjaśnił, że nie chodzi o wstrzymanie rotacji, ale o jej opóźnienie. A później 22 maja Donald Trump przebił Benza i zapowiedział wysłanie do Polski 5000 dodatkowych amerykańskich żołnierzy. Wszyscy zamarli w zachwycie, ale beze mnie. Dlaczego? Po prostu nie wierzę Donaldowi Trumpowi. Na zaufanie trzeba bowiem zasłużyć. Dlaczego mu nie ufam? Ponieważ nic nie wskazuje na to, by Donald Trump kierował się naszym bezpieczeństwem, a dużo na to, że działa impulsywnie i tylko dla własnego interesu. Znowu okazało się więc, że obietnice wcześniej składane przez Trumpa są nic nie warte. Decyzja o zatrzymaniu rotacji amerykańskich oddziałów w Polsce jest bowiem faktem i zapadła na pewno na bardzo wysokim szczeblu. Oczywiście nasi politycy, szczególnie z Belwederu, są zachwyceni obecną zapowiedzią zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. W odróżnieniu od nich, ja jestem jednak delikatnie mówiąc zaniepokojony. Po pierwsze, jak na razie, nie wiadomo, o ile zwiększy się u nas liczba Amerykanów. Czy to będzie 10 tysięcy minus 4 plus 5, czyli 11 tysięcy, czy też 10 tysięcy plus 5, czyli 15 tysięcy. Dodatkowo pozostają moje wątpliwości dotyczące powodów podjęcia najpierw jednej, a później drugiej przeciwstawnej decyzji. Jak się okazuje, nie są to tylko moje wątpliwości. Przypomnę na przykład pytanie opublikowane w niemieckiej gazecie Die Welt, czy powodem ostatniej decyzji Trumpa jest strategia wojskowa, czy też strategia dyktatora działającego według zasady za krytykę karać, za lojalność nagradzać. Jestem wojskowym i dla mnie decyzje związane z obronnością muszą być odpowiednio uzasadnione. Jeżeli więc wcześniej zdecydowano, że do Polski zostanie wysłanych 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, to dla mnie oznaczało, że są oni potrzebni dla zwiększenia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO ze względu na zagrożenie ze strony Rosji. Jeżeli kilkanaście dni temu zapadła w Pentagonie decyzja, by powstrzymać rotację amerykańskich wojsk i zmniejszyć w Polsce liczbę amerykańskich żołnierzy o 4 tysiące, to powinno oznaczać ocenę, że według Amerykanów zagrożenie ze strony Rosji zmalało. Jeśli jednak zmalało, to dlaczego kilka dni później Donald Trump zmienia diametralnie tę decyzję, zapowiadając zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce o 5 tysięcy, a więc aż o połowę. Jednak na to pytanie odpowiemy sobie dopiero po krótkiej przerwie z naprawdę dobrą muzyką. Bądźcie blisko!

Po krakowskim spiwie Manamo wracamy na szczęście nieco mniej melancholijny teren wojskowy radia RMF24, w którym spróbuję teraz wyjaśnić, dlaczego Donald Trump postanowił najpierw zmniejszyć liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce, a kilka dni później postanowił ją zwiększyć. Z punktu widzenia wojskowego sytuacja w Rosji oraz na Ukrainie nie uzasadnia ani ograniczenia, ani zwiększenia amerykańskiego kontyngentu w Polsce. Bo na froncie nie doszło do radykalnych zmian ani na lepsze, ani dzięki Bogu na gorsze. Nie wiadomo więc, dlaczego chciano najpierw wycofać 4 tysiące amerykańskich żołnierzy, a chwilę później dołożyć kolejnych 5 tysięcy. Tymczasem takie zmiany kosztują konkretne pieniądze. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że roczny pobyt jednego amerykańskiego żołnierza w Polsce kosztuje nas 15 tysięcy dolarów. Pierwsza decyzja Donalda Trumpa pozwalała więc nam zaoszczędzić 60 milionów dolarów rocznie, a druga oznacza konieczność wydania przez polski budżet dodatkowych 75 milionów dolarów. Całe to zamieszanie jest więc dla mnie niepokojącym dowodem, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce przestała zależeć od oceny sytuacji wojskowej, a wynika jedynie z widzimisię jednego polityka w Białym Domu. Dlatego to, z czego politycy w Polsce się oficjalnie cieszą, dla mnie jest sygnałem alarmowym. Szczególnie po wpisie Donalda Trumpa, że zwiększa liczbę żołnierzy w Polsce, cytuję, w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz z naszymi relacjami z nim. Mamy tu podręcznikowy przykład wtrącania się jednego państwa w politykę drugiego suwerennego państwa i bardzo mnie niepokoi, że Trump i nasza opozycja coraz mocniej miesza własne polityczne interesy nad sprawy bezpieczeństwa, które powinny być ponad podziałami i apolityczne, a w Polsce nie są. Efekt tego jest taki, że kiedy niemiecki kanclerz Friedrich Merz skrytykował politykę USA wobec Iranu, to Trump ukarał całą Europę zapowiedzią wycofania 5 tysięcy żołnierzy z baz w Niemczech. Z kolei, kiedy Hiszpanie ocenili oficjalnie, że wojna USA z Izraelem i Izraela z Iranem jest niezgodna z prawem międzynarodowym, co jest prawdą, to Trump ukarał całą Europę, grożąc wycofaniem swoich wojsk z Hiszpanii. I kiedy my być może wybierzemy na prezydenta kogoś innego niż pan Karol Nawrocki, to Donald Trump może wycofać amerykańskich żołnierzy z Polski, bo dla niego w ogóle nie liczą się rosyjscy zbrodniarze w mundurach, którzy w tej chwili grasują na Ukrainie, a którzy przez jego decyzję mogą się pojawić również w Polsce, w krajach bałtyckich i Finlandii. Liczy się jedynie własny interes polityczny, nawet jeżeli jest to związane z witaniem zbrodniarza wojennego Władimira Putina na czerwonym dywanie. Nikt nie wątpi, że Stany Zjednoczone są obecnie naszym największym sojusznikiem. Niestety, jest to sojusznik coraz mniej wiarygodny. Polscy oraz europejscy wojskowi powinni się więc przygotować na to, że nie będzie nas w pewnym momencie stać na kupowanie sobie przychylności Donalda Trumpa i że przy jego kolejnym fochu amerykańscy żołnierze zostaną w ogóle wycofani z Europy. Problem Amerykanów polega na tym, że Europa sobie poradzi, bo musi, a Stany Zjednoczone stracą nie tylko politycznie, ale również finansowo i to bardzo konkretne pieniądze. Na przykład przez zmniejszony eksport amerykańskiego uzbrojenia do Europy. Ale jak to jest możliwe w sytuacji, gdy w Polsce wylądowały pierwsze 3 kupione przez nas w USA samoloty F-35? Porozmawiamy po chwili relaksu przy dobrej muzyce i faktach o 16.30, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Zostańcie z nami, będzie ciekawie.

0: Jest 16:30, czas na fakty RMF FM.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 8 w pobliżu Kłodzka w województwie dolnośląskim.
2: Zderzyły się tam dwa busy. Trasa, ostrzegamy, jest zablokowana. Auto osobowe dachowało na trasie ekspresowej S6 między węzłami Bielice i Dobre w zachodniopomorskim.
1: Nieprzejezdny jest pas w kierunku Szczecina. Wielka fala upałów we Francji.
2: Majowe rekordy temperatury padły w ponad 350 miejscowościach w całym kraju. Informuje o tym nasz korespondent Marek Gładysz.
3: Najbardziej zadowoleni ze słonecznej pogody są oczywiście turyści w nadmorskich kurortach. Tłoczno zrobiło się zarówno na plażach francuskiej Riwiery, jak i nad Atlantykiem, a nawet na północy Francji. Rekordowe upały, które mają trwać do końca tygodnia, sprawiają jednak kłopoty na przykład turystom zwiedzającym Paryż, którzy szukają cienia, nie mówiąc już o mieszkańcach francuskiej stolicy, którzy na przykład pracują w biurach bez klimatyzacji. Upały nadeszły zbyt szybko, 35 stopni w cieniu to za dużo. Trochę z tego powodu cierpimy, tłumaczy mi paryżanka w ciemnych okularach. Ministerstwo Oświaty nie wyklucza okresowego zamknięcia szkół w niektórych regionach.
2: W faktach kulturalnych RMF FM pojawi się Mieszko I w komiksowej odsłonie.
4: Tak będzie.
1: O historii z dymkami. Katarzyna Sobiechowska, Szuchta, witam.
4: Dzień dobry. W tym komiksie jest taka podróż przez życie pierwszego historycznego władcy Polski, od młodzieńczych walk, dramatycznych wydarzeń, przez spotkanie z czeską księżniczką Dąbrówką i przyjęcie chrztu Polski, aż po słynne starcie pod Cedynią. Autorami tej obrazkowej książki, Poczet władców Polski Mieszko I, są Maciej Kur i Piotr Bednarczyk. Nowy tom zostanie zaprezentowany przedpremierowo na Międzynarodowych Targach Książki, które zaczną się jutro w Warszawie. Gęś, która straciła sens życia i dobrowolnie chce się wprosić na kolację jako danie główne, jest bohaterką najnowszej premiery Teatru Powszechnego w Łodzi. Spektakl dla młodych widzów będzie prezentowany na tymczasowej scenie w Expo, a premiera jutro. Pierwszy raz w swojej długiej historii męskie granie orkiestra wydaje drugi singiel w tym samym roku. To piosenka Tańczę od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta.
5: Bo ja lubię tańczyć, kiedy reszta śpi. Mam tylko salsy, gdy nie patrzę w nich.
4: Vito Bambino wyreżyserował również klip do tej piosenki.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

prośbie do przyjaciela o wybaczenie i powiedz tak niebu. Wracamy na teren wojskowy Radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i będziemy teraz rozmawiać o mitach i legendach dotyczących podobno niezastąpionego amerykańskiego uzbrojenia. Ja myślę, że Donald Trump nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji przejęcia przez Europę od Amerykanów spraw swojego bezpieczeństwa. By taka autonomia była możliwa, kraje europejskie będą bowiem musiały również produkować u siebie potrzebne do tego systemy uzbrojenia i to także w dziedzinach, w których wcześniej brylowali głównie Amerykanie. A na tym niewątpliwie straci amerykański przemysł zbrojeniowy i to nawet, jeżeli chodzi o systemy rakietowe oraz lotnictwo. Tym bardziej, że antyeuropejska polityka Donalda Trumpa zaczyna wyraźnie zmieniać podejście innych krajów do tego, co jest proponowane przez amerykańską zbrojeniówkę. Jej rozwiązania są bowiem rzeczywiście nowoczesne, ale mają coraz wyższą cenę oraz są najczęściej przekazywane bez transferu technologii. Użytkownicy amerykańskiego sprzętu są więc całkowicie uzależnieni od dostaw ze Stanów Zjednoczonych i terminów, jakie są tam narzucane. Tymczasem wojna w Iranie jest pierwszym konfliktem dobitnie pokazującym, że te terminy mogą nie być dotrzymane w razie jakiegoś konfliktu, w który Amerykanie nagle się sami wplątają. Wtedy bowiem na pierwszym miejscu będą zaspokajane potrzeby amerykańskiej armii, a kraje potrzebujące szybkiego uzupełnienia traconego sprzętu i amunicji będą musiały czekać w wydłużającej się kolejce. Dlatego Europa zaczyna robić teraz wszystko, by uniezależnić się od Amerykanów i co ciekawe, może to zrobić w praktycznie każdej dziedzinie. Trochę brzmi to dziwnie, szczególnie w przypadku samolotów wielozadaniowych. Przecież zaledwie kilka dni temu w Polsce wylądowały pierwsze 3 z 32 zamówionych w USA samolotów F-35 Husarz. Teoretycznie wybrano bardzo dobrze, ponieważ są to rzeczywiście statki powietrzne uważane za najlepsze w swojej klasie na świecie. Dlaczego wybrano dobrze teoretycznie? Spróbuję to wyjaśnić na przykładzie roweru. Kupując wypasiony bicyklet za kilkadziesiąt tysięcy złotych, możemy na nim bowiem jeździć wykorzystując wszystkie jego atuty, albo tylko używając jedynie pedałów, bez zmiany przełożeń, hamując dodatkowo piętami. Podobnie jest z samolotem F-35. Możemy go wykorzystywać tak, jak obecnie wykorzystuje się polskie samoloty F-16, albo też rzeczywiście stosować wszystkie zdolności, jakie daje wprowadzenie samolotu piątej generacji. O ile jednak baza w Łasku jest już w dobie F-35, to pozostałe polskie wojsko jest jeszcze w epoce Messerschmitta, nie mogąc wykorzystać nawet połowy z tego, co oferuje nam zakupiony Husarz. Wyjaśnijmy więc, co oznacza zaklasyfikowanie statku powietrznego do piątej generacji. Zasadniczo dany samolot musi spełniać 3 warunki. Po pierwsze, musi być zbudowany w technologii stealth, czyli być trudno wykrywalny dla systemów obserwacji technicznej przeciwnika, radarów i systemów działających po czerwieni. Po drugie, pokładowe systemy obserwacji i źródła danych muszą prezentować pilotowi jeden obraz sytuacyjny po przeprowadzonej analizie i klasyfikacji celów. Pilot nie musi więc szukać wroga na kilku ekranach, ale ma go pokazanego w jednym miejscu, najczęściej w specjalnych goglach. Po trzecie, samoloty piątej generacji są sieciocentryczne, korzystają więc automatycznie z zewnętrznych źródeł informacji i same są również takim źródłem. Jak zapewne zwróciliście uwagę, podobne możliwości mają również wcześniej produkowane samoloty, w tym na przykład polskie F-16. Po co więc wydawać tak duże pieniądze na drogie samoloty F-35, kiedy są ich tańsze odpowiedniki? Na to pytanie odpowiemy sobie jednak po chwili relaksu z naprawdę dobrą muzyką. Słuchacie programu Teren Wojskowy Radia RMF24. Zostańcie z nami.

Tak jakby śpiewał Warhols, nie będzie żadnej niespodzianki, bo wracamy do programu Teren Wojskowy Radia RMF24 i do naszej rozmowy o rzeczywistej wartości uzbrojenia kupowanego u Amerykanów, a zaczęliśmy od lotnictwa. Warto zwrócić uwagę, że są państwa, które nie zamierzają wprowadzać amerykańskich samolotów piątej generacji, produkując samoloty tzw. generacji 4+, lub modernizując do tego poziomu starsze statki powietrzne czwartej generacji. Przykładem może być Szwecja, pozostająca przy samolotach Gripen, i Francja, produkująca samoloty Rafale. Z kolei Polska, modernizując samoloty F-16, ma na nich zintegrować nowy radar, podobny do tego, jaki stosuje się na F-35. Jednak w samolotach F-35 taki radar jest połączony z dookólnym systemem obserwacji optoelektronicznej oraz urządzeniem rozpoznawczym, tworząc dla pilota jednolity obraz sytuacyjny, i to wstępnie przeanalizowany. Inna różnica jest również w podejściu do siecocentryczności. Oczywiście praktycznie każdy nowy samolot zachodni, w tym polskie F-16, mogą się wymieniać informacją z zewnętrznymi systemami dowodzenia za pomocą modułów transmisji danych. W przypadku F-35 jest to już jednak nie pomoc, ale cel działania. Husarz będzie mógł dzięki temu stać się powietrznym stanowiskiem dowodzenia i kierowania ogniem. Będzie więc mógł niszczyć cele powietrzne i naziemne nie tylko swoim uzbrojeniem, ale również kierując ogniem innych samolotów, baterii rakietowych naziemnych, na przykład HIMARS, i naziemnych rakiet przeciwlotniczych. A warto to robić szczególnie w odniesieniu do nisko lecących celów powietrznych. Ze względu na krzywiznę Ziemi, naziemne baterie przeciwlotnicze mogą bowiem zwalczać te obiekty tylko do odległości około 40 km. A przecież rakiety PAC-3 emisji i systemy Patriot mogą atakować cele latające nawet do odległości 150 km. Będzie to teraz możliwe właśnie dzięki lecącym wyżej samolotom F-35, które staną się w ten sposób swoistym rozgrywającym, przekazującym siatkówce piłkę do atakującego zawodnika. Problem jest w tym, że wszystkie te zewnętrzne systemy muszą być do współpracy z F-35 odpowiednio przygotowane, a w Polsce niestety jeszcze nie są. Mamy więc nowoczesny i drogi samolot, którego zdolności jeszcze długo nie będziemy potrafili wykorzystać. I to dotyczy również innych państw. Trzeba też pamiętać, że samoloty piątej generacji są nie tylko droższe w zakupie, ale również w utrzymaniu. Wymagają na przykład odpowiednio przygotowanych lotnisk. Tymczasem szwedzkie Gripeny mogą startować również z doraźnie przystosowanych do tego dróg. I najważniejsze, wojny kończą się w momencie, gdy jednej ze stron wyczerpią się zapasy. Trzeba więc kupować tylko takie samoloty, dla których będziemy mogli również kupić odpowiednią ilość systemów uzbrojenia, i to w każdym momencie. Co zamierzają w takim razie robić kraje europejskie? To wyjaśnię po paktach RMF FM o 17, na które serdecznie zapraszam, oczywiście po relaksie z dobrą muzyką. Bądźcie blisko!

0: ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno. Czy my nie ulegamy jakiejś szpiegomanii?
2: No w jakimś sensie na pewno, ale to jest całkowicie uzasadnione. To nie jest normalna sprawa, że przyjeżdżają do Polski jacyś faceci i wysadzają nam tory kolejowe. Albo też inni podpalają nam magazyny.
1: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Słuchacie Radia RMF 24, jest już 17. Na Fakty RMF FM zapraszam Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Ponownie zapraszamy.
2: Kłaniamy się. Gryzący dym w obornikach w Wielkopolsce.
1: Reporter RMF FM jest na miejscu pożaru hali.
2: Szlifowanie wniosku o odwołanie Marcina Kierwińskiego.
1: PiS przygotowuje pismo.
2: W cyklu Twoje zdrowie
1: podpowiadamy mamom, jak dbać o kondycję po porodzie.
2: Polka kontra Polka, Iga przeciw Magdzie.
1: Pojedynek Świątek Linet w trzeciej rundzie French Open. Już ponad 160 strażaków walczy z ogromnym pożarem w obornikach w Wielkopolsce.
2: A płonie hala, w której znajduje się cynkownia.
1: Na miejscu jest nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Opisz, jak wygląda to miejsce.
3: Płonie hala o powierzchni około 5000 metrów kwadratowych. Z miejsca, w którym jestem, za ogrodzeniem zakładów przemysłowych, widać gęsty, ciemny dym. Pożar gaszony jest przez strażaków ze specjalnych wysięgników. W kilku miejscach rozstawione są wozy gaśnicze. Jedne dojeżdżają, inne opuszczają miejsce akcji. W pobliżu, tuż przy zakładach, rozpościera się teren leśny. Obecnie nie ma zagrożenia, by ogień miał przenieść się na pobliskie drzewa. Udział w akcji bierze około 160 strażaków z kilku powiatów. Z informacji, które uzyskałem, w środku hali doszło do wycieku kwasu siarkowego. W obornikach miejscami czuć gryzący zapach spalenizny. Gdzieniegdzie mieszkańcy chodzą w maseczkach ochronnych. Z obornik wielkopolskich Beniamin Kubiak-Piłat.
2: Najpóźniej w przyszłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.
1: Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, politycy opozycji mają dwa zarzuty wobec szefa MSWiA.
2: Kacper ponownie dzisiaj melduje się z naszego sejmowego studia. Kacprze, o jakich zarzutach mowa?
4: To z jednej strony kwestia nadzoru w sprawie fałszywych alarmów, po których służby między innymi weszły do mieszkania rodzinnego prezydenta. Z drugiej chodzi o podpisane przez Marcina Kierwińskiego rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Niedługo złożymy wniosek, potwierdza poseł PiSu Krzysztof Szczucki.
5: Myślę, że albo na tym posiedzeniu, albo w przyszłym tygodniu, że to jest kwestia kilkudziesięciu godzin, może kilku dni, żeby doszlifować ten wniosek, ale tak, wiem, że taki wniosek powstaje.
4: Co na to szef MSWiA?
6: Ja bym się dziwił, jakby politycy PiSu, którzy są rozliczani za to, co wyprawiali, mówili czego innego.
4: Mówił Marcin Kierwiński z Sejmu, Kacper Wróblewski.
1: Ostrzegamy kierowców. Samochód osobowy potrącił pieszego w brzegu na Opolszczyźnie na drodze krajowej numer 39.
2: Trasa jest zablokowana.
1: 6 do 8 tygodni po porodzie to czas, kiedy dochodzi do cofania się zmian, które zaszły w trakcie ciąży w ciele kobiety.
2: Po tym czasie można wrócić do pełnej aktywności fizycznej. Dziś tematem cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM jest poród, przygotowanie i powrót do formy.
7: Oczywiście im wcześniej, tym lepiej. To nie jest tak, że musimy z aktywnością fizyczną czekać te 6 tygodni, ale mam na myśli, że organizm do pełnej regeneracji potrzebuje właśnie minimum tych 6 tygodni.
8: Co powinno zaniepokoić w połogu?
7: Obfite krwawienia z dróg rodnych, stany podgorączkowe, bóle brzucha. W takich przypadkach zawsze zwrócić się należy o pomoc do lekarza. W każdej chwili również pacjentka może zgłosić się do szpitala, w którym odbyła poród.
2: Radził dr Damian Warzecha.
1: Z ordynatorem oddziału ginekologiczno-położniczego w warszawskim Szpitalu Południowym rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski.
9: Wielki szlem w Faktach RMF FM.
2: Będzie polski mecz, mecz Polek w trzeciej rundzie French Open.
1: Magdalinec po zwycięstwie nad Jeleną Ostapenko zagra z Igą Świątek.
2: A w Faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
10: Dzień dobry.
2: Cezary, serdecznie. Jak pani Magda skomentowała dzisiejszy trzysetowy mecz?
10: Tak, przyznała, że jest piekielnie zmęczona po prostu. Zaciętym, wyczerpującym spotkaniem, równo dwugodzinną walką z grającą siłowy tenis Ostapienko i może przede wszystkim ponad 30-stopniowym upałem. Ale oczywiście i tak starcia z Igą już nie może się doczekać.
11: Warunki dla Igi, umówmy się, miała parę dobrych wyników tutaj. No na pewno będzie to dla mnie ogromne wyzwanie, no ale znów nie mam tak naprawdę nic do stracenia.
10: Mówiła Magdalinet w Eurosporcie. Bez względu na wynik tego prawdopodobnie piątkowego starcia, kibic może być już pewien, że nie tylko w trzeciej, ale i w czwartej rundzie zobaczy polską tenisistkę. A jeszcze dziś w Paryżu spotkanie Magdaleny French ze Szwajcarką Teichmann.
1: Będziemy trzymać kciuki. Nowe fakty i fakty ekonomiczne RMF FM już za niespełna pół godziny.
2: A usłyszycie m.in. o kryzysie w polskiej branży motoryzacyjnej.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Trwa program Teren Wojskowy w Radiu RMF 24, w którym wyjaśnimy teraz, czym Europejczycy będą zastępowali amerykańskie uzbrojenie i na czym powinno polegać zespołowe działanie. Zostańcie z nami.

Tańcząc w ciemnościach z Bruce'em Springsteenem i na skrzydłach czasu z Tame Impala wracamy na teren wojskowy radia RMF24, w którym odpowiemy sobie na pytanie, czy Europa jest w stanie zastąpić amerykańskie samoloty i rakiety. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i będę z wami do godziny 18. W poprzedniej godzinie pokazałem nie tylko, jak nowoczesny jest samolot F-35, ale również, jak jest drogi i trudny w wykorzystaniu. Większość krajów w Europie nie ma wyjścia i musi kupować F-35, ponieważ między innymi przez amerykańskie obietnice przerwano programy budowy europejskiego samolotu nowej generacji. Obecna postawa Amerykanów może jednak to bardzo szybko zmienić, o czym świadczą poważne plany opracowania w Europie własnego samolotu 6. generacji. A wbrew pozorom jest to możliwe. Dodatkowo wojna na Ukrainie pokazuje, że w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej samoloty 5. generacji wcale nie muszą dać przewagi powietrznej. Przykładem są rosyjskie samoloty Su-57 5. generacji, które pomimo teoretycznej niewidzialności wcale nie wlatują na teren Ukrainy, a raczej trzymają się od niej z daleka. Amerykanie stworzyli więc samolot na warunki wojny, która ze strony Rosji nam jeszcze przez wiele lat nie będzie groziła. A na to, co teraz mogą wysyłać w naszym kierunku Rosjanie, w zupełności wystarczają samoloty 4. generacji, jakie posiadają Ukraińcy. A przecież Europa ma o wiele nowocześniejsze statki powietrzne niż Ukraina. Przykładem może być dwusilnikowy myśliwiec Eurofighter Typhoon, opracowany wspólnie przez Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy i Hiszpanię. Jego nowoczesne wersje są już wyposażone w radar połączony z innymi sensorami i mogą atakować zarówno cele powietrzne, jak i naziemne. Podobnie jest ze szwedzkim Gripenem i francuskim Rafale. Ten ostatni jest o tyle ciekawy, że Egipcjanie skonfrontowali go w czasie ćwiczeń z również wykorzystywanym przez nich rosyjskim myśliwcem tej samej generacji typu Su-35. Francuski myśliwiec okazał się lepszy i to również w takiej samej konfrontacji, jaką przeprowadzono chwilę później w Indiach. Zaletą europejskich myśliwców jest dodatkowo to, że są one przystosowane do łatwej adaptacji nowych typów uzbrojenia. W przypadku samolotów stealth, takich jak F-35, jest to już o wiele bardziej skomplikowane i to może utrudnić proces uzupełniania amunicji zużytej podczas ewentualnego konfliktu. Wszystko zależy teraz od wniosków, jakie zostaną wyciągnięte z początkowego okresu eksploatacji samolotów F-35. Może się więc zdarzyć również to, że trzonem sił powietrznych poszczególnych krajów europejskich pozostaną nadal samoloty generacji 4,5, dodatkowo wyprodukowane w Europie. I jeszcze jedno wyjaśnienie, które uważam, że wam się należy, nasi słuchacze. Jak zapewne część z was zauważyła, samoloty F-35 Husarz przybyły do Polski z nie z biało-czerwonymi szachownicami, ale szaro-szarymi. Oficjalnie tłumaczy się, że taką kolorystykę wymusiła specjalistyczna farba pochłaniająca promieniowanie radarowe, jaką pokryto cały samolot. Nie dajcie się jednak nabrać. Duńskie samoloty F-35 mają zgodnie z tradycją na kadłubie biało-czerwone kółko, a następnie

Świeczników flagę czerwoną z białym krzyżem. Więc biała i czerwona farba dla samolotów F-35 jest tylko, bo nie było woli, by ją na polskich samolotach wykorzystać. To teraz przejdźmy do obrony przeciwlotniczej średniego i dalekiego zasięgu i zastanówmy się, czy chociaż w tej dziedzinie Amerykanom uda się zachować wyłączność w Europie. Dzięki Donaldowi Trumpowi odpowiedź jest prosta – nie. Jednak dlaczego nie? Wyjaśnię wam po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie z nami.

to się złożyło. Mieliśmy muzykę z Top Gun i statki na niebie od demonów, a teraz w środowe popołudnie wracamy na teren wojskowy radia RMF24, by porozmawiać o systemach obrony powietrznej. Początkowo Amerykanie byli w idealnej sytuacji, ponieważ praktycznie cały świat zachodni uzależnił się w tej dziedzinie od amerykańskich rozwiązań, godząc się na wprowadzenie pod koniec lat 50. systemu przeciwlotniczego Hawk. Wykorzystywano go m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Grecji, Francji, Szwecji, Niemczech, Norwegii, Belgii, Danii i Turcji. Współpraca nie była jednak na równych warunkach i kiedy w Stanach Zjednoczonych pojawił się system Patriot, nie wszystkie kraje wykorzystujące system Hawk zdecydowały się na jego zastąpienie tym nowym rozwiązaniem. Wśród nich były m.in. Włochy i Francja, które postanowiły same opracować swój system przeciwlotniczy. Wcale nie zamierzano przy tym rywalizować z amerykańskim Patriotem. Amerykanie doprowadzili jednak do tego, że do tej rywalizacji ostatecznie dojdzie i to prawdopodobnie z korzyścią dla europejskiego przemysłu. Francusko-włoski konsorcjum Eurosam zbudowało bowiem lądowy system przeciwlotniczy średniego zasięgu SAMP-T, który owszem, nie był tak wyrafinowany technologicznie jak Patriot, ale był przy tym równie skuteczny. W tej konfrontacji pomogli również Ukraińcy, którzy pokazali, z jakimi zagrożeniami trzeba się liczyć ze strony Federacji Rosyjskiej, jak również, co jest potrzebne, by te zagrożenia eliminować. Na Ukrainie doszło też do porównania SAMP-T z Patriotem. Ukraińcy wskazali na dwie słabsze cechy francusko-włoskiego systemu. Po pierwsze, okazał się on użyteczny, ale do węższej grupy celów niż w przypadku Patriota. Po drugie, do amerykańskiego rozwiązania można o wiele łatwiej zdobyć rakiety. Ale francusko-włoski system okazał się mieć też przewagi nad Patriotem. Jakie? Po pierwsze, jest tańszy i to kilkakrotnie. Po drugie, wymaga kilkakrotnie mniejszej obsługi. Po trzecie, jest bardziej mobilny. Po czwarte, jest dookólny, podczas gdy Patriot przez radar jest sektorowy. Po piąte, Patriot może generalnie korzystać tylko z amerykańskich rakiet przeciwlotniczych. I po szóste, system europejski okazał się bardziej otwarty niż amerykański. Dzięki tej otwartości można było go łatwo i szybko poddać gruntownej modernizacji, dodając do niego nowy radar, i to wcale nie jednego typu, nowe rakiety oraz nowe oprogramowanie. W przypadku Patriota sprawa okazała się już o wiele trudniejsza. I teraz trochę technicznych wyjaśnień. Nie można było na przykład wymienić radaru kierowania ogniem, ponieważ to tylko za jego pośrednictwem można przekazywać do rakiet dane o celach wypracowanych przez system zarządzania obroną powietrzną IBCS. Jeżeli te dane otrzymuje się z innej stacji radiolokacyjnej, to i tak do łączności z rakietą trzeba wykorzystać pośrednictwo radaru systemu Patriot. W ten sposób Amerykanie zabezpieczyli się przed próbami wymiany ich stacji przez zagranicznych użytkowników. Ostatecznie obróciło się to przeciwko Amerykanom. Chcąc bowiem zbudować nowy radar dla Patriota, musieli oprzeć się na koncepcji wcześniejszego radaru. Tymczasem konsorcjum Eurosam wprowadziło nowej generacji wersję systemu SAMP-T, oznaczonej końcówką NG, Nouvelle Génération, która może okazać się tak samo skuteczna jak Patriot. Jednak jak to zrobiono, opowiem dopiero po faktach RMF FM o 17.30, na które serdecznie zapraszam. Oczywiście po krótkim relaksie przy dobrej muzyce.

0: To Radio RMF 24, jest 17.30. Pora na fakty. RMF FM.
1: 33 zastępy Straży Pożarnej gaszą pożar lasu w powiecie chojnickim w Pomorskiem.
2: Ogień objął 4 hektary między Dużą Klonią a Okręglikiem.
1: Akcję wspierają 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i drony.
2: Nie ma informacji o poszkodowanych. Na razie wiadomo, że o stanowisko prezydenta Krakowa będą się ubiegać.
1: Były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
2: Bartosz Bocheńczak z ramienia Konfederacji.
1: Influencerka Marianna Schreiber.
2: Oraz Aleksandra Owca z partii Razem.
1: Koalicja Obywatelska Polska 2050 i PSL nie podjęły jeszcze decyzji w tej sprawie.
2: Z kolei Lewica zapowiedziała, że wystawi własnego kandydata. Kto nim będzie?
1: Piotr Salek zapyta posłankę Lewicy Darię Gosek-Popiołek.
2: Zapraszamy za pół godziny na popołudniową rozmowę w RMF FM.
1: Od rana zrywany jest asfalt, a kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.
2: Rozpoczęła się przebudowa ulicy Emilii Plater w Szczecinie.
1: To ważna arteria łącząca centrum miasta z terenami nad Odrą, informuje nasza reporterka Anna Pałamar.
2: Anno, gdzie zaczęły się prace?
3: Na razie remontowany będzie odcinek między ulicami Firlika i Miedzianą. Ruch odbywa się tylko w jednym kierunku. Jak mówili mi mieszkańcy, utrudnienia już są odczuwalne.
4: Z tamtej strony się nie wjedzie, tylko od Szczanieckiej. Dla kierowców z parkowaniem uciążliwości są.
5: Daleko jest trochę z tamtego przystanku. Od przystanku do przystanku jest kawał drogi, to uciążliwe. Ale zrobić muszą.
3: Drogowcy opuszczą ulicę Emilii Plater dopiero we wrześniu przyszłego roku.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda.
1: Witamy Krzysztofie. Sektor samochodowy zabuksował.
7: Dzień dobry. Branża motoryzacyjna w Polsce przechodzi potężny kryzys. W ciągu ostatnich 2 lat pracę w tym sektorze straciło w naszym kraju aż 100 tysięcy osób. To są najnowsze dane Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Nie chodzi tutaj tylko o zamykane albo ograniczane fabryki samochodów. Chodzi także o firmy produkujące części zamienne oraz o ich podwykonawców. Co trzecie przedsiębiorstwo w tej branży musiało w ostatnich latach przeprowadzić grupowe zwolnienia i też co trzecie planuje dalsze cięcia w najbliższym czasie, a powody tego są 2. Pierwszy powód to przegrywana przez nas bitwa z tanimi chińskimi towarami oraz samochodami. To w Azji teraz jest głównie produkcja, a nasze firmy padają. Drugi powód jest nieco bardziej optymistyczny, ponieważ jako naród się bogacimy, to rzadziej kupujemy samochody rozbite z zachodu, częściej kupujemy maszyny w lepszym stanie, dlatego potrzebujemy mniej części zamiennych niż wcześniej. No dobrze, mówiliśmy o zakupach makro, teraz mam ciekawe dane dotyczące zakupów mikro. Główny Urząd Statystyczny policzył, ile czego kupowaliśmy podczas codziennych zakupów na przestrzeni ostatniego roku. I tu ciekawostka. Mocno, o prawie 4%, zwiększyliśmy kupowanie serów. O 2,5% zwiększyliśmy kupowanie makaronów. To by wskazywało na przykład na rosnącą modę na kuchnię włoską. Co jeszcze ciekawsze, postawiliśmy także na kuchnię zdrową, bo w ciągu roku spożycie cukru w Polsce spadło aż o 14,5%.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Dziad się pytał, czy będziesz moją dziewczyną, a ja nie muszę, bo na szczęście moja żona odpowiedziała tak 37 lat temu. To jest teren wojskowy Radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i opowiem teraz, jak w Europie zbudowano odpowiednik systemu Patriot. Przede wszystkim w systemie SAMP TNG dodano nowy pocisk rodziny Aster 30 z zasięgiem zwiększonym do ponad 150 km i już przygotowany do zwalczania obiektów balistycznych i pocisków hipersonicznych. Założono przy tym, że nowa rakieta Aster 30 będzie korzystać ze starych wyrzutni. W ten sposób można z nich strzelać zarówno nowymi, jak i starszymi, tańszymi pociskami przeznaczonymi do zwalczania mniej wyrafinowanych celów samolotów, śmigłowców czy też dużych dronów. Inaczej jest na przykład w przypadku systemu Patriot kupionego przez Polskę. Tutaj jest tylko jeden rodzaj pocisku, Patrzy MSI, który kosztuje ponad 4 miliony dolarów, a więc co najmniej dwa razy więcej niż Aster 30. Zrobiono przy tym wszystko, by nie udało się, zgodnie z zapowiedziami programu Wisła, wprowadzić do polskich baterii Patriot tańszych pocisków, na przykład zmodernizowanej rakiety Stanner, wykorzystywanej w izraelskim systemie Prosa Dawida. W SAMP TNG idzie się jednak o wiele dalej. Integruje się go obecnie z rakietami innych baterii przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, takimi jak francuskie Mika i Mistral oraz wykorzystywanego przez Włochów, Polaków i Brytyjczyków systemu CAM-ER. Ale myśli się również o dodaniu do SAMP TNG norweskich wyrzutni NASAMS oraz niemieckich AIST. Tymczasem Patriot może wykorzystywać jedynie dedykowane mu rakiety amerykańskie i Amerykanie mogą to zmienić, ale tylko po kosztownej modernizacji prowadzonej oczywiście nie przez użytkownika, ale przez producenta w Stanach Zjednoczonych. Co gorsza, dla Patriota jest bardzo prawdopodobne, że system SAMP TNG zostanie przekazany Ukrainie. Jeżeli to rozwiązanie się sprawdzi, to system Patriot w Europie zacznie mieć naprawdę poważne problemy. I nie tylko w Europie. Problemem koncernu Eurosam pozostają więc tak naprawdę mniejsze zdolności produkcyjne niż w przypadku Amerykanów. Nie wynika to jednak z zastosowania jakichś bardziej skomplikowanych technologii produkcyjnych, ale po prostu z mniejszej skali zamówień. Może się ona jednak zwiększyć, ponieważ Włosi i Francuzi zamierzają do tego wykorzystać fundusz SAFE. Dlatego coraz więcej państw interesuje się francusko-włoskim rozwiązaniem i co ciekawe, znowu pomaga w tym polityka Donalda Trumpa. Pierwszym zagranicznym nabywcą systemu SAMP TNG jest bowiem Dania, którą najpoważniej dotknęła agresywna polityka Trumpa w sprawie duńskiej Grenlandii. Te sukcesy europejskiego rozwiązania zmusiły ostatecznie Amerykanów do zmiany swojej dotychczasowej polityki, co widać m.in. po obecnych rozmowach na temat ewentualnej produkcji w Polsce pocisków Patrzy MSI dla Patriota. Moim zdaniem jest to niemożliwe, ponieważ Amerykanie z zasady nikomu nie przekazują kluczowych technologii. Na prawdziwe spolonizowanie systemu Patriot liczyć raczej więc nie powinniśmy. Czy będziemy więc zdolni, by odciąć się od swego rodzaju dyktatu amerykańskiego, jeżeli chodzi o systemy uzbrojenia? Raczej wątpię, ponieważ nasze bezpieczeństwo dla polskich polityków nie jest priorytetem, a świadczy o tym zeszłotygodniowa awantura wywołana wejściem strażaków do mieszkania mamy prezydenta Karola Nawrockiego. To wejście było efektem wysłania na numer alarmowy dwóch zgłoszeń o dymie oraz o znajdujących się wewnątrz osobach, które nie oddychają. Dlatego strażacy, policjanci i ratownicy wyważyli zamki i weszli do mieszkania, gdzie nikogo nie znaleziono. Okazało się, że informacje wysyłane SMS-em przez tak zwane wirtualne bramki w internecie były nieprawdziwe. Nie mogąc tego jednak od razu zweryfikować, służby zostały wysłane na miejsce i zgodnie z procedurami przeprowadziły interwencję. Wywołało to oburzenie opozycji. Były premier Mateusz Morawiecki stwierdził nawet, że zaatakowano prezydenta RP. Tak się składa, że jako wojskowy w odróżnieniu od premiera Morawieckiego wiem, jak się powinna reagować w sytuacjach awaryjnych. Zdecydowanie i bez wahań. Dlaczego? Bo od tego często zależy życie ludzkie. Jednak skąd brać przykłady zespołowego działania, opowiem po krótkiej przerwie spędzonej przy nowej porcji dobrej muzyki. Bądźcie blisko, bo będziemy mówili m.in. o kobiecej drużynie FC Barcelona.

Po genialnym AC/DC i rozmowach o pieniądzach znowu wracamy na teren wojskowy radia RMF24, w których opowiem o lekcji, jaką polscy politycy powinni odebrać od polskich policjantów, strażaków, ratowników medycznych i sportowców. Tak się składa, że doświadczony ratownik medyczny opowiedział mi kilka dni temu swój przypadek z 11 kwietnia tego roku, też z Gdańska. Służby zostały tam powiadomione, że podczas rozmowy telefonicznej ktoś nagle przestał mówić, prawdopodobnie tracąc przytomność. Przed mieszkaniem w Gdańsku, w Rzeszczu prawie jednocześnie pojawili się dwaj ratownicy medyczni, dwaj policjanci i kilku strażaków, ale drzwi były zamknięte. Strażacy spytali się, co mają robić. Na to obecny tam policjant nakazał im natychmiast wyważyć drzwi. Wewnątrz znaleziono nieprzytomną osobę, u której udało się przywrócić funkcje życiowe po 15 minutach reanimacji przez obu ratowników wspieranych przez strażaków. Nie wiem, co stało się z uratowanym. Nie znam też imion uczestników tej akcji, poza ratownikami Przemkiem i Hubertem. Jednak to właśnie oni potwierdzili, że gdyby stracono kolejnych kilka minut, na przykład na zaglądanie przez okno, czy ktoś znajduje się w środku, lub sprawdzanie, czy to jest mieszkanie polityka PiSu, to reanimacja prawdopodobnie by się nie powiodła. Odwaga i stanowczość gdańskiego policjanta uratowała życie mężczyźnie, który został żywy dostarczony do szpitala. I za to ten policjant powinien być nagrodzony, a nie krytykowany przez obecną polityczną opozycję. Ja osobiście życzyłbym sobie, żeby do mojego mieszkania weszli strażacy, gdyby dostali sygnał, że coś się stało komuś z mojej rodziny. Nawet wywalając drzwi z framugą. Pamiętajmy, Straż Pożarna dostaje dziennie około 1300 zgłoszeń, z tego 88% jest uzasadniona. Te 12% fejkowych alarmów nie powinna w żaden sposób wpływać na stanowczość działania służb ratowniczych w pozostałych 88% przypadków. Niestety wykrycie sprawców w sprawie mieszkania rodziny prezydenta RP nie będzie łatwe, bo prawdopodobnie nie stoi za tym jakiś żartownik, ale być może ktoś o wiele lepiej zorganizowany. Pamiętajmy, działania hybrydowe polegają m.in. na zasiewaniu niepokoju i przekazywaniu pokazywaniu pozornej słabości instytucji państwa. Jeśli więc rzeczywiście za fałszywymi SMS-ami stoją Rosjanie, to dzięki naszej opozycji ich działania zakończyły się właśnie ogromnym sukcesem. Tymczasem my powinniśmy działać zespołowo, poświęcając często własne interesy dla dobra ogółu. Politycy opozycji jednak o tym zapomnieli. Dlatego chciałbym im pokazać nietypowy, choć wspaniały przykład działania zespołowego, jaki mieliśmy w sobotę 23 maja, gdy kobieca drużyna piłkarska FC Barcelona wygrała Puchar Ligi Mistrzów, pokonując Olympique Lyon 4-0. Grająca w Barcelonie polska piłkarka Ewa Pajor strzeliła dwa pierwsze gole, jednak prawdziwą klasę pokazała przy czwartym. Polka, atakując z prawej strony i mając obok siebie tylko jedną przeciwniczkę, mogła próbować strzelić swoją trzecią bramkę, zdobywając historycznego hat-tricka, i to jeszcze w tak ważnym meczu. Ewa Pajor podała jednak w lewo do będącej na lepszej pozycji koleżanki z drużyny Salmy Parueli, która trafiła i przypieczętowała los całego meczu. I ta bramka powinna dać złotą piłkę polskiej piłkarce, a polskim politykom lekcję, że najważniejszy jest nie własny interes, ale dobro zespołu. A my Polacy właśnie taki zespół w sprawach bezpieczeństwa powinniśmy tworzyć. I w ten nietypowy, piłkarski sposób kończę dzisiejszy teren wojskowy radia RMF24 i od razu zapraszam na spotkanie w przyszłą środę. Tym bardziej, że będziemy rozmawiali o wakacjach i o tym, jak je ciekawie spędzić w bliskim kontakcie z historią wojen oraz samym wojskiem. A więc do usłyszenia.

0: było na tyle w dzisiejszym terenie wojskowym Radia RMF 24. Był z wami komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z Defense 24 i zapraszam na popołudniową rozmowę z posłanką Darią Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, ale wcześniej wysłuchajmy faktów RMF FM o 18, które dla was przygotowali i przedstawią Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Witamy.
2: Kłaniamy się.
1: Ogień wybuchł podczas prac w ocynkowni.
2: Taka jest hipoteza przyczyn pożaru hali w wielkopolskich obornikach.
1: Opozycja w Radzie Miasta Krakowa stawia żądania rządowemu komisarzowi.
2: Przedstawimy polityczną atmosferę w mieście po odwołaniu prezydenta w referendum.
1: Zachęcamy do posłuchania popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: Piotr Salek zaprosił posłankę Lewicy Darię Gosek-Popiołek.
1: Pożar cynkowni w obornikach wybuchł prawdopodobnie podczas prac produkcyjnych. Takie są wstępne ustalenia straży.
2: Ogień się nie rozprzestrzenia. Z żywiołem walczy ponad 250 strażaków.
1: Na miejscu cały czas jest nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, strażacy mówią, że to trudny pożar do ugaszenia. Dlaczego?
3: Przede wszystkim w środku znajdują się różnego rodzaju substancje chemiczne. Ponadto akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr, mówi aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
4: Grupy chemiczne, które pracują tutaj na miejscu, kontrolują jakość powietrza i stężenie szkodliwych substancji, ale też będą mieli za zadanie ograniczenie wycieków tych kwasów, które znajdują się, kwasów potrzebnych do produkcji, przypomnę, które znajdują się we wnętrzu hali, więc to jest kolejne zadanie. Mamy tutaj drony, które też latają, które też pomagają nam spojrzeć kamerą termowizyjną z góry.
3: Zawaliła się część dachu, a strażacy gaszą pożar tylko z zewnątrz. Gaszenie może potrwać jeszcze kilka godzin. Z obornik wielkopolskich Beniamin Kubiak-Piłat.
1: Widoki płonącej hali mamy na filmach i na zdjęciach na rmf24.pl.
2: A teraz uwaga kierowcy w Lubuskiem.
1: W Krośnie Odrzańskim na drodze krajowej nr 29 zderzyły się dwa samochody osobowe.
2: Wprowadzono tam ruch wahadłowy. To pierwsza sesja Rady Miasta Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
1: W krakowskim magistracie radni opozycji będą się domagać od komisarza rządowego pokazania projektu planu ogólnego dla miasta.
2: Dyskusja w tej sprawie miała się odbyć w ubiegłym tygodniu, ale obrady zerwali radni Koalicji Obywatelskiej.
5: Zerwanie kworum, ta bezczelność Koalicji Obywatelskiej, zerwanie kworum, zlekceważenie mieszkańców, którzy w kilkadziesiąt osób czekali na odpowiedzi na pytania, to sądzę było tym gwoździem do trumny odwołania prezydenta. I sądzę, że też tego bliskiego wyniku do odwołania Rady Miasta.
6: Jesteśmy jedynym dużym miastem w Polsce, który nie przedstawił projektu planu ogólnego i strategii. A to skutkuje między innymi tym, że nadal w naszym mieście mogą być wydawane tak zwane WZ-ki, czyli decyzje o warunkach zabudowy, gdzie bez planów miejscowych lub tam, gdzie te plany są uchylone, no mogą powstawać bloki czy też domy.
1: Mówili Łukasz Maślona, radny Krakowa dla mieszkańców.
2: Oraz Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Tym żyje Kraków.
1: O sytuacji politycznej w stolicy Małopolski także w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
2: Piotr Salak i jego rozmówczyni.
8: Tak jest. Dzień dobry. W rozmowie popołudniowej RMF FM Daria Gosek-Popiołek, czyli posłanka Nowej Lewicy z Krakowa, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry, pani posłanko.
9: Dzień dobry.
8: Kiedy się dowiemy? Pani już jest kandydatką, rozumiem, na stanowisko prezydenta Krakowa.
9: Panie redaktorze, Kraków to bardzo poważne miasto.
8: Bardzo poważne.
9: To miasto, które też jest po bardzo trudnej kampanii okołoreferendalnej. To miasto,
8: jest
9: które jest potężnie zadłużone. Panie redaktorze, w tym momencie my szykujemy rozwiązania dla Krakowa.
8: Ale my to znaczy kto?
9: Moje środowisko, środowisko Nowej Lewicy, ale nie tylko.
8: Zależy nam. Ale rozumiem, że nie powie mi pani, czy jest pani kandydatką Nowej Lewicy.
9: To byłoby nieodpowiedzialne.
8: A nieodpowiedzialne dlaczego? Od kiedy pani się tak przejmuje odpowiedzialnością wobec Nowej Lewicy, pani posłanko?
9: Przede wszystkim mam odpowiedzialność wobec mieszkańców i mieszkanek Krakowa. Uważam, że to miasto zasługuje na poważną rozmowę, na poważne propozycje i do momentu, w którym nie będziemy... Znaczy, jakby wybory to nie jest, to nie są wyścigi.
8: Ale przecież to już jest... nawet wicepremier Gawkowski z Lewicy wskazywał panią jako potencjalną kandydatkę Lewicy na stanowisko prezydenta miasta.
9: Cieszy mnie uznanie moich kolegów i koleżanek. Cieszą mnie też, bo są bardzo miłe głosy mieszkańców Krakowa, którzy mnie do tego namawiają. Ale ja uważam, że odpowiedzialność... Nie, absolutnie to w ogóle tak nie jest. To nie jest kwestia zgadzania się. To jest kwestia wzięcia odpowiedzialności za miasto, przygotowania rozwiązań i umiejętności potem ich wdrażania. Wszystko to, co nie wyszło w ciągu tych 2 lat, powinno być elementem dyskusji wszystkich w czasie najbliższej kampanii
8: wyborczej. Jeśli pani tej nominacji nie dostanie, będzie pani zawiedziona?
9: Nie, dlatego że zależy mi na tym, żeby działać dla Krakowa. Nieważne w jakiej funkcji, w jakiej roli. Robię to naprawdę już od kilkunastu lat jako aktywistka, jako polityczka i będę to robić dalej.
8: Chociaż nie jest pani z Krakowa.
9: Nie, urodziłam się w Sosnowcu i tak jak bardzo wielu Krakowian wybrałam Kraków jako swoje miasto do życia.
8: A jeżeli będzie wspólny kandydat koalicji rządzącej, to pani uważa, że to jest dobry pomysł?
9: Uważam, że te różnice, jakie mamy w zakresie podejścia do polityki miejskiej, zarządzania miastem, mogą być zbyt duże, żeby takiego kandydata wspólnego
8: móc wyłożyć. A Marcin Kierwiński, znany pani doskonale, szef MSWiA, ale też ważny polityk Koalicji Obywatelskiej, mówi, że to dobrze by było, gdyby był jeden kandydat koalicji rządzącej jak na prezydenta.
9: Siądźmy, porozmawiajmy ewentualnie o programie, porozmawiajmy o tym, jak chcielibyśmy Krakowem zarządzać, bo ja już widzę, że te różnice spore są. No, najlepszym przykładem jest ta sesja Rady Miasta, od której zaczął się program o Krakowie.
8: Niech przyznaje pani otwarcie, ale mówi pani jak kandydatka na prezydenta Krakowa.
9: Zawsze mówię, panie redaktorze, ja zawsze mówię dokładnie tak samo. Odpowiedzialnie o Krakowie, o programie i staram się robić to merytorycznie.
8: Niech mnie pani poprawi. To pani będzie trzecia próba startowania na stanowisko prezydenta Krakowa?
9: Nie będzie to moja trzecia próba. Aczkolwiek tak, w 2018 startowała.
8: Ile wtedy głosów pani dostała?
9: Kilka tysięcy.
8: Tysięcy to znaczy procent i 38, o ile dobrze pamiętam.
9: Byłam młodą polityczką, to było potężne wyzwanie, ale teraz jest inaczej. To znaczy wtedy zaczynałam, wtedy rzeczywiście wszystkim nam w Krakowie, takim młodym osobom zależało na zaznaczeniu innego rodzaju patrzenia i myślenia o Krakowie.
8: A teraz na czym pani zależy?
9: Na tym, żeby to miasto dobrze się rozwijało. Nie zależy mi na budowaniu jakiejś pozycji politycznej, wzmacnianiu środowiska. Zależy mi na tym, żeby koleżanki moich córek dorastały w mieście, które jest przyjazne, dobrze zarządzane, w którym komunikacja publiczna jest tania, w którym walczymy rzeczywiście z patodeweloperką, w którym na poważnie traktujemy zobowiązania miasta wobec mieszkańców.
8: A ja już wiem nawet, kogo pani poprze w drugiej turze.
9: Panie redaktorze, nawet nie wiemy, czy będzie druga tura.
8: A myśli pani, że nie będzie?
9: Myślę, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Te wybory pod koniec wakacji mogą sprawić, że wyborców wyborczeń w Krakowie będzie po prostu mniej z uwagi na przerwę wakacyjną.
8: A wie pani, że byłem złośliwy, oczywiście mówiąc, że...
9: Wiem, domyśliłam się, ale pozwoliłam panu redaktorowi kontynuować
8: że
9: myśl.
8: Wiem, kogo pani poprze, bo pewnie popierała pani Łukasza Gibałę, czym wywołała pani skandal polityczny przy okazji
9: skandal.
8: Poprzednich wyborów.
9: Wtedy długo przed tym startem rozmawialiśmy z Łukaszem Gibałą, zgadnialiśmy elementy programowe. Wtedy osoby z partii Razem, której byłam członkinią, weszły na listę Łukasza Gibały, a
8: tak,
9: potem
8: tylko jeśli
9: zostało...
8: pani pozwoli, wtedy partia Razem też była częścią Nowej Lewicy i wtedy, tak. wtedy jeszcze Nowa Lewica i partia Razem również była częścią koalicji rządzącej i wtedy koalicja rządząca popierała zupełnie innego kandydata, nie Łukasza Gibałę.
9: Powiem tak, ja jestem polityczką samodzielną, staram się swoje decyzje opierać nie na różnego rodzaju lojalnościach, ale na tym, kto w sposób najlepszy, najbardziej bliski moim wartościom będzie w tym przypadku Krakowem rządził. Wtedy były za mną i za Łukaszem Gibałą wiele miesięcy pracy nad programem i wtedy był to racjonalny wybór.
8: I nawet jeżeli dzisiaj by się pojawił kandydat koalicji rządzącej, to by pani, dla pani miałoby to znaczenie w przekazywaniu mu głosów, czy też nie?
9: Po doświadczeniach z kampanii w 2024 roku myślę, że ten moment, w którym politycy przekazują głosy i tak to jest przedstawiane, jest trochę problematyczny. Myślę, że powinniśmy z większą ostrożnością i szacunkiem podchodzić do wyborców.
8: Dlaczego Aleksander Miszalski przegrał to referendum?
9: Myślę, że na to złożył się szereg powodów. Oczywiście odziedziczył miasto bardzo zadłużone po Jacku Majchrowskim, ale jednocześnie...
8: O ile dobrze pamiętam, tych długów trochę przybyło, za prezydenturę Aleksandra Miszalskiego.
9: Tak, to było około... Tak, to znaczy, że rzeczywiście tak się wydarzyło. A jednocześnie nie widzieli mieszkańcy jakichś takich działań naprawczych i one nie były komunikowane. Był problem, jeżeli chodzi o nominację prezydenta, zatrudnianie i przez prezydenta, ale również przez Koalicję Obywatelską osób, czy to w Urzędzie Miasta, czy to w innych instytucjach publicznych.
8: A nie przegrał przypadkiem dlatego, że wprowadził strefę czystego transportu?
9: Strefa czystego transportu była jednym z tych zapalnych punktów.
8: I co by pani zrobiła ze strefą czystego transportu? Zostawiłaby ją pani, czy nie?
9: Jest to ważne na

0: przez sąd wojewódzki, czyli dopuszczamy te osoby, które nie tylko są zameldowane, ale również zamieszkują w Krakowie i one mogą jeździć samochodami, które nie spełniają tych norm. Zmieniamy jej zakres, tak aby wyłączyć z niej parkingi Park and Ride i idziemy tym tropem dotyczącym wsparcia osób spoza Krakowa, które nie mogą porzucić swoich samochodów, bo na przykład pracują w takich godzinach, w których nie obsługuje komunikacja miejska, wprowadzając jakieś rozwiązania dla tych osób, które wymagają finansowego wsparcia. Natomiast, jeszcze muszę jedną rzecz dodać.
1: Śmiało.
0: Myślę sobie, że zapominamy bardzo często, że ta strefa jest po coś. Nie jest po to, żeby utrudniać ludziom życie, ale po to, żeby nasze dzieci po prostu mogły oddychać czystym powietrzem.
1: Tak mówi Daria Gosek-Popiołek, która wciąż twierdzi, że nie kandyduje oczywiście na stanowisko...
0: Ale ma zdanie o Krakowie jako polityczka z Krakowa.
1: Za chwilę oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM pięknie, pięknie dziękujemy. Pani posłanko, to w takim razie, bo nie mogę powiedzieć pani kandydatko jeszcze, pani posłanko, to w takim razie bilety są za drogie na komunikację?
0: Tak, to był ten element, którego nie zdążyłam przedstawić.
1: A skąd pani weźmie pieniądze w takim razie, żeby dopłacać do biletów?
0: To jest ważne pytanie. To na to pytanie będziemy musieli poznać odpowiedź ze strony także
1: Bo przed chwilą pani mówiła o zadłużeniu miasta. Ja wiem, jakie jest zadłużenie miasta. Pani wie, jakie jest zadłużenie Krakowa?
0: W tym momencie budżet Krakowa to jest około 11 miliardów złotych, chyba 10,5, 9,7, tak?
1: Trafiła pani idealnie. Na koniec tego roku około 9 miliardów jest bardziej zadłużone miasto w Polsce.
0: Teraz też Kraków chyba jest w tym momencie najbardziej w porównaniu z Warszawą.
1: I teraz pani chce w tym mieście, najbardziej zadłużonym w Polsce, wprowadzić darmową komunikację?
0: Nie darmową, nie.
1: No dobrze, ale dopłacać rozumiem do komunikacji w ten sposób, żeby bilety były tańsze niż teraz.
0: Proszę pozwolić mi to uporządkować i odpowiedzieć, bo jest to dosyć skomplikowane pytanie. Więc tak, przede wszystkim potrzebujemy planu naprawczego i potrzebujemy oszczędności. I te oszczędności być może nie będą spektakularne, ale one są istotnym elementem pewnego programu naprawczego. Dla przykładu, Kraków w tym momencie funkcjonuje w takiej organizacji turystycznej, złożonej z przedstawicieli branży hotelarskiej i turystycznej i składka na tą organizację to jest 5 milionów złotych rocznie. Nie ma powodu, dla którego Kraków miałby utrzymywać tę organizację. Uważam, że tak, branża turystyczna ma prawo się organizować, powinna to robić, jest ważnym partnerem dla miasta Krakowa, ale te składki są niepotrzebne.
1: Czyli będzie pani cięła wydatki.
0: Trzeba przejrzeć te wydatki, ale nie te, które dotyczą usług publicznych, usług dla mieszkańców. Po drugie, musimy zwiększyć dochody miasta. Dlatego mamy na stole ustawę o opłacie turystyczną, którą złożyliśmy już. Rozmawiamy z rządem o jej poparciu, bo to jest około 100 milionów więcej dla Krakowa. To jest ustawa metropolitarna, która zgodnie z zapowiedziami rządu ma być przyjęta po wakacjach i to są te źródła dochodów, które Kraków musi
1: mieć. Nie zrobią się z tego 3 miliardy.
0: Ale panie redaktorze, to nie jest tak, że my w jednym roku musimy znaleźć gdzieś 3 miliardy. To jest po prostu niemożliwe. To byłoby, bez cięcia bardzo raptownego wydatków publicznych nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale możemy bilansować ten dług, możemy zwrócić się chociażby do rządu o pożyczki niskooprocentowane z BGK.
1: I rząd na pewno się ucieszy i minister finansów z przyjemnością pani taki pożyczek udzieli.
0: Panie redaktorze, jeżeli nie będziemy walczyć o Kraków, to miasto nie będzie dbało o mieszkańców i wobec tego będziemy jeszcze w większym kryzysie.
1: Będzie pani budowała metro w Krakowie jako prezydentka?
0: Myślę, że każdy prezydent Krakowa chciałby wybudować metro, być może poza Jackiem Majchrowskim, który nie był wielkim zwolennikiem tej inwestycji.
1: A wie pani, ile kosztuje metro?
0: 10 miliardów.
1: Na przykład, tak 10 miliardów.
0: W tym momencie liczby, którymi my
1: czyli
0: dysponujemy...
1: Czyli więcej niż jest w tej chwili miasto zadłużone.
0: Tak, przy czym pamiętajmy, że znowu nie jest wydatek jednorazowy, jest to rozłożone w czasie, ale bez środków, czy to z Unii Europejskiej, czy to środków centralnych, my tego metra nie wybudujemy, bo nie ma na to środków.
1: W Warszawie, jak się buduje drugą czy trzecią linię metra, to wie pani, ile idzie ze środków, powiedzmy z KPO albo ze środków centralnych, a ile idzie ze środków miejskich? Jak to jest rozłożone? Mniej więcej po połowie. Tak. No powiedzmy 55-60% to są środki europejskie, reszta to są środki miasta. W Krakowie nie ma takich pieniędzy.
0: Nie ma w tym momencie takich pieniędzy.
1: No to dlaczego pani mówi, że metro jest potrzebne?
0: mówię o tym, że każdy chciałby metro, ponieważ jest to element myślenia o mieście, które się rozwija, o mieście, które pełni funkcje metropolitalne, a przypominam, że Kraków takie funkcje pełni. Natomiast stawiam też sprawę jasno, bez środków centralnych,

0: bez większego udziału rządu. My tego nie zrobimy. Czekamy teraz na to, co uda się wynegocjować pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz w ramach nowej perspektywy unijnej. Jeżeli będzie skuteczna, a ja trzymam kciuki za każdego polityka i każdą formację, która o Kraków walczy, te pieniądze będą wtedy na stole.
1: Pani mówi o dodatkowych dochodach dla miasta Krakowa, czyli co utrzymały pani siedmiodniowe opłaty za parkowanie w strefie A?
0: W tym momencie niedziela jest dniem wyłączonym.
1: W tym momencie, ale pamięta pani pomysł prezydenta Miszalskiego i pamięta pani, jaka była awantura i dlaczego prezydent Miszalski się wycofał?
0: Myślę, że nie wprowadzałabym tego dodatkowego siódmego dnia.
1: Bo bałaby się pani protestu mieszkańców?
0: Nie, myślę, że był to jakiś moment kompromisu. Przyjrzałabym inne wydatki miasta i zastanowiła się, jak jeszcze możemy tutaj zadziałać.
1: Pani będzie współpani kandydatką będzie była koleżanka z partii.
0: Tak.
1: Pani Owca, czy to nie jest tak, że będzie bratobójcza walka lewicy w Krakowie?
0: I ja bym w ogóle bardzo... myślę sobie, że dużym problemem polskiej polityki jest takie trochę plemienne do niej podchodzenie i każde wybory traktowane jako właśnie taką wojnę, która gdzieś się rozgrywa.
1: Ale żadna wojna, tylko z punktu widzenia wyborcy. Jak ma odróżnić panią od pani Owcy, która będzie również kandydowała i która też, rozumiem, będzie miała zbliżone postulaty, no bo jest z podobnego środowiska politycznego.
0: Być może tak będzie. Ja w tym momencie nie znam jeszcze programu Aleksandry Owcy. Wyborcy będą decydować. W przypadku takiego miasta jak Kraków ta kampania może wiele zmienić. Widzieliśmy to wiele razy, w których po prostu ten moment kampanijny był też jakimś momentem przełomu. No i zobaczymy.
1: Kraków jest konserwatywny?
0: Kraków się zmienia. Kraków bywa konserwatywny, bywa też bardzo progresywny. Widzimy mieszkańców, którzy walczą o czyste powietrze. To przecież mieszkańcy walczyli środki na wymianę pieców w Krakowie. Krakowianie walczą o zieleń, walczą o dobrą komunikację publiczną. Są dumni ze swojego miasta i zależy im na wspólnocie. Więc myślę, że Kraków zbiera bardzo wiele bardzo nieoczywistych poglądów. Tak jak pewnie wiele, wiele dużych miast, ale myślę, że są gotowi na zupełnie inną
1: politykę. Ale w zeszłych wyborach Lewica nie wystawiała swojego kandydata.
0: Nie, to prawda. To były takie dwie decyzje strategiczne podjęte i przez partię Razem, przez Nową Lewicę.
1: A teraz tych kandydatów po tej lewej stronie bardzo dużo. Z tego przynajmniej już widzimy dwie osoby.
0: Jest to ekstraordynaryjna sytuacja. Mamy do czynienia z sytuacją, w której prezydenta odwołano. Nikt
1: ale
0: się tego nie spodziewał.
1: Ale co to ma do ilości kandydatów, pani posłanko?
0: To, że teraz będziemy rozmawiać o pewnych wizjach, o wzięciu odpowiedzialności za miasto. I ja się też nie dziwię różnym siłom politycznym, że chcą o to właśnie zabiegać.
1: A to przegrane referendum prezydenta Miszalskiego to była porażka całej koalicji rządzącej?
0: Myślę, że to była porażka prezydenta Miszalskiego i jego środowiska.
1: A to znaczy, że koalicja rządząca nie poniosła żadnej porażki w Krakowie?
0: Ja rozumiem, że łatwo jest teraz politykom z Warszawy, politykom centralnym, czy to z PiS-u, czy to z innych partii, mówić o tym, że jest to jakiś moment przełomowy dla całej koalicji.
1: A dziwi się pani?
0: Nie dziwię się, bo to jest polityczne złoto. Ale dla mnie najważniejsze w tej całej dyskusji jest to, co dzieje się i co stało się w Krakowie. Mieliśmy prezydenta, który w sposób jednak nieumiejętny w pewnych momentach komunikował się z mieszkańcami. Mieliśmy decyzje, które były decyzjami niepopularnymi, nie do końca, jak rozumiem, sprawdzonymi. No bo skoro prezydent wycofuje się ze swoich decyzji, to znaczy, że gdzieś być może czegoś nie sprawdził, być może czegoś nie przeanalizował.
1: No ale pani też na przykład zmieniała partie polityczne.
0: Tak, no, chcę powiedzieć, że ale też ta zmiana jest oczywiście... Ta zmiana jest naturalnym elementem drogi każdego polityka, każdego myślącego człowieka. No natomiast tutaj Kraków potrzebuje spokoju, potrzebuje stabilizacji, zwłaszcza po tej bardzo brudnej, brutalnej kampanii referendalnej.
1: A to będzie brutalna kampania do tych wyborów, które będą pod koniec sierpnia?
0: Ja się tego obawiam.
1: Brutalna i ostra. Jest pani na to gotowa?
0: Myślę, że każda osoba, która chce działać na rzecz swojego miasta, musi być gotowa na to, że to nie jest tylko i wyłącznie połączone z oklaskami, ale również z różnego innego typu reakcjami. To widzą aktywiści i aktywistki, którzy wiele razy przez różne strony są o różne rzeczy oskarżani. To wiedzą politycy. No, niestety, chociaż chciałabym i mam nadzieję, że to będzie czysta kampania i na pewno bym takiej kampanii Krakowowi życzyła, ale wiadomo, że może być różnie.
1: Nie ma zgody i nie będzie zgody prezydenta na legalizację związków partnerskich, tak mówi Paweł Szefernaker z Kancelarii Prezydenta. I co zrobi z tym Lewica po piątkowym głosowaniu, jeżeli to przejdzie jeżeli ta ustawa przejdzie w piątek w Sejmie?
0: Będziemy walczyć o to, żeby akty transkrypcji aktów małżeństwa dawały jak najwięcej możliwości parom jednopłciowym.
1: Czyli będziemy żyli w takim, rozumiem, że bez ustawy, ale będzie można wykorzystywać obowiązujące przepisy.
0: Na pewno będziemy o to zabiegać, będziemy do tego przekonywać inne resorty.
1: Ale jeżeli prezydent nie podpisze ustawy, będziecie próbowali ją zgłaszać jeszcze raz w zmienionej formie?
0: Ja nie wiem, czy jest jakakolwiek opcja, żeby tą ustawę zmienić. To już jest naprawdę minimum. To już jest jakaś absolutna podstawa. A jak rozumiem, prezydentowi nie chodzi o to, co w tej ustawie jest, bo ona jest absolutnie godnościowa. Chodzi mu o wojnę kulturową. Chodzi mu o to, że potrzebuje tego oleju napędowego, że potrzebuje wokół tego koncentrować debatę publiczną. A mówimy tutaj naprawdę o minimum, o prawie do informacji, o wspólnym rozliczaniu się, o takim podstawowym poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji nie tylko par jednopłciowych, ale również par heteroseksualnych, które z różnych powodów małżeństwa nie chcą.
1: Jeżeli w piątek przegłosujemy ustawę o osobie najbliższej, siadamy do rozmów o aborcji. Tak mówi Katarzyna Kotula, też by pani tak powiedziała?
0: Mam nadzieję, że... Co więcej, mam nadzieję, że tak właśnie będzie.
1: No a przed chwilą pani powiedziała, że prezydentowi chodzi o wojnę kulturową, a to nie będzie wojny kulturowej o aborcję znowu?
0: Mamy zobowiązania wobec wyborców i wyborczyń.
1: Od dwóch lat to słyszę,
0: wie pani o tym. Mamy też zobowiązania, żeby o to walczyć. Panie redaktorze, są bitwy, które rzeczywiście są skazane na niepowodzenie, ale czy to nas zwalnia od odpowiedzialności?
1: Od odpowiedzialności nie, natomiast jeżeli mówimy o skuteczności, a wie pani, że skuteczność jest istotna w polityce?
0: Jest, ale...
1: Obiecuje się to, co można zrealizować.
0: W momencie... Tak, ale to nie oznacza, że nie możemy próbować przesuwać, przekonywać, rozmawiać. To jest nasze zadanie, żeby działać.
1: A jak pani chce przekonać PSL, gdy prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost, nie będzie naszej zgody na liberalizację ustawy aborcyjnej?
0: Przypomnę, że... Rozwiązania, które są w tym momencie na stole, to nie jest tylko i wyłącznie liberalizacja prawa aborcyjnego. To jest także kwestia dekryminalizacji pomocy w aborcji, która sprawi, że osoby wspierające kobiety, które chcą przerwać ciążę, nie będą za to karane. To jest znowu pewna podstawa i o tym będziemy z panem wicepremierem rozmawiać.
1: Aborcja będzie znowu tematem wyborczym?
0: Jest tematem istotnym dla wyborców wyborczyń, jest realizacją prawa kobiety do decydowania. To nie jest temat tylko i wyłącznie wyborczy, to nie jest wrzutka, to jest pewien element godności i uznania prawa kobiet do samostanowienia.
1: Ale referendum by pani nie chciała przeprowadzać w tej sprawie?
0: To jest dobre pytanie. Rzeczywiście długo ta dyskusja o tym, czy to referendum powinno się odbyć, czy jest dobrym pomysłem, czy nie trwa. Ja nie jestem przekonana.
1: Dlaczego?
0: Uważam, dlatego, że widzimy, jak w czasie referendów te tematy są wykorzystywane. Mamy też takie doświadczenie w Polsce pewnego manipulowania opinią publiczną.
1: No ale teraz nie mamy referendum i słyszy pani, co się dzieje. Wystarczy, że się pojawi hasło aborcji i od razu się robi bardzo gorąco na scenie politycznej.
0: Takich tematów zapewne jest dużo, ale ja wciąż uważam, że to nie zwalnia nas z odpowiedzialności także o pewien poziom debaty publicznej.
1: Pani posłanko, dlaczego Lewica zapomniała o naukowcach?
0: Tak, dzisiaj odbył się protest
1: Cieszy
0: naukowców.
1: Się, że pani pamięta.
0: Nie, ja pamiętam, jestem po pierwsze ze środowiska jakoś związanego z naukowcami, bo wiadomo, w Krakowie
1: tak jest to
0: miasto akademickie, miasto uniwersyteckie.
1: Dla
0: nas jest oczywiste, że nakłady na edukację wyższą i naukę muszą się zwiększać.
1: A niech pani przypomni,
0: takie...
1: kto jest ministrem?
0: Minister Kulasek.
1: I z jakiej partii jest?
0: Z Nowej Lewicy.
1: Tak,
0: nie musi mnie pan redaktor o to odpytywać.
1: Być może słuchacze nie pamiętają, w związku z tym, gdy pani teraz będzie
0: ten
1: mówiła o tym, że
0: jest...
1: trzeba pamiętać o tym, to jednak Lewica zarządza.
0: Tak,
1: ministerstwem,
0: tak.
1: Które odpowiada za naukę, prawda?
0: I my o te pieniądze w rządzie walczymy. Ten protest jest także bardzo istotny, dlatego że zależy nam na tym, żeby wiedza o tym, świadomość tego, jak ważna jest nauka, dotarły do pana premiera i do ministra Domańskiego.
1: No ale to wszyscy wiemy, że ważna jest nauka, wiemy, że to jest potrzebne.
0: Zgody, bez ich zgody te nakłady się nie zwiększą.
1: No ale w tej chwili są katastrofalnie małe. Potrzeba co najmniej 3% i o tym mówią naukowcy.
0: W tym momencie średnia unijna to jest koło 2,2% i myślę, że to jest coś, co powinniśmy, na co absolutnie powinna być zgoda w rządzie i my będziemy pana premiera, pana ministra finansów do tego przekonywać.
1: A jak pani myśli, o co będzie łatwiej? O zgodę w sprawie aborcji czy o pieniądze na naukę?
0: Nie, no panie redaktorze, tak państwo
1: ja
0: nie
1: wiem,
0: działa.
1: Ja wiem, że tak państwo nie działa, tylko się zastanawiam, że jest trudniejsze politycznie z pani, punktu widzenia.
0: Nie możemy na to patrzeć. Nie, ja uchylam się do tego pytania, nie będę tego ustawiać w jakąś hierarchię wartości, bo dojdziemy do
1: absolutnie
0: jakiegoś absurdalnego momentu, w którym będziemy ustawiać sobie wszystkie sprawy, którymi zajmuje się państwo w hierarchii i porzucać inne obszary.
1: Jeżeli pani mnie w ten sposób zrozumiała, to nie taka moja była intencja. Bardziej mi chodziło o to, co będzie łatwiej politycznie do zrealizowania. Większe pieniądze na naukę czy doprowadzenie do kompromisu wewnątrz koalicji rządzącej w sprawie wypracowania jednego stanowiska w sprawie aborcji?
0: Myślę, że wciąż nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, panie redaktorze. Nie myślałam o tym z tej perspektywy porównania, bo z tego naprawdę nie będę tutaj silić się na jakieś ekwilibrystykę, bo nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
1: Tak mówi Daria Gosek-Popiołek, posłanka Nowej Lewicy, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego i wciąż jeszcze nieoficjalnie, może pani się w ten sposób zgodzi, nieoficjalna kandydatka Lewicy na
0: stanowisko prezydenta. Panie redaktorze, przed Krakowem ta decyzja będzie w sierpniu, przed Nową Lewicą tak, ta decyzja pewnie będzie bliżej,
1: A kiedy?
0: Myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni.
1: Kilku tygodni dopiero?
0: To nie jest start, w którym trzeba, w którym dostaje się dodatkowe punkty za jak najszybsze zameldowanie się, bo w tym wypadku to liderem byłby Marian Banaś albo Marianna Schreiber.
1: No, żebyście tylko zdążyli przed wyborami. Daria Gosek-Popiołek razem z nami w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku kapitan, który uciekł z pokładu. Katastrofa statku Costa Concordia. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: 18.30. Fakty. Agnieszka Pietrzak.
4: Różnice w podejściu do polityki miejskiej mogą być zbyt duże, by wyłonić wspólnego kandydata koalicji rządzącej na prezydenta Krakowa, oceniła posłanka Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Zdaniem gościa popołudniowej rozmowy w RMF FM należy rozmawiać o programie.
5: Rozmawiajmy o tym, jak chcielibyśmy Krakowem zarządzać, bo ja już widzę, że te różnice spore są. No, najlepszym przykładem jest ta sesja Rady Miasta, od której zaczął się program o Krakowie.
6: Niech przyznaje pani otwarcie, ale mówi pani jak kandydatka na prezydenta Krakowa.
5: Zawsze mówię, panie redaktorze, ja zawsze mówię dokładnie tak samo. Odpowiedzialnie o Krakowie, o programie.
4: Cała rozmowa Piotra Salaka jest już na rmf24.pl. Polecamy. Warta w powiecie obornickim mogła zostać skażona. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do tej rzeki. To kolejny alert związany z pożarem ocynkowni w Obornikach. Jak dowiedział się reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, pracownicy Inspektoratu Ochrony Środowiska pobierają teraz próbki wody do badań. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, w którym ostrzegł przed pogłębiającym się niedoborem systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie, a w szczególności środków przeciwdziałania rakietom balistycznym, podał Kyiv Independent. Portal napisał, że Zełenski zwrócił się do Trumpa w związku z nasileniem ataków powietrznych oraz groźbami ze strony Rosji dotyczącymi nowej fali uderzeń na Kijów. Służby medyczne Portugalii wydały ostrzeżenie w związku z trwającą w kraju falą upałów. Temperatura sięga blisko 40 stopni Celsjusza w cieniu. Mieszkańcom kraju zalecono, by unikali przebywania na słońcu i dbali o odpowiednie nawodnienie organizmu. W faktach o 19:00 zaproszenie na film, na który czekają i dzieci, i dorośli. Do usłyszenia za niespełna pół godziny.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24, także w popołudniowo-wieczornej części naszego programu. U nas już za chwilę o polsko-brytyjskim porozumieniu o bezpieczeństwie i obronności będzie mówił nasz brytyjski korespondent. A ja zapraszam do 22:00. Marcin Jędrych, dzień dobry.

0: Tu Radio RMF 24. U nas jak zawsze aktualne tematy na bieżąco. Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpisali dziś traktat o wzajemnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Po Niemczech i Francji Polska stała się kolejnym krajem, który zdecydował się na jeszcze większe zacieśnienie współpracy z Wielką Brytanią. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Trzymorgan. Dzień dobry, Bogdan.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich.
0: Bogdan, no zacznę od tego, że gratuluję, bo wiem, że byłeś obecny podczas podpisywania tego dokumentu.
1: Obowiązek, mój drogi,
0: tak,
1: obowiązek.
0: Wiem, ale to też myślę, że lekka duma, mierząc takie ważne dokumenty, takich ważne postaci polityki. Zanim zajmiemy się właśnie treścią tego dokumentu, to może opisz, jak ta ceremonia podpisywania tego dokumentu, bo wiemy, że Brytyjczycy znani są z pięknego protokołu.
1: Tak, znani są z tego pięknego protokołu. Na szczęście też pogoda dzisiaj była łaskawsza, nie było takich strasznych upałów jak wczoraj.
0: Było poniżej 30.
1: No i to zdecydowanie poniżej 30, tak. I to przyjęcie polskiej delegacji w bazie wojskowej Northolt, to jest na północny zachód od Londynu, było naprawdę bardzo ciepłe. Obaj politycy, premierzy Donald Tusk i Keir Starmer, doskonale się znają, a wzajemny szacunek i sympatia, jaką się darzą, no były natychmiast wyczuwalne. Premier Tusk już podczas krótkiego powitania wspomniał o łączącej oba kraje tradycji i historii, oczywiście także o współpracy w ramach pomocy niesionej walczącej Ukrainie oraz o pokrewnej polityce zagranicznej obu krajów. To bardzo ważne zresztą tło tego porozumienia. Ważna, jak dodał brytyjski przywódca, jest także ochrona wspólnych wartości i bezpieczeństwa mieszkańców obu państw, zarówno w tym realnym życiu, jak i w cyberprzestrzeni. No samo podpisanie traktatu nastąpiło w bunkrze. I to jest ciekawe, skąd w czasie II wojny światowej dowodzono walkami w bitwie o Anglię. O. Panowie podpisali ten traktat tuż pod uwieszonym pod sufitem oryginalnym Spitfire'em, a obok niego wisiał oryginalny Hurricane, dwa samoloty z czasów II wojny światowej. Dziś to miejsce to oczywiście muzeum, wyjątkowo symboliczne miejsce, które stanowi dowód takiej wspólnej historii, no i stało się dziś gniazdem, w którym wykluło się to nowe polsko-brytyjskie porozumienie.
0: Właśnie oglądałem przed chwilą, Bogdan, twoje zdjęcia z tej ceremonii. Faktycznie wygląda to imponująco. Te dwa samoloty, słynne samoloty Dywizjonu 303 nad głowami premierów. To faktycznie jest ważny akcent, zatem polecam naszą radiową stronę rmf24.pl. Ale teraz już wróćmy, Bogdan, do tych konkretów takich polityczno-formalnych, czyli jak ten traktat ma się do funkcjonowania obu państw w strukturach NATO, bo to też niezwykle ważne.
1: Tak, jest to niezwykle ważne i trzeba to precyzyjnie ująć. Otóż ten traktat jest zacieśnieniem współpracy i będzie się odbywać równolegle do zobowiązań, jakie istnieją w ramach struktur sojuszu. Miałem trochę czasu, żeby przyjrzeć się treści samego dokumentu. Jest bardzo obszerny. Już na samym wstępie rządy obu krajów, Polski i Zjednoczonego Królestwa, zaznaczają, że w obliczu zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej takie zacieśnienie współpracy militarnej jest koniecznością dla bezpieczeństwa europejskiego. Ten obustronny traktat będzie bowiem nie tylko wzmacniał NATO, ale, co bardzo istotne, także powinien wpłynąć pozytywnie na relacje transatlantyckie. I tutaj taki kod w tym stwierdzeniu, bo wiemy przecież, że te relacje są obecnie nieco nadwyrężone. Na pewno traktat podpisany dziś w bazie niedaleko Northolt nie będzie konkurencją dla NATO, a jedynie jego uzupełnieniem. Nie chodzi w nim zresztą wyłącznie o współpracę przemysłów zbrojeniowych obu państw. Będzie ta współpraca przebiegać także w zakresie walki z dezinformacją, czy w trosce o bezpieczeństwo energetyczne.
0: Bogdan, to jeszcze na koniec tych dzisiejszych uroczystości, bo też myślę, że warto o tym powiedzieć, nastąpił jeszcze jeden bardzo symboliczny akcent tego wydarzenia.
1: Tak, jest to miejsce, w którym dziś byłem, ocieka historią i te symbole tam zdarzały się co chwila. Obaj premierzy na koniec tego dnia, już po złożeniu podpisów pod traktatem, złożyli wieńce pod pomnikiem lotników walczących w bitwie o Anglię, a jak wiadomo, walczyli tam zarówno piloci polscy, jak i brytyjscy, zresztą nie tylko. No, wydźwięk tego punktu był oczywisty. No, politycy ustalają warunki, podpisują traktaty, ale to na żołnierzach spoczywa obowiązek bycia w gotowości, a jeśli przyjdzie taka konieczność, także i walki. Obaj premierzy spotkali się także z grupą polskich i brytyjskich żołnierzy, rozmawiali z nimi, tak osobiście wyrażali swój, podsłuchiwałem tak bardzo dyskretnie, bo nie mogliśmy oczywiście ingerować w te rozmowy, wyrażali, obaj premierzy wyrażali taki autentyczny szacunek dla żołnierskiej misji, a wszystkiemu temu, i to kolejny symbol, przyglądała się taka gigantyczna statua Sir Keitha Parka, jednego z dowódców brytyjskiego lotnictwa podczas bitwy o Anglię, niejako przypominając i napominając o tym, że historia lubi się powtarzać, że powinniśmy wyciągać z tego wnioski, no i być na wszystko przygotowani.
0: Tak, bardzo ważne słowa na koniec, dziękuję bardzo, to Bogdan Trymorgan, nasz brytyjski korespondent. Do usłyszenia, Bogdan.
1: Kłaniam się.
2: Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF24 u nas aktualne tematy, znów coś, o czym już pewnie słyszeliście, ale teraz szczegółowo tym poinformujemy. Ponad 250 strażaków wciąż walczy z pożarem o cynkowni w wielkopolskich Obornikach. Udział w akcji bierze m.in. specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, mówi młodszy aspirant Agata Kamińska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.
1: W tym momencie objęty pożarem jest jeden budynek zakładu, w sąsiednie budynki są bronione, nie ma zagrożenia, żeby ten pożar się przedostał na inne budynki sąsiednich zakładów. Na tą chwilę na miejscu pracują około 60 zastępów Straży Pożarnej, w tym z terenu powiatu obornickiego i z terenu powiatów sąsiednich. Jest tu również grupa chemiczna z Poznania. To jest budynek produkcyjny, na którym są dwie linie cynkowania galwanicznego. No i tutaj jakby w tym momencie był ten proces produkcyjny, trwał.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty bezpieczeństwa dotyczące silnego zadymienia i możliwego skażenia rzeki Warty. Strażacy prowadzą akcję tylko z zewnątrz. Pożar na szczęście nie rozprzestrzenia się, ale to trudna akcja, mówi z kolei aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
2: Wiatr niestety nie pomaga, dlatego też ustawienie wszystkich strażaków pojazdów pożarniczych jest takie, by oczywiście też nie narażać ich ratowników na wdychanie szkodliwych substancji. My oczywiście jako strażacy mamy zabezpieczenie układu oddechowego, tak by po prostu nie wdychać tych toksyn, które też wędrują wraz z dymem, z tym wiatrem. Możemy upraszać o to, żeby faktycznie, tak jak wspomnieliśmy, nie przychodzić tutaj blisko tego miejsca prowadzonych działań. Nie wchodzimy do hali, dlatego że nie ma takiej potrzeby. Nie mieliśmy informacji, by ktokolwiek w tej hali na szczęście nie został. Tak? W tej hali nie było takiej informacji, więc biorąc pod uwagę, że częściowo ta konstrukcja jest na tyle naruszona, że ona już, można powiedzieć, się zawala, nie wchodzimy do środka, prowadzimy te działania z zewnątrz przy użyciu drabin, podnośników mechanicznych i wężów linii gaśniczych, którymi podajemy wodę właśnie z góry. Hala ma około 5000 metrów kwadratowych, jest to kilka metrów wysokości, więc te działania mają, można powiedzieć, swój obszar. Cały teren został podzielony na kilka odcinków bojowych, czyli takich przestrzeni, w których strażacy wykonują konkretne zadania, tak? Bo opanowanie pożaru to z jednej strony gaszenie, z drugiej strony grupy chemiczne, które pracują tutaj na miejscu, kontrolują jakość powietrza i stężenie szkodliwych substancji, ale też będą mieli za zadanie ograniczenie wycieków tych kwasów, które znajdują się, kwasów potrzebnych do produkcji, przypomnę, które znajdują się we wnętrzu hali, więc to jest kolejne zadanie. Jeszcze następne to obrona tych sąsiednich budynków, kolejne to zaopatrzenie wodne. Mamy tutaj drony, które też latają, które też pomagają nam spojrzeć kamerą termowizyjną z góry, w których miejscach ten obiekt jest najbardziej wygrzany, czyli tam, gdzie jest jeszcze wysoka temperatura, gdzie prawdopodobnie znajdują się płomienie. To się dzieje też przy użyciu właśnie dronów, więc to kolejne zadania plus organizacja całej łączności.
0: Akcja może jeszcze potrwać co najmniej kilka godzin. Zdjęcia i filmy z Obornik w Wielkopolsce mamy na naszej radiowej stronie rmf24.pl. A u nas już niebawem, bo za niecałe 8 minut fakty o 19. RMF 24.

0: Dziękujemy za dziś. To była lepsza połowa dnia. Wracamy do Was jutro o 14. Ola Filipek
1: i Mateusz Opyrchał. A teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 19. Z nami Agnieszka Pietrzak.
2: Wzajemne ustępstwa w sprawie uwięzionych psów. Jest szansa, że w najbliższych dniach Sejm przegłosuje ustawę łańcuchową. Porozumienia USA z Iranem nie ma. Jest dementi Waszyngtonu, donosi nasz korespondent za oceanem. W świecie filmu coś dla starszych i młodszych.
3: It's good to be back.
2: Wraca to story. Ustawa łańcuchowa ponad politycznymi podziałami. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu Sejm przegłosuje przepisy wypracowane przez posłów i kancelarię prezydenta. Przed chwilą zakończyło się drugie czytanie projektu zakazującego stałego trzymania psów na łańcuchach. Łączymy się zatem z sejmowym studiem RMF FM, w którym jest nasz reporter Michał Krasoń. Dobry wieczór, Michale. Na czym konkretnie polega ten kompromis?
4: Ustawa nie zawiera minimalnych wymiarów kojców. Przypomnę, to jeden z głównych powodów prezydenckiego weta wobec poprzedniej ustawy. Teraz te wymiary ma określać minister rolnictwa, mówi Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
5: Ustawa określa zasadę, rozporządzenie będzie precyzowało techniczne standardy. Liczę na to, że ta ustawa zostanie przyjęta również ponad politycznymi podziałami, ponieważ zwierzęta czekały już na to zbyt długo.
4: To w końcu dobry projekt, mówi Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Wyeliminowaliśmy z tej ustawy te najbardziej szkodliwe i kontrowersyjne zapisy. Chcemy te łańcuchy zdjąć.
4: Głosowanie nad projektem ustawy w piątek. Z Sejmu Michał Krasoń.
2: Biały Dom zaprzecza informacjom podawanym przez irańskie media o wstępnym porozumieniu Waszyngtonu z Teheranem. Nie jesteśmy jeszcze zadowoleni, oświadczył Donald Trump. Z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry, nadal nie ma porozumienia pokojowego z Iranem, powiedział Donald Trump przed posiedzeniem Rady Gabinetowej. To reakcja na informacje, które publikują irańskie reżimowe media. Porozumienie wstępne z USA, które opublikowały irańskie media, nie jest prawdziwe, oświadczył natomiast Biały Dom na platformie X. Amerykański przywódca stwierdził, że Iran bardzo chce zawrzeć porozumienie, jednak Stany Zjednoczone nadal nie są z niego zadowolone. Iran jest bardzo zdeterminowany, bardzo chce zawrzeć umowę, jak dotąd jeszcze do tego nie doszło. Nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale będziemy. Albo osiągniemy porozumienie, albo po prostu będziemy musieli dokończyć sprawę, powiedział Trump reporterom. Właśnie w Białym Domu.
2: A tak z powietrza i awaria chemiczna. Te zagrożenia znalazły się w scenariuszu wielkich ćwiczeń służb we Wrocławiu. Najpierw zawyły syreny alarmowe, a później ewakuowano dworzec na Nadodrzu.
8: To dwie osoby. Jaćka, Dawid, bierzecie namiot i idziecie.
9: Myśli pan, że jesteśmy gotowi w razie jakiegokolwiek zagrożenia?
10: Na pewno mamy procedury, mamy sprzęt, mamy ludzi wykwalifikowanych do udzielania różnego rodzaju pomocy. Te ćwiczenia właśnie są po to, żeby sprawdzać tą gotowość, podnosić ją, widzieć się nawzajem, skoordynować te działania, tak żeby w sytuacji zagrożenia chociażby Państwowa Straż Pożarna wiedziała, że są inne służby, w jaki sposób te służby mogą pomóc.
2: Mówił Bartłomiej Bajak, szef Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. Ćwiczenia obserwowała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
11: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
2: Na ten film czekają i dzieci, i dorośli. Właśnie pojawił się zwiastun Toy Story 5. O nowej animacji opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
1: Tym razem młoda bohaterka filmu Bonnie dostaje wymarzony tablet w kształcie żaby. I to z nim zabawki Szelf Chudy, Bas Astral czy Jessie i inni będą musieli walczyć o jej uwagę.
12: She needs me!
13: Jessie, you know Bonnie better than anyone.
1: Nowa odsłona ma połączyć rodziców z najmłodszym pokoleniem. Pamiętajmy, że słynna animacja skończyła 30 lat, a wątek wpływu technologii na zabawę i sposoby spędzania wolnego czasu jest jak najbardziej uzasadniony. W oryginalnej wersji bohaterów dubbingują m.in. Tom Hanks, Tim Allen i po raz pierwszy komik Conan O'Brien.
2: Ten film w kinach od 19 czerwca. W RMF FM dziś nowa odsłona faktów. Punktualnie o 20:00 zapraszam.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tu radio RMF 24.
15: W Radiu RMF 24 wieczorna część naszego programu, w której jak zawsze dużo aktualnych tematów. Powiemy o dożywociu dla... zwyrodnialca, który zabił 18-latkę. O tym już za chwilę. Wcześniej emocje na Radzie Miasta Krakowa wokół budowy linii tramwajowej. Mamy relację naszego reportera. U nas w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Zapraszam do 22.

0: Tu Radio RMF 24, u nas 11 minut po godzinie 19. W Krakowie trwa pierwsza nadzwyczajna sesja Rady po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. A na niej gorąca dyskusja m.in. o budowie linii szybkiego tramwaju do Mistrzejowic. Tramwaj ma pojechać tą nową trasą najpóźniej 31 sierpnia, ale jak mówili radni, ten termin jest wątpliwy. I pytali, kto jest winny, że tak kluczowa dla miasta inwestycja nie ma wciąż zasilania w prąd i kiedy zostanie ona całkowicie zakończona.
1: Chyba to jest takie logiczne, żeby jak jest coś zawalone, to się tłumaczy kto, gdzie, kiedy, na jakim etapie zawalił. Rozumiem, że 31 sierpnia to jest ta data, ale ona nie jest taka ostateczna. Widząc też, jak to wygląda teraz, no umówmy się szczerze, chyba nikt, kto widział tego typu inwestycje, nie powie mi, że inwestycja cała zakończy się w ciągu tych 3 miesięcy. A trochę krajobraz księżycowy nadal.
2: Mamy już zapewnienia generalnego wykonawcy o terminie realizacji i pierwszym dniu dostępności do 31 sierpnia. Ja myślę, szanowni państwo, że tutaj jednak jednym, bo o tym też trzeba powiedzieć, że najlepszym chyba, mówiąc kolokwialnie, batem ogólnie na generalnego wykonawcę są banki, albowiem generalny wykonawca, chcąc realizować ogólnie to zamierzenie inwestycyjne, musiał zaciągnąć kredyty w stosownych bankach europejskich. I banki europejskie nie wyraziły już zgody na przedłużenie ogólnie tej inwestycji, na przedłużenie kredytowania tej inwestycji. Dlatego też ta inwestycja ostatnio bardzo znacznie ruszyła i myślę, że widać ogromne postępy prac z dnia na dzień.
0: Pytał radny Łukasz Maślona, a odpowiadał dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa Jacek Tabor. Z pewnością do tej sprawy i do sesji Rady Miejskiej w Krakowie wrócimy, a u nas w Radiu RMF 24 za chwilę kolejne tematy.

0: wieczorne spotkanie w Radiu RMF 24 i aktualne tematy, ale także niezwykle poruszające, przejmujące sprawy, o których powiemy już za chwilę. Otóż to jest historia z rodzaju tych, które trudno naprawdę uwierzyć. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa 18-letniej Wiktorii. To działo się 3 lata temu w Radzionkowie na Śląsku. Jak wiecie z faktów, sąd w Katowicach utrzymał dziś w mocy wyrok dożywocia dla sprawcy. Ponadto o przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać za 40 lat, a gdyby został zwolniony, ma trafić do zakładu psychiatrycznego. Jak mówił dziś sędzia Aleksander Sikora, młody mężczyzna zaplanował zbrodnię, a ofiary wybrał przypadkowo.
1: Te ustalenia i to znamie kwalifikujące surowszą odpowiedzialność jest wynikiem samych wyjaśnień oskarżonego, który w sposób jednoznaczny, przyznając się do popełnienia zabójstwa, opowiadał również o tym, że w dłuższym czasie już przed tym zdarzeniem miał zamiar, rozważał, nosił się z zamiarem, aby przypadkową osobę zabić. To są jego słowa. A więc ten przypadek spotkania, przypadek podróżowania jednym, tym samym autobusem, a następnie zaproszenie pokrzywdzonej, żeby przenocowała u oskarżonego, był również wyrazem w ocenie sądu apelacyjnego tego, że miało dojść do zabójstwa przypadkowej osoby.
0: W chwili zbrodni zabójca był zaledwie o rok starszy od swojej ofiary, nigdy wcześniej jej nie spotkał. Miał jechać wcześniejszym autobusem, ale na chwilę poszedł jeszcze do sklepu, a przed zbrodnią był jeszcze rzut monetą.
2: Zdecydował przypadek?
3: Tak. I też pamiętam właśnie jak mówiłam o tym przy mowie końcowej w sądzie okręgowym, że tak naprawdę on miał jechać autobusem wcześniejszym, tylko poszedł kupić coś do picia. I spóźnił się na ten pierwszy autobus, dlatego wsiadł do tego samego autobusu, do którego wsiadła pokrzywdzona. Całkowity przypadek. Całkowity przypadek i spotkania, i potem tego, że wysiadła też na tym samym przystanku, co oskarżony i to, co się dalej działo. Ale samo ich spotkanie, całkowity przypadek.
2: Gdyby nie autobus, gdyby nie przystanek, żyłaby.
3: Tak, dokładnie. Ona się znalazła w złym miejscu i w złym czasie. I na jej drodze w tym momencie stanął oskarżony. I to doprowadziło do śmierci.
2: Czy rzeczywiście rzut monetą zdecydował o życiu tej dziewczyny?
3: Tak, naprawdę. Wiemy to tylko z relacji oskarżonego, natomiast tak, relacjonował to kilka razy, że rzucił monetą i w zależności od tego, czy wypadnie orzeł, czy reszka, to tak zrobił. Na nieszczęście pokrzywdzonej wypadł orzeł. I doprowadziło to do jej śmierci.
2: Wyrażał jakąkolwiek skruchę kiedykolwiek?
3: Nie. Nie. Wręcz przeciwnie, on siebie przedstawiał w charakterze ofiary, że to on jest najbardziej pokrzywdzony w tym całym zdarzeniu. To było, tak jak tu wcześniej mówiłam, coś, co i mnie, i policjantów, którzy pracowali przy tej sprawie, najbardziej tak zaskoczyło, że on cały czas mówił o sobie. Ja, moje dzieciństwo, moje życie, moja niedobra mama, wszystko było u mnie źle i dlatego stało się tak, jak się stało.
2: Zbrodnia zaplanowana, ofiara przypadkowa?
3: Można tak powiedzieć. Zbrodnia zaplanowana, ofiara przypadkowa. To też wskazywał sąd w ustnym uzasadnieniu, że można zaplanować zabicie przypadkowej osoby. Tak.
0: Prokurator Barbarą Wilmowicz rozmawiał nasz śląski dziennikarz Marcin Buczek.

0: Radio RMF 24, zawsze wieczorową porą sport. Na razie nie najlepsze wieści z wielkoszlemowego French Open. Magdalena Fręch przegrała pierwszego seta ze Szwajcarką Julian Teichmann i dziś zanosi się, ile to? 5-7. Spotkanie śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Cezary.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Ja się trochę zamyśliłem po prostu, że tutaj coś niedobrego się dzieje z Magdą Fręch, ale może jeszcze będzie szansa na jakieś odwrócenie.
1: Niestety, obawiam się, że masz rację. To znaczy, no oczywiście jeszcze tutaj nie skreślamy, przepraszam, Magdaleny Fręch w drugiej partii.
0: Nigdy w życiu.
1: A, absolutnie. Szwajcarka prowadzi 3-2, ale Magda serwuje, więc powiedzmy, że stan równowagi w tym momencie w drugim secie. Natomiast bardzo szkoda tej pierwszej partii, bo Szwajcarka Teichmann przegrywała z Magdą Fręch. Dosyć szybko udało się Magdzie Fręch przełamać rywalkę i wszystko tak wydawało się, że zmierza ku takiemu spokojnemu zwycięstwu. Na początku po prostu Szwajcarka też nie dokazywała za mocno, nie pokazywała, że może być groźną rywalką. Pomyślałem sobie, no spełnia się scenariusz, gdzie Magda Fręch, będąca wyżej w rankingu i mająca jednak trochę większe osiągnięcia na koncie, no jest nieznaczną faworytką w tym spotkaniu, ale pod koniec seta trafił się taki gem, w którym Szwajcarka wyrównała stan gry, przełamała Magdę Fręch.
0: No teraz po raz drugi przełamała w tym drugim secie.
1: Dokładnie tak i ja myślałem, że jednak wszystko też będzie w tej sytuacji zmierzać do tiebreaka, tymczasem w gemie ostatnim, jak się okazało, Szwajcarka wygrywa 7-5 bez konieczności grania tiebreaka. Z Magdy Fręch jakby uszło powietrze. Zergam na to spotkanie co jakiś czas i rzeczywiście zaczęła mocno Polka. Pewnie nie popełniała zbyt wielu błędów, a to pierwsze przełamanie jakby troszeczkę zachwiało jej pewnością siebie. Miejmy nadzieję, że nie na długo i krótko mówiąc Magda wróci do tego spotkania, no ale łatwo nie będzie, jak teraz patrzę na wynik, bo Magda Fręch, tak jak wspominałem, serwuje, no ale przegrywa w tej chwili. Teichmann znów ma szansę na kolejne przełamanie w tym meczu. Prowadzi 40-30. Mhm. Zatem ważą się losy gema i myślę, że no bardzo ważnego gema, bo jeżeli teraz Teichmann wykorzysta breakpointa, no to może już być nieciekawie, może już być trudno wrócić do tego spotkania Magdzie Fręch. No i stało się, niestety stało się.
0: Właśnie.
1: Przełamuje Szwajcarka naszą reprezentantkę, jest 4-2 w drugim secie. No i teraz nie chcę używać słów zbyt znaczących, ale wydaje się, że jak nie autostrada, to co najmniej taka solidna droga ekspresowa do zwycięstwa, do trzeciej rundy dla Szwajcarki.
0: No to czekamy jeszcze na te rezultaty, bo nie takie mecze tenisowe udało się odwracać, więc o tym jeszcze będziemy dziś rozmawiać, ale teraz, Cezary, jeszcze o koszykarskich derbach Warszawy, trochę bardziej, nazwijmy to, lokalny temat, zwłaszcza w kontekście tego, gdzie ty jesteś, gdzie ja jestem, czyli ty w stolicy, ja w Krakowie. Legia kontra Dziki w półfinale Basket Ligi, no i kto jest faworytem?
1: Faworytem jest na pewno Legia, która jest mistrzem Polski, broni tytułu i wygrała fazę zasadniczą. Ma w składzie reprezentantów Polski, ma czołowych zawodników ligi, ale to jest tak wyrównana liga, że w gruncie rzeczy nie stawiałbym tutaj wszystkich pieniędzy na to, że Legia wyjdzie zwycięsko z tej całej rywalizacji, przede wszystkim długiej rywalizacji, bo wiesz, jak to jest w koszykówce,
0: tak,
1: wzorem NBA, prawda, tam się gra do 4 wygranych spotkań, tu się gra
0: grają.
1: Grają i grają, dokładnie tak. I tak naprawdę często nie zmierza to tak wcale od razu do jakiegoś oczywistego końca. Legia dzisiaj będzie gospodarzem, jako że wygrała tę fazę zasadniczą. Dziki Warszawa, to jest, nie każdy jeszcze słyszał o tej marce, no bo jak myślisz, derby Krakowa, Wisła Krakowia, derby Warszawy, Legia Polonia, a tutaj proszę bardzo, Legia kontra Dziki w koszykówce mamy. Dziki to jest projekt relatywnie nowy, w zasadzie no, kilka sezonów dopiero w Orlen Basket Lidze. Po raz pierwszy w ogóle grają w play, czyli w tej decydującej fazie, no i już awansowali do półfinału. Także nie byli faworytami w poprzedniej rywalizacji ćwierćfinałowej, a jednak się udało. No i teraz taki duży sprawdzian, myślę, dla Dzików. Jak wyglądają takie derby koszykarskie w stolicy? O tym prezes warszawskich Dzików, Michał Scholz. Posłuchajmy.
2: Nie ma mowy o żadnych animozjach między ani organizacjami, ani tym bardziej kibicami. To jest walka na parkiecie i tylko to się liczy. Mamy sporą część wspólną. Są ludzie, którzy chodzą i na Legię, i na Dziki. Można ich zobaczyć w jednej i w drugiej hali. Kibice mają ze sobą kontakt i myślę, że będzie jakaś rywalizacja na trybunach, ale to wyłącznie to, kto jest głośniejszy. Natomiast tutaj nie ma mowy o żadnych aktach agresji, to w ogóle nie funkcjonuje w koszykówce.
1: No już wyobrażam sobie na jakikolwiek piłkarskich derbach tak pokojową atmosferę, żeby można było kibicować jednym i drugim. Tak. Oczywiście no, są i tacy piłkarscy fani, ale obawiam się, że niestety na stadionach przynajmniej to w mniejszości. Także koszykówka to jest taka fajna odmiana, bym powiedział.
0: Taka pojednawcza gra trochę. No.
1: Tak, tak, dokładnie tak. I myślę, że ta atmosfera będzie fajna, gorąca, ale taka sportowa przede wszystkim. Natomiast czego brakuje wciąż w Warszawie, no to oczywiście hali z prawdziwego zdarzenia. Taka dopiero ma być zbudowana na 6 tysięcy widzów. No jest podobna, też nie jakaś tam bardzo duża, Torwar, tuż w sumie niedaleko naszej redakcji. Natomiast tutaj ani jedni, ani drudzy nie chcieli, tak jak mówił prezes Dzików, pozbawiać się tej wdzięcznej roli no, gospodarza. Tak. Przynajmniej w części spotkań, zatem mecze będą na mniejszych halach. Bemowo, hala Koło, to są takie hale na 2000 widzów, także szkoda, że nie więcej kibiców obejrzy niewątpliwie całkiem ciekawe, koszykarskie, miejmy nadzieję, święto także na parkiecie. Początek tego spotkania numer 1 o 20:15, no ale w optymalnym układzie to tych spotkań może być nawet 5, jeżeli ktoś rywalizację wygra 3-2.
0: No tak, to tyle na razie, jeśli chodzi o sport. Wrócimy do tych wydarzeń, do emocji, tak, bo tam Magda
1: Fręch... A ja jeszcze zamelduję, pozwolisz, że Magda Fręch wygrała.
0: Przełamała tym razem.
1: Przełamała rywalkę i tutaj chylę czoła przed panem redaktorem, który nie zwątpił, słuchajcie, ani przez moment. Zatem teraz Magda Fręch będzie serwować. Miejmy nadzieję, że to będzie ten powrót na 4-4, no i wtedy set zaczyna się od początku. To może być jeszcze długi mecz we French Open.
0: Czekamy na Cezarego w faktach sportowych o 20:00, to już niebawem, do usłyszenia.
1: Zamelduję na pewno. Dziękuję.
3: Radio RMF 24.

0: Aktualne i ważne tematy jak zawsze w Radiu RMF24. I teraz właśnie taka sprawa, o której powiemy. Otóż w najbliższy piątek posłowie zdecydują o losie drugiej już wersji tak zwanej ustawy łańcuchowej. Przypomnijmy, poprzednią zawetował prezydent Karol Nawrocki. Swoją decyzję uzasadniał zbyt wygórowanymi normami dotyczącymi wielkości kojców zawartymi właśnie we wspomnianej ustawie. Przed kilkudziesięcioma minutami w Sejmie zakończyło się drugie czytanie tego nowego, kolejnego projektu, a tej debacie przysłuchiwał się nasz dziennikarz Michał Krasa. Dzień dobry,
1: tak
0: Michał.
1: Jest. Dzień dobry, kłaniam się.
0: No to czy jest tym razem szansa na porozumienie i przede wszystkim podpis prezydenta pod tą drugą wersją tej ustawy?
1: No, zdecydowanie tak, ta szansa jest duża. Po wecie prezydent Karol Nawrocki złożył swój projekt ustawy. To samo zrobili posłowie rządzącej koalicji. W efekcie nadzwyczajna komisja do spraw ochrony zwierząt zajęła się wypracowaniem wspólnej wersji razem z kancelarią prezydenta. Z przepisami zakazującymi trzymania psów na łańcuchach problemu nie było. Wszystkie strony zgadzają się, że należy tego zakazać. Dyskusji wymagały właśnie przepisy dotyczące kojców, no ale wszystko wskazuje na to, że udało się kompromis osiągnąć.
2: Minimalne warunki utrzymywania psa w kojcu, w tym minimalną powierzchnię w zależności od wielkości psa w kłębie, określi minister właściwy do spraw rolnictwa w rozporządzeniu po zasięgnięciu opinii głównego lekarza weterynarii. To właściwa droga. Ustawa określa zasadę, rozporządzenie będzie precyzowało techniczne standardy. Pies utrzymywany poza lokalem mieszkalnym musi mieć zapewnione stałe, swobodne poruszanie się na ogrodzonym terenie. Wolność jako standard. Jeśli ogrodzenie terenu nie jest możliwe albo pies stwarza niebezpieczeństwo, projekt dopuszcza kojec.
1: Mówiła Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Wątpliwości nie ma już także Prawo i Sprawiedliwość.
3: Spotykamy się dzisiaj na sali plenarnej, wydaje się, u kroku dojścia do kompromisu w sprawie trzymania psów na łańcuchach. Myślę, że większość osób na tej sali jest zgodna z tym, że niepotrzebne jest trzymanie tych zwierząt na łańcuchach. Nie chcemy tego robić.
1: Mówił Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości. Swoje zastrzeżenia do przepisów pozwalających ministrowi rolnictwa określać wymiary kojców zgłaszają za to posłowie Konfederacji.
4: Najbardziej kontrowersyjne kwestie, które krytykowaliśmy w tamtej ustawie, jak minimalne wymiary kojców, zostały przerzucone do rozporządzenia ministra rolnictwa. Ja nie mam takiego zaufania jak poseł Cieciura. Sejm da ministrowi blankietową zgodę na dalsze zaostrzenie przepisów już bez normalnej debaty parlamentarnej.
1: Argumentował Witold Tumanowicz z Konfederacji właśnie. Głosowanie, jak już wspomniałeś, w piątek, później ustawa trafia do Senatu, a ostatecznie na biurko prezydenta. Jeśli wszystkie strony się zgodzą na wprowadzenie tych przepisów, no to te przepisy wejdą w życie za rok.
0: O, to i tak jeszcze sporo czasu, zanim to faktycznie zacznie, to prawo zacznie działać. Dziękuję bardzo za tę relację. Michał Krasoń, prosto z naszego sejmowego studia. Do usłyszenia, Michał.
1: Do usłyszenia, kłaniam się. Radio.

0: RMF24. Jeszcze więcej informacji.
1: Ogłoszenie RMF24.
2: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno. Czy my nie ulegamy jakiejś szpiegomanii?
3: No w jakimś sensie na pewno, ale to jest całkowicie uzasadnione. To nie jest normalna sprawa, że przyjeżdżają do Polski jacyś faceci i wysadzają nam tory kolejowe. Albo też inni podpalają nam magazyny.
0: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
1: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Agnieszka Pietrzak.
1: Wielomilionowe są straty szacowane po pożarze hali ocynkowni w Obornikach. Przekażemy najnowsze informacje z Wielkopolski. Później ostrzeżenie dla słuchaczy na Krajowej 7 w okolicach Kielc. Trasa S7 jest zablokowana. Magdalena Fręch niestety nie zagra w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Słuchajcie też faktów sportowych. Na blisko 50 milionów złotych oceniono wstępnie straty po ogromnym pożarze w Obornikach w Wielkopolsce, informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Trwa dogaszanie pożaru hali ocynkowni, mówi nam aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy wielkopolskich strażaków.
2: Trwa jeszcze przelewanie, tak zwane pogorzeliska. Podajemy również pianę gasiczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się i pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi. Ratownicy ze specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego prowadzą monitoring. Z jednej strony chodzi o powietrze i o dopuszczalne stężenie, natomiast nie ma już tej chmury gazów pożarowych, więc jest dużo lepiej. Trzeba pamiętać, że we wnętrzu hali do produkcji były wykorzystywane kwasy, między innymi kwas solny, jakieś ilości kwasu siarkowego. Zbiorniki się częściowo rozstrzelniły, woda rozrzedza te kwasy, a to wszystko jako jedna ciecz wypływa z hali.
1: Filmy i zdjęcia z miejsca wielkiego pożaru mamy na naszej stronie rmf24.pl. Ostrzegamy kierowców w Świętokrzyskiem. Są problemy na trasie S7 na wysokości Kielc. Między węzłami Zachód i Północ w pobliżu Wiśniówki jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana na czas wyciągania z rowu ciągnika. Sanepid przygotowuje dodatkowe procedury dotyczące wirusa Ebola, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza ponad 900 podejrzeń zakażeń w Afryce Środkowej. Zmarło ponad 200 osób. Ebola to jeden z najgroźniejszych patogenów znanych medycynie. W Warszawie przed siedzibą Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, na czym mają polegać nowe procedury w naszym kraju?
3: To będzie dodatkowy nadzór nad osobami, które wracają do Polski z krajów, gdzie jest zagrożenie, na przykład z Ugandy czy z Konga. Takich osób jest bardzo mało, ale mogą się pojawić, przyznaje główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: Pracownicy medyczni, pracownicy NGO-sów mogą się pojawić, wracający z Afryki. Tutaj no, jest bardzo ważne, żebyśmy byli również przygotowani na szybką diagnostykę w kierunku eboli.
3: Służby sanitarne uspokajają, że zagrożenie związane z wirusem Ebola w Polsce jest wciąż bardzo niskie. Ryzyko dotyczy obecnie Afryki Środkowej. Przygotowanie jest jednak tutaj niezbędne. Jutro w tej sprawie zbierze się rządowy zespół do spraw chorób zakaźnych.
5: Wieczorne fakty RMF FM.
1: W długi czerwcowy weekend smoki znów pojawią się na Wiśle. Przed nami kolejna wielka parada w Krakowie. W Teatrze Groteska trwają próby. Nasz reporter Maciej Sołtys spogląda na wielką mapę, na której rozrysowano całą imprezę.
6: Wygląda to trochę jak gra strategiczna. Dużo jest tu strategii.
7: Nawet sami się śmialiśmy, że przypomina to grę. Był pomysł, żeby wydać to w przyszłym roku w formie właśnie jakiejś gry strategicznej. Tak, strategii jest bardzo dużo. Przede wszystkim strategia bezpieczeństwa, dlatego że tak wielu obiektów na smokach jeszcze nie było. Przypominam, że spektakl jest po godzinie 22, w związku z czym widoczność jest w pewien sposób ograniczona. Do tego wszystkiego dymy, lasery, które mogą utrudnić też komunikację taką wizualną między nami. Wszystko musimy co do sekundy opracować na timecodach przygotowanych już do pełnego utworu muzycznego.
1: Opisywał Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska. Kolorowe Smocze Święto w Krakowie 6 czerwca na Zakolu Wisły między Mostem Dębnickim a Wawelem. W RMF FM za chwilę informacje dla kibiców, a fakty od 21 będzie prezentować Katarzyna Podraza.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Magdalena Fręch niestety żegna się z French Open. Zaczynamy fakty sportowe, które przygotował Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Czarzu.
9: Dobry wieczór, chociaż nie do końca. Zaskakująca porażka i przykra naszej tenisistki. Wydawało się, że kontrolowała przebieg pierwszego seta, ale dała się dwukrotnie w końcówce przełamać Szwajcarce Teichmann i przegrała 5-7. Druga partia to szalony tenis, aż 5 przełamań z obu stron, ale znów porażka 4-6 i Magda Fręch w drugiej rundzie odpada z French Open. Wcześniej do trzeciej rundy awansowały za to Iga Świątek i Magda Linek. Net. W niej zmierzą się ze sobą. Sensacyjnie z turniejem pożegnała się druga rakieta świata, Jelena Rybakina, przegrywając z Julią Starodubcewą z Ukrainy. Za niespełna godzinę początek finału piłkarskiej Ligi Konferencji. O trofeum zagrają nowicjusze Crystal Palace i Rayo Vallecano. Anglicy już zapisali się w historii, zostając pierwszym debiutantem w europejskich rozgrywkach, który doszedł aż do finału. Wiem, jak ciężko na to pracował przez cały sezon. Każdy piłkarz, każdy członek sztabu to nasz 60. mecz w sezonie. Wiele dla mnie znaczy, że możemy tak fantastycznie go zakończyć. Mówił trener Crystal Palace, Oliver Glasner. Pierwszy gwizdek w Lipsku o 21, a już za około 10 minut pierwsza odsłona koszykarskich derbów Warszawy. Legia kontra Dziki to już półfinał Basket Ligi.
10: Legia ma głębię składu, ma większy potencjał, ma pewnie więcej talentu. Czy to wystarczy do wygrania całej serii? Nie wiem, ale na pewno oni są faworytem. My jesteśmy underdogiem. My nic nie musimy, tylko możemy wygrać.
9: Przyznaje prezes Dzików Michał Scholz. Rywalizacja toczy się do 3 wygranych.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast. Radio RMF 24.
11: Wieczornej części programu w Radiu RMF 24. Już wkrótce wrócimy do dzisiejszej popołudniowej rozmowy, bo tam ważne fakty padły dotyczące przegranej Aleksandra Miszalskiego, jeśli chodzi o referendum w Krakowie, ale wcześniej relacje naszego dziennikarza z Waszyngtonu.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 w wieczornym programie. Teraz ważny temat międzynarodowy. O tym się dziś głośno mówi. Otóż Biały Dom zaprzecza informacjom podawanym przez irańskie media. Nie ma wstępnego porozumienia z Iranem. A szczegóły w tej kwestii przekaże nam nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Dobry wieczór, Paweł.
1: Dobry wieczór. Nadal nie ma porozumienia pokojowego z Iranem, powiedział amerykański przywódca przed posiedzeniem Rady Gabinetowej w Białym Domu. To jest reakcja na informacje, które publikują irańskie reżimowe media. Porozumienie wstępne z USA, które opublikowały irańskie media, nie jest prawdziwe, oświadczył natomiast Biały Dom na platformie X. Prezydent Donald Trump stwierdził, że Iran bardzo chce zawrzeć porozumienie, jednak Stany Zjednoczone nadal nie są z niego zadowolone. Iran jest bardzo zdeterminowany, bardzo chce zawrzeć umowę, jak dotąd jeszcze do tego nie doszło. Nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale będziemy. Albo osiągniemy porozumienie, albo po prostu będziemy musieli dokończyć sprawę, powiedział Trump reporterom właśnie w Białym Domu. Dzisiaj irańska telewizja państwowa poinformowała, że Iran otrzymał projekt wstępnych, nieoficjalnych założeń porozumienia z USA. Zakłada ono, że Iran miałby w ciągu miesiąca przywrócić żeglugę handlową przez cieśninę Ormuz do poziomu sprzed wojny, a Stany Zjednoczone wycofałyby swoje siły z okolic Iranu i zniosłyby blokadę morską. Jak zaznaczyła irańska telewizja, w projekcie porozumienia nie zostały uwzględnione okręty wojenne, a zarządzanie żeglugą przez cieśninę Ormuz kierowane byłoby przez Iran w kooperacji z Omanem. Dodała też, że jeśli ostateczne porozumienie zostanie zawarte w ciągu 60 dni, ma zostać zaaprobowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w formie wiążącej rezolucji. Jak powiedział prezydent Trump, negocjacje przebiegają pomyślnie, ale on jasno określił swoje czerwone linie. Prezydent Trump zawrze tylko dobre dla narodu amerykańskiego porozumienie, które musi zagwarantować, że Iran nigdy nie zdobędzie broni nuklearnej, podkreśliła ponownie przedstawicielka Białego Domu. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: Dziękuję za tę relację. U nas w Radiu RMF 24 za chwilę Daria Gosek-Popiołek o przegranej Aleksandra Misiorskiego.

0: Radiu RMF24. Wracamy teraz do dzisiejszej popołudniowej rozmowy, bo w niej padły dość istotne słowa. Otóż na przegraną Aleksandra Miszalskiego złożyło się wiele powodów. Jednym z tych zapalnych punktów było wprowadzenie strefy czystego transportu. Tak mówiła właśnie na naszej antenie w trakcie tej rozmowy posłanka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek.
1: Dziedziczył miasto bardzo zadłużone po Jacku Majchrowskim, ale jednocześnie...
2: O ile dobrze pamiętam, tych długów trochę przybyło, bo za prezydenturę Aleksandra Miszalskiego.
1: Tak, to było około... Tak, to znaczy, że rzeczywiście tak się wydarzyło, a jednocześnie nie widzieli mieszkańcy jakichś takich działań naprawczych i one nie były komunikowane. Był problem, jeżeli chodzi o nominację prezydenta, zatrudnianie i przez prezydenta, ale również przez Koalicję Obywatelską osób, czy to w Urzędzie Miasta, czy to w innych instytucjach publicznych.
2: A nie przegrał przypadkiem dlatego, że wprowadził strefę czystego transportu?
1: Strefa czystego transportu była jednym z tych zapalnych punktów.
2: I co by pani zrobiła ze strefą czystego transportu? Zostawiłaby ją pani, czy nie?
1: Jest to ważne narzędzie, które pomaga nam walczyć o czyste powietrze. W Krakowie mamy duży problem ze smogiem, także z tymi emisjami z samochodów.
2: Ale widziała pani exit pole po głosowaniu referendalnym? 28% najwięcej wskazywało właśnie na wprowadzenie strefy czystego transportu jako przyczynę odwołania.
1: A widział pan statystyki dotyczące tego, że w Krakowie dzieci rodzą się mniejsze, są bardziej narażone na astmę właśnie z powodu tego, że matki są narażone na długą ekspozycję ze smogiem.
2: Czyli rozumiem, że strefa czystego transportu, gdyby pani rządziła Krakowem, zostałaby?
1: Na pewno w zmienionej formie.
2: To znaczy,
1: na pewno uwzględniając kwestie podniesione przez Sąd Wojewódzki, czyli dopuszczamy te osoby, które nie tylko są zameldowane, ale również zamieszkują w Krakowie i one mogą jeździć samochodami, które nie spełniają tych norm. Zmieniamy jej zakres, tak aby wyłączyć z niej parkingi Park and Ride i idziemy tym tropem dotyczącym wsparcia osób spoza Krakowa, które nie mogą porzucić swoich samochodów, bo na przykład pracują w takich godzinach, których nie obsługują komunikacja miejska, wprowadzając jakieś rozwiązania dla tych osób, które wymagają finansowego wsparcia. Natomiast, jeszcze muszę jedną rzecz dodać.
2: Śmiało.
1: Natomiast myślę sobie, że zapominamy bardzo często, że ta strefa jest po coś. Nie jest po to, żeby utrudniać ludziom życie, ale po to, żeby nasze dzieci po prostu mogły oddychać czystym powietrzem.
0: Daria Gosek-Popiołek nie potwierdziła, czy będzie kandydować w wyborach na prezydenta Krakowa.
1: Wybory to nie są wyścigi.
2: Ale przecież to już jest... nawet wicepremier Gawkowski z Lewicy wskazywał panią jako potencjalną kandydatkę Lewicy na stanowisko prezydenta miasta
1: Krakowa. Cieszy mnie uznanie moich kolegów i koleżanek. Cieszą mnie też, bo są bardzo miłe głosy mieszkańców Krakowa, którzy mnie do tego namawiają, ale ja uważam, że
2: odpowiedzialność...
1: Nie, absolutnie to w ogóle tak nie jest. To nie jest kwestia zgadzania się. To jest kwestia wzięcia odpowiedzialności za miasto, przygotowania rozwiązań i umiejętności potem ich wdrażania. Wszystko to, co nie wyszło w ciągu tych 2 lat, powinno być elementem dyskusji wszystkich.
0: Tak wskazała posłanka w dzisiejszej popołudniowej rozmowie na antenie Radia RMF24. Z posłanką rozmawiał nasz dziennikarz Piotr Salaga. Całą rozmowę możecie odsłuchać na naszej radiowej stronie rmf24.pl.
3: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Aktualne tematy w Radiu RMF 24 w wieczornej części naszego programu. U nas teraz powiemy o Fundacji Wolne Miejsce z Katowic, która przekracza kolejne granice i to dosłownie, bo jutro wcześnie rano z lotniska we Wrocławiu jej wolontariusze wylatują do Libanu. Na miejscu będą pomagać uchodźcom, między innymi przygotowując dla nich posiłki. Ich celem jest Bejrut, a na razie nie wiedzą jeszcze, jak długo tam zostaną.
1: Dlaczego akurat wybraliście Liban i Bejrut?
2: My cały czas docelowo chcemy dostać się do Strefy Gazy. Już byliśmy tam dwukrotnie i w listopadzie, i w grudniu, niestety bez możliwości gotowania. Cały czas czekając na zezwolenia, które są oparte, jak wszyscy wiemy, politycznie, nie możemy tam zacząć. Ten projekt mamy cały czas otworzony i kiedyś docelowo chcemy do niego dotrzeć. W tym czasie zostaliśmy zaproszeni przez parlament, żeby rozmawiać na temat właśnie pomocy na Bliskim Wschodzie, bo to całość się nazywa, ten region ma taką ogólną nazwę, która mówi o tym, że tam wszędzie jest konflikt. I my tam zostaliśmy przekonani podczas tego spotkania parlamentu, że dopóki nie ma wjazdu do Strefy Gazy do gotowania, a nasz sprzęt jest, nasz zapał jest. Są też finanse, które zostały wcześniej już pozyskane na ten start, to należy to wykorzystać. I dzisiaj, kiedy nie ma możliwości karmienia ludzi w Strefie Gazy, a jest możliwość karmienia ludzi w Libanie, więc my jako fundacja mówimy tak.
1: Czy wiecie już, w jakich konkretnie miejscach będziecie?
2: Wstępnie plan, który jest szykowany wspólnie z ambasadą, to jest centrum miasta Bejrutu, tak zwany plac Biel. To jest o tyle ważne miejsce, że to jest miejsce wszelkich wydarzeń miejskich, tam nawet papież przemawiał w tym miejscu. Tam jest największy obóz uchodźców. My byliśmy tam miesiąc temu, widzieliśmy to na własne oczy. Faktycznie wygląda to bardzo źle, bo te osoby są na słońcu, na takim ogromnej przestrzeni pustej, brak jest higieny osobistej, brak jest w praktycznie wszystkiego, lekarstw, więc my nie chcemy tylko mieć tam zupę i posiłki, chcemy też rozmawiać z tymi osobami. Być może poprzez nas, poprzez fundację, poprzez to, że tam będziemy, stworzy się taki korytarz pomocy na różne inne produkty. Tutaj też chylę czoła przed wojskiem, ponieważ okazało się na spotkaniu w parlamencie miesiąc temu, doszliśmy razem do wniosku, że samoloty, które wojskowe tam latają, bo one lecą tam, likwidując polskie bazy, mogą w ten sposób dzisiaj pomóc wykorzystać tą przestrzeń ładunkową w tamtą stronę. Więc być może ten korytarz powietrzny będzie mógł pomóc wielu, wielu ludziom.
1: Jadąc tam, co zabieracie i ile żywności?
2: W tej chwili zabieramy głównie nasz sprzęt gastronomiczny, kucharski, infrastrukturę, wszystkie nasze namioty, podstawowe rzeczy. Nie możemy wziąć ze sobą teraz żywności, ponieważ to znowuż wymagałoby dłuższego okresu celnego. Tutaj też dziękuję bardzo urzędowi celnemu za szybką, przychylną procedurę, ale wszystkie żywności będziemy teraz zbieramy. W tej chwili jesteśmy w okresie zbierania puszek, wszelkiego rodzaju ryżu, kaszy, takich długoterminowych produktów, żeby one do nas docierały właśnie tym transportem samolotowym wciąż, kiedy my tam będziemy pracować. Na początek będziemy musieli niestety robić zaopatrzenie na miejscu. Sprawdziliśmy, produkty są dostępne, trzeba na to oczywiście tylko finanse.
1: Macie specjalny transport?
2: Tak, mamy specjalny transport wojskowy, jest to samolot typu Antonow, czyli największy na świecie i który może zabrać ogromną ilość pomocy humanitarnej i dzisiaj w nocy o 4:00 meldujemy się na lotnisku wojskowym, żeby o 6:00 rano wylecieć.
0: Z Mikołajem Rykowskim, szefem Fundacji Wolne Miejsce z Katowic rozmawiał nasz dziennikarz Marcin Buczek.
3: Tu Radio RMF 24.

jeszcze więcej informacji. Aktualne depesze w Radiu RMF 24 w wieczornym programie. Mówiliśmy dziś dużo o polsko-brytyjskim traktacie o wzajemnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności. A okazuje się, że nowy sojusz obronny zawarły także Oslo i Paryż. Norwegia dołączyła do francuskiego projektu europejskiego odstraszania nuklearnego. Porozumienie nazwane umową z Narwiku podpisali dziś w Paryżu prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Umowa zakłada m.in. możliwość magazynowania francuskiego sprzętu wojskowego w Norwegii, współpracę w zakresie bezpieczeństwa morskiego i przemysłu obronnego, wsparcie dla Ukrainy i przeciwdziałanie operacjom o charakterze wojny hybrydowej. U nas w Radiu RMF 24 nowe fakty już niebawem, to będzie godzina 21, więc za niecały kwadrans, jak zawsze na bieżąco, również wszystkie fakty na radiowej stronie rmf24.pl. Polecamy. RMF 24.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Zbliża się 21. Dyżur w faktach RMF FM rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Zaczniemy od Wielkopolski. Sprawdzimy, kiedy po poniedziałkowym wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce wróci ruch kolejowy. Potem wielka akcja pomocy dla uchodźców w Libanie. Jutro wolontariusze wylatują z Katowic do Bejrutu. Polecamy też fakty sportowe RMF FM, w nich koszykarskie derby Warszawy. Prawdopodobniej jutro rano wróci ruch kolejowy między Rogoźnem a Poznaniem. Po poniedziałkowym wypadku na przejeździe kolejowym w wielkopolskiej Garbatce kończą się prace naprawcze. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało lekko poszkodowanych. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Prawdopodobnie późną nocą zakończą się prace remontowe. Na godziny nocne zaplanowano testy torowiska i trakcji, a jutro rano pociągi wrócą do kursowania na trasie Poznań-Rogoźno. Wczoraj wieczorem usunięto wykolejony pociąg, naprawiono też około 200 metrów torów kolejowych. Obecnie pociągi sieciowe pracują na miejscu i trwa wymiana trakcji. To bardzo trudne działania, usłyszałem. Na pewno do jutra za pociągi regionalne będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa. Natomiast składy dalekobieżne omijają miejsce wypadku, kursując przez Krzyż Wielkopolski oraz Bydgoszcz.
1: Fundacja Wolne Miejsce z Katowic organizuje kolejną akcję pomocy. Jutro rano wolontariusze wylatują do Libanu, gdzie będą pomagać uchodźcom.
3: Wstępnie plan, który jest szykowany wspólnie z ambasadą, to jest centrum miasta Bejrutu, tak zwany Plac Biel. To jest o tyle ważne miejsce, że to jest miejsce wszelkich wydarzeń miejskich, tam nawet papież przemawiał w tym miejscu. Tam jest największy obóz uchodźców. My byliśmy tam miesiąc temu, widzieliśmy to na własne oczy. Faktycznie wygląda to bardzo źle, bo te osoby są na słońcu, na takim ogromnej przestrzeni pustej, brak jest higieny osobistej, brak jest w praktycznie wszystkiego, lekarstw.
1: Informował szef fundacji Mikołaj Rykowski.
4: Fakty z Podkarpacia.
1: Rzeszowscy radni poparli pomysł prezydenta miasta i w stolicy Podkarpacia powołana zostanie spółka, która będzie zajmować się budową schronów, a także gromadzeniem zapasów żywności i wody. To ma rozwiązywać problemy z niedoborem miejsc postojowych. Za dotacje do budowy schronów Rzeszów chce budować podziemne obiekty służące na co dzień jako parkingi. Jeden z nich miałby powstać obok szpitala miejskiego.
5: Będzie to infrastruktura, która w razie W będzie mogła właśnie pełnić rolę schronieniową i zabezpieczającą usługi medyczne w bezpiecznym miejscu, plus kilka lokalizacji dosyć blisko centrum, nie ukrywam, głównie właśnie z tego powodu, żeby rozwiązywać problemy parkingowe i chować auta pod ziemię, ale z drugiej strony, żeby zabezpieczać miejsca schronieniowe w tych rejonach, w których na przykład są wysokie bloki z lat 80. i nie ma miejsc schronieniowych, tam ich potrzebujemy.
1: Prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek zakłada, że w optymistycznym scenariuszu w ciągu najbliższych 3 lat spółka zdoła zbudować 500 miejsc parkingowych. W Połogu zwiększa się ryzyko zaburzeń nastroju. W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówimy o życiu kobiety i dziecka po porodzie. Na każdy rodzaj zaburzeń nastroju powinniśmy wyczulić zarówno pacjentkę, jak i jej otoczenie, mówi nam dr Damian Warzecha z Warszawskiego Szpitala Południowego.
6: To są oczywiście też objawy, które mogą wynikać po prostu z fizycznego zmęczenia. Konieczność zajmowania się dzieckiem jest niezwykle obciążająca fizycznie i psychicznie dla kobiety, ale obniżenie nastroju wynika bardzo często ze spadku hormonów, które są podwyższone w przebiegu ciąży. To jest oczywiście fizjologia, na którą nakładać będą się też bardzo indywidualne uwarunkowania, a te indywidualne uwarunkowania to przede wszystkim wsparcie od osób bliskich. Im większego wsparcia może oczekiwać taka kobieta od swojego otoczenia, od partnera, tym jest to lepsza profilaktyka zaburzeń nastroju.
1: Rady specjalistów mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Zacięte koszykarskie derby Warszawy. Na początek faktów sportowych zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Zacięte, ale jednak z lekkim wskazaniem na Legię, która prowadzi z Dzikami teraz 46-35. To końcówka pierwszej połowy. Pierwszy mecz w półfinałowej serii do 3 wygranych. Swoje święto już za kilka dni będą mieli koszykarze 3-3. W Warszawie tuż obok Pałacu Kultury i Nauki rozpoczną się Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn.
10: Niesamowity event koszykarski w Polsce, w Warszawie, na placu Defila, także naprawdę aż mam gęsią skórkę na samą myśl. Będzie na pewno super, super zabawa, super impreza.
9: Mówił jeden z naszych reprezentantów, Adam Waczyński. Turniej rusza w poniedziałek, 1 czerwca. Iga Świątek i Magdalinet zagrają ze sobą w trzeciej rundzie French Open. Druga z Polek pokonała zmorę Igi, Jelenę Ostapienko, po zaciętym 3 godziny pojedynku. Świątek zdecydowanie szybciej uporała się z młodą Czeszką Sarą Bejdek, którą chwaliła po meczu w Eurosporcie.
11: Na pewno wymagający pod względem rytmu, bo faktycznie Sara gra inaczej niż większość zawodniczek. W sumie gra naprawdę wymagające piłki, w tym cieple ta piłka odbijała się bardzo wysoko, więc czasami nie było innej opcji, jak też odegrać bardzo wysoko, więc ciężko było przyspieszać z tych piłek.
9: Mimo przeszkód Iga wygrała 6-2, 6-3 i z Magdą Ninet zagra w piątek. Z turnieju odpadła Magdalena Fręcha. Jutro o awans do trzecich rund zagrają Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Trener polskich siatkarek Stefano Lavarini ogłosił 14-osobową kadrę na pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankinie w Chinach. W składzie zabrakło z powodów osobistych jednej z największych gwiazd, Magdaleny Stysiak. Znalazło się miejsce dla 4 debiutantek. Sprawdźcie wszystko na rmf24.pl. A za godzinę w faktach sportowych relacja z finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Po kilku minutach Crystal Palace remisuje z Rayo Vallecano 0-0.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Tu radio RMF 24.
0: Już za chwilę powiemy w Radiu RMF 24 o ciekawej inicjatywie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ale wrócimy także do tego pomysłu ze schronami w parkingach z Rzeszowa. Tu radio

0: Wracamy do informacji, którą z pewnością słyszeliście u nas w Faktach o godzinie 21. Otóż w Rzeszowie powstała nowa miejska spółka. Schron Rzeszów to pomysł prezydenta miasta Konrada Fioka, który nie ukrywa, że dzięki dotacjom na budowę schronów zamierza tworzyć w mieście dodatkowe parkingi.
1: Przede wszystkim chciałbym, żeby spółka Schron budowała parkingi podziemne, które na co dzień służyłyby jako parkingi właśnie, ale jednocześnie miały funkcje schronieniowe w razie W.
2: A to nie jest trochę taka moda wśród samorządów, to dobudujmy do tego schron, to weźmiemy na to pieniądze, bo łatwiej. To jest taki sprytny sposób też na wyciąganie pieniędzy.
1: Po pierwsze, zadaniem nas samorządowców jest wyciąganie właśnie pieniędzy, więc to my jesteśmy najbardziej pazernymi zwierzętami na świecie, bo wyciągamy pieniądze skąd się da na naszych mieszkańców i jasne, że tak. Natomiast nie jest to takie proste, bo schron pod miejscem publicznym, na przykład w szkole, który ja akurat w tej chwili już buduję, no to jest jednak pewna odpowiedzialność. To nie tylko wyciągnięcie pieniędzy. Nie finansuje z tego rozbudowy szkoły, finansuje tylko tą część podziemną, która owszem może być szatnią czy jakimś klubem fitness w ramach Dual Use, ale jednak jest przede wszystkim chroniąca nasze bezpieczeństwo. Po drugie, co jest złego w tym, że za te pieniądze zrobimy mieszkańcom parkingi? Nic złego, wszyscy tego potrzebują. A że będzie jeszcze miejsce schronienia, to genialne. W Finlandii na przykład w miejscach schronieniowych są, potrafią być hale sportowe, potrafią być boiska, siłownie. Europa już zna takie rozwiązania, nie ma w tym nic złego.
2: Czy ta spółka ma jakiś określony cel? Będzie miała jakiś określony cel ze strony władz miasta? Czyli na przykład, nie wiem, w ciągu 2 lat albo do końca pana kadencji mają powstać schrony mogące pomieścić tylu i tylu mieszkańców.
1: I jeśli mi się uda zrobić 500 dodatkowych miejsc parkingowych w 3 lata, to będę szczęśliwy. Przede wszystkim chciałbym, żeby w ciągu tych 2-3 lat, które mamy jeszcze tej kadencji, powstało miejsce przy naszym miejskim szpitalu.
2: Skąd pieniądze?
1: Właśnie ze źródeł zewnętrznych, typu środki na obronę cywilną od strony rządowej, środki na obronę cywilną właśnie z Banku Gospodarstwa Krajowego, z instrumentów pożyczkowych, no i oczywiście wkład własnych samorządu.
2: Bez spółki się nie da?
1: Da się, ale będzie drożej i wolniej i mniej. Stąd formuła spółki pozwala na osiągnięcie, mam nadzieję, większej skali tego typu przedsięwzięć realizowanych w mieście, a jednocześnie pozwala zaoszczędzić VAT, pozwala taniej robić te inwestycje.
0: Warto dodać, że parkingi mogące służyć jako ukrycia dla mieszkańców, jak zapowiada prezydent miasta, miałyby powstać także w rejonach blokowisk z tak zwanej wielkiej płyty. A z Konradem Fiołkiem, prezydentem Rzeszowa, rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
3: Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF24 teraz bardzo, bardzo ważny i ciekawy temat. Otóż Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wystąpiła z inicjatywą ustawodawczą, która umożliwi przekazanie osobom z niepełnosprawnościami specjalistycznego sprzętu z centralnej wypożyczalni PFRON. Chodzi o sprzęty zakupione w 2022 roku przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.
1: 50% asortymentu stanowiły aparaty słuchowe. Były zakupione również kody jednorazowego użytku do uruchamiania różnych aplikacji niezbędnych do komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. Zatem ta regulacja w głównej mierze dotyczy możliwości przekazania tego sprzętu, który już jest użytkowany przez osoby z niepełnosprawnością, na własność. W wielu też przypadkach koszt dostosowania tego asortymentu jest wyższy niż cena rynkowa, na przykład wózka ręcznego, cena rynkowa 800 zł, koszt dostosowania i obsługi w wypożyczalni 1200. Wiele osób, jak prowadziliśmy takie analizy, nie chce aparatu słuchowego, który prawdopodobnie był przez kogoś używany.
0: Tłumaczyła prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Małgorzata Lorek. A wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański dodał, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nigdy nie powinna zajmować się wypożyczaniem sprzętu i tworzyć w Ełku jednej centralnej wypożyczalni. Dodał, że w tej sprawie skierowane zostało zawiadomienie do prokuratury dotyczące trybu zakupu sprzętu.
2: Na 7400 urządzeń słuchowych wypożyczonych tylko 1400. W ogóle część urządzeń, za wyjątkiem łóżek dla osób niepełnosprawnych, nie było jakiegokolwiek zainteresowania oraz nie było decyzji. W związku z tym mamy jedno po prostu wyjście. Oczywiście toczy się postępowanie prokuratorskie. 100 milionów złotych zostało utopione dla urządzeń, które między innymi, jak dobrze pamiętam, jak to się nazywa, te urządzenia? Proszę? Koncentratory trenu, które prawie nie nadają się do użytkowania. Od teraz, ponieważ to są urządzenia przestarzałe, będziemy szukali, dla kogo je ewentualnie przekazać, bo nikt tych urządzeń po prostu nie chce. Kupywano, co chciano na rynku, byle po prostu wydać pieniądze i pokazać, że agencja po prostu będzie wypożyczała, mimo że do tego nie została powołana.
0: Powiedział wiceminister Szczepański, dodał, że sprawny sprzęt będzie dalej wypożyczany, jeśli tylko ustawa wejdzie w życie. Sprzęt trafi do dotychczasowych użytkowników i do instytucji, które go rzeczywiście potrzebują.
3: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Jeszcze mamy dziś w wieczornym programie miejsce na sport. Tym razem chodzi o piłkę nożną, bo zaglądamy do Lipska, gdzie trwa finał piłkarskiej Ligi Konferencji. Crystal Palace mierzy się z Rayo Vallecano, a spotkanie oczywiście obserwuje nasz niezawodny Cezary Dziwiszek. Cezary, dobry wieczór ponownie.
1: Dobry wieczór.
0: No i co tam się dzieje w tym meczu? Jest w ogóle co oglądać?
1: No, szczerze, słabiutko. 0-0 i...
0: Jak na Ligę Konferencji?
1: Tak naprawdę, no właśnie, nieprawdopodobne, prawda? No w sumie Liga Konferencji, ja tak liczyłem na to, że ten, no jakby nie patrzeć jednak, najniższy rangą finał Europejskiego Pucharu będzie może najciekawszy, no bo tutaj no czymś mogliby wynagrodzić piłkarze, a jednak widać, stawka jest tak przepotężna tego spotkania, że
0: ich paraliżuje ich,
1: głowy, tak? Nogi piłkarzy i naprawdę nie było ani jednej jeszcze stuprocentowej sytuacji, a minuta 35 na zegarze, także jeszcze troszkę no się nie rozkręcili chłopcy, ale miejmy nadzieję, że pójdzie to wszystko do przodu. Więc ja rzucę garścią ciekawostek. Mm-hmm. Crystal Palace, o tym już mówiłem w Faktach Sportowych, jest to pierwszy debiutant w historii w europejskich pucharach, no bo jeszcze Crystal Palace w nich nie było, który od razu awansował do finału. Także szacunek dla klubu z Londynu już na starcie. No ale klub z Londynu łatwo nie ma w ostatnim czasie. Przede wszystkim no po tym awansie do Ligi Konferencji miała być Liga Europy, jako że Crystal Palace wygrało ubiegłoroczny Puchar Anglii, ale ze względu na kwestie właścicielskie, nie wiem czy słyszałeś, zostali zdegradowani.
0: Tak, tam był jakiś taki tak, no, smutny trochę układ, biorąc pod uwagę, że to nie ma nic wspólnego z piłką. No.
1: Dokładnie tak, a chodziło, przypomnę tylko o to, że właściciel Crystal Palace jest również właścicielem Olympique Lyon, który także awansował do Ligi Europy i UEFA zarządziła, że dwa kluby jednego właściciela grać po prostu nie mogą w jednych rozgrywkach. Zatem Crystal Palace zdegradowane podbiło tę Ligę Konferencji, pokonało naprawdę szereg solidnych zespołów, no i może zostać trzecim klubem angielskim od powstania Ligi Konferencji, który wygra te rozgrywki. No, były do tej pory tylko 4 finały. W ubiegłym roku przypomnę, że Chelsea wygrała, było to we Wrocławiu. I także był hiszpańsko-angielski ten finał. Także były niestety tutaj taki cień tego wszystkiego, zamieszki przed spotkaniem we Wrocławiu. Było momentami troszkę gorąco, ale w Lipsku no niestety bardziej. Zatem zawsze te angielsko-hiszpańskie pojedynki po prostu wzbudzają emocje. No i oby tych emocji po prostu więcej było teraz na boisku. Rayo Vallecano pokrótce, przypomnę, że pokonało Jagiellonię i Lecha, więc to jest bardziej znany nam rywal.
0: Tak, pamiętam te mecze, tak.
1: A no właśnie, nie były to, powiedzmy, mecze, w których Rayo Vallecano było nie do złapania, no ale jednak potrafiło rzeczywiście się na tyle zmobilizować, żeby pokonać nasze drużyny. Czekamy na rozwój sytuacji, teraz jakieś zamieszanie na boisku w 38 minucie. Ja próbuję dostrzec, czy to aby przypadkiem nie ma jakiegoś związku z potencjalnym rzutem karnym, ale chyba nie. No widzę, że sędzia rozgania towarzystwo. Na razie no niestety to jedyne emocje. Być może zaraz jakaś sytuacja będzie sprawdzana na VAR-ze, no ale to w razie potrzeby po prostu do tego wrócę, jeżeli faktycznie coś konkretnego się wydarzy. Na razie
0: będzie o czym mówić.
1: Tak jest.
0: To teraz jeszcze, Cezary, wrócimy do tego, o czym dziś już mówiliśmy, czyli te koszykarskie derby Warszawy. Warszawa kontra Warszawa, czyli Legia kontra Dziki.
1: Warszawa kontra Warszawa, Legia kontra Dziki i tutaj lekkie wskazanie wciąż na Legię. Jest 63-53, to jest trzecia kwarta. No nie jest to na tyle duża różnica, żeby jeszcze nie było emocji w końcówce, więc liczę na to, że ten debiutant w playoffach w ogóle Basket Ligi, czyli Dziki Warszawa, jeszcze Legię postraszą. Niech będą emocje i niech będą także w kolejnych spotkaniach, a tymczasem w Lipsku już dopowiem, że wyjaśniło się w 39 minucie dość, że 0-0, to jeszcze ani żadnego karnego, ani innego ciekawego zamieszania nie będzie, wszystko wyjaśnione. Gramy dalej przy piłce Rayo Vallecano i tu także liczymy na emocje zdecydowanie większe.
0: Czekamy też zatem na jakieś konkrety, jeśli chodzi o bramki. Może to się uda powiedzieć w Faktach Sportowych o 22:00, zatem wtedy usłyszycie Cezarego. Do usłyszenia. Radio RMF.

0: Wieczorny program w Radiu RMF24. U nas jeszcze więcej informacji. Jeszcze jedna ważna depesza. Czy Ukraina ma szansę na członkostwo w Unii Europejskiej? Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że rozmawiała z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. Jak napisała na platformie X, najbliższe tygodnie będą bardzo ważne. Ursula von der Leyen zapewniła też, że Europa nadal wspiera Ukrainę w wojnie z Rosją, a obrona powietrzna i zdolności w zakresie produkcji dronów należą, tu cytat, do najpilniejszych priorytetów obronnych Europy. Z kolei niemiecki kanclerz Friedrich Merz na początku tego miesiąca zasugerował przyznanie Ukrainie statusu członka stowarzyszonego i udział w posiedzeniach organów UE. Te propozycje Zełenski określił jako niesprawiedliwą. Jeszcze co do zdolności obrony Ukrainy, to portal Kyiv Independent ujawnił, że Wołodymyr Zełenski wysłał do prezydenta USA Donalda Trumpa list, którym prosi o dodatkowe rakiety Patriot i inne systemy obrony przeciwlotniczej w związku ze zmasowanymi atakami powietrznymi Rosjan w ostatnich dniach. U nas w Radiu RMF24 już niebawem nowe fakty. To będzie wydanie o godzinie 22:00, w nich oczywiście wszystkie najważniejsze tematy, ale także fakty sportowe, a na bieżąco tematy dotyczące tego, co dzieje się na świecie oraz także w kraju, na radiowej stronie rmf24.pl. A za dzisiejsze spotkanie w Radiu RMF24 dziękuję. Marcin Jędrych, kłaniam się, do usłyszenia.
1: RMF 24 Radio Informacyjne.

0: Z oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Są pierwsze zatrzymania po serii fałszywych alarmów. Chodzi o wezwania służb do mieszkań osób związanych z prawicą. Naukowcy mówią dość i chcą większych pieniędzy. Dziś protestowali przed Sejmem.
2: Niejednokrotnie dokładamy z własnych, absolutnie, kieszeni.
1: A w faktach sportowych relacja z finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Dwie osoby z zarzutami i w areszcie w związku z serią fałszywych alarmów z ostatnich dni. Dwóch młodych mężczyzn zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy rozwiązują sprawę bezpodstawnych wezwań policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez ludzi związanych ze środowiskiem prawicy. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
3: Podejrzani działali w nieformalnej grupie, która powstała na jednej z platform internetowych. Jak informuje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, ta grupa miała hierarchię. Skupiała się na wywoływaniu fałszywych alarmów, stalkingu czy nielegalnym zbieraniu informacji. Jednym z motywów mogło być zdobywanie uznania innych członków grupy. Natomiast prokurator Karolina Staros zastrzega, że pod uwagę brane jest wciąż wiele scenariuszy.
4: Badamy wszystkie możliwości i wszystkie okoliczności. Wszystkie wątki wpływów, zależności są badane.
3: Także działanie na zlecenie obcych służb. Zatrzymane osoby mają mieć na koncie kilka i kilkanaście fałszywych alarmów. Jeden z podejrzanych nie przyznał się do zarzutów, drugi przyznał się częściowo. Grozi im 15 lat więzienia.
1: O poranku polecamy Wam nasze rozmowy w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Wiceminister sportu Ireneusz Raś z PSL-u, wymieniany jako kandydat w wyborach na nowego prezydenta Krakowa, będzie o 7:00 gościem Piotra Salaka. A 8:02 Tomasz Terlikowski będzie zadawał pytania posłowi PiS-u Andrzejowi Śliwce. Wy też możecie to zrobić poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. Ponad 1000 naukowców protestowało dziś przed Sejmem w Warszawie. W ten sposób domagali się wzrostu nakładów na naukę w Polsce do 3% PKB. Obecnie to niewiele ponad 1%.
5: Co jest napisane u pani na transparencie?
6: Że chcemy godnie studiować i żyć.
5: Dzisiaj te stypendia, które są, nie są godne?
6: Stypendia doktoranckie myślę, że mogłyby być dużo wyższe.
5: A teraz ile wynoszą?
6: Około 4000.
7: Na granicy płacy minimalnej zasadniczo, więc właściwie wystarcza to wyłącznie, żeby przeżyć jako.
2: Niejednokrotnie dokładamy z własnych, absolutnie, kieszeni dzięki naszym mężom, żonom, partnerom, partnerkom.
1: Z uczestnikami demonstracji rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Uczestnicy manifestacji złożyli petycję ze swoimi postulatami. Zebrali pod nią ponad 25 tysięcy podpisów. We Wrocławiu powstanie jedno z najnowocześniejszych centrów zdrowia psychicznego w Polsce. Dziś wmurowano kamień węgielny pod budowę 3 kondygnacyjnego obiektu przy ulicy Sołtysowickiej. Placówka zapewni mieszkańcom szybką i bezpłatną opiekę. Ewa Barteska-Piłasiewicz, wojewódzki konsultant psychiatrii, mówi, że coraz więcej osób zmaga się z problemami natury psychicznej, więc to miejsce jest bardzo potrzebne.
8: Założenie nowo powstałych centrów zdrowia psychicznego jest takie, żeby one powstawały w lokalnych społecznościach, a żeby były blisko domu pacjenta, żeby ten pacjent nie musiał jeździć przez całe miasto i szukać tej pomocy.
1: Inwestycja pochłonie 12 milionów złotych i zostanie otwarta pod koniec roku.
9: Cieszą nas takie fakty.
1: Mieszkańcy Szczecina chętnie korzystali dziś ze słonecznej pogody. Na plaży przy Jeziorze Głębokie przyszło wielu wypoczywających.
10: No tak blisko centrum, woda nie jest nawet zimna, dzieci nawet pływają. Ja jeszcze nie pływałam, ale będę.
11: Widzę, tutaj gra w karty się toczy.
12: Tak. Kolega nas uczy właśnie grać, tak sobie spędzamy tutaj czas.
11: A woda ciepła, sprawdzaliście?
10: Jeszcze nie.
12: Jeszcze nie, ale będziemy sprawdzać.
13: Widać, że lato się zbliża wielkimi krokami i bardzo dobrze.
1: Z mieszkańcami rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
16: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Na ostatnie dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
0: Bez goli po pierwszej połowie finału Ligi Konferencji w Lipsku. Crystal Palace mierzy się z Rayo Vallecano. Bliżej gola w końcówce byli Anglicy. A mecz, przypomnę, toczy się nie tylko o trofeum, ale i przepustkę do występów szczebel wyżej w kolejnym sezonie, czyli w Lidze Europy. W krajowym futbolu sezon zakończyły już i Ekstraklasa, i Pierwsza Liga, ale jeszcze nie wiemy, kto zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej w przyszłym sezonie. Jutro półfinały baraży. Chrobry Głogów podejmie ŁKS Łódź, a Wieczysta Kraków Polonia Warszawa, która wyszarpała awans do baraży w ostatniej minucie spotkania z Odrą Opole.
17: Ten zespół ma charakter i wierzy do końca. Graliśmy z Wieczystą już w marcu, wygraliśmy to spotkanie, także jedziemy naprawdę naładowani do tego meczu.
0: Zapewnia bramkarz Polonii Mateusz Kuchta. Iga Świątek i Magdalineta awansowały dziś do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Teraz zagrają ze sobą w piątek. Jutro o awans powalczą Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz.
18: Cieszy się bardzo z dobrego startu na Roland Garros. Teraz zmierzę się z Francisem Tiafoe, więc będzie to nie lada wyzwanie. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie. No i dam sobie oczywiście wszystko w kolejnym meczu.
0: Rywalką Maji Chwalińskiej będzie Belgijka Elisa Mertens. Oba spotkania powinny się zacząć około 13:00. To już końcówka koszykarskich derbów Warszawy i bliżej zwycięstwa jest Legia, która prowadzi z Dzikami już 88-67. To ostatnia kwarta, ale półfinał dopiero pierwszy, a rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Awans do basketligi po 3 latach przerwy wywalczyła Astoria Bydgoszcz, która pokonała w pierwszej lidze ŁKS Łódź.
15: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
16: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe.

0: Misja specjalna w RMF FM. Najkrwawsze starcie konfliktu w Iraku. Dwie bitwy o Faludżę.
1: Jest koniec marca 2004 roku. Irak od roku znajduje się pod okupacją po tym, jak koalicja państw pod wodzą Stanów Zjednoczonych dokonała zbrojnej inwazji.
2: Jej celem było obalenie reżimu Saddama Husseina, którego oskarżano o posiadanie broni chemicznej i rzekome kontakty z Al-Kaidą.
1: Choć operacja okazała się sukcesem, to w kraju nadal panuje niepokój. Część mieszkańców postrzega zachodnie siły jako wrogów i stawia im opór. W wielu miejscach dochodzi do ataków na amerykański personel.
2: 31 marca 2004 roku ulicami irackiego miasta Faludża przejeżdżają dwa samochody należące do prywatnej firmy ochroniarskiej Blackwater Worldwide.
1: Czterej pracownicy, Scott Helveston, Jerko Zowko, Wesley Batalona i Michael Teak, mają zadanie dostarczenia żywności dla firmy ISS. Wpadają jednak w zasadzkę i giną, gdy ich samochody zostają ostrzelane i obrzucone granatami.
2: Następnie rebelianci podpalają zwłoki najemników i wieszają je na moście nad rzeką Eufrat.
1: Zdjęcia ciał wkrótce docierają do Stanów Zjednoczonych i Waszyngton podejmuje decyzję o wysłaniu do Faludży wojsk. Mają one przejąć kontrolę nad miastem.
2: W założeniu ma to być błyskawiczna operacja, bitwa jednak potrwa kilka miesięcy i stanie się obiektem wielu kontrowersji.
1: Obie strony poniosą spore straty, a żołnierze amerykańscy zostaną oskarżeni o użycie w walce broni masowego rażenia i popełnienie zbrodni wojennych.
2: Dlaczego jednak walki o Faludżę okazały się tak krwawe? I czy oddziały amerykańskie rzeczywiście wykorzystały do walki nielegalną broń chemiczną?
1: O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
2: Wczesnym rankiem 20 marca 2003 roku Stany Zjednoczone, wspierane przez wojska tzw. koalicji chętnych, dokonują inwazji na Irak.
1: Dwie godziny później prezydent USA George Bush wygłasza przemówienie.
3: Drodzy rodacy, gdy teraz do was mówię, siły amerykańskie i koalicyjne znajdują się na wczesnym etapie operacji militarnej. Jej celem jest rozbrojenie Iraku, wyzwolenie jego narodu i obrona świata przed wielkim niebezpieczeństwem.
2: W dalszej części prezydent deklaruje, że operacja nie jest wymierzona przeciwko zwykłym Irakijczykom. Obiecuje też, że siły inwazyjne nie będą krzywdzić ludności cywilnej.
3: Niechętnie rozpoczynamy ten konflikt, ale nasz cel jest jasny. Naród Stanów Zjednoczonych oraz nasi przyjaciele i sojusznicy nie będą zdani na łaskę bezprawnego reżimu, który zagraża światowemu pokojowi bronią masowego rażenia.
1: Przemówienie kończy słowami:
3: przetrwamy ten czas zagrożenia i będziemy kontynuować dzieło pokoju. Będziemy bronić naszej wolności. Przyniesiemy wolność innym i zwyciężymy. Niech Bóg błogosławi nasz kraj i wszystkich, którzy go bronią.
2: 3 tygodnie później wojska koalicji opanowują niemal cały Irak i rozpoczynają okupację kraju.
1: Przywódca państwa Saddam Hussein traci władzę, a na jego miejsce zostaje powołany rząd tymczasowy.
2: 1 maja 2003 roku prezydent George Bush ogłasza zakończenie wojny w Iraku. Jednak deklaracja prezydenta nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
1: Wielu mieszkańców jest oburzonych amerykańską inwazją i postanawia stawić najeźdźcom zbrojny opór.
2: W kraju wciąż trwają walki, a jednym z miejsc, gdzie już wkrótce dojdzie do krwawych starć, jest Faludża.
1: Choć bezpośrednią przyczyną bitwy było zabójstwo 4 pracowników Blackwater, to napięcia narastały tam już od kilkunastu miesięcy.
2: Początkowo nic jednak nie zapowiada, że miasto stanie się areną jednej z najkrwawszych bitew konfliktu w Iraku.
1: 30 kwietnia 2003 roku nowym włodarzem miasta zostaje Taha Bidajwi Hamed. Wybory odbywają się po tym, jak władze popierające Husajna uciekły z miasta, obawiając się schwytania przez Amerykanów.
2: Bidajwi jest postrzegany jako polityk prozachodni. Z tego powodu dowódcy wojsk koalicyjnych uznają, że miasto najprawdopodobniej nie stanie się przyczółkiem dla rebeliantów.
1: Dlatego początkowo stacjonują w nim jedynie skromne siły amerykańskie, które mają pomagać nowym władzom w utrzymaniu porządku.
2: Wkrótce pozorny spokój zostaje zaburzony. 4 czerwca 2003 roku amerykańscy żołnierze zostają zaatakowani podczas rutynowego patrolu. Ginie jeden wojskowy, a 6 zostaje rannych.
1: W czerwcu 2003 roku żołnierze amerykańscy zaczynają konfiskować motocykle należące do mieszkańców. Tłumaczą, że są one wykorzystywane do ataków na żołnierzy koalicji. 30 czerwca 2003 roku w jednym z meczetów dochodzi do eksplozji, w wyniku której ginie imam i 8 wiernych.
2: Mieszkańcy obwiniają za to Amerykanów, którzy mieli wystrzelić w stronę meczetu pocisk rakietowy.
1: Siły zbrojne USA twierdzą jednak, że za tragedię odpowiadają rebelianci, którzy tworzyli w podziemiach budynku bomby.
2: 12 lutego 2004 roku w mieście zostaje ostrzelany pojazd wiozący generała Johna Abizaida.
1: Pod koniec lutego rebelianci przeprowadzają serię ataków na komisariaty policji, budynki urzędów oraz siedzibę burmistrza.
2: Ginie 17 policjantów, a atakującym udaje się uwolnić z więzień 87 ludzi. Amerykanie nie pozostawiają tego bez odpowiedzi i ich wojska dokonują kilku uderzeń odwetowych.
1: W marcu 2004 roku kontrola nad regionem zostaje przekazana oddziałom Marines, dowodzonym przez generała Jamesa Conwaya.
2: W tym momencie rebelianci zaczynają zdobywać coraz większe wpływy w Faludży. Wzrasta częstotliwość ataków na amerykański personel i zostaje podjęta decyzja o tymczasowym wycofaniu większości wojsk z miasta.
1: Generał Mark Kimmitt, jeden z amerykańskich dowódców, nakazuje przygotowania do ataku na Faludżę. Mówi:
4: nie możemy pozostawić tego ataku bez odpowiedzi. I obiecuję, że będzie ona druzgocąca.
2: Dowódca Marines sugeruje jednak, żeby przeprowadzić jedynie serię bardzo precyzyjnych ataków, skierowanych w osoby posądzane o przeprowadzenie zamachu na pracowników Blackwater.
1: Jego sugestie nie zostają wzięte pod uwagę i 3 kwietnia oddziały Marines dokonują pierwszych ataków na miasto.
2: 5 kwietnia wokół Faludży powstają blokady i punkty kontrolne, a do mieszkańców zostają nadane komunikaty radiowe.
3: Zostańcie w domach i zachowajcie spokój. Zachęcamy też do współpracy wszystkich, którzy mogą pomóc w identyfikacji osób odpowiedzialnych za atak na Amerykanów.
1: Prawie 1/3 mieszkańców Faludży opuszcza miasto, a uzbrojone grupy rebeliantów zajmują pozycje obronne.
2: Przez pierwsze kilka dni dochodzi do gwałtownych starć. Amerykanom udaje się przejąć kontrolę nad kilkoma dzielnicami, ale Faludża nadal znajduje się pod kontrolą Irakijczyków.
1: Dodatkowo w okolicy uaktywniają się radykalne islamskie grupy, które dołączają do bitwy.
2: W trakcie walki i ostrzału ginie wielu cywili, co wywołuje sprzeciw władz Iraku. Jeden z członków rządu, Adnan Paczaci, stwierdza:
5: działania Amerykanów są nielegalne i niedopuszczalne.
1: Rosnąca krytyka działań wojsk amerykańskich sprawia, że 9 kwietnia Paul Bremer, cywilny administrator Iraku, ogłasza:
6: Stany Zjednoczone podjęły decyzję o ogłoszeniu jednostronnego zawieszenia broni, które wejdzie w życie 9 kwietnia. Mamy nadzieję, że ta decyzja ułatwi negocjacje i pozwoli na dostarczenie do miasta pomocy humanitarnej.
2: Zawieszenie broni nie oznacza jednak końca walk, choć od tego momentu mają one mniej gwałtowny przebieg.
1: 13 kwietnia oddziały Marines atakują meczet, w którym przebywają irackcy bojownicy. W wyniku ostrzału i bombardowania świątynia zostaje zniszczona, co wywołuje oburzenie pozostałych w mieście mieszkańców.
2: Ostatecznie rosnące straty po obu stronach i brak zdecydowanego sukcesu sprawiają, że 1 maja 2004 roku generał James Conway podejmuje decyzję o wycofaniu oddziałów amerykańskich z Faludży.
1: Stany Zjednoczone postanawiają sformować i uzbroić lokalną iracką milicję, która miała pilnować porządku w mieście.
2: Tak zakończyła się pierwsza bitwa o Faludżę, w wyniku której zginęło 27 Amerykanów, około 200 rebeliantów i 600 cywili.
1: Wycofanie się Amerykanów nie oznacza końca walk. Przez następne miesiące miasto jest ostrzeliwane, a nowo sformowana milicja przechodzi na stronę rebeliantów.
2: Faludża staje się bastionem sunnickich ekstremistów i terrorystów z Al-Kaidy, a liczba rebeliantów stale rośnie.
1: W tej sytuacji Stany Zjednoczone postanawiają, że muszą dokonać ponownej próby odzyskania kontroli nad miastem. Operacji zostaje nadany kryptonim Phantom Fury.
2: 7 listopada 2004 roku Amerykanie, Brytyjczycy i sojusznicze wojska irackie rozpoczynają pierwsze działania zaczepne. Główny szturm na Faludżę ma miejsce 9 listopada.
1: Rebelianci stawiają zacięty opór i siły sprzymierzone muszą walczyć o niemal każdy budynek.
2: Jednak stopniowo przejmują kontrolę nad kolejnymi dzielnicami i 12 listopada opanowują niemal 80% powierzchni miasta.
1: 16 listopada 2004 roku Stany Zjednoczone ogłaszają, że udało im się odbić Faludżę z rąk rebeliantów. Sporadyczne walki trwają jednak do końca 2004 roku.
2: W wyniku starć ginie 60 żołnierzy wojsk sprzymierzonych. Wśród obrońców straty są dużo większe. około 1200 zabitych i 1000 wziętych do niewoli. Śmierć ponosi też 800 cywili, a spora część miasta zostaje zniszczona.
1: Jest to największa bitwa z udziałem wojsk amerykańskich od czasów wojny w Wietnamie i uznawana jest za najkrwawsze starcie konfliktu w Iraku.
2: Z walkami o Faludżę wiąże się jednak sporo kontrowersji. W 2005 roku we włoskiej telewizji RAI zostaje wyemitowany reportaż pod tytułem Faludża – ukryta masakra.
1: Według ustaleń dziennikarzy, wojska amerykańskie miały podczas bitwy korzystać z broni chemicznej w postaci białego fosforu.
2: Ciała zabitych rebeliantów i cywili nosiły ślady chemicznych oparzeń, charakterystycznych dla tej substancji.
1: Początkowo Stany Zjednoczone zaprzeczają tym doniesieniom. Jednak 15 listopada 2005 roku pułkownik Barry Venable w wywiadzie dla BBC potwierdził, że żołnierze korzystali z tej substancji w czasie walk o Faludżę.
7: Kiedy siły wroga znajdują się na osłoniętych pozycjach, a pociski artyleryjskie nie są w stanie nic zrobić, jedną ze stosowanych wtedy technik jest użycie pocisków z białym fosforem. Połączone efekty ognia i dymu wywołują często strach i zmuszają wroga do opuszczenia kryjówki.
2: Jeden z amerykańskich żołnierzy również przyznał, że w czasie walk korzystano z białego fosforu, który miał być bronią psychologiczną.
1: Ostatecznie Waszyngton przyznaje się jedynie do użycia substancji przeciwko wrogim żołnierzom. Zaprzeczono natomiast użyciu fosforu przeciwko ludności cywilnej.
2: Wielu komentatorów i działaczy uznaje te działania za przejaw hipokryzji Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza że jednym z celów inwazji na Irak było zneutralizowanie broni chemicznej, którą ten kraj rzekomo posiadał.
1: Krwawa bitwa o Faludżę do dziś wzbudza kontrowersje, a w 2022 roku temat znów ożył.
2: 13 grudnia 2022 roku Carlos Del Toro, sekretarz marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, ogłosił:
8: jeden z nowo budowanych lotniskowców będzie nosił nazwę Faludża. To dla mnie zaszczyt, że nasz naród może upamiętnić żołnierzy, którzy tak dzielnie walczyli, oraz tych, którzy poświęcili życie podczas obu bitew o Faludżę.
1: Informacja ta wywołała oburzenie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Iraku i na nowo rozbudziła dyskusję o krwawej bitwie i zasadności zachodniej interwencji na Bliskim Wschodzie.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii. Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza. Darek Maciborek, do usłyszenia.
1: Rzucił monetą, a potem zabił. Jest surowy wyrok dla Mateusza H.
2: Nosił się z zamiarem, aby przypadkową osobę zabić.
1: W tych faktach też wielkopolskie oborniki. Strażacy monitorują miejsce po pożarze hali ocynkowni. A na koniec atrakcje Jarmarku Świętojańskiego we Wrocławiu.
3: Mamy rogi, mamy kufle, mamy biżuterię.
1: Surowy wyrok za zabójstwo 18-latki w Radzionkowie. 3 lata temu. Dziś sąd apelacyjny w Katowicach prawomocnie skazał sprawcę na dożywocie. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać za 40 lat. Po ewentualnym zwolnieniu ma bezterminowo trafić do zakładu psychiatrycznego. 18-latka zginęła, bo przypadkowo jechała z mężczyzną tym samym autobusem. O jej śmierci zdecydował rzut monetą przed zbrodnią.
2: Przyznając się do popełnienia zabójstwa, opowiadał również o tym, że w dłuższym czasie już przed tym zdarzeniem miał zamiar rozważyć. Nosił się z zamiarem, aby przypadkową osobę zabić. To są jego słowa.
4: Zdecydował przypadek?
5: Tak. I też pamiętam właśnie, jak mówiłam o tym przy mowie końcowej w sądzie okręgowym, że tak naprawdę on miał jechać autobusem wcześniejszym, tylko poszedł kupić coś do picia. I spóźnił się na ten pierwszy autobus, dlatego wsiadł do tego samego autobusu, do którego wsiadła pokrzywdzona. Całkowity przypadek.
1: Mówili sędzia Aleksander Sikora i prokurator Barbara Wilmowicz, z którą rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczak. Jeszcze co najmniej kilka godzin potrwa monitorowanie pogorzeliska w wielkopolskich obornikach. Spłonęła tam hala ocynkowni o powierzchni około 5000 metrów kwadratowych. Strażacy kontrolują miejsce pożaru i pobierają próbki do specjalistycznych badań.
6: Mam wskaźniki, na podstawie których pobierane są próbki, jest badane, jakie jest stężenie poszczególnych czynników czy związków. Natomiast po zakończonych działaniach ratowniczych te informacje, które my zbierzemy, będą przekazane do WIOŚ-u, będą też przekazane Wodom Polskim. To już się dzieje w kontakcie takim operacyjnym, można powiedzieć, teraz interwencyjnym. No a potem będzie to przekazane tak, by każdy z podmiotów już potem w zakresie własnych kompetencji podjął stosowne działania.
1: Mówi aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Straty po pożarze oceniono wstępnie na 50 milionów złotych. Najbliższe tygodnie mają przynieść przełom w procesie akcesyjnym Ukrainy, zapowiedziała po telefonicznej rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przypomnijmy, proces ten był blokowany przez byłego premiera Węgier Viktora Orbana. Ma się to zmienić. W piątek w Brukseli z von der Leyen będzie rozmawiać nowy szef węgierskiego rządu, Peter Madziar. Jego celem jest jak najszybsze odblokowanie środków unijnych, które zostały zamrożone w związku m.in. z rozmontowywaniem niezależnych organów mogących walczyć z korupcją. Kilka tysięcy kontroli, kilkaset stwierdzonych nieprawidłowości, ukaranych zero. To dane dotyczące kontroli maksymalnych cen paliw na polskich stacjach, które zebrał reporter RMF FM. O tym, dlaczego żadna stacja nie poniosła jeszcze odpowiedzialności, Igor Skrzypak.
7: Kary nie są nakładane natychmiastowo. Postępowanie za przekroczenie maksymalnych cen paliw jest czasochłonne. Najpierw skarbówka musi doręczyć sprzedawcy protokół z kontroli i dopiero po 2 tygodniach może wszcząć postępowanie, a wtedy przepisy wskazują, że sprawa powinna zostać załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca, w przypadkach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. W ciągu 7 tygodni obowiązywania mechanizmu maksymalnych cen paliw skontrolowano niemal 8700 stacji. W przypadku ponad 500 stwierdzono nieprawidłowości. Nieuczciwym sprzedawcom grozi kara w wysokości do 1 000 000 złotych.
8: Tym żyje Wrocław.
1: Wśród zielonych aranżacji z kwiatów i ziół 80 drewnianych domków z wyrobami rękodzielniczymi, produktami regionalnymi i oryginalnymi pamiątkami. Wrocław świętuje Noc Świętojańską aż przez miesiąc, organizując w sercu miasta jarmark.
9: Smakujemy, kupujemy, naprawdę jest...
10: A skąd pani do nas przyjechała?
9: Z Podkarpacia. W ogóle zwiedzamy, ponieważ dziećmi jesteśmy na wycieczce szkolnej. Także zwiedzamy, obserwujemy, patrzymy. Jest sympatycznie. Zakupy też robiliśmy. Krasnale, jakieś takie rękodzielnictwo.
5: Co u pana dostaniemy?
3: A tutaj u nas na stoisku sprzedajemy wyroby, które są inspirowane kulturą Słowian oraz Wikingów. Mamy rogi, mamy kufle, mamy biżuterię, mamy też inne ozdoby oraz literaturę dla wszystkich, którzy są zainteresowani tą tematyką.
5: To jest tylko dekoracja? Czy taki róg może do czegoś posłużyć?
3: Jest to naczynie użytkowe i na tym pozostajemy.
1: Jarmark potrwa do 28 czerwca, jak co roku rozciąga się wokół Pręgierza oraz na Świdnickiej i Oławskiej. Z faktami wracamy o północy, w nich ważna informacja dla mieszkańców Gdyni. Coraz bliżej ważnej drogowej inwestycji w tym mieście.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest pułkownik Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu. Dzień dobry, panie pułkowniku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Cieszę się, że pana słyszę i widzę. Panie pułkowniku, prokuratura mówi o dwóch wnioskach o areszt w sprawie fałszywych alarmów. Tak informuje TVN24 i prokuratura mówi wyraźnie. Na razie nic nie wskazuje na rosyjski ślad. Pan jest zaskoczony takim postawieniem sprawy?
2: No nie, ja od początku mówiłem, że najbardziej prawdopodobnym wariantem jest jakieś działanie z wnętrza, z Polski, wynikające z jakichś pobudek ekstremistycznych, albo też z chęci robienia tak zwanej zadymy.
1: Wiele
2: osób chciałoby takiej zadymy.
1: A pańskim zdaniem polskie służby zadziałały dobrze w tej sprawie? Tak szybko i tak ostro i tak szeroko?
2: No okaże się, ponieważ to, że są wnioski o aresztowanie, że są aresztowania, to jeszcze nie oznacza, że te osoby są faktycznymi sprawcami tych przestępstw. To nie jest tak od razu, to nie jest hop-siup. Dopiero teraz będą przesłuchania, będzie szukanie kolejnych dowodów i tak dalej. To poczekajmy, spokojnie, będziemy wiedzieli. No poprzednie przy fale ataków podobnego charakteru w tym czasie opozycyjną Platformę Obywatelską okazały się praktycznie rzecz biorąc niewychwycone, więc zobaczymy. No w każdym razie to jest stan pewnego napięcia, bo wyjaśni się, o co tu w tym wszystkim chodzi.
1: Panie pułkowniku, to jest tak, że to jest akcja skoordynowana pańskim zdaniem?
2: Wydaje mi się, że jest skoordynowana, ponieważ to tutaj nie ma przypadków. W świecie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko. I jeśli są różne ataki w różnych miejscach przeciwko różnym osobom, to oznacza, że jest jakieś porozumienie między osobami, które tych ataków dokonują. Pierwszy wniosek jest taki, który jest wnioskiem dosyć groźnym, że to jest cała grupa osób, że to nie są jakieś pojedyncze osoby, że to po prostu jest skoordynowana grupa, która chce coś tu osiągnąć.
1: No dobrze, a przyjmijmy w takim razie pański sposób myślenia, że to jest skoordynowana grupa, to o czym by to świadczyło?
2: Świadczyłoby o tym, że pojawiają się w Polsce nurty ekstremistyczne. Jeśli to jest działanie z pobudek politycznych, a nie jakiś głupawy, młodzieżowy wybryk, czy jakichś innych ludzi, którzy chcą się popisać, że potrafią takie rzeczy robić i są sprawni w posługiwaniu się łącznością komputerową. No to jest po prostu pytanie zasadnicze, bo jeśli to są jakieś ugrupowania ekstremistyczne, no to jest dość groźne. To jest poważny problem. Jeśli to są jakieś wygłupy, no to nie jest aż tak poważne, aczkolwiek jest to problem, jak w takim przypadku się chronić przed takimi wygłupami, bo to nie może być łatwe.
1: A dlaczego pańskim zdaniem te ataki, czy te fałszywe alarmy, fałszywe sygnały dotyczą przede wszystkim polityków opozycji, prawej strony sceny politycznej?
2: No bo tutaj jest podejrzenie motywacji politycznej. No niestety, no jeśli jest wybrana grupa celów, którzy są sytuowani po jednej stronie sceny politycznej i te osoby są znaczące, no to jasna jest sprawa, że to jest motyw polityczny.
1: Panie pułkowniku, czy my dostrzegając, bo takie były pierwsze sygnały i tak też większość komentatorów na to patrzyła, że to przede wszystkim są rosyjskie służby, czy my nie ulegamy jakiejś szpiegomanii?
2: No w jakimś sensie na pewno, ale to jest całkowicie uzasadnione. To nie jest normalna sprawa, że przyjeżdżają do Polski jacyś faceci i wysadzają nam tory kolejowe. Albo też inni podpalają nam magazyny, czy też sklepy. No po prostu to jednocześnie alarmuje wszystkich naszych obywateli. Pokazuje, że jesteśmy w stanie wojny, no na razie hybrydowej, ale mam nadzieję, że to się dalej nie posunie. No jest po prostu stan, jak to jakiś polityk określił, stan przedwojenny. I nie dziwmy się temu, że ludzie są dość rozdrażnieni. Ja widzę, że społeczeństwo raczej reaguje dość spokojnie i ma jednoznaczne poglądy na temat naszych wschodnich sąsiadów. Tutaj się po prostu to tylko pogłębia.
1: Pan mówi, że trwa wojna hybrydowa, tak też mówi wielu przedstawicieli służb, czy byłych oficerów służb, czy obecnie pracujących w służbach. A pańskim zdaniem ta wojna się, te działania rosyjskie, one się nasilają od 2022 roku?
2: No oczywiście, że tak. No bo przedtem byliśmy obiektem, jednym z głównych, ale można nawet najważniejszym obiektem zainteresowania służb rosyjskich. Rosja uważa nas za głównego wroga. Nie tylko w Słowiańszczyźnie, ale generalnie głównego wroga. Więc to jest kwestia nie tego, jaką mieliśmy siłę militarną, jaką mieliśmy gospodarkę, bo było słabiej, było gorzej. Ale wtedy też było to działanie ze strony służb rosyjskich. Tu chodzi przede wszystkim o tak zwaną miękką siłę. Polska oddziaływuje na wschodzie w sposób niezwykle silny. Ale co Polska pokazała, to jaki ten awans został dokonany. To, że nadal kultura polska jest tam niezwykle wpływowa.
1: Oczywiście, panie pułkowniku, ale
2: Rosjan jesteśmy ważnym wrogiem.
1: Oczywiście, ale mi bardziej chodzi o te sygnały dotyczące aktywności rosyjskich służb. Czy tych sygnałów jest więcej dlatego, że nasze służby kontrwywiadowcze po prostu zmieniły taktykę i wyłapują teraz wszystkich dywersantów, wszystkich ludzi związanych czy powiązanych z rosyjskimi służbami, już nie tylko ich obserwują, czy też dlatego, że po prostu Rosjanie są bardziej aktywni?
2: Raczej to drugie. Rosjanie są bardziej aktywni. My nie wychwytujemy wszystkiego. W kryminologii jest pojęcie tak zwanej ciemnej albo czarnej liczby. Ilość przestępstw wykrywanych przez organy ścigania to jest 10 do 20% ogółu przestępstw. Tych liczb, tych działań rosyjskich na terenie naszego kraju jest bardzo dużo, różnego rodzaju. No zwłaszcza najbardziej, powiedzmy, widowiskowe, to są działania sabotażystów, wysadzanie pociągów, czy próby wysadzania pociągów, czy też podkładanie ładunków wybuchowych w paczkach, które są przewożone po całym świecie i tak dalej. To jest widowiskowe, natomiast podskórnie toczy się wojna służb. To jest tak, że oni lokują tam w Polsce swoich agentów. I właśnie jednocześnie prowadzą działania w social media, czyli w mediach społecznościowych. Dalej oni prowadzą cały czas największą możliwą w historii agresję przeciwko Polsce w działaniach hakerskich.
1: I panie pułkowniku, o tej aktywności...
2: Coś nieprawdopodobnego.
1: O tej wojnie służb chciałem z panem porozmawiać, bo Rosjanie organizują akcje sabotażowe, żeby odciągnąć uwagę polskich służb kontrwywiadowczych od prawdziwych zagrożeń. Tak sugeruje w rozmowie z Rzeczpospolitą podpułkownik Marek Świerczyk z ABW. Czy te akcje sabotażowe mogą odciągać nasze służby kontrwywiadowcze od rzeczywistego zagrożenia? Pan by tak na to też spojrzał?
2: Absolutnie nie. Absolutnie. To nie ma nic wspólnego. Inni ludzie zajmują się sprawami sabotażu i dywersji, inni ludzie zajmują się walką z działalnością szpiegowską w Polsce. To nie jest tak, że wszyscy nagle rzucają się na jeden temat. Nie. Całe służby są do tego, żeby działać przeciwko wszystkim tego typu zagrożeniom. Na razie są to zagrożenia niemilitarne, ale wojsko się przygotowuje do militarnych. Teraz na pierwszej linii frontu jest wywiad i kontrwywiad.
1: A jeżeli tak
2: muszą
1: jest,
2: być odpowiednio doposażone, bardziej niż w tej chwili.
1: A jeżeli tak jest, panie pułkowniku, że wywiad i kontrwywiad jest na pierwszej linii, to po wyrzuceniu tak wielu rosyjskich dyplomatów, rosyjskich, białoruskich z Polski, pańskim zdaniem taka aktywność czysto agenturalna w Polsce jest prowadzona na szeroką skalę?
2: Oczywiście, że tak. Wspomniałem na początku, że Polska jest traktowana przez Rosjan od wielu lat, w zasadzie od momentu rozpadu Układu Warszawskiego i RWPG jako główny wróg. Już wtedy budowali przyczółki. Później, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, do NATO, to poszła cała fala działań wywiadowczych przeciwko naszemu krajowi, rozpoznawczych i tak dalej. To są rzeczy, które się dzieją, o czym się publicznie specjalnie nie mówi, no bo żeby nie stwarzać atmosfery szpiegowania na przykład, czy tego typu zachowań, które ludzie paraliżują i tak dalej. Na szczęście społeczeństwo polskie w tym zakresie zachowuje się bardzo dobrze.
1: To wygląda na to w takim razie, że te rosyjskie działania są kontrskuteczne.
2: Nie sądzę. To jest tak, że na przykład wybierane są koordynaty do ataków. Wysyłani są szpiedzy po to, żeby określać obiekty, które będą zbombardowane, na które spadną rakiety. Do tego trzeba ustalić pozycję na ziemi, sposób precyzyjny, żeby ten obiekt zniszczyć później, kiedy dojdzie do wojny. Druga sprawa, są plasowani agenci w różnych instytucjach. Teraz trwa sprawa tego urzędnika z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, który zajmował się aktami archiwalnymi w dużym stopniu. To pokazuje, że oni chcą plasować w Polsce agenturę nielegalną, czy tak zwaną, oczywiście...
1: Ale pana to zaskakuje, panie pułkowniku, przecież to jest...
2: nielegalne, ale... Tak?
1: Ale panie pułkowniku, ja się dziwię, że pana to zaskakuje, przecież to jest, można by powiedzieć, odwieczna metoda działania rosyjskich służb.
2: No ja mnie to nie zaskakuje, ja pokazuję po prostu, że interesuje ich wszystko w Polsce. I główny nurt działania wywiadu rosyjskiego od czasu, kiedy wydalaliśmy szpiegów rosyjskich plasowanych w placówkach, jest to tak zwany wywiad pozaplacówkowy. Wywiad z pozycji ludzi, których byśmy nie podejrzewali. Druga sprawa to jest agentura wpływu. Ja obserwuję, no bo jestem po prostu w jakimś sensie specjalistą, ale jest bardzo dużo przypadków działania agentury wpływów, rosyjskich wpływów w Polsce.
1: To gdzie by pan wskazał takie przypadki?
2: Mamy trzy partie prorosyjskie, które są legalnie zarejestrowane.
1: Ale gdzie by pan wskazał takie przypadki działania agentury wpływu, panie pułkowniku?
2: No, oczywiście, że tak. Ja, to są znane przypadki. To są na przykład decyzje podejmowane na szkodę Polski, a w interesie na przykład rosyjskim. No.
1: To jakie decyzje, panie pułkowniku?
2: Tego dwóch przypadków były cały czas różne komisje badające tego typu przypadki, ale ze względu na sytuację polityczną w Polsce nikt nie chce używać nazwisk. Dopóki nie złapiemy za rękę, nie będziemy mieli jednoznacznych dowodów, nie możemy powiedzieć, że takiej agentury nie ma, czy też jest ktoś konkretny. To jest trudne, ponieważ to musi być przełożone na sprawy procesowe. To jest ewidentne. No powiedzmy, można różnie patrzeć na decyzję o tym, że Polska zrezygnowała z programu Karkonosze, czyli nabycia samolotów tankowania w powietrzu. No dla przeciętnego człowieka, no mówię, no dobrze, było drogie, więc zrezygnowali. Nie z tych rzeczy. Taki system powoduje, że w sposób w pewnym sensie wirtualny nagle będziemy mieli, jeżeli będziemy mieli te tankowce, dwa lub trzy razy więcej samolotów. Dlatego, że te samoloty dłużej będą w powietrzu, nie będą lądowały na ziemi. Mamy w tej chwili poniżej setki samolotów, a tak nagle, gdyby te samoloty się pojawiły, jakbyśmy mieli nagle 300 samolotów.
1: Panie pułkowniku, ale
2: i ktoś to zlikwidował.
1: Panie pułkowniku, ale jaka jest prawda o tych rosyjskich służbach? Bo być może my trochę żyjemy w takim micie amerykańskich filmów sensacyjnych, kiedy patrzymy na te rosyjskie służby, które są bezwzględnie skuteczne, które są diabolicznie przebiegłe, które planują trzy kroki do przodu. A jak patrzę na to, jak się zachowuje chociażby armia rosyjska w Ukrainie, okazuje się, że Ukraina sobie znakomicie radzi z armią rosyjską. Miała być taka silna, miała być taka potężna, a tu się okazuje, że to jest trochę kolos na glinianych nogach. Może podobnie jest ze służbami rosyjskimi. Co pan myśli na ten temat?
2: No, służby rosyjskie oczywiście są do zwalczenia. To nie jest tak, że są wszechpotężne. Są liczne. Rzeczywiście wybierają do służb ludzi, którzy są lepiej przygotowani. Tak czy inaczej, ich efekty działania są niekiedy po prostu żałosne. Stosują metody przaśne, takie, które wyglądają na mało skuteczne i, no i wręcz powiedziałbym żałosne. No, powiedzmy sobie o tym, jak działają rosyjskie służby. No, próba zabójstwa Skripala w Wielkiej Brytanii. No, okazało się, że nie wychwycono. Media wychwyciły, kto to robił. Ci ludzie zostali zidentyfikowani. A istotą działania służb jest tajność, po to, żeby nawet pokazać, że nie wiadomo z jakiego kraju przyszli. Były oczywiście skuteczne działania rosyjskie, które nie były ustalone w tym sensie, że nie wiemy, kto był sprawcą. Znamy od modus operandi, na przykład użycie polonu do otrucia. To są przypadki, które Wielka Brytania napiętnowała i uznała, że to jest po raz pierwszy użycie broni chemicznej na terenie państw NATO. To jest niezwykle ważne i mocne sformułowanie, jeśli chodzi o Brytyjczyków. Tak czy inaczej, te służby popełniają liczne błędy. No sprawa Berlina, zamachu na Czeczeńca w Berlinie. No zabili go, co prawda, ale wiadomo, kto to zrobił. No to nie jest tak, że oni są skuteczni w tym sensie. No, te zbrodnie, które popełniali na terenie Rosji, jak zabicie Nawalnego, no, pokazują, że można pewne rzeczy ustalać. Inna sprawa, że powrót Nawalnego do Rosji był po prostu
1: czymś
2: niepojętym.
1: A z pańskiej perspektywy Białorusini czy Rosjanie są groźniejsi?
2: No oczywiście, że Rosjanie, bo Białorusini są po prostu satelitami Rosjan. Podlegają, jeśli chodzi o działania wojskowe, już to oficjalnie jest tak, że podlegają całkowicie Rosji. Ja Białorusi nie traktuję jako suwerennego państwa.
1: Także jeśli chodzi o służby.
2: Są próby Łukaszenki takie czy inne, ale to jest państwo zintegrowane już w dużym stopniu z Rosją. I podlega ostateczny głos w różnych dziedzinach zawsze podejmują Rosjanie. To... Albo Rosjanie już działający na Białorusi w strukturach administracyjnych i rządowych, albo też Moskwa decyduje.
1: Czy to, co się dzieje w krajach bałtyckich w tej chwili, czyli te liczne ataki dronów, te sygnały o tym, że z obwodu królewieckiego może być zagłuszany system GPS i na krajach bałtyckich, i także w Polsce. O czym to świadczy pańskim zdaniem?
2: No to o złych zamiarach Rosji. Po prostu oni testują rozwiązania, które przydadzą mi się wtedy, kiedy będą realizowane już ostre działania wojenne. No bo lecące rakiety, czy drony, czy bomby szybujące można zakłócać właśnie poprzez tego typu działania.
1: Ale to jest pańskim zdaniem bezpośrednie
2: przygotowanie.
1: To jest pańskim zdaniem bezpośrednie przygotowanie do większej operacji militarnej?
2: Jak najbardziej. Rosja się cały czas przygotowuje do wojny. Tu nie ma żadnej pomyłki w ocenie. To samo jeśli chodzi o NATO w tej chwili, już od paru lat można powiedzieć, też się przygotowuje. Natomiast sprawa tych zagłuszeń z terenu Okręgu Królewieckiego no jest niezwykle poważna, ponieważ oni po prostu paraliżują albo powodują różne zagrożenia dla komunikacji lotniczej, dla transportu morskiego. No jest to po prostu bezczelne rosyjskie działanie. I na to musi znaleźć się odpowiedź, nie tylko dyplomatyczna. Musi być działanie ze strony NATO.
1: A pańskim zdaniem, czy my nie reagujemy w sposób zbyt pasywny, tylko broniąc się przed atakami rosyjskimi, czy nie powinniśmy w sposób bardziej ofensywny zaatakować, czy pracować, jeśli chodzi o kierunek rosyjski?
2: Takie głosy są w NATO. Wiele osób z szczebla kierowniczego mówi, że dość już tego, że powinniśmy pokazać lwi pazur, powinniśmy pokazać Rosjanom, że my też jesteśmy w stanie im odpowiedzieć w sposób adekwatny. No, zasadą wojny, podstawową zasadą wojny jest symetria. Jeżeli uderzają w nas, to nasza odpowiedź powinna być symetryczna i powinniśmy to zrobić. A mamy w tej chwili wojnę hybrydową, co prawda? Oczywiście politycy się obawiają, że jak zaczniemy odpowiadać, to będzie eskalacja, że wtedy może dojść do incydentów militarnych, zbrojnych i tak dalej. Takie ryzyko oczywiście istnieje, ale musimy pokazać siłę, bo Rosjanie rozumieją jedynie język siły. Niczego innego nie rozumieją. Dla nich to jest ślepota. Mają cel przed sobą i idą od punktu A do punktu B, czasem tracąc ponad milion żołnierzy. Ale to jest coś, co jest w stanie ich powstrzymać.
1: A co moglibyśmy zrobić?
2: Adekwatność odpowiedzi.
1: Co moglibyśmy zrobić? Co by pan nazwał taką adekwatną odpowiedzią? Jak mogłaby wyglądać taka operacja? Hipotetyczna, zupełnie hipotetyczna operacja tajnych służb NATO.
2: No różne. Mówiono o tym, że jesteśmy w stanie, jako Polska wystarczy, że jesteśmy w stanie sparaliżować metro w Moskwie czy w Petersburgu. To jest, oczywiście publicznie o tym powiedziano, żeby Rosjan ostrzec. Możemy również inne rzeczy robić na takiej zasadzie, jak paraliżowano działanie różnych zakładów przemysłowych w Iranie przez podrzucenie jakiegoś oprogramowania szkodliwego, które jest w stanie zakłócić działanie systemów. Tych możliwości jest bardzo dużo. Ludzie zajmujący się profesjonalnie tą działalnością mają cały arsenał środków, gwarantuję państwu. I mogą to zrobić. Natomiast to są służby. Służby nie prowadzą własnej polityki. Na tym, co się stanie, to zależy od polityków. Politycy muszą podjąć decyzję, że robimy to, że idziemy w tym kierunku, że działamy w taki sposób. Na razie takiego zielonego światła służby nie dostały, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach europejskich. Samo Amerykanie powstrzymują się przed tego typu działaniami.
1: Panie pułkowniku, już na koniec chciałem pana zapytać a propos polityki. Czy to uważa pan, że to będzie polityczna burza, kiedy będzie ujawniony aneks do raportu o likwidacji WSI?
2: Myślę, że nie. No to już upłynęło tak dużo lat. Mam nadzieję, że nie będzie ujawniona agentura, bo po ujawnieniu raportu o działaniach WSI no, zginęli ludzie. Po prostu zostali zamordowani. To byli ludzie, którzy służyli Polsce, niezależnie od tego, czy to jest Polska komunistyczna, czy nie komunistyczna, bo to było jedno państwo polskie. Nadal żyjemy w tym samym państwie i mamy nadal podobne interesy jak wtedy. Więc ja bardzo negatywnie oceniam w ogóle zrobienie tego raportu. Ujawnienie tego załącznika uważam, że nie służy niczemu dobremu. Chyba, że chodzi o to zamęt, chodzi o jakiś bałagan, anarchię. Cały czas widzę takie próby, żeby to zrobić ze strony niektórych ludzi. Niektórych podejrzewam o to, są agenci rosyjscy, agenci wpływu. No, ja sobie nie wyobrażam, że Polak myślał źle o Polsce, o Polakach. Szkodził Polsce. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć.
1: Bardzo panu
2: to jest coś przerażającego, że takie rzeczy w ogóle miały miejsce. No stało się, no trudno.
1: Bardzo panu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Pułkownik Andrzej Derlatka, były szef agencji wywiadu, był gościem rozmowy o 7 w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy, panie pułkowniku.
2: Bardzo dziękuję.
1: Kłaniamy się. Radio RMF.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Uważa się, że jeżeli ta blokada cieśniny Ormus potrwa jeszcze naprawdę kilka tygodni, to zacznie się już taki prawdziwy kryzys.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Zaczyna się zmiana w portfelach Polaków. Wynagrodzenia rosną coraz wolniej.
1: Już jutro o 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach północ to czas na fakty RMF FM, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek wpad w sprawie aneksu do raportu WSI. Marszałek Sejmu nie wydał opinii.
2: To jest gra interesem Polski.
1: W faktach także spór wokół ustawy o statusie osoby najbliższej.
3: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta.
1: I na koniec upalna Francja. Marszałkowie Sejmu i Senatu odesłali raport z likwidacji WSI do Kancelarii Prezydenta bez jego otwierania. Karol Nawrocki zwrócił się do nich o zaopiniowanie zamiaru jego ujawnienia. Marszałkowie Kidawa-Błońska i Czarzasty jednak nawet dokumentu nie otworzyli. Jak wyjaśnił Włodzimierz Czarzasty, ujawnienie danych agentów wywiadu podważałoby zaufanie sojuszników Polski. Dla parlamentu ta sprawa jest zamknięta, mówił marszałek Sejmu.
2: Jajko z niespodzianką, bo żeśmy w ogóle tego nie otworzyli. Tworzyli aneksu. Zostało odesłane. To jest gra interesem Polski i gra polską racją stanu. Moim zdaniem prezydent w tej sprawie robi olbrzymi błąd.
1: Jaką decyzję w sprawie ujawnienia aneksu WSI podejmie prezydent po stanowisku marszałków Sejmu i Senatu, zobaczymy, mówił Włodzimierz Czarzasty, dodając przy tym jednak, że prawo takie rzeczy rozlicza. Ustawa o statusie osoby najbliższej nie zyska poparcia prezydenta, tak deklaruje Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. W Sejmie trwają obecnie prace nad dwoma projektami o statusie osoby najbliższej. Pierwszy wprowadza możliwość formalnego rejestrowania związku i reguluje kwestie m.in. wspólnego opodatkowania i dziedziczenia. Drugi projekt zawiera zmiany w kilkudziesięciu innych ustawach, które dostosują przepisy do nowych rozwiązań.
3: Obie ustawy de facto wprowadzają związki partnerskie do polskiego prawa. Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
1: Mówił Paweł Szefernaker, a z kolei minister do spraw równości Katarzyna Kotula odpowiada, że Pałac Prezydencki błędnie interpretuje przepisy i zapowiada dalszą walkę o przyjęcie ustawy.
4: I oczywiście rozumiem, że jest jakiś opór, brak zrozumienia przez środowisko pana prezydenta, czym jest ta ustawa. Bo wczoraj minister Szefernaker mówił o tym, że pan prezydent byłby gotowy poprzeć ustawę, która pomaga Polakom. No więc to jest dokładnie ustawa, która pomaga Polakom. Bardzo żałuję, że pan prezydent kłania się w kierunku weta, ale będziemy walczyć do ostatniej minuty.
1: Głosowanie nad ustawami zaplanowane jest na najbliższy piątek. Trzy segmenty szeregowca nie nadają się w ogóle do użytku. Kolejne dwa będą wymagały poważnego remontu. To skutki pożarów pod szczecińskim Przesławiu. W akcji gaśniczej brało udział ponad 40 strażaków. Z mieszkańcami spalonego szeregowca rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
5: Obudził nas szum czegoś za oknem. Pożar rozprzestrzeniał się w bardzo szybkim tempie. Praktycznie w 10 minut objętym ogniem było, można powiedzieć, prawie że wszystkie budynki. Wszyscy się na szczęście poobudzaliśmy nawzajem. Trzykrotnie pożar się wzniecał. Trzy domy właściwie nie istnieją. Dwa są do remontu.
6: Maszynka do mnie zadzwoniła, że coś się dzieje na tarasie. Jak otworzyłem taras, to niestety akurat był cały w płomieniach. Starałem się gaśnicami zagasić. Obudziłem wszystkich mieszkańców. Wyjechaliśmy autami. Powiadomiona została straż pożarna. To jest moje kuchnie. Przepiękne. A to jest mój salon.
7: Słowa tego nie opiszę.
1: Przyczyny pożaru ustalają biegli.
8: Fakty prosto z Francji.
1: Kolejny dzień we Francji pod znakiem nietypowych dla maja upałów. Termometry w wielu miejscowościach wskazywały dziś rekordowe wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie kraju odnotowano prawie 38 stopni. Ogółem maksymalne temperatury są o 10-15 stopni wyższe od średnich pod koniec maja. Do soboty, gdy jak się prognozuje upał osłabnie, oczekuje się kolejnych rekordów. W regionie Languedoc temperatura może sięgnąć nawet 28-39 stopni. 17 departamentów objętych będzie dziś pomarańczowym alertem pogodowym. Będzie on obowiązywał na zachodzie kraju, ale również w Paryżu. Gdynia ogłosiła przetarg na dokumentację przebudowy estakady Kwiatkowskiego. To początek największej modernizacji tej trasy od dekad. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
9: To dziś strategiczna droga łącząca kraj nie tylko z portem handlowym w Gdyni, ale również z wojennym portem NATO. Każdego dnia przejeżdżają tędy tysiące samochodów, w tym ciężki transport.
10: Głównymi celami tej inwestycji jest zwiększenie nośności obiektu, poprawa trwałości konstrukcji.
9: Podkreśla Michał Felon, dyrektor zarządu dróg i zieleni w Gdyni. podczas prac ruch musi zostać utrzymany, a sama przebudowa będzie prowadzona nad między innymi działającymi liniami kolejowymi. Pojawiały się głosy, że przygotowania do inwestycji trwają zbyt długo. Do tych komentarzy odniósł się Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.
7: To jest niezwykle trudna konstrukcja. Mamy też do czynienia, to co podkreślał pani prezydent, pan przewodniczący, do działania w naszym organizmie. I lepiej czasami coś nawet zrobić tydzień dłużej, a zrobić to dobrze, niż zrobić pochopnie i spieprzyć. Także wszystkim tym, którzy się nie znają na tym temacie, dedykuję te słowa.
9: Najszybciej podpisanie umowy może nastąpić pod koniec września, a sama dokumentacja miałaby być gotowa w ciągu kilkunastu miesięcy.
1: Z nowymi faktami zameldujemy się już o pierwszej. W nich interesująca historia z Bangladeszu, która pokazuje, jak media społecznościowe mogą pozytywnie wpływać na losy zwierząt. Już teraz zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska, Klub Centrum. Witam pani minister.
2: Dzień dobry, witam.
1: To co z tym fiskusem?
2: Nie będzie podatku od systemu kaucyjnego.
1: No dobrze, jak pan zorganizował?
2: Odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy. Natomiast, zresztą wypowiadał się już w tej sprawie minister finansów, nie ma żadnych planów.
1: Dobrze, ale tutaj słyszeliśmy wypowiedź i wyobraźmy sobie taką sytuację. Zbieram grupę dzieciaków i mówię im, chodzicie po śmietnikach, zbieracie te butelki, ja je potem oddaję i odpalam wam jakąś sumę. No wtedy mam pracowników, no jakiś, mam jakiś zysk, no i jeszcze im płacę.
2: Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest opodatkowane. Drobne zarobkowanie, nawet jak ktoś pójdzie na spacer, zbierze opakowania, oddaje, nie jest to objęte żadnym opodatkowaniem.

0: podatek od kaucji płacimy tylko niezwrócony. Od niezwróconej kaucji płaci się podatek VAT i płacą to operatorzy.
1: No dobrze. Nie, słyszała pani minister o tym, że zatrzymano osoby, które miały przygotowywać prowokacje w mieszkaniu prezydenta. To tylko małojecka sława. Mamy taką pewność, że ci dwudziestolatkowie nie byli przez nikogo inspirowani?
0: Oczywiście, tak jak służby zajęły się ściganiem skutecznym sprawców, a tak teraz trzeba ustalić motywy działania i na tej podstawie stwierdzić, czy pracowali na jakieś zlecenie, czy z głupoty po prostu podejmowali tak niebezpieczne inicjatywy.
1: Pytam o to także dlatego, że jak się słucha czasem ekspertów, to oni mówią, że część z tych sprawców rozmaitych prowokacji, a tutaj mamy do czynienia z takimi młodymi ludźmi, to są jacyś młodzi już karani, których po prostu się werbuje, oni nawet mogą nie wiedzieć po co.
0: Tak jak powiedziałam, trzeba teraz ustalić motywy. To, co jest najważniejsze, to to, że sprawcy zostali zidentyfikowani, zatrzymani, bo nie możemy doprowadzić do tego, by nasze służby były stygmatyzowane. Straż pożarna musi działać niezwłocznie, kiedy dostaje informację o zagrożeniu życia i zdrowia i nie można, i apeluję tu do polityków prawicy o opamiętanie, państwo jest do tego, by ustalać sprawców, natomiast nie doprowadzajmy do efektu mrożącego na służbę.
1: Pani minister mówi o politykach prawicy, ja zadam pytanie, a nie jest tak, że za długo było śmieszkowanie z tego, że wkraczano do mieszkań dziennikarzy, kpiny, zamiast szybkiego działania, które mogłoby przerwać takie działania?
0: Działania w celu ustalenia sprawców prowadzone są od początku, natomiast zwykle dotarcie do sprawcy chwilę zajmuje.
1: Wróćmy do kaucji. Pani minister spotkała już kogoś, poznała kogoś przy butelkomacie?
0: Znaczy, to w ogóle są przytaczane nie moje słowa. Ja nigdy nic takiego nie mówiłam o jakimś zawiązywaniu relacji przy kaucjomacie, więc to jest jakiś absolutny fake news przypisywany mojej osobie.
1: Natomiast cieszę się. Ale krąży wszędzie, zgodzi się pani, że krąży.
0: Znaczy, jak
1: że
0: gdzieś mi to wpadło, natomiast absolutnie odcinam się od takich insynuacji, choć być może one są gdzieś kiedyś wypowiedziane, na pewno nie przeze mnie. Natomiast abstrahując, cieszę się, że system kaucyjny odbudowuje swoje zaufanie. Mamy ponad 50 tysięcy punktów odbioru opakowań. Najwięcej oczywiście opakowań trafia do tych punktów zautomatyzowanych, które stanowią trochę powyżej 20%.
1: A ile trafia tam?
0: 81%
1: opakowań. Czyli do 20% 80%
0: trafia. I stąd też kolejki przy butelkomatach, ale ja widzę wyraźnie, że sieci handlowe już widzą w tym przewagę konkurencyjną, więc wyposażają się w kolejne butelkomaty i wierzę, że w ciągu tego roku będzie dynamicznie tych punktów automatycznej zbiórki opakowań przyrastało.
1: My wiemy, ile w tej chwili trafia, ile jest tych zwracanych tych butelek, znaczy jaki to jest procent?
0: Przez 4 miesiące wróciło do systemu miliard opakowań, ponad miliard
1: przekroczyliśmy.
0: To ja tylko powiem, że dla przykładu w Norwegii 1,5 mld trafia w ciągu roku
1: do systemu. No dobrze, ale Norwegia jest zdecydowanie mniejszym krajem.
0: To pokazuje też, z jakim skalem wyzwania logistycznego mamy do czynienia. Co do procentów, trudno dzisiaj to przekładać na procenty, ponieważ mamy właśnie start sezonu wiosenno-wakacyjnego.
1: Czyli będziemy więcej pić.
0: Pijemy więcej napojów jest wprowadzanych do systemu i dziś dokładnie są to tygodnie, w których producenci zwiększają liczbę napojów wprowadzanych na półki do sklepów.
1: Nie ma pani takiej obawy, że z tych puszek i butelek po piwie będzie po prostu w tych butelkomatach wydzielać się niezbyt przyjemny zapach?
0: Nie zauważyłam takich efektów.
1: Bo jeszcze nie ma upału.
0: To, co zrobiliśmy, zmianę, którą wprowadziłam, moją decyzją, które wprowadził mój zespół już w 2024 roku, to wyprowadzenie napojów mlecznych z systemu kaucyjnego. One faktycznie mogłyby powodować problemy sanitarne. Zostały takie problemy zidentyfikowane na przykład w Rumunii i innych krajach, które tego typu opakowania wprowadzały do systemu. Podraża to koszty funkcjonowania systemu i myśmy z tego komponentu systemu zrezygnować.
1: A kiedy będzie ten taki kompleksowy raport na temat funkcjonowania systemu kaucyjnego?
0: Po pierwszym roku mamy obowiązek złożyć taki raport do Sejmu, ale to też będzie moment takiego dużego podsumowania, gdzie będziemy chcieli pokazać zyski ekonomiczne, ekologiczne i też efektywność funkcjonowania tego systemu, bo przypomnę, że robimy go między innymi po to, by wesprzeć producentów w budowaniu gospodarki obiegu zamkniętego. Producenci mają w tym roku już obowiązek plastik, by odbierać w systemie około 77% opakowań. Groziłyby im kary, gdyby tego poziomu nie uzyskali. W związku z czym to jest też element wsparcia, by nie płacić zbędnych kosztów, a budować właśnie gospodarkę w obiegu zamkniętym, bo plastik nas zalewa. Jak widać, też jest duże poparcie dla rozszerzenia systemu kaucyjnego, małe opakowania szklane.
1: Pytanie, czy wejdą butelki te po małpkach tak zwane ewentualnie powinie do systemu i kiedy?
0: Osobiście jestem zwolenniczką rozszerzenia o jednorazowe szkło systemu, zwłaszcza te małe opakowania,
1: tak,
0: które zaśmiecają nam przestrzeń publiczną. Od początku, jak głosowałam, mój klub składał taką poprawkę jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Prawica ją odrzuciła. Będziemy chcieli do tych rozwiązań wracać. No myślę, że po tym okresie wakacyjnym, ja to już zapowiadam od dawna, będzie przestrzeń, by podjąć decyzję
1: Ale
0: o ewentualnym
1: po wejdzie, czy zacznie się przygotowywać?
0: No, operatorzy muszą mieć też czas na przygotowanie.
1: Bo jeżeli nie chcemy, że to 2 lata może trwać.
0: Jeżeli nie chcemy bałaganu logistycznego, oczywiście operatorzy muszą i producenci dostać jak zwykle czas na przygotowanie się do tej zmiany. Natomiast zobaczymy, tak jak powiedziałam, po wakacjach będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy po najtrudniejszej części sezonu z organizacją logistyki.
1: Czyli po wakacjach się pani zastanowi.
0: Nie, decyzja w tej sprawie, że ten system zostanie rozszerzony, w moim zespole zapadła i myśmy ją podjęli. To jest kwestia teraz kiedy. A nie czy.
1: Panie minister, jeszcze na chwilę zmieńmy temat. Wrócimy za chwilę do ochrony środowiska. Polityka teraz. Strefy czystego transportu to jeden z powodów przegranej w referendum prezydenta Miszalskiego, pani zdaniem? Takie głosy się pojawiły.
0: Ten postulat pojawiał się wśród osób, które szły na referendum, ale powiedzmy sobie szczerze, Kraków w bardzo kontrowersyjny sposób wprowadził strefę czystego
1: transportu.
0: Czyli
1: prezydent popełnił błąd.
0: Uważam, że wprowadzając strefę czystego transportu, trzeba równoważyć też rozwój transportu zbiorowego, miejskiego, a nie być nastawionym na zarabianie na strefie czystego transportu. Trochę mam wrażenie, że źle te komponenty w Krakowie wyważono, ale będą nowi kandydaci. Na pewno będzie to element kampanii w Krakowie.
1: Będzie kandydat klubu Centrum?
0: Służymy. Nie podjęliśmy jeszcze w tej sprawie decyzji. Natomiast ja i mój zespół służymy oczywiście pomocą Radzie Miasta Krakowa, która pozostała, by zastanowić się, jak poprawić logistykę, zarówno jeżeli chodzi o transport miejski, by on był tańszy, bo te komponenty w dyskusji w trakcie referendum również się przebijały. I jak zorganizować dobrze strefę czystego transportu.
1: Nie ma jeszcze decyzji w sprawie kandydata klubu Centrum, a będzie jeden kandydat koalicji w Krakowie? Czy pani zdaniem to jest niemożliwe?
0: Nie ma takiej decyzji. Chyba jest to niemożliwe. Niektóre środowiska jak Lewica ogłosiły już start swoich kandydatów i to jest naturalne. Jesteśmy w ciszy. Jesteśmy w ciszy wyborczej. I partie polityczne będą wykorzystywały niewątpliwie do mobilizacji swojego elektoratu te wybory uzupełniające w Krakowie.
1: A nie ma pani takiej obawy jako ministra tego rządu, że to jest czerwona kartka dla rządu i być może kierunek zmian? Jak się patrzy na sondaże, to Koalicji Obywatelskiej właśnie spadło. Większość koalicjantów nie wchodzi poza Lewicą. No i wygląda na to, że rządzić będzie, jeśli zgodzi się na to Grzegorz Braun.
0: Wszystko zależy od, moim zdaniem, strategii wyborczych, które przyjmiemy w roku przyszłym i czas pewnie końca roku to będzie czas kształtowania strategii, a one potrafią przewrócić wyniki wyborcze.
1: A strategia wyborcza Centrum jest jaka? Na listach Koalicji Obywatelskiej?
0: Będą podjęte decyzje, na pewno będzie pan redaktor o nich słyszał.
1: No, z całą pewnością będę słyszał, ale chciałem się dowiedzieć.
0: Rozpatrujemy różne scenariusze. O, bardzo dobra decyzja. Wczoraj zostało zarejestrowane w końcu po prawie 3 miesiącach nasze stowarzyszenie w Sądzie Rejestrowym w Warszawie. Czekaliśmy długo.
1: Ile macie członków?
0: Sprawa była przewlekła. Kilkuset członków mamy, ale tak naprawdę w tej chwili dopiero możemy otworzyć konto, zacząć formalnie naszą działalność społeczno-polityczną i na pewno będą przyspieszenia w tym zakresie.
1: A będziecie przyspieszać w sprawie liczby wiceministrów, bo mamy pierwszą wiceminister sportu i turystyki z waszego klubu, Żaneta Cwalina-Śliwowska. Będą następne?
0: Bardzo się cieszę, że bardzo liczna reprezentacja kobiet sportu ma teraz swoją reprezentację. Kobiece te ja rozumiem, w kierownictwie
1: resortu. Rozumiem, że bardziej się pani cieszy, że pani klub ma tą
0: przedstawicielkę. Ale to wbrew pozorom to jest też bardzo ważne, żeby przedstawicielka tej części społeczeństwa i zawodniczek była w kierownictwie ministerstwa. Ale przede wszystkim Żaneta poszła do ministerstwa z konkretną agendą spraw do załatwienia. Będziemy ją niebawem przedstawiać. Na razie pozwólmy jej się zalogować do ministerstwa rozpędzonego, bo jednak trudniej wchodzi się do takiego zespołu w trakcie już sezonu politycznego. Tak, rozmawiamy o kolejnych osobach, ale tak jak powiedziałam, tu nie chodzi o stołek dla konkretnej osoby, tylko o sprawy i o konkretną agendę do załatwienia. Chcielibyśmy bardzo wzmocnić głos w gospodarce i o tym też rozmawiamy.
1: Panie minister, wróćmy do tematów segregacji odpadów i tak dalej. Coraz więcej warszawiaków, nie tylko mieszkańców innych miast, dzwoni do nas, pisze i mówi, jesteśmy wściekli. To znaczy tak, butelki nosimy sami. Sporą część śmieci, takich bardziej skomplikowanych, musimy sami zawieźć na PSZOK, często stojąc w gigantycznej kolejce. Są w Warszawie PSZOKi, gdzie się stoi 2 godziny, żeby oddać śmieci. Są takie, gdzie się nie stoi, to też jest prawda. A teraz jeszcze nam podnoszą ceny za wywóz śmieci. No to wywołuje zrozumiały gniew, złość i rozżalenie.
0: Jeżeli rośnie płaca minimalna, jeżeli rośnie płaca średnia i trzeba więcej zapłacić kierowcom, którzy zajmują się logistyką, przewożeniem śmieci, jeżeli więcej trzeba zapłacić za transport, bo rośnie cena benzyny na stacjach, to niestety rośnie koszt obsługi.
1: Panie minister, ale jeżeli
0: odpadów.
1: Się więcej obowiązków daje na mieszkańców, to powinny spaść. To znaczy, jeżeli ja sam muszę wywieźć elektrośmieci, sam muszę wywieźć stare ubrania, sam muszę wywieźć stare buty, no to jakby to powiedzieć, to koszty tego spadają.
0: Dla
1: mnie rosną.
0: To oczywiście wymaga też gimnastyki ze strony samorządu, by lepiej organizować te frakcje, które pozostają. Natomiast to, co powiedziałam, wzrost kosztów wywozu odpadów wynika z wzrostu kosztu płac i z wzrostu kosztów transportu i to są wzrosty, które często ciężko kwestionować.
1: Ale ludzie płacą więcej, a jeszcze muszą zapłacić za benzynę, za dojazd i zapłacić swoim czasem, żeby
0: rozumiem,
1: to zawieźć gdzie indziej.
0: Nie chcę tu bronić samorządów, tak jak powiedziałam, one są tego, by organizować logistykę, ale muszą też więcej zapłacić za pensje i muszą więcej zapłacić za transport.
1: Ludzie płacą dużo więcej i piszą w internecie, piszą na różnych mediach społecznościowych, piszą tak. Ja się już nie dziwię ludziom, którzy wywożą te śmieci do lasu, bo jak mam stać 2 godziny do PSZOKa i jeszcze zapłacić więcej za wywóz śmieci, to mi się to przestaje podobać.
0: A to podraża koszty funkcjonowania systemu, bo te śmieci też trzeba zagospodarować i nie pochwalajmy i nie,
1: ale
0: ja
1: nie
0: nigdy nie będę
1: ich.
0: Pochwalać
1: ja tylko mówię, że zaśmiecania
0: lasów, rzek, łąk i jezior. Natomiast co zmieni, co może zmienić tę sytuację w systemie, to rozproszona odpowiedzialność producenta, którą wprowadzamy w Polsce w pełnym zakresie, czyli producent, który wprowadza odpad do systemu, będzie w związku z tym ponosił koszty, co będzie, liczymy, sprawiało, że każdy producent 3 razy zastanowi się, czy dany odpad wprowadzać do systemu, a to jest przykład tak zwanej marchewki w markecie w opakowaniu i bez.
1: Dobrze.
0: Każda marchewka pozostawiająca po sobie ślad. Worek plastikowy i stanowi dodatkowy koszt utylizacji odpadów.
1: Co z tymi turbinami? Bo pojawiła się informacja, że jednak będziecie wzmacniać te turbiny, które już działają.
0: Energia z wiatru na lądzie jest najtańszą energią dostępną dzisiaj w polskim systemie elektroenergetycznym. I od początku mówiliśmy, że jeżeli chcemy obniżać koszty energii w Polsce, obniżać rachunki za energię, potrzebujemy najtańszej energii w systemie w większym zakresie, ale również dlatego, że ona stabilizuje system, równoważąc energię ze słońca, która jest bardziej dostępna wiosną i latem, a ta produkowana przez turbiny wiatrowe na lądzie generuje więcej energii jesienią i zimą. I to się fajnie nam układa i stabilizuje system w układzie 12-miesięcznym. I ja już mówiłam o tym, kiedy pan prezydent zawetował ustawę wiatrakową, że nie poddamy się i będziemy korzystać oczywiście zgodnie z prawem z tych możliwości pozaustawowych. I tak, wczoraj Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza do polskiego porządku prawnego zasady tak zwanego repoweringu, czyli modernizacji turbin wiatrowych na lądzie w sposób szybki i bezpieczny.
1: To znaczy, co można zrobić? Można zwiększyć ich siłę?
0: Można zwiększyć moc takiego wiatraka czy farmy wiatrowej nawet o 30%.
1: A w jaki sposób?
0: Modernizując ją i wewnętrznie, i zewnętrznie, bez decyzji środowiskowej. Z drugiej strony trzeba to oczywiście bezpiecznie dla ludzi, bo trzeba to robić zgodnie z planowaniem przestrzennym.
1: Czyli musimy
0: być zgodni z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, więc w tym zakresie nic się nie zmienia. Co jest bardzo ważne, w międzyczasie technologie produkcji wiatraków i produkcji energii przez te wiatraki bardzo się zmieniły. Wiatraki są dużo bardziej wydajne i nawet przy tej samej mocy potrafią dawać nam dużo więcej energii. I de facto taka modernizacja może sprawić, że z tej samej farmy, zmodernizowanej, nawet 100% więcej energii trafi do systemu elektroenergetycznego. Czyli lepiej wykorzystamy tą przestrzeń kraju, która dla wiatraków jest dostępna.
1: Pani minister, ETS-2, bo jesteśmy przy energii, może być jednym z tematów tej najbliższej kampanii wyborczej. Tak twierdzi choćby profesor Antoni Dudek, że ceny energii, które wzrosną, jeśli ETS-2 w takiej formie wejdzie, jakiej ma wejść, no to będzie temat kampanii. Zamierzacie coś z tym zrobić?
0: PiS chce
1: oczywiście wycofania się z ETS-2.
0: Nie, PiS przyjął ETS-2.
1: To wiemy, a teraz chce się wycofać.
0: Za rządów przypomnę, że zarówno cel Fit for 55, czyli redukcja emisji do 30 roku, neutralność klimatyczna, jak i ETS-2 zostały wprowadzone do systemu prawa europejskiego za rządów PiS, kiedy Mateusz Morawiecki reprezentował Polskę na
1: szczytach. No i dlatego Mateusz Morawiecki nie jest teraz kandydatem na premiera, to PiS twardo podkreśla.
0: Ale PiS też, kiedy Solidarna Polska chciała zawieszać system ETS w kryzysie energetycznym, to PiS mówił, że nie można tego zrobić.
1: Ale PiS teraz nie rządzi.
0: To jest głupota.
1: Teraz rządzi koalicja demokratyczna, tak zwana.
0: I my widzimy błędy naszych poprzedników i staramy się je naprawić. I faktycznie negocjujemy również rewizję ETS-u dwójki. Już udało nam się tą rewizję, znaczy tą dyrektywę wejścia jej w życie oddalić w czasie, opóźnić. Chcemy doprowadzić do tego, by ten system był najlepiej dobrowolny dla krajów, przynajmniej do roku 30. Rozmowy trwają, ale co najważniejsze, jesteśmy właśnie w fazie głębokiej rewizji ETS i ETS-2 i w połowie tego roku będziemy pracować nad zmianą obydwu tych dyrektyw i to jest dorobek polskiej prezydencji i naszych negocjacji w tym zakresie. Tak, będziemy negocjować do upadłego, budujemy...
1: Ważniejsze, czy skutecznie, nie czy do upadłego.
0: No, znaczy do końca mojej misji na pewno będziemy to negocjować z podstawowego względu. Uważamy, że to jest, bo z jednej strony mamy opodatkować osoby korzystające na przykład z węgla do ocieplania swoich domów, z drugiej strony dawać im na wymianę kopciuchów z tych samych pieniędzy. Można to zrobić po prostu prościej.
1: Pani minister, zielona tarcza, pojawiły się informacje, że 5 kilometrów od granicy na Podlasie z Białorusią będzie taka zielona tarcza. To znaczy, że ludzie nie będą tam mogli wchodzić, bo pojawiły się takie niepokoje, że nie będzie można chodzić po lesie.
0: Nie. Dementuję. Ta strefa wprowadzana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej nie ma nic wspólnego z przemieszczaniem się ludności cywilnej, więc nasi obywatele będą mogli swobodnie z tego terenu korzystać. Tarcza faktycznie wchodzi wzdłuż całej granicy wschodniej i tego obwodu królewieckiego. 5 kilometrów będzie taka strefa no-go, która ma uniemożliwić w przyszłości poruszanie się potencjalnie jakichś obcych, wrogich wojsk na tym terenie. No, mamy przykład. W zeszłym roku 4 Amerykanów utonęło, przemieszczając się po terenie Litwy w bagnach i dokładnie tego typu bariery budują wszystkie kraje i bałtyckie, i Polska.
1: Czyli chcemy wykorzystać naturalne ukształtowanie terenu, na przykład bagniste tereny, żeby tam zastawiać
0: żeby
1: pułapki.
0: Żeby ciężki przemysł, ciężki sprzęt sił zbrojnych potencjalnego naszego wroga nie mógł się łatwo tam przemieszczać. Każde wojsko idąc, planując jakąś akcję operacyjną, najpierw robi rozpoznanie terenu. I w tym zakresie wojskowi zarekomendowali, by dzika przyroda również była naszym razem z przymierzeńcem. 5 kilometrów będzie strefa no-go, 50 kilometrów slow-go. Wprowadzamy tam modyfikacje gospodarki leśnej, rezygnujemy z tych wyrębów zupełnych, całkowitych i będziemy zabagniać, będziemy nawadniać te tereny, co też jest spójne z budowaniem odporności wobec przyspieszających zmian klimatu i też wzmocnieniem utrzymania bioróżnorodności na tym terenie, więc realizujemy cele bezpieczeństwa, łącząc je z celami środowiskowymi.
1: Skoro jesteśmy przy różnorodności, to teraz pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę wylosować dwa pytania. Najpierw pierwsze, dobrze. Pierwsze pytanie od naszych słuchaczy, żeby było różnorodnie. Bardzo proszę.
0: Jakie udogodnienia dla przedsiębiorców chcielibyście wprowadzić jako klub Centrum? Nad jakimi projektami obecnie pracujecie? I jaki planujecie program wyborczy skierowany do przedsiębiorców? Przede wszystkim pracujemy przede wszystkim nad kwestiami deregulacyjnymi. Ostatnio dużo na pewno słyszycie Państwo takich też wyprzedzających informacji o tym, na przykład jak ma się utrudniać montaż małego OZE. My będziemy szli w drugą stronę, chcemy ułatwiać montaż małego OZE w ramach przydomowych instalacji i doposażać
1: cały czas są domy, a nie przedsiębiorcy.
0: Ale to jest cały segment przedsiębiorców, którzy pracują w tym segmencie. Więc i pracujemy nad kilkoma fajnymi projektami deregulacyjnymi, które w najbliższym czasie będziemy chcieli faktycznie
1: pokazać. Drugie pytanie, bardzo
0: żeby prowadziło
1: wylosować.
0: Się w Polsce łatwiej działalność gospodarczą, no ale też duża potrzeba jest uproszczenia systemu podatkowego.
1: Ale pani zamieszała w tej kuli, naprawdę bardzo proszę. Mówiąc, było takie mieszanie. Dobrze, drugie pytanie. Widzę, że
0: czy program Czyste Powietrze zostanie utrzymany? Czy będziecie chcieli go czymś zastąpić? Program Czyste Powietrze działa już płynnie. Teraz chcemy odbudować do niego zaufanie. Jeżeli będzie potrzebna dalsza modernizacja, by ten cel został wypełniony, to tak będziemy go zmieniać, bo niewątpliwie po tych różnych przejściach jest to duże wyzwanie.
1: No i tu stawiamy kropkę. Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska, Klub Centrum.
0: Dziękuję bardzo. Pięknie, dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia.

0: Na zegarach już prawie godzina pierwsza. Dajemy głośniej i słuchamy faktów RMF FM. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Polska i Wielka Brytania zacieśniają współpracę w sprawach bezpieczeństwa i obrony. Powiemy o znaczeniu podpisanego przez oba państwa traktatu. NASK alarmuje, coraz więcej materiałów krzywdzących dzieci z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W faktach także historia z Bangladeszu. Dowiecie się, w jaki sposób rzadki bawuł albinos zyskał sławę i ocalił życie. Porozumienie między Wielką Brytanią i Polską w zakresie bezpieczeństwa i obronności zostało podpisane przez premierów Keira Starmera i Donalda Tuska w Muzeum Bitwy o Anglię pod Londynem. Jakie znaczenie ma ten dokument? O tym brytyjski korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
2: Polska wstępuje do Superligi militarnych partnerów Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania staje się jednym z naszych najważniejszych sojuszników. Jak zauważają tutejsi komentatorzy, nasz kraj ma olbrzymi potencjał, który będzie teraz realizowany z większym impetem, z korzyścią dla bezpieczeństwa europejskiego, Brytyjczyków i Polaków.
1: Komisja Europejska wzywa Polskę, Węgry i Słowację do zniesienia embarga na żywność z Ukrainy. Po zmianie władzy w Budapeszcie z powodu niedopatrzenia embargo automatycznie wygasło. Nowy premier Peter Madziar szybko je przywrócił, a Bruksela postanowiła zareagować. Przypomnijmy, Polska od 2023 roku utrzymuje embargo na ukraińskie zboże. Jakie zdanie ma komisja? O tym korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Komisja Europejska uważa, że blokady ukraińskiej żywności powinny zostać zniesione. Rzecznik komisji Thomas Renier powiedział, że utrzymywanie embarga grozi zakłóceniami na rynku wewnętrznym Unii i nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Christoph Hansen przypomniał, że w nowej umowie handlowej z Ukrainą są wystarczające zabezpieczenia i optymalne limity eksportowe. Na razie komisja nie grozi działaniami prawnymi czy karami. Stawia na dialog i współpracę w obawie przed protestami rolniczymi. Jednak jak ustaliłam, łamanie prawa przez Polskę, Węgry i Słowację wywołuje już spore zniecierpliwienie w dyrekcji Komisji Europejskiej do spraw handlu.
1: Najpóźniej w przyszłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, politycy opozycji mają dwa zarzuty wobec szefa MSWiA.
4: To z jednej strony kwestia nadzoru w sprawie fałszywych alarmów, po których służby między innymi weszły do mieszkania rodzinnego prezydenta. Z drugiej chodzi o podpisane przez Marcina Kierwińskiego rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Niedługo złożymy wniosek, potwierdza poseł PiS-u Krzysztof Szczucki.
5: Myślę, że albo na tym posiedzeniu, albo w przyszłym tygodniu, że to jest kwestia kilkudziesięciu godzin, może kilku dni, żeby doszlifować ten wniosek, ale tak, wiem, że taki wniosek powstaje.
4: Co na to szef MSWiA?
6: Ja bym się dziwił, jakby politycy PiS-u, którzy są rozliczani za to, co wyprawiali, mówili czego innego.
4: Mówił Marcin Kierwiński.
1: Słuchacie faktów RMF FM. Znacząco rośnie liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, przedstawiających seksualne wykorzystywanie najmłodszych, alarmuje NASK. Tylko w ostatnim roku zanotowano ich wzrost o 300%. Tę sprawę śledzi reporter RMF FM Michał Krasoń.
7: Większość tego typu materiałów to wygenerowane przez sztuczną inteligencję nagie zdjęcia nieletnich stworzone na podstawie fotografii udostępnianych w mediach społecznościowych przez same dzieci lub ich rodziców.
8: One mogą też służyć manipulacji przy procesie uwodzenia, kiedy sprawca pokazuje tego rodzaju treści, unormalnia tą sytuację.
7: Mówi Martyna Różycka z NASK. Eksperci radzą więc, by zdjęcia swoich dzieci zachować dla najbliższych.
8: Pokazujmy pracę dziecka, ale niekoniecznie samo dziecko. Im więcej też zdradzimy szczegółów o samym dziecku, będzie taką pomocą dla sprawcy w nawiązaniu kontaktu z dzieckiem.
7: Wszystkie nielegalne treści pojawiające się w internecie można zgłaszać za pośrednictwem strony dyżurnet.pl.
1: Rozpoczęła się przebudowa ulicy Emilii Plater w Szczecinie. To ważna arteria łącząca centrum miasta z terenami nad Odrą, informuje nasza reporterka Anna Pałamar.
9: Na razie remontowany będzie odcinek między ulicami Firlika i Miedzianą. Ruch odbywa się tylko w jednym kierunku. Jak mówili mi mieszkańcy, utrudnienia już są odczuwalne.
10: Z tamtej strony się nie wjedzie, tylko od Szczanieckiej. Dla kierowców z parkowaniem uciążliwości są.
11: Daleko jest od tamtego przystanku. Od przystanku do przystanku jest kawał drogi, to uciążliwe. Ale co robić muszą.
9: Drogowcy opuszczą ulicę Emilii Plater dopiero we wrześniu przyszłego roku.
12: Fakty zwykłe i niezwykłe.
1: I na koniec jeszcze interesująca historia z Bangladeszu. Rzadki bawuł albinos, którego z powodu swojej charakterystycznej blond czupryny nazywano Donaldem Trumpem, został uratowany przed rytualnym ubojem. Decyzja o ocaleniu zwierzęcia została podjęta przez władze po tym, jak zyskało ono ogromną popularność w internecie. Zobaczcie je koniecznie na zdjęciu na rmf24.pl. Polecamy też kolejne fakty. O drugiej przywita się z Wami Karol Płaczkiewicz.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24. Zaprasza Piotr Salak.
1: Dzień dobry, w rozmowie popołudniowej RMF FM Daria Gosek-Popiołek, czyli posłanka Nowej Lewicy z Krakowa, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry, pani posłanko.
2: Dzień dobry.
1: Kiedy się dowiemy? Pani już jest kandydatką, rozumiem, na stanowisko prezydenta Krakowa.
2: Panie redaktorze, Kraków to bardzo poważne miasto.
1: Bardzo poważne.
2: To miasto, które też jest po bardzo trudnej kampanii okołoreferendalnej. To miasto,
1: jest
2: które jest potężnie zadłużone. Panie redaktorze, w tym momencie my szykujemy rozwiązania dla Krakowa.
1: Ale my to znaczy kto?
2: Moje środowisko, środowisko Nowej Lewicy, ale nie tylko.
1: Ale rozumiem, że nie powie mi pani, czy jest pani kandydatką Nowej Lewicy.
2: To byłoby nieodpowiedzialne.
1: A nieodpowiedzialne dlaczego? A kiedy pani tak przejmuje odpowiedzialnością wobec Nowej Lewicy, pani posłanko?
2: Przede wszystkim mam odpowiedzialność wobec mieszkańców, mieszkanek Krakowa. Uważam, że to miasto zasługuje na poważną rozmowę, na poważne propozycje i do momentu, w którym nie będziemy, jakby wybory to nie są wyścigi.
1: Ale przecież już nawet wicepremier Gawkowski z Lewicy wskazywał panią jako potencjalną kandydatkę Lewicy na stanowisko prezydenta miasta.
2: Cieszy mnie uznanie moich kolegów i koleżanek. Cieszą mnie też, bo są bardzo miłe głosy mieszkańców Krakowa, którzy mnie do tego namawiają. Ale ja uważam, że
1: odpowiedzialność...
2: Nie, absolutnie to w ogóle tak nie jest. To nie jest kwestia zgadzania się. To jest kwestia wzięcia odpowiedzialności za miasto, przygotowania rozwiązań i umiejętności potem ich wdrażania. Wszystko to, co nie wyszło w ciągu tych 2 lat, powinno być elementem dyskusji wszystkich w czasie najbliższej kampanii
1: wyborczej.
2: Jeśli
1: pani tej nominacji nie dostanie, będzie pani zawiedziona?
2: Nie, dlatego że zależy mi na tym, żeby działać dla Krakowa. Nieważne w jakiej funkcji, w jakiej roli. Robię to naprawdę już od kilkunastu lat jako aktywistka, jako polityczka i będę to robić dalej.
1: Chociaż nie jest pani z Krakowa.
2: Nie, urodziłam się w Sosnowcu i tak jak bardzo wielu Krakowian wybrałam Kraków jako swoje miasto do życia.
1: A jeżeli będzie wspólny kandydat koalicji rządzącej, to pani uważa, że to jest dobry pomysł?
2: Uważam, że te różnice...

0: jakie mamy w zakresie podejścia do polityki miejskiej, zarządzania miastem, mogą być zbyt duże, żeby takiego kandydata wspólnego
1: móc Marcin Kierwiński,
0: wyłożyć.
1: Znany pani doskonale, szef MSWiA, ale też ważny polityk Koalicji Obywatelskiej, mówi, że to dobrze by było, gdyby był jeden kandydat koalicji rządzącej jak na prezydent.
0: Siądźmy, porozmawiajmy ewentualnie o programie, porozmawiajmy o tym, jak chcielibyśmy Krakowem zarządzać, bo ja już widzę, że te różnice spore są. No, najlepszym przykładem jest ta sesja Rady Miasta, od której zaczął się program o Krakowie.
1: Niech przyznaje pani otwarcie, ale mówi pani jak kandydatka na prezydenta Krakowa.
0: Zawsze mówię, panie redaktorze, ja zawsze mówię dokładnie tak samo. Odpowiedzialnie o Krakowie, o programie i staram się robić to merytorycznie.
1: Niech mnie pani poprawi, to pani będzie trzecia próba startowania na stanowisko prezydenta Krakowa?
0: Nie będzie to moja trzecia próba, aczkolwiek tak, w 2018 startowałam.
1: Ile wtedy głosów pani dostała?
0: Kilka tysięcy.
1: Tysięcy, to znaczy procent i 38, o ile dobrze pamiętam.
0: Byłam młodą polityczką, to było potężne wyzwanie, ale teraz jest inaczej. To znaczy wtedy zaczynałam, wtedy rzeczywiście wszystkim nam w Krakowie, takim młodym osobom zależało na zaznaczeniu innego rodzaju patrzenia i myślenia o Krakowie.
1: A teraz na czym pani zależy?
0: Na tym, żeby to miasto dobrze się rozwijało. Nie zależy mi na budowaniu jakiejś pozycji politycznej, wzmacnianiu środowiska. Zależy mi na tym, żeby koleżanki moich córek dorastały w mieście, które jest przyjazne, dobrze zarządzane, w którym komunikacja publiczna jest tania, w którym walczymy rzeczywiście z patodeweloperką, w którym na poważnie traktujemy zobowiązania miasta wobec mieszkańców.
1: A ja już wiem nawet, kogo pani poprze w drugiej turze.
0: Panie redaktorze, nawet nie wiemy, czy będzie druga tura.
1: A myśli pani, że nie będzie?
0: Myślę, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Te wybory pod koniec wakacji mogą sprawić, że wyborców wyborczych w Krakowie będzie po prostu mniej z uwagi na przerwę wakacyjną.
1: A wie pani, że byłem złośliwy, oczywiście mówiąc, że...
0: Wiem, domyśliłam się, ale pozwoliłam panu redaktorowi kontynuować
1: myśl. Wiem, kogo pani poprze, bo popierała pani Łukasza Gibałę, czym wywołała pani skandal polityczny przy okazji
0: skandal.
1: Poprzednich wyborów.
0: Wtedy długo przed tym startem rozmawialiśmy z Łukaszem Gibałą, zgadnialiśmy elementy programowe. Wtedy osoby z partii Razem, której byłam członkinią, weszły na listę Łukasza Gibały, a
1: tak,
0: potem
1: tylko
0: zostało...
1: jeśli pani pozwoli, wtedy partia Razem też była częścią Nowej Lewicy i wtedy, tak. wtedy jeszcze Nowa Lewica i partia Razem również była częścią koalicji rządzącej i wtedy koalicja rządząca popierała zupełnie innego kandydata, nie Łukasza Gibałę.
0: Powiem tak, ja jestem polityczką samodzielną, staram się swoje decyzje opierać nie na różnego rodzaju lojalnościach, ale na tym, kto w sposób najlepszy, najbardziej bliski moim wartościom będzie w tym przypadku Krakowem rządził. Wtedy były za mną i za Łukaszem Gibałą wiele miesięcy pracy nad programem i wtedy był to racjonalny wybór.
1: I nawet jeżeli dzisiaj by się pojawił kandydat koalicji rządzącej, to by pani, dla pani miałoby to znaczenie w przekazywaniu mu głosów, czy też nie?
0: Po doświadczeniach z kampanii w 2024 roku myślę, że ten moment, w którym politycy przekazują głosy i tak to jest przedstawiane, jest trochę problematyczny. Myślę, że powinniśmy z większą ostrożnością i szacunkiem podchodzić do wyborców.
1: Dlaczego Aleksander Miszalski przegrał to referendum?
0: Myślę, że na to złożył się szereg powodów. Oczywiście odziedziczył miasto bardzo zadłużone po Jacku Majchrowskim, ale jednocześnie...
1: O ile dobrze pamiętam, tych długów trochę przybyło, za prezydenturę Aleksandra Miszalskiego.
0: Tak, to było około... Tak, to znaczy, że rzeczywiście tak się wydarzyło. A jednocześnie nie widzieli mieszkańcy jakichś takich działań naprawczych i one nie były komunikowane. Był problem, jeżeli chodzi o nominację prezydenta, zatrudnianie i przez prezydenta, ale również przez Koalicję Obywatelską osób, czy to w Urzędzie Miasta, czy to w innych instytucjach publicznych.
1: A nie przegrał przypadkiem dlatego, że wprowadził strefę czystego transportu?
0: Strefa czystego transportu była jednym z tych zapalnych punktów.
1: I co by pani zrobiła ze strefą czystego transportu? Zostawiłaby ją pani, czy nie?
0: Jest to ważne narzędzie, które pomaga nam walczyć o czyste powietrze. W Krakowie mamy duży problem ze smogiem, także z tymi emisjami z samochodów.
1: Ale widziała pani exit pole po głosowaniu referendalnym? 28% najwięcej wskazywało właśnie na wprowadzenie strefy czystego transportu jako przyczynę odwołania.
0: A widział pan statystyki dotyczące tego, że w Krakowie dzieci rodzą się mniejsze, są bardziej narażone na astmę właśnie z powodu tego, że matki są narażone na długą ekspozycję ze smogiem.
1: Czyli rozumiem, że strefa czystego transportu, gdyby pani rządziła Krakowem, zostałaby.
0: Na pewno w zmienionej formie,
1: to znaczy
0: na pewno uwzględniając kwestie podniesione przez Sąd Wojewódzki, czyli dopuszczamy te osoby, które nie tylko są zameldowane, ale również zamieszkują w Krakowie i one mogą jeździć samochodami, które nie spełniają tych norm. Zmieniamy jej zakres, tak aby wyłączyć z niej parkingi Park and Ride i idziemy tym tropem dotyczącym wsparcia osób spoza Krakowa, które nie mogą porzucić swoich samochodów, bo na przykład pracują w takich godzinach, w których nie obsługuje komunikacja miejska, wprowadzając jakieś rozwiązania dla tych osób, które wymagają finansowego wsparcia. Natomiast, jeszcze muszę jedną rzecz dodać.
1: Śmiało.
0: Myślę sobie, że zapominamy bardzo często, że ta strefa jest po coś. Nie jest po to, żeby utrudniać ludziom życie, ale po to, żeby nasze dzieci po prostu mogły oddychać czystym powietrzem.
1: Tak mówi Daria Gosek-Popiołek, która wciąż twierdzi, że nie kandyduje oczywiście na stanowisko...
0: Ale ma zdanie o Krakowie jako polityczka z Krakowa.
1: Za chwilę oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM pięknie, pięknie dziękujemy. Pani posłanko, to w takim razie, bo nie mogę powiedzieć pani kandydatko jeszcze, pani posłanko, to w takim razie bilety są za drogie na komunikację?
0: Tak, to był ten element, którego nie zdążyłam przedstawić.
1: A skąd pani weźmie pieniądze w takim razie, żeby dopłacać do biletów?
0: To jest ważne pytanie. To na to pytanie będziemy musieli poznać odpowiedź ze strony także...
1: Bo przed chwilą pani mówiła o zadłużeniu miasta. Ja wiem, jakie jest zadłużenie miasta. Pani wie, jakie jest zadłużenie Krakowa?
0: W tym momencie budżet Krakowa to jest około 11 miliardów złotych, chyba 10,5, 9,7,
1: tak? Trafiła pani idealnie. Na koniec tego roku około 9 miliardów jest bardziej zadłużone miasto w Polsce.
0: Teraz też Kraków chyba jest w tym momencie najbardziej w porównaniu z Warszawą.
1: I teraz pani chce w tym mieście, najbardziej zadłużonym w Polsce, wprowadzić darmową komunikację?
0: Nie darmową, nie.
1: No dobrze, ale dopłacać rozumiem do komunikacji w ten sposób, żeby bilety były tańsze niż teraz.
0: Proszę pozwolić mi to uporządkować oczywiście i odpowiedzieć, bo jest to dosyć skomplikowane pytanie. Więc tak, przede wszystkim potrzebujemy planu naprawczego i potrzebujemy oszczędności. I te oszczędności być może nie będą spektakularne, ale one są istotnym elementem pewnego programu naprawczego. Dla przykładu, Kraków w tym momencie funkcjonuje w takiej organizacji turystycznej, złożonej z przedstawicieli branży hotelarskiej i turystycznej. I składka na tą organizację to jest 5 milionów złotych rocznie. Nie ma powodu, dla którego Kraków miałby utrzymywać tę organizację. Uważam, że tak, branża turystyczna ma prawo się organizować, powinna to robić, jest ważnym partnerem dla miasta Krakowa, ale te składki są niepotrzebne.
1: Czyli będzie pani chciała wydatki.
0: Trzeba przejrzeć te wydatki, ale nie te, które dotyczą usług publicznych, usług dla mieszkańców. Po drugie, musimy zwiększyć dochody miasta. Dlatego mamy na stole ustawę o opłacie turystyczną, którą złożyliśmy już. Rozmawiamy z rządem o jej poparciu, bo to jest około 100 milionów więcej dla Krakowa. To jest ustawa metropolitarna, która zgodnie z zapowiedziami rządu ma być przyjęta po wakacjach i to są te źródła dochodów, które Kraków musi
1: nie zrobi
0: mieć.
1: Nie zrobią się z tego 3 miliardy.
0: Ale panie redaktorze, to nie jest tak, że my w jednym roku musimy znaleźć gdzieś 3 miliardy. To jest po prostu niemożliwe. To byłoby, bez cięcia bardzo raptownego wydatków publicznych nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale możemy bilansować ten dług, możemy zwrócić się chociażby do rządu o pożyczki niskooprocentowane z BGK.
1: I rząd na pewno się ucieszy i minister finansów z przyjemnością pani taki pożyczek udzieli.
0: Panie redaktorze, jeżeli nie będziemy walczyć o Kraków, to miasto nie będzie dbało o mieszkańców i wobec tego będziemy jeszcze w większym kryzysie.
1: Będzie pani budowała metro w Krakowie jako prezydentka?
0: Myślę, że każdy prezydent Krakowa chciałby wybudować metro, być może poza Jackiem Majchrowskim, który nie był wielkim zwolennikiem tej inwestycji.
1: A wie pani, ile kosztuje metro?
0: 10 miliardów.
1: Na przykład, tak 10 miliardów.
0: W tym momencie liczby, którymi my
1: czyli
0: dysponujemy...
1: Czyli więcej niż jest w tej chwili miasto zadłużone.
0: Tak, przy czym pamiętajmy, że znowu nie jest wydatek jednorazowy, jest to rozłożone w czasie, ale bez środków, czy to z Unii Europejskiej, czy to środków centralnych, my tego metra nie wybudujemy, bo nie ma na to środków.
1: W Warszawie jak się buduje drugą czy trzecią linię metra, to wie pani, ile idzie ze środków, powiedzmy z KPO albo ze środków centralnych, a ile idzie ze środków miejskich? Jak to jest rozłożone? Mniej więcej po połowie.
0: Tak.
1: No powiedzmy 55-60% to są środki europejskie, reszta to są środki miasta. W Krakowie nie ma takich pieniędzy.
0: Nie ma w tym momencie takich pieniędzy.
1: No to dlaczego pani mówi, że metro jest potrzebne?
0: mówię o tym, że każdy chciałby metro, ponieważ jest to element myślenia o mieście, które się rozwija, o mieście, które pełni funkcje metropolitalne, a przypominam, że Kraków takie funkcje pełni. Natomiast stawiam też sprawę jasno. Bez środków centralnych, bez większego udziału rządu, my tego nie zrobimy. Czekamy teraz na to, co uda się wynegocjować pani minister Pełczyńskiej na Łęcz w ramach nowej perspektywy unijnej. Jeżeli będzie skuteczna, a ja trzymam kciuki za każdego polityka i każdą formację, która o Kraków walczy, te pieniądze będą wtedy na stole.
1: Pani mówi o dodatkowych dochodach dla miasta Krakowa, czyli co utrzymały pani siedmiodniowe opłaty za parkowanie w strefie A?
0: W tym momencie niedziela jest dniem wyłączonym.
1: W tym momencie, ale pamięta pani pomysł prezydenta Miszalskiego i pamięta pani, jaka była awantura i dlaczego prezydent Miszalski się wycofał?
0: Myślę, że nie wprowadzałabym tego dodatkowego siódmego dnia.
1: Bo bałaby się pani protestu mieszkańców?
0: Nie, myślę, że był to jakiś moment kompromisu. Przyjrzałabym inne wydatki miasta i zastanowiła się, jak jeszcze możemy tutaj zadziałać.
1: Pani kandydatką będzie była koleżanka z partii.
0: Tak.
1: Pani Owca, czy to nie jest tak, że będzie bratobójcza walka lewicy w Krakowie?
0: I ja bym w ogóle bardzo... myślę sobie, że dużym problemem polskiej polityki jest takie trochę plemienne do niej podchodzenie i każde wybory traktowane jako właśnie taką wojnę, która gdzieś się rozgrywa.
1: Ale żadna wojna, tylko z punktu widzenia wyborcy. Jak ma odróżnić panią od pani Owcy, która będzie również kandydowała i która też, rozumiem, będzie miała zbliżone postulaty, no bo jest z podobnego środowiska politycznego.
0: Być może tak będzie. Ja w tym momencie nie znam jeszcze programu Aleksandry Owcy. Wyborcy będą decydować. W przypadku takiego miasta jak Kraków ta kampania może wiele zmienić. Widzieliśmy to wiele razy, w których po prostu ten moment kampanijny był też jakimś momentem przełomu. No i zobaczymy.
1: Kraków jest konserwatywny?
0: Kraków się zmienia. Kraków bywa konserwatywny, bywa też bardzo progresywny. Widzimy mieszkańców, którzy walczą o czyste powietrze. To przecież mieszkańcy walczyli środki na wymianę pieców w Krakowie. Krakowianie walczą o zieleń, walczą o dobrą komunikację publiczną. Są dumni ze swojego miasta i zależy im na wspólnocie. Więc myślę, że Kraków zbiera bardzo wiele bardzo nieoczywistych poglądów. Tak jak pewnie wiele dużych miast, ale myślę, że są gotowi na zupełnie inną
1: politykę. Ale w zeszłych wyborach Lewica nie wystawiała swojego kandydata.
0: Nie, to prawda. To były takie dwie decyzje strategiczne podjęte i przez partię Razem, przez Nową
1: Lewicę. A teraz tych kandydatów po tej lewej stronie bardzo dużo. Z tego przynajmniej już widzimy dwie osoby.
0: Jest to ekstraordynaryjna sytuacja. Mamy do czynienia z sytuacją, w której prezydenta odwołano. Nikt
1: ale
0: się tego nie spodziewał.
1: Ale co to ma do ilości kandydatów, pani posłanko?
0: To, że teraz będziemy rozmawiać o pewnych wizjach, o wzięciu odpowiedzialności za miasto. I ja się też nie dziwię różnym siłom politycznym, że chcą o to właśnie zabiegać.
1: A to przegrane referendum prezydenta Miszalskiego to była porażka całej koalicji rządzącej?
0: Myślę, że to była porażka prezydenta Miszalskiego i jego środowiska.
1: A to znaczy, że koalicja rządząca nie poniosła żadnej porażki w Krakowie?
0: Ja rozumiem, że łatwo jest teraz politykom z Warszawy, politykom centralnym, czy to z PiS-u, czy to z innych partii, mówić o tym, że jest to jakiś moment przełomowy dla całej koalicji.
1: No, dziwi się pani?
0: Nie dziwię się, bo to jest polityczne złoto. Ale dla mnie najważniejsze w tej całej dyskusji jest to, co dzieje się i co stało się w Krakowie. Mieliśmy prezydenta, który w sposób jednak nieumiejętny w pewnych momentach komunikował się z mieszkańcami. Mieliśmy decyzje, które były decyzjami niepopularnymi, nie do końca, jak rozumiem, sprawdzonymi, no bo skoro prezydent wycofuje się ze swoich decyzji, to znaczy, że gdzieś być może czegoś nie sprawdził, być może czegoś nie przeanalizował.
1: No, ale pani też na przykład zmieniała partie polityczne.
0: Tak, no, ale też ta zmiana jest oczywiście... Ta zmiana jest naturalnym elementem drogi każdego polityka, każdego myślącego człowieka. No natomiast tutaj Kraków potrzebuje spokoju, potrzebuje stabilizacji, zwłaszcza po tej bardzo brudnej, brutalnej kampanii referendalnej.
1: A to będzie brutalna kampania, do tych wyborów, które będą pod koniec sierpnia?
0: Ja się tego obawiam.
1: Brutalna i ostra. Jest pani na to gotowa?
0: Myślę, że każda osoba, która chce działać na rzecz swojego miasta, musi być gotowa na to, że to nie jest tylko i wyłącznie połączone z oklaskami, ale również z różnego innego typu reakcjami. To widzą aktywiści i aktywistki, którzy wiele razy przez różne strony są o różne rzeczy oskarżani. To widzą politycy. No niestety, chociaż chciałabym i mam nadzieję, że to będzie czysta kampania i na pewno bym takiej kampanii Krakowowi życzyła, ale wiadomo, że może być różnie.
1: Nie ma zgody i nie będzie zgody prezydenta na legalizację związków partnerskich, tak mówi Paweł Szefernaker z Kancelarii Prezydenta. I co zrobi z tym Lewica po piątkowym głosowaniu, jeżeli to przejdzie jeżeli ta ustawa przejdzie w piątek w Sejmie?
0: Będziemy walczyć o to, żeby akty transkrypcji aktów małżeństwa dawały jak najwięcej możliwości parom jednopłciowym.
1: Czyli będziemy żyli w takim, rozumiem, że bez ustawy, ale będzie można wykorzystywać obowiązujące przepisy.
0: Na pewno będziemy o to zabiegać, będziemy do tego przekonywać inne resorty.
1: Ale jeżeli prezydent nie podpisze ustawy, będziecie próbowali ją zgłaszać jeszcze raz w zmienionej formie?
0: Ja nie wiem, czy jest jakakolwiek opcja, żeby tą ustawę zmienić. To już jest naprawdę minimum. To już jest jakaś absolutna podstawa. A jak rozumiem, prezydentowi nie chodzi o to, co w tej ustawie jest, bo ona jest absolutnie godnościowa. Chodzi mu o wojnę kulturową. Chodzi mu o to, że potrzebuje tego oleju napędowego, że potrzebuje wokół tego koncentrować debatę publiczną. A mówimy tutaj naprawdę o nim minimum, o prawie do informacji, o wspólnym rozliczaniu się, o takim podstawowym poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji nie tylko par jednopłciowych, ale również par heteroseksualnych, które z różnych powodów małżeństwa nie chcą.
1: Jeżeli w piątek przegłosujemy ustawę o osobie najbliższej, siadamy do rozmów o aborcji, tak mówi Katarzyna Kotula, też by pani tak powiedziała?
0: Mam nadzieję, że... Co więcej, mam nadzieję, że tak właśnie będzie.
1: No a przed chwilą pani powiedziała, że prezydentowi chodzi o wojnę kulturową, a to nie będzie wojny kulturowej o aborcji znowu?
0: Mamy zobowiązania wobec wyborców i wyborczyń.
1: Od dwóch lat to słyszę,
0: wie pani
1: o tym.
0: Mamy też zobowiązania, żeby o to walczyć. Panie redaktorze, są bitwy, które rzeczywiście są skazane na niepowodzenie, ale czy to nas zwalnia od odpowiedzialności?
1: Od odpowiedzialności nie, natomiast jeżeli mówimy o skuteczności, a wie pani, że skuteczność jest istotna w polityce?
0: Jest, ale...
1: Obiecuje się to, co można zrealizować.
0: W momencie, tak, ale to nie oznacza, że nie możemy próbować przesuwać, przekonywać, rozmawiać. To jest nasze zadanie, żeby działać.
1: A jak pani chce przekonać PSL, gdy prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost, nie będzie naszej zgody na liberalizację ustawy aborcyjnej?
0: Przypomnę, że rozwiązania, które są w tym momencie na stole, to nie jest tylko i wyłącznie liberalizacja prawa aborcyjnego, to jest także kwestia dekryminalizacji pomocy w aborcji, która sprawi, że osoby wspierające kobiety, które chcą przerwać ciążę, nie będą za to karane. To jest znowu pewna podstawa i o tym będziemy z panem wicepremierem rozmawiać.
1: Aborcja będzie znowu tematem wyborczym?
0: Jest tematem istotnym dla wyborców wyborczyń, jest realizacją prawa kobiety do decydowania. To nie jest temat tylko i wyłącznie wyborczy, to nie jest wrzutka. To jest pewien element godności i uznania prawa kobiet do samostanowienia.
1: Ale referendum by pani nie chciała przeprowadzać w tej sprawie?
0: To jest dobre pytanie. Rzeczywiście długo ta dyskusja o tym, czy to referendum powinno się odbyć, czy jest dobrym pomysłem, czy nie trwa. Ja nie jestem przekonana.
1: Dlaczego?
0: Uważam, dlatego, że widzimy, jak w czasie referendów te tematy są wykorzystywane. Mamy też takie doświadczenie w Polsce pewnego manipulowania opinią publiczną.
1: No ale teraz nie mamy referendum i słyszy pani, co się dzieje. Wystarczy, że się pojawi hasło aborcji i od razu się robi bardzo gorąco na scenie politycznej.
0: Takich tematów zapewne jest dużo, ale ja wciąż uważam, że to nie zwalnia nas z odpowiedzialności także o pewien poziom debaty publicznej.
1: Pani posłanko, dlaczego Lewica zapomniała o naukowcach?
0: Tak, dzisiaj odbył się protest
1: Cieszy,
0: naukowców.
1: Że pani pamięta.
0: Nie, ja pamiętam, jestem po pierwsze ze środowiska jakoś związanego z naukowcami, bo wiadomo, w Krakowie tak jest to miasto akademickie, miasto uniwersyteckie.
1: Dla
0: nas jest oczywiste, że nakłady na edukację wyższą i naukę muszą się zwiększać.
1: A kto jest ministrem?
0: Minister Kulasek.
1: I z jakiej partii jest?
0: Z Nowej Lewicy.
1: Tak
0: nie musi mnie pan redaktor o to odpytywać.
1: Być może słuchacze nie pamiętają, w związku z tym, gdy pani teraz będzie mówiła o tym, że trzeba pamiętać o tym, to jednak Lewica zarządza.
0: Tak,
1: tak? Ministerstwem, tak, które odpowiada za naukę, prawda?
0: I my o te pieniądze w rządzie walczymy. Ten protest jest także bardzo istotny, dlatego że zależy nam na tym, żeby wiedza o tym i świadomość tego, jak ważna jest nauka, dotarły do pana premiera i do ministra Domańskiego.
1: No ale to wszyscy wiemy, że ważna jest nauka, wiemy, że to jest potrzebne.
0: Bez ich zgody te nakłady się nie zwiększą.
1: No ale w tej chwili są katastrofalnie małe. Potrzeba co najmniej 3% i o tym mówią naukowcy.
0: W tym momencie średnia unijna to jest koło 2,2% i myślę, że to jest coś, co powinniśmy, na co absolutnie powinna być zgoda w rządzie i my będziemy pana premiera, pana ministra finansów do tego przekonywać.
1: A jak pani myśli, o co będzie łatwiej? O zgodę w sprawie aborcji czy o pieniądze na naukę?
0: Nie, no panie redaktorze, tak państwo
1: ja
0: nie
1: wiem,
0: działa.
1: Ja wiem, że tak państwo nie działa, tylko
0: tak
1: się zastanawiam, że jest trudniejsze politycznie z pani,
0: tak
1: pan,
0: nie możemy,
1: z pani punktu widzenia.
0: Nie możemy na to patrzeć. Nie, ja uchylam się do tego pytania, nie będę tego ustawiać w jakąś hierarchię wartości, bo dojdziemy do
1: absolutnie
0: jakiegoś absurdalnego momentu, w którym będziemy ustawiać sobie wszystkie sprawy, którymi zajmuje się państwo w hierarchii i porzucać inne obszary.
1: Jeżeli pani mnie w ten sposób zrozumiała, to nie taka moja była intencja. Bardziej mi chodziło o to, co będzie łatwiej politycznie do zrealizowania. Większe pieniądze na naukę czy doprowadzenie do kompromisu wewnątrz koalicji rządzącej w sprawie wypracowania jednego stanowiska w sprawie aborcji?
0: Myślę, że wciąż nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, panie redaktorze. Nie myślałam o tym z tej perspektywy porównania, bo z tego naprawdę nie będę tutaj silić się na jakieś ekwilibrystykę, bo nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
1: Tak mówi Daria Gosek-Popiołek, posłanka Nowej Lewicy, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego i wciąż jeszcze nieoficjalnie, może pani się w ten sposób zgodzi, nieoficjalna kandydatka Lewicy na stanowisko
0: prezydenta. Panie redaktorze,
1: prezydent.
0: Przed Krakowem ta decyzja będzie w sierpniu, przed Nową Lewicą tak, ta decyzja pewnie będzie bliżej, ale...
1: A kiedy?
0: Myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni.
1: Kilku tygodni dopiero?
0: To nie jest start, w którym trzeba, w którym dostaje się dodatkowe punkty za jak najszybsze zameldowanie się, bo w tym wypadku to liderem byłby Marian Banaś albo Marianna Schreiber.
1: No, żebyście tylko zdążyli przed wyborami. Daria Gosek-Popiołek razem z nami w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Na zegarach druga, to czas na fakty RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Karol Płaczkiewicz.
1: Jestem, kłaniam się, zapraszam. Dwie osoby są ranne po wypadku na DK57 w Mazowieckiem. Na początek wieści dla kierowców. Świadome wprowadzenie w błąd dla osiągnięcia korzyści majątkowej. Tak na niezłożenie przez posła Ziobrę oświadczenia o podjęciu pracy w telewizji Republika komentuje marszałek Sejmu. W tych faktach wrócimy też do efektów ostatniej akcji charytatywnej youtubera Łatwo Ganga. Uwaga kierowcy na krajowej 57 w Mazowieckiem. Na odcinku między Przaszynem a Pułtuskiem w pobliżu miejscowości Maków zderzyły się dwie osobówki. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest tam teraz zablokowana. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, w którym ostrzegł przed pogłębiającym się niedoborem systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie, a w szczególności środków przeciwdziałania rakietom balistycznym, podał Kyiv Independent. Portal napisał, że Zełenski zwrócił się do Trumpa w związku z nasileniem ataków powietrznych oraz groźbami ze strony Rosji dotyczącymi nowej fali uderzeń na Kijów. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenia na potrzeby ewentualnego ataku na Kubę. Te informacje przynosi portal Politico. Według portalu do rozpoczęcia operacji potrzebny jest już tylko ostateczny rozkaz prezydenta Donalda Trumpa. Jak podano, po niepowodzeniu presji gospodarczej i politycznej Trump zaczął publicznie mówić o możliwości użycia siły wobec kubańskich władz. Sekretarz stanu Marco Rubio ocenił, że Kuba ma duże kłopoty i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, m.in. ze względu na współpracę z Rosją i Chinami. I w faktach wracamy teraz do Polski. Niezłożenie przez posła Ziobrę oświadczenia o podjęciu pracy w telewizji Republika można uznać za świadome wprowadzenie w błąd dla osiągnięcia korzyści majątkowej. Tak stwierdził marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty przypomniał, że posłom przysługuje uposażenie, jeśli nie podjęli innej pracy. O zarobkach poza Sejmem każdy z posłów ma obowiązek informować jego władzę.
2: Do chwili obecnej pan poseł Zbigniew Ziobro nie złożył żadnego oświadczenia w przedmiotowej sprawie. Zleciłem kontrolę biur pana posła Ziobry oraz i wydatkowania w tych biurach. Temat na tym etapie uważam za zamknięty.
1: Mówił wczoraj marszałek Sejmu. Przypomnijmy, po potrąceniu 90% uposażenia za nieobecności w Sejmie, Zbigniew Ziobro wciąż otrzymuje miesięcznie około 1400 zł uposażenia. Podjęcie pracy poza Sejmem oznaczałoby, że powinien stracić prawo do tych pieniędzy.
3: Fakty z Dolnego Śląska.
1: Atak z powietrza i awaria chemiczna. Te zagrożenia znalazły się w scenariuszu wczorajszych wielkich ćwiczeń służby we Wrocławiu. Najpierw zawyły syreny alarmowe, a następnie ewakuowano dworzec na Nadodrzu.
4: Dwie osoby, Jacka, Dawid, bierzecie namiot i idziecie tutaj.
5: Myśli pan, że jesteśmy gotowi w razie jakiegokolwiek zagrożenia?
6: Na pewno mamy procedury, mamy sprzęt, mamy ludzi wykwalifikowanych do udzielania różnego rodzaju pomocy. Te ćwiczenia właśnie są po to, żeby sprawdzać tą gotowość, podnosić ją, widzieć się nawzajem, skoordynować te działania, tak żeby w sytuacji zagrożenia chociażby Państwowa Straż Pożarna wiedziała, że są inne służby, w jaki sposób te służby mogą pomóc.
1: Powiedział Bartłomiej Bajak, szef Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. Ćwiczenia obserwowała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Dolny Śląsk zmieniamy na województwo zachodniopomorskie. Ogromna kwota 15 milionów złotych stała się rzeczywistością. Udało się zebrać pieniądze na terapię genową 4-letniego Adasia z podszczecińskiego Morzyczyna. Chłopiec choruje na DMD, czyli dystrofię